0: Policjanci z Poznania i Szczecina zatrzymali 32 osoby, które brały udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni. W sumie starło się około 120 pseudokibiców. O którym konkretnie zajściu mowa?
1: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani. Identyfikacja odbyła się dzięki współpracy funkcjonariuszy z Poznania i Szczecina. Trwała ona kilka miesięcy, ale policjanci zatrzymali 32 osoby.
2: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
0: Te fakty zebrał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Warszawski sąd o ponad 2 miesiące przyspieszył termin rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Uprawomocnienie tej decyzji ułatwi jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Równocześnie jednak w Sejmie opóźnia się postępowanie w sprawie wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Co się stało, wyjaśni to nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: Przygotowywany ponad pół roku wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu prawdopodobnie będzie zwrócony przedstawicielowi wnioskodawców do poprawienia i uzupełnienia. Dokument w połowie kwietnia został złożony u marszałka. Jego kontrola formalna skończyła się jednak właśnie wnioskiem, że przygotowywany kilka miesięcy wniosek wstępny nie spełnia warunków ustawowych. Do obejmującego 51 zarzutów 250-stronicowego aktu oskarżenia prawnicy zgłosili tyle zastrzeżeń, że marszałek zwrócił się do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o opinię w sprawie tego, czy nadaje się do rozpatrzenia, a jeśli tak, to co w nim wymaga poprawienia. Przepisy mówią, że jeśli wezwany do tego reprezentant wnioskodawców nie złoży odpowiednich poprawek w terminie 14 dni, wniosek po prostu przepada.
0: Dodam, że komisja, która ma wskazać wady wniosku, zbierze się dziś rano. Teraz w faktach doniesienia z zagranicy. Peter Madziar zapewnił podczas spotkania z Markiem Rutte w Brukseli, że Węgry znów będą wiarygodnym partnerem NATO. Jednocześnie podkreślił, że Budapeszt nie zamierza przekazywać Ukrainie broni ani sprzętu wojskowego. Dziś Madziar ma spotkać się z Ursulą von der Leyen, by rozmawiać o odblokowaniu miliardów euro unijnych funduszy dla Węgier.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Zakopane bez reklam w Tatrach. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę krajobrazową po 11 latach prac. Z gór mają zniknąć reklamy, które zasłaniały widok i psuły krajobraz. Tatry mają cieszyć oczy turystów, a nie reklamodawców.
5: To naprawdę ogromny, milowy krok. Czekaliśmy na to bardzo długo. Odsłonimy krajobraz, odsłonimy Tatry, czyli odsłonimy największe wartości, dla których tutaj przyjeżdżają do nas turyści.
6: I taki jest cel tej uchwały, żeby nie zaśmiecać tego krajobrazu.
7: Reguluje wielkości i położenie. Będą to na przykład te, które są wzdłuż ulicy Kasprowicza, ponieważ one na pierwszy rzut oka już wydają się niezgodne z tą uchwałą.
8: Według bardzo ostrożnych i wstępnych obliczeń są to setki nielegalnych nośników na terenie całego miasta.
9: Już dzisiaj idzie sygnał, że należy to sprzątać. Ja mam nadzieję, że pierwsze reklamy zaczną znikać.
0: Stowarzyszeniem muzykujących górali mówili Marta Gradkowska i Bartłomiej Rzepa z Urzędu Miasta, a także burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i mieszkańcy. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego.
10: Macie już kandydata na prezydenta?
11: Ta decyzja przed nami po bardzo
10: trudna
11: dobrej...
10: decyzja.
11: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych.
10: Ale niektórzy mówią,
11: kandydatów.
10: Że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
11: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
10: Barbara Nowak, wszyscy o niej mówią.
11: Ja słyszałem pana redaktora w poprzednim wywiadzie, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował.
10: I co, on
11: który,
10: mógł być kandydatem
11: który
10: na prezydenta?
11: Nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Federalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
3: się
11: nad tym.
3: Pakt krakowski?
11: Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście
3: ma decyzję. Ale Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
11: Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę,
3: no jak
11: tego,
3: to nie? Pan Bochańczak jest, no przecież wiemy. Ja wiem, pan wie.
11: Myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
3: Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
11: Panie redaktorze, no, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
3: no to tylko Grzegorz Braun. A są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
11: Kompletnie nie.
3: Kompletnie nie. Czyli zostaje tylko Grzegorz Braun.
11: Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
3: Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050. Że on wystartuje, a wy go poprzecie. I będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
11: Właśnie, to jest niestety częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w partii Centrum. Ja zdaję sobie sprawę, bo oni tam wymieniają tymi stanowiskami.
3: Dobrze,
11: wymieniają...
3: w partii Centrum, no, ale nie chcielibyście poprzeć Rafała Komarewicza ekumenicznie. On w Centrum, wy na prawicy szeroko.
11: Rafał Komarewicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komarewicza znam i nie będę tutaj jakichś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
3: Czyli go nie poprzecie.
11: Z pewnością, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, że będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
3: Kandydata czy kandydatkę?
11: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni będziemy mieli tę kandydaturę.
3: Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarzy, a później także prezydenta?
11: To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
3: Jak zatrzymali, przecież jak nie funkcjonuje? Zatrzymali oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, aby wyłącznie zatrzymanych w sprawie tych wcześniejszych spraw.
11: Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
3: No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
11: Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
3: Kosiniak-Kamysz nie zajmuje się
11: ale od dwóch lat, panie...
3: Poza wojskiem.
11: Od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza, sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję, panem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
12: Ale w końcu kogoś zatrzymali. No,
11: ale panie redaktorze, to...
12: Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będziemy mieć pewność.
11: Ale panie redaktorze... Pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa.
0: Tak mówił we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Trzeciej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina trzecia. To oznacza fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Ponad 100 hektarów lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą objętych ogniem. Służby wciąż walczą z pożarem. Później pilne informacje z Rumunii. Dwie osoby zostały ranne po uderzeniu drona w budynek znajdujący się blisko granicy z Ukrainą. W faktach także ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie. Od wczorajszego popołudnia strażacy, policja i wojsko walczą z ogromnym pożarem lasu w Międzylesiu w powiacie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął ponad 100 hektarów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz na wieczornej konferencji prasowej ostrzegał, że aktualne warunki pogodowe będą mogły powodować kolejne zdarzenia pożarowe.
2: Warunki atmosferyczne powodują to, że powstał kolejny pożar na terenie naszego kraju o dosyć dużych rozmiarach. Powstał on w godzinach popołudniowych. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, że ta pogoda, ta sytuacja pogodowa, która teraz jest w kraju, będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju. Dlatego apelujemy do wszystkich. Ostrożność w lasach to jest sprawa najważniejsza, żeby uniknąć tego typu sytuacji, jakimi mamy do czynienia ostatnimi czasy w Polsce.
1: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Według ostatnich prognoz dziś na Mazowszu znów będzie wiał silny wiatr, który, jak zapowiadają strażacy, będzie utrudniał walkę z ogniem. Teraz w faktach: Rumunia, w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, dron uderzył w budynek mieszkalny, podaje agencja Reutera, powołując się na jedną z rumuńskich stacji radiowych. Budynek został poważnie uszkodzony, a dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Na razie nie podano szczegółów dotyczących pochodzenia drona. Tymczasem przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy ONZ, Tammy Bruce, ostrzegła Rosję przed zapowiadanymi systematycznymi atakami na Kijów i przypomniała o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Ambasador Polski przy ONZ, Krzysztof Szczerski, ocenił, że groźby wobec dyplomatów są naruszeniem prawa międzynarodowego i wezwał państwa, by nie ulegały rosyjskiemu terrorowi. Rosja zapowiedziała dalsze uderzenia na ukraińską stolicę, tłumacząc je atakami na cele wojskowe i centra dowodzenia.

0: To także są fakty.
1: Szczecin szykuje się do sezonu kąpieliskowego. Już 1 czerwca otwarta zostanie Arkonka. W połowie miesiąca dołączą do niej kąpieliska Dziewko Klicz, Głębokie i Dąbie. Okazuje się, że w tym roku jest duże zainteresowanie ofertami pracy na kąpieliskach, mówi Patryk Ruciński, ratownik WOPR.
2: W tym roku akurat w Szczecinie ten komplet jest bezproblemowo. Ratownicy bardzo chętnie dołączają, więc można powiedzieć nawet, że i kolejka się utwarza.
3: Jakiego rzędu to są zarobki? Na ile oni mogą liczyć?
2: W Szczecinie, jeśli chodzi o zarobek, jest to zarobek rzędu 36 do 38 zł za godzinę.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. W ramach przygotowań do otwarcia sezonu trwa również porządkowanie kąpielisk i szczegółowe badania wody. Burger na 40 sposobów. Na imprezie Jemy w Łodzi Burger Fest. Jakie to sposoby? Sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Jak smakowało?
5: Pyszne, bo było dużo różnych takich składników, których ja bym w domu nie miała. No na przykład jakiś tutaj jest taki sos specjalny, którego ja nie mam i nie wiem gdzie kupić. Boczek u mnie się tego nie je w domu, więc to jest taka nowość.
4: Taki idealny burger, to co on powinien mieć, waszym zdaniem?
5: No na pewno mięsko dobre. Dla mnie też muszą być zawsze warzywka, żeby tak się to jakoś balansowało.
6: No ja też jestem team mięso. Ja lubię jeszcze jak jest ogóreczek kiszony, jak jest jakiś dobry sosik. Ja wolę tak bardziej po chłopsku, że tak powiem.
4: Pieczywo ma znaczenie?
6: Tak, ja najbardziej lubię właśnie taką bułeczkę brioszkę, taką gładziutką, maślaną lekko, no to jest idealnie. I właśnie tutaj taka jest.
1: Taka jest i taka będzie jeszcze dziś, w sobotę i niedzielę. Burger First w Łodzi potrwa do końca tygodnia. Przed nami teraz druga część czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Tak mówił gość Tomasza Terlikowskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
7: Na razie nie dochodzi do tragicznych sytuacji. Ja tu nie chcę...
8: Ale to jakie tragiczne sytuacje?
7: Ja nie chcę snuć, panie redaktorze, ja nie chcę snuć jakichś kasandrycznych wizji polegających na działaniach prowokujących czy saboterzystów. Podawałem przykład związany z wysadzeniem torów. Nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. Żeby pan redaktor mi pozwolił. Ale dalsze trzymanie na stanowisku tak osoby niekompetentnej jak pan Kierwiński może spowodować, że takie sytuacje będą się zdarzały. I nie chciałbym tutaj, powtórzę to jeszcze raz, żeby do nich dochodziło.
8: Panie pisze, pan minister Kierwiński... Pan twierdzi, no, jeżeli pan się odwołuje do sabotażu, to znaczy, że pan podejrzewa, przypuszcza, zakłada, dopuszcza możliwość, że za tymi akcjami stoją jednak obce służby.
7: Ale dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską nie są przygotowani na takie zdarzenia. Pokazała to sytuacja, która miała miejsce z wysadzeniem torów. Jeżeli do dziennikarzy największych stacji telewizyjnych, informacyjnych, do rodzin prezydenta Rzeczpospolitej dochodzi do takich prowokacji, a państwo w tym zakresie jest totalnie bierne, ale jest totalnie bierne, ale powinno prewencyjnie działać.
8: To znaczy?
7: Przecież wiedzieliśmy od miesięcy, że takie zdarzenia mają miejsce. Od miesięcy widzieliśmy.
8: Przecież to telewizja Republika mówi o tym od 2 tygodni.
7: Ale panie, nie, to już, panie redaktorze, te sytuacje, zresztą to dziennikarze telewizji Republika o tym mówili. Tu państwo zdezerterowało i to jest wielki problem. Pan minister Kierwiński na konferencji prasowej, zamiast powiedzieć, tak szanowni państwo, tym tematem się zajmiemy, co robił? Śmieszkował z tej sytuacji. To można by powiedzieć, prowokował do kolejnych takich działań. To nie jest odpowiedzialne stanowisko. To nie jest odpowiedzialne stanowisko ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.
8: To przechodzimy do kolejnego tematu z perspektywy PiS-u, też istotnego, nie tylko PiS-u. Co będzie z aktami transkrypcji małżeństwa, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego i kiedy dojdziecie, tych jednopłciowych małżeństw, oczywiście, kiedy dojdziecie do władzy?
7: Nie będziemy tego respektowali.
8: Czyli nie będą te, nawet jeżeli będzie transkrypcja, to one będą...
7: Panie redaktorze, to jest działanie bezprawne.
8: Czyli mówiąc inaczej, te osoby, które teraz będą miały transkrybowane te dokumenty, jak wy dojdziecie do władzy, z powrotem nie będą mieli ich transkrybowanych.
7: Panie redaktorze, jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działania, które są obecne, podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi. Ja jestem legalistą, w żaden sposób, znaczy próba, w którą oni chcą, czy działania, które oni w tym zakresie podejmują, dla mnie oczywiście są sprzeczne.
8: Panie Bosie, tylko żebyśmy byli konkretni. Znaczy to jest tak, teraz te osoby dostają tą transkrypcję, dostają nowy polski akt małżeństwa, Wy dochodzicie do władzy i co się dzieje z tymi aktami?
7: Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
8: Czyli to są nieważne,
7: ale
8: tak?
7: Ale panie redaktorze, tak, w mojej ocenie...
8: Nie, tylko się dopytuję.
7: Ale absolutnie, ja rozumiem pana redaktora intencje, tylko proszę zrozumieć, jeżeli mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami kontra lege, to nie oczekuje pan od osób, które chcą przestrzegać prawa, że działania bezprawne pana Gawkowskiego, Trzaskowskiego, Kierwińskiego będą akceptowane. Panie Boże,
8: tylko to mam sytuację taką, znaczy jest jakiś wyrok TSUE, jest jakiś wyrok NSA, jest jakaś decyzja, te osoby dostają jakiś dokument, co więcej, ZUS na przykład mówi, będziemy go respektować, co zrobią urzędy skarbowe, to nie wiemy jeszcze, zobaczymy, czy one się będą mogły wspólnie rozliczać, to działa przez 2 lata, na podstawie wyroków, na podstawie decyzji, po czym zmienia się władza i przestaje funkcjonować. To z perspektywy zaufania do systemu sądowego, to z perspektywy zaufania do państwa jest dramatyczna
7: informacja.
8: Ma pan
7: rację i niestety do tego doprowadza polityka Kierwińskiego i Gawkowskiego.
8: Ale pytanie, czy do tego samego nie doprowadzi wasza decyzja?
7: Nie, nasza decyzja, panie redaktorze, będzie przywróceniem porządku prawnego w Polsce. To, co robi pan Kierwiński, Gawkowski i niektórzy włodarze miasta, którzy zapowiedzieli działanie w tym zakresie, będzie działaniami bezprawnymi.
8: A waszym zdaniem państwo posunie się do jakichś, zdecyduje się na jakieś działania, choćby wobec burmistrza Zakopanego, który przyjął odmienne stanowisko?
7: Odmienne stanowisko?
8: Niż włodarze miast, o których pan powiedział. I niż rząd.
7: No to panie redaktorze, ja akurat tej sprawy konkretnie...
8: Nie, burmistrz Zakopanego powiedział, że on nie będzie dokonywał takich aktów.
7: No i słusznie, bo to jest, jeżeli by dokonał tego typu działania, byłoby to działanie bezprawne. No to pan burmistrz, wielkie brawa dla pana burmistrza, że stoi na straży porządku konstytucyjnego.
8: A nie obawia się, że efekt będzie taki, że jak wy dojdziecie do władzy, to prezydent Warszawy, ktokolwiek nim będzie, czy prezydent Krakowa, ktokolwiek nim będzie, oczywiście jeżeli to będzie ktoś z prawicy, to nie, powie, to teraz ja nie respektuję decyzji władz PiS-u i ja dalej będę wydawał te akty małżeństwa.
7: No to popełni przestępstwo. No panie redaktorze, no przepraszam na emocje, no mamy do czynienia z chyba porządku, znaczy umawiamy się na szanowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania ratusza warszawskiego, a także działania pana ministra Kierwińskiego z panem ministrem Gawkowskim są działaniami bezprawnymi, bez podstawy prawnej. Sprzecznymi z polską konstytucją. Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Zresztą naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli do materiałów źródłowych z komisji konstytucyjnych, jak artykuł 18 był omawiany, gdzie jednoznacznie wskazywano, że małżeństwo jako związek kobiety i małżeństwo będzie uznawane jako związek kobiety i mężczyzny, a nie związek mężczyzny i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem.
8: Dla mnie,
7: panie redaktorze, jednoznaczne te próby działania, bo myślę, że to trzeba spojrzeć na to trochę w szerszym kontekście. To, co obecna koalicja rządząca robi i kwestiach dotyczących małżeństw jednopłciowych i kwestiach dotyczących...
8: No formalnie nie oni zrobili, tylko TSUE i NSA.
7: Ale ja mówię na przykład o tym projekcie ustawy, który teraz jest procedowany w Sejmie, bo rzeczywiście to ma nazwę ustawa o statusie osoby najbliższej, ale tak de facto, panie redaktorze, jeżeli się spojrzy w szczegóły, jest to...
8: To nie ma prawie żadnych uprawnień małżeństwa.
7: Chwila. Jest to zrównywanie.
8: Nie ma tam równych praw małżeństwa i tego związku.
7: Panie redaktorze,
8: nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego nie można tego zawrzeć. Znaczy, nawet symbolicznie to nie jest to samo.
7: A jaka będzie możliwość rozliczania tych osób, panie redaktorze? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? No przyzna pan, panie redaktorze, że konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział bardzo wielu, zbliżona z instytucją małżeństwa, na co my się nie godzimy.
8: Dobrze, to panie pośle, na co PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jako formacja konserwatywna, zgodziłaby się w przypadku takiej ustawy? Znaczy, co ustawa o statusie osoby najbliższej może dawać osobom homoseksualnym albo heteroseksualnym nie pozostającym w związku, na co wy byście się zgodzili?
7: Panie redaktorze, i to jest moim zdaniem pewna pułapka, w którą ja nie wejdę. Panie redaktorze, to jest pewna pułapka, w którą ja nie wejdę, bo ja osobiście uważam, że tematyka związana z kwestiami prawa rodzinnego, powinna być poszerzoną debatą, dyskusją. Tylko ja bardzo żałuję, że my dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a nie na przykład o alienacji rodzicielskiej.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwki. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na zegarach 4:00. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: To rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. To oświadczenie rumuńskiego Ministerstwa Obrony. O tym na początek. Nocna walka z ogniem w powiecie wołomińskim nie ustaje. Droga krajowa numer 50 wciąż zablokowana. Poza tym fałszywe alarmy pod lupą. Wkrótce ruszy system, który ułatwi wykrywanie sprawców. Tak jak wspomniałem na początek tego wydania, Rumunia, tamtejsze Ministerstwo Obrony informuje, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, blisko granicy z Ukrainą, pochodził z Rosji. Jak już informowaliśmy, budynek został poważnie uszkodzony, a dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Trwa nocna akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Przypomnijmy, wczoraj po południu ogień pojawił się w miejscowości Międzyleś, niedaleko Warszawy. Strażaków w działaniach wspierają policjanci i żołnierze. W związku z szalejącym żywiołem wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja apeluje o omijanie okolicznych dróg i stosowanie się do poleceń służb.
2: 29 km drogi krajowej numer 50 zostało wyłączonych, zostały zorganizowane objazdy. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w ewakuacji 42 osób z 20 budynków, które były zadymione w takim stopniu, że należało taką ewakuację przeprowadzić. Udzielamy pomocy osobom jej potrzebującym i jednocześnie apelujemy, aby podporządkowywały się poleceniom służb, gdyż to jest działanie, które zmierza do udzielenia im pomocy, zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym miejscu, gdzie działania są prowadzone.
1: Tak mówił podczas wieczornej konferencji prasowej nadinspektor dr Krzysztof Ogroński. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze został poszkodowany. Służby równolegle z akcją gaśniczą badają, czy doszło do podpalenia. Na zegarach 1,5 minuty po godzinie 4:00 to są fakty w RMF FM. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada to rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy, ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku, dzwoniąc na numer alarmowy 112, automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
4: Dzisiaj w Polsce jest tak,

0: że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
1: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
2: Pytamy o fakty.
3: Czy Robert Lewandowski zostanie w reprezentacji Polski i powalczy z nią o awans na Euro 2028? Do kiedy chce grać w biało-czerwonych barwach? Kapitan drużyny na razie unika deklaracji.
4: Też będzie zależało od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
3: We Wrocławiu zaczęło się wczoraj zgrupowanie kadry, w niedzielę towarzyski mecz z Ukrainą, później w Warszawie zagramy z Nigerią.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Więcej pytań niż odpowiedzi, mówią sierakowcy muzealnicy, którzy otworzyli kryptę rodu Opalińskich w tamtejszym kościele. Spodziewali się natrafić na szczątki dwóch osób, a tymczasem zebrali kości aż 7. Teraz przed nimi dużo pracy w ustaleniu, kto dokładnie znajdował się w krypcie.
5: Skąd temat otwarcia? Co tam się udało znaleźć? Jak to wygląda?
6: No, docierały do nas informacje o tym, bo w 1991 roku zostały z tej krypty Opalińskich, z fundatorów klasztoru Bernardynów, zostały podjęte sarkofagi. I te sarkofagi zostały poddane renowacji, podjęte również szczątki 5 członków rodziny Opalińskich, którzy w tych sarkofagach leżeli. Natomiast na przestrzeni lat docierały do nas informacje mówiące o tym, że w tej krypcie jeszcze pozostali Opalińscy, którzy nie posiadali sarkofagów. No, dlaczego nie podjęto tych pozostałych szczątków, nie zrobiono z nimi porządku, tego niestety nie potrafię odpowiedzieć, bo nie pracuję tak długo tutaj w muzeum, w tym zespole i nie uczestniczyłem w wydobywaniu sarkofagów. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że są te kości, są te szczątki, no i że one są w strasznym nieładzie, że one są anatomicznie niepoukładane, nie ma zespołów szkieletowych, tylko po prostu jest taka, brzydko mówiąc, sterta kości, która sobie gdzieś tam zalega. Szczególnie to zostało uwidocznione jakiś czas temu, bo ktoś właśnie wspominał o tym, że warto by tam coś z tym zrobić i tutaj też bardzo, bardzo mamy bardzo fajnego, bardzo przyjaznego proboszcza Jacka Tosia, który też wyszedł z taką inicjatywą, że no może coś byśmy spróbowali. No i kilka dni temu właśnie po uzyskaniu wszystkich zgód otwarliśmy wejście do tej krypty ponownie. Weszliśmy do środka w celu podjęcia tych szczątków, no i rzeczywiście udało nam się te szczątki wybrać. A co było w krypcie? No, w krypcie przede wszystkim panował bałagan. Woda zalewająca kryptę po kostki, bo już w latach 80. Z posiadanej przez nas informacji wiedzieliśmy, że ta krypta była cała po sam sufit zalana wodą i dopiero po wypompowaniu odkryto sarkofagi. Więc ta woda cały czas tam była obecna. No i rzeczywiście znaleźliśmy dwie takie sterty kości, które podjęliśmy, przełożyliśmy, pozbieraliśmy te kości, przełożyliśmy te kości do pojemników. W obecności pani doktor Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, która zajmuje się tą stroną naukową, analiz tych kości, ona właśnie przy tym nam pomagała. No i mamy ciekawe efekty już tego, co się nam udało tutaj znaleźć, bo spodziewaliśmy się, że będą szczątki dwóch żon, a tych osób, które tam są pochowane, jest więcej. Mamy na chwilę obecną trzy panie. Mamy również pozostałości kości, ale nie całego szkieletu, tylko mamy czaszkę i fragment kości miednicy mężczyzny. I mamy kości trójki dzieci. Więc trochę ten zespół nam się poszerza, z tym, że na przykład jeżeli chodzi o kości jednej z pań, to nie mamy czaszki, mamy miednice i kości długie. I pojawia się nam problem następujący, czy przypadkiem podczas podejmowania szczątków z sarkofagów nie zostały pomieszane kości. I teraz też zaskoczeniem dla nas jest to, że mamy tą trójkę dzieci, która nie była tam rejestrowana. Mamy dziecko w wieku 5 lat, mamy dziecko w wieku 2,5 roku i mamy dziecko w wieku okołoporodowym. Więc mamy taki dość bogaty zespół szczątków, które chcemy uporządkować. Chcemy przeprowadzić bardzo szeroki zespół badań, między innymi też z takimi działaniami polegającymi na tym, żeby spróbować, jeżeli się znajdą środki oczywiście, przywrócić twarze, wizerunki tych osób, które tam są w tej krypcie pochowane. No i też zrobić na przykład pigmentację, zrobić dietę, bo na podstawie szczątków kostnych można to zrobić. Wszystkie możliwe badania, które byłyby na chwilę obecną do przeprowadzenia na takim materiale, chcielibyśmy przeprowadzić.
5: Zastanawiam się, czy są jakieś źródła, poszlaki, pogłoski, czy to dopiero też kwestia takiej pracy w bibliotekach i przeglądania tego, do kogo mogą należeć te kości?
6: No, zastanawialiśmy się właśnie nad tym, tak jak tutaj padło pytanie, do kogo one mogą należeć. Będziemy musieli przeanalizować drzewo genealogiczne rodziny Opalińskich dość szczegółowo. Będziemy musieli poszukać w archiwach, gdzieś właśnie w zapisach, może księgach metrykalnych, czy są wpisy, bo jest na przykład przetłumaczona kronika Bernardynów Sierakowskich i tam jest wykaz osób, które są pochowane, bo ta krypta to nie jest jedyna krypta, która się znajduje w tym naszym kościele. Natomiast do tej mamy bezpośredni dostęp mieliśmy. No i kwestia była właśnie szczątków uporządkowania. I tak stawiamy, że najprawdopodobniej, że jest to małżonka Krzysztofa Opalińskiego, to będzie pierwsza pani. Druga pani to będzie małżonka Jana Karola, bo to bezapelacyjnie wiemy, że tamte osoby były pochowane między innymi dlatego, że znajdują się nagrobki, na których są przedstawione te osoby. Trzecią panią stawiamy na małżonkę Piotra Adama Opalińskiego, czyli jednego z ostatnich Opalińskich. No a dzieci są najprawdopodobniej potomstwem Jana Karola Opalińskiego, więc tutaj musimy tak to założyć. Ale dopiero też badania genetyczne nam wykażą pokrewieństwo pomiędzy nimi. No i też kwestia tego, że prawdopodobnie będziemy musieli otworzyć strumienki znajdujące się w sarkofagach, żeby też sprawdzić, jaki jest stan kości, czy nie są pomieszane przypadkiem, no i też mieć pulę genetyczną do badań porównawczych.
5: To nie jest jedyna krypta, tam jest całe, takie powiedzielibyśmy, mauzoleum?
6: Tam są jeszcze, oprócz tej krypty mauzoleum, bo o tej krypty fundatorów rodziny Opalińskich są jeszcze dwie krypty. I jedna krypta znajdująca się najprawdopodobniej pod ołtarzem, jest to krypta, której byli chowani zakonnicy, bracia Bernardyni, i jest druga jeszcze, która znajduje się w centralnej części kościoła i tam są pochowani dobrodzieje fundatorzy, znaczy nie fundatorzy, tylko dobrodzieje kościoła, czyli na przykład teraz byśmy współcześnie powiedzieli mecenasi albo sponsorzy. I jak sobie, wie pan, wykupił sobie możliwość spoczęcia w podziemiach klasztoru, za odpowiednią cenę można było w takim klasztorze być pochowanym. I my mamy wykaz tych osób, bo właśnie kronikarze Bernardyni szczegółowo zapisywali, kto zmarł i gdzie został pochowany. No i tych osób jest tam, no nie chcę skłamać, ale około 40, może więcej. I to są ciekawe postacie, bo między innymi jest tam pochowany Robert Taylor, to jest członek rodziny królewskiej szkockiej, która tutaj do Wielkopolski w XVII wieku bodajże trafiła, a był ten Robert Taylor generałem garnizonu w Poznaniu przedrozbiorowego. Jest tu pochowany Tadeusz Pongowski, to jest przyjaciel Adama Mickiewicza. No i kilkanaście osób z dworu rodziny Opalińskich, szlachta XVII-wieczna wielkopolska, która też się tu chowała.
5: Tym słuchaczom, którzy może nie znają tej historii, nie wiedzą, ja wiem, że o tym można opowiadać długo, ale tak pokrótce chociaż, co my wiemy dziś, kim była rodzina Opalińskich?
6: No, jest to rodzina, która w XVII wieku należała do rodzin magnackich, jednej z najbogatszych rodzin w Wielkopolsce. Rywalizowali o palmę pierwszeństwa z rodziną Leszczyńskich w XVII wieku. No i z tej rodziny mamy kilka wybitnych postaci, między innymi mamy Piotra Opalińskiego, wojewodę poznańskiego, niezwykle zasłużonego dla obronności naszego kraju. Potem mniej popularnego Krzysztofa Opalińskiego, który niestety przez Sienkiewicza w Potopie jest opisywany jako zdrajca spod ujścia, niesłusznie, ale o tym warto chyba sobie osobną audycję zrobić. On tam nie jest aż takim złym bohaterem, jak to przedstawia Sienkiewicz. Mamy również dwie królowe. Mamy królową Polskę, król Polski Katarzynę Opalińską, małżonkę Stanisława Leszczyńskiego, i mamy królową Francji Marię Leszczyńską z tej rodziny. I to jest rodzina magnacka, która w XVII wieku odgrywała naprawdę ogromną rolę tutaj u nas w regionie.
3: Mówi Robert Jędrzejczak, dyrektor zamku Muzeum Opalińskich w Sierakowie. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zgłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok i zapytamy was, czy kolejne zaostrzenie przepisów drogowych to słuszny kierunek.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach już piąta, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. Dwie osoby są ranne po uderzeniu rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. To była trudna noc dla służb walczących z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Mieszkańcy Janowa Lubelskiego będą protestować dziś w obronie szpitala. Starosta Janowski przekonuje, że placówka jest w finansowej zapaści. Fakty o piątej zaczynamy od Rumunii. W nocy w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, rosyjski dron uderzył w wieżowiec mieszkalny i doprowadził do pożaru. Tak wynika z informacji przekazywanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony oraz lokalne media. Według ustaleń resortu obrony, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na dachu budynku mieszkalnego. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z mieszkań na wyższych piętrach wieżowca. Mieszkańcy relacjonowali, że w środku nocy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego drona, a chwilę później doszło do silnej eksplozji. Ogień szybko rozprzestrzenił się w lokalu, który został poważnie uszkodzony. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnych reakcji stresowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają teren i prowadzą działania gaśnicze. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ogień od wczorajszego popołudnia objął ponad 100 hektarów lasu. Policja z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia ewakuowała mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Żądza.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Mówił wieczorem zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generał Sławomir Sierpatowski. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Do tego tematu będziemy wracać w porannych faktach. W obronie szpitala będą protestować dziś mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowe i personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
3: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
1: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tamtejsza porodówka.
4: Fakty z Łódzkiego.
1: Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
5: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące

0: dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
1: Co Państwo na to?
2: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
3: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wederki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku. A na koniec jeszcze Wielka Brytania. Sir Paul McCartney, założyciel legendarnych Beatlesów, wkrótce skończy 84 lata, ale wciąż nie przestaje komponować. W udzielonym wywiadzie zdradził tajemnicę swojej kreatywności.
4: Gdy grał w Beatlesach, Paul McCartney uznawany był za sentymentalistę, co często uwydatniało się w napisanych przez niego utworach. Dziś Sir Paul jest dziadkiem ośmiorga wnucząt i namiętnie ogląda stare seriale. Nie przestaje jednak komponować. Najnowszym trikiem, jakiego używam, jest wyszukiwanie na gryfie gitary akordu, którego nawet nie znam. I od tego zaczynam kompozycję, zdradził w wywiadzie udzielonym BBC. Pogoń za jeszcze nieodkrytym w muzyce stanowiła jedną z podstaw sukcesu Beatlesów. Brytyjska grupa nie istnieje już od ponad pół wieku, ale jej legenda wciąż ma się dobrze.
3: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Najważniejsze informacje o poranku przekażą Wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest 5:30 na zegarach, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry, witam i zapraszam. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie na Mazowszu. Pożarem objęte jest ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. W Legionowie podpisano pierwsze umowy w ramach pożyczki SAFE. Wydajemy pieniądze, żeby uniknąć wojny, podkreślał premier Tusk. Jest piątek, 29 dzień maja, 149 dzień roku. Zapraszam na poranne fakty. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie na Mazowszu. Według strażaków pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim. Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. Rano do akcji zostanie włączony ponownie Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Akcję może jednak utrudniać pogoda.
2: Z MGW mamy informację, że ten wiaterek znowu się pojawi. Od 20 do 40 km na godzinę, więc jeżeli taka sytuacja będzie, no to te warunki będą ciężkie.
1: Mówił podczas konferencji prasowej jeszcze przed północą zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpadowski. W związku z pożarem w dalszym ciągu zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Na rmf24.pl zdjęcia i filmy z tej bardzo trudnej akcji strażaków. Zakupy z programu SAFE wystartowały. Rząd zaczął podpisywać umowy z polskimi firmami na dostawy sprzętu wojskowego. Dziś ma to kontynuować. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
1: Wyjaśniał Donald Tusk. Premier obiecuje, że w ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych. Mecze z Ukrainą i Nigerią ma przed sobą piłkarska kadra. Biało-czerwoni rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu. Na wczorajszej konferencji prasowej Robert Lewandowski nie ujawnił, który klub wybierze po odejściu z Barcelony.
4: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Są wiele rzeczy, no też i to, co ja będę czuł w środku przede wszystkim, taki feeling.
1: Tłumaczył Robert Lewandowski. Jest piątek, 29 dzień maja. W porannych faktach najnowsze oczywiście informacje w sprawie pożaru lasów w powiatach wołomińskim i mińskim. Za pół godziny połączymy się z naszym reporterem, który przekaże najnowsze informacje. Po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Będą też Polacy w drugiej rundzie French Open.
5: Na pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc, ale na pewno się cieszę.
1: Mówiła Maja Chwalińska po życiowym sukcesie, czyli po pokonaniu Elise Mertens 6-4-6-0. Szczęścia nie miał natomiast Hubert Hurkacz, który odpadł z turnieju po pięciosetowej walce z Amerykaninem Francisem Tiafoe. W porannych faktach usłyszycie też o pojedynku, który czeka dziś Igę Świątek i Magdę Linet. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dokładnie. Jeżeli słyszycie ten dźwięk, to znaczy, że to już prawie szósta i że to już czas na fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
1: Witamy i zapraszamy. Ogromny pożar na Mazowszu.
2: Ponad 800 strażaków, setki policjantów i wojsko walczą wczoraj z ogniem koło Międzylesia w powiecie wołomińskim.
1: Potem Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2.
2: Sześć krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń.
1: W faktach także wielki tenis w Paryżu.
2: Maja Chwalińska ze zwycięstwem z French Open po pięciosetowym thrillerze żegna się Hubert Hurkacz.
1: To już 17 godzina pożaru lasu w dwóch powiatach Mazowsza, wołomińskim i mińskim, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął tam ponad 100 hektarów.
2: Z pożarem walczy ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych. Na miejscu do tego 4 samoloty lasów państwowych typu Dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, który także zrzuca wodę na palący się las.
1: O poręku łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest na miejscu. Witamy cię.
3: Witam,
1: i prosimy o te najnowsze informacje.
3: To są dobre informacje. Pierwsza jest taka, że jak mówią strażacy, intensywność pożaru spadła. Po drugie, nie ma wiatru. On wczoraj bardzo utrudniał pracę tym, którzy gasili pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Po trzecie, nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem. Poza tym wciąż jest tu pełno strażaków i policjantów.
2: A jak wygląda ta walka z żywiołem, o której mówił przed chwilą Michał Radkowski? Sprawdźcie na filmach i zdjęciach na rmf24.pl.
1: A dwie po ósmej, przypominamy, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Jeżeli macie pytania do szefa MSWiA, wpisujcie je już teraz do formatki na wspomnianej naszej stronie internetowej.
1: Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. Sześć krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Ta szóstka krajów to Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. One alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycjach, może dojść do bankructwa cementowni, hut czy zakładów chemicznych.
4: Postulaty sześciu krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
2: 6:03, teraz French Open w faktach. Sukces Maji Chwalińskiej i 5-godzinny przegrany niestety bój Huberta Hurkacza. To było wczoraj, a dziś przed nami polski czwartek na paryskich kortach Rolanda Garrosa.
1: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Patryku, zacznijmy od życiowego sukcesu Chwalińskiej.
5: Dzień dobry. No myślę, że to bardzo dobry pomysł. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Będzie duży awans w rankingu. Polka pokonała 6-4, 6-0 rozstawioną Elis Mertens.
6: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy

0: mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki.
1: Komentowała Chwalińska w Eurosporcie. Hubert Hurkacz walczył z Amerykaninem Francisem Tiafoe. 5 setów, 5 godzin, 3 tiebreaki. Hurkacza w decydującym momencie zawiódł serwis. Polak przegrywał 4-5, ale serwował i w tym kluczowym gemie dał się przełamać.
2: Niestety, porażka Hubiego, ale dziś nie mniejsze emocje. Polsko-polski mecz. Iggy Świątek z Magdą Linet.
1: Świątek w tej edycji turnieju 2 mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na 2 zwycięstwa pracowała 2 razy dłużej. Oczywiście faworytką jest 3. zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
3: Początek meczu Świątek z Linet o 12.
2: A za pół godziny pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM. Tenisowe emocje, obiecujemy, powrócą. Francja na przykład ma nowego narodowego bohatera lat 17.
3: To także są fakty.
2: Ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych trwa w Zakopanem.
3: Pod Tatry zjechali najlepsi z najlepszych, którzy na co dzień trenują w pocie czoła.
4: U nas treningi wyglądają tak, że mamy je kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. Także jest naprawdę ogrom pracy.
5: Ale nogi troszkę bolą, te przygotowania.
6: Tak, najczęściej nadgarstek, często kolana, barki, plecy, nawet głowa.
4: No, bardzo dużo potu trzeba było przelać.
5: Ale warto?
4: Warto, jak najbardziej. Dla takich chwil tutaj nawet samo to, jak się tutaj stoi pod oddziałem, jest grany hymn, naprawdę oddaje to wszystko, to całe poświęcenie i naprawdę warto.
3: Usłyszał w stolicy Tatr reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: A kto chce zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, zapraszamy do Zakopanego na Plac Niepodległości.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
10: Na Podkarpaciu powiedzą, że poranek jest chłodny, no bo tam tylko 4 na plusie. To rzeczywiście, to ciągnie po rajtach już.
11: No właśnie miałem ci się spytać, ile już odpowiedziałeś na moje pytanie. Czyli dzisiaj rzeczywiście chłodniej niż wczoraj?
10: No 4 to zimno. 9 w Gdańsku i w Koszalinie teraz o poranku. Czy tam już jest sympatyczniej? Też możesz koszulkę rozpiąć. W ciągu dnia 15 w Suwałkach, czyli bez strzału. 20 w centrum kraju, 24 stopnie na zachodzie. Gorzej w Wielkopolski, Zielona Góra. No spoczko jest.
11: No w zasadzie tak.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: 6.30 przed nami obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM.
1: Ponad 800 strażaków, jak już mówiliśmy, w faktach walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu. Pali się tam ponad 100 hektarów w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. Działania strażaków zabezpiecza niemal 500 policjantów. Rano na miejscu pojawi się też 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Jak usłyszeliśmy o porangu, intensywność pożaru spadła. Zmniejszyła się też siła wiatru, który wczoraj utrudniał akcję gaśniczą. Najnowsze informacje w tej sprawie w faktach za niecałe pół godziny ponownie połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu.
1: Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne.
2: Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii to 20 kilometrów.
1: Czy drogi Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego właśnie się rozchodzą? O to m.in. pytać będziemy dziś w rozmowie o 7. Gościem Piotra Salaka będzie politolog profesor Sławomir Sowiński.
3: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: Piotrze, gorąco. No i co jest główną przyczyną sporu między prezydentem a prezesem?
3: Nominacja. Nominacja na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dla Zbigniewa Kapińskiego. Padają nigdy niesłyszane słowa ze strony PiS-u w kierunku kancelarii prezydenta. I to nie tylko jeśli chodzi o polityków dzisiejszej opozycji, ale i do niedawna najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego, jak chociażby Sławomir Cęckiewicz. Czy to jest nieporozumienie, czy zapowiedź większych podziałów na prawicy? Będę o to pytał profesora. Na ile zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej są przedterminowe wybory w Krakowie? Czy szykuje się fala referendalna w miastach rządzonych przez koalicję? Czy możemy liczyć na pierwsze od lat spokojne i nudne politycznie wakacje?
2: Dowiemy się później. Zapowiada się na pewno ciekawa rozmowa, prawda?
3: Liczę na to, prawda.
2: Piotr Salek, polecamy i zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: W faktach sportowych RMF FM tenis w rolach głównych.
1: Tak jest, bo to będzie polski dzień na French Open. W samo południe przypominam mecz Magdalinet Iga Świątek. O poranku jednak podsumowanie tenisowego czwartku. Maja Chwalińska wspina się po kolejnych szczeblach wielkiego szlema. Jest w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, pokonała Belgijkę Elis Mertens, jak podkreśla w rozmowie z Eurosportem.
6: Byłam bardzo w swojej głowie, myślę, dzisiaj. No i na pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Tym bardziej, że po French Open po raz pierwszy znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Kolejną przeciwniczką Greczynka Maria Sakkari. Hubert Hurkacz prawie 5 godzin bez 17 minut toczył tenisową wojnę z Francesem Tiafoe. Ostatecznie poległ w piątym secie 4-6. Po drodze mieliśmy spięcie o przerwę między czwartym a piątym setem. Myślałem, że to żart. Nie możesz pozwalać mu tak robić, bo Tiafoe najpierw kilka minut posiedział na ławce, gdy trwała kosmetyka kortu, potem jeszcze udał się na przerwę toaletową, choć jedną już w meczu wziął wcześniej. W sumie 9 minut przerwy przy 30-stopniowym upale. A za burtą French Open lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner przegrał 5-setówkę z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cherundolo. Bohaterem Francji 17-latek Moisy Kouame. Najmłodszy tenisista w historii porafie Nadalu z 5-setowym zwycięstwem w wielkim szlemie. Francja szaleje, 17 lat i 83 dni. Pokonał w najdłuższym meczu Rolanda Garrosa 2026 Adolfo Daniela Vallejo. W zeszłym roku widziałem, jak Carlos Alcaraz uratował 3 piłki meczowe w finale. Pamiętam, że powiedział: nigdy nie przestałem wierzyć. Na korcie Suzanne Lenglen zawodnicy spędzili 4 godziny 56 minut. W 1:16 Francuz trafia na Alejandro Tabillo, czyli pogromcę Kamila Majchrzaka. Chrobry Głogów tymczasem awansował do finału barażu Ekstraklasy. Po rzutach karnych eliminuje ŁKS Łódź. W finale baraże gra z wieczystą Kraków, która przed 23 pokonała Polonię Warszawa 3-2. Spotkanie finałowe w niedzielę w Krakowie o 20:45. A w kolejnym sporcie piłka reprezentacyjna i koszykówka, ta krajowa i ta za oceanem, bo w finale konferencji zachodniej NBA będziemy mieli mecz numer 7. San Antonio pokonało w nocy Oklahoma.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe Polski.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Jest piątek, 29 maja. Piotr Salak, kłaniam się. Ogromny pożar lasów na Mazowszu. W Radiu RMF 24 informacje na bieżąco. Po 8 u nas szef MSWiA Marcin Kierwiński. Już za chwilę z kolei profesor Sławomir Sowiński, czyli analiza politologiczna naszej rzeczywistości. Może to będą nudne politycznie wakacje? Nie sądzę. Ale zapytamy oczywiście. Ale zaczynamy nasz poranek informacyjny w Radiu RMF 24 od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. Siódma.
1: Płynie les pod Warszawą. Walka z ogromnym pożarem może potrwać nawet kilka dni.
2: Ogień objął tam ponad 100 hektarów lasu. Za moment najnowsze informacje od reportera RMF FM, który jest na miejscu.
1: Za moment także ostrzeżenia dla kierowców na Krajowej 1 w Śląskiem i S12 na Lubelszczyźnie.
2: W faktach także spięcia na linii Mały i Duży Pałac.
1: A na koniec walka o Ekstraklasę.
2: W niedzielę z szansą na awans piłkarska Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów.
1: Akcja gaśnicza na Mazowszu może potrwać nawet 4 dni. Od wczoraj pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
2: To okolice miejscowości Międzyleś, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Przypominamy, cały czas jest zablokowana.
1: Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy cię. Michale, dlaczego ta akcja może się zakończyć dopiero w przyszłym tygodniu?
3: Chodzi o bardzo trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi przed chwilą Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
4: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
3: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu. Jak nieoficjalnie słyszę, akcja gaśnicza, w której teraz uczestniczy ponad 800 strażaków, a wciąż dojeżdżają kolejni, może potrwać jeszcze nawet 4 dni. Jak słyszałem w 1999 roku, gdy również w tym miejscu palił się las, wtedy to był nieco większy obszar, bo 150-200 hektarów, akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po 9 dniach. Z miejscowości Międzyleś na Mazowszu, Michał Radkowski.
2: Przypominamy, minister spraw wewnętrznej administracji Marcin Kierwiński po godzinie 8 będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Dodajmy jeszcze, że na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana.
2: Straż pożarna apeluje też do mieszkańców okolicy o ograniczenie zużycia wody, ponieważ do większości działań gaśniczych służby korzystają z instalacji hydrantowej.
1: W faktach teraz ostrzeżenia dla kierowców. Zderzenie dwóch aut osobowych na Krajowej 1 w pobliżu Pszczyny w Śląskiem.
2: Nie przejedziecie w tej chwili lewym pasem w stronę Bielska-Białej. Uważajcie. Problemy również z przejazdem na ekspresowej S12 w okolicach miejscowości Zagrody na Lubelszczyźnie. To jest odcinek między węzłami Jastków na Łęczów.
1: Trwa tam wyciąganie z rowu ciężarówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze przez godzinę.
2: Wzajemne oskarżenia i złośliwości wciąż wymieniane między członkami rządu i ekipą prezydenta. Najnowsza odsłona dotyczy polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności.
1: Na antenie RMF FM rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki nie otrzymał w odpowiednim czasie treści dokumentu. Komentarz w tej sprawie Donalda Tuska?
5: Prezydent nie jest częścią procesu. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się, chcę więcej, jest niepoważne.
2: W RMF FM odpowiedź Rafała Leśkiewicza.
6: Czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej.
1: Całą rozmowę z rzecznikiem prezydenta znajdziecie na rmf24.pl. A tuż po faktach w internetowym radiu RMF 24 politolog profesor Sławomir Sowiński.
2: Piotr Salak będzie pytał m.in. o te spięcia między Dużym i Małym Pałacem, o przedterminowe wybory w Krakowie i o to, czy szykuje się referendalna fala w miastach rządzonych przez koalicję rządzącą.
1: A na koniec tych faktów bój o Ekstraklasę.
2: Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minuty grała w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Dziermanowicz, no ale i tak wygrała mecz 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. No i Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale barażu o PKO BP Ekstraklasę. Rok temu gorsi byli od Wisły Płock.
1: W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
2: Chrobry dopiero w rzutach karnych rozstrzygną mecz z ŁKS-em Łódź. Finał baraży przed nami w niedzielę. Wieczysta

0: Kontra Chrobry na stadionie, na którym gra już pewna ekstraklasy Wisła Kraków, godzina 20:45.
1: Zatem kolejny piłkarski weekend pod Babelem.
2: Czas na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
3: A gościem rozmowy o siódmej jest politolog profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie profesorze, dlaczego Karol Nawrocki wszczyna konflikt o traktat brytyjski? To jest tylko nieporozumienie pańskim zdaniem? Czy retoryka polityczna, czy też dalszy ciąg konfliktu o zakres polityki międzynarodowej i zakres wpływu prezydenta na politykę międzynarodową?
4: No pewnie drugie i trzecie, to znaczy pamiętajmy o tym, że polityka demokratyczna zawsze jest teatrem, zawsze jest jakimś spektaklem, zawsze jest jakąś grą. Chodzi o to, żeby przyciągać opinię publiczną. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim, powiedziałbym, spektaklem politycznym, który toczy się jakby na dwóch scenach, może w dwóch odsłonach. Z jednej strony jest rytualne napięcie, rytualny konflikt w ramach kohabitacji między oboma pałacami. Konflikt, który też wynika trochę, czy to napięcie, które wynika trochę z naszej konstytucji, która daje prezydentowi wybranym w wyborach powszechnych silny mandat i właściwie skłania go do tego, żeby się politycznie rozpychał, a z drugiej strony jego kompetencje są rzeczywiście opisane dosyć wąsko. Ale ja bym zwrócił uwagę, że poza tą odsłoną taką, powiedziałbym, zewnętrzną, poza tymi igrzyskami, do których właściwie politycy trochę są zmuszeni po to, żeby przyciągać naszą uwagę, jest też, bym powiedział, strona wewnętrzna, jest, myślę, współpraca, o której politycy czasami boją się, czy nie mają odwagi nam otwarcie mówić. Myślę, że w takich kluczowych rzeczywiście dla bezpieczeństwa sprawach, ostatnio mieliśmy dwie, trzy takie sprawy, politycy obu pałaców, i premier, i prezydent, i ich ludzie ze sobą współpracują. Tak było w ubiegłym roku, kiedy we wrześniu rosyjskie drony najechały na Polskę. Tak było w ostatnich kilkunastu dniach, kiedy obserwowaliśmy z niepokojem perspektywę wycofania się Amerykanów z Polski. Tak było też w sprawie pana Poczobuta, więc myślę, że tam, gdzie realnie rzeczywiście rozgrywa się sprawa bezpieczeństwa, tam politycy współpracują, a wszędzie tam, gdzie mogą demonstrować swoją odmienność, spór, napięcie, przyciągać uwagę właśnie konfliktem, to robią.
3: A panie profesorze, a jak, co pan myśli o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości, a raczej konflikcie między Prawem i Sprawiedliwością a Pałacem Prezydenckim? Czy to też jest tylko retoryka, czy to już jest poważniejsza sprawa? Bo wygląda na to, że prezes idzie na wojnę z Karolem Nawrockim.
4: To też jest, bym powiedział, realna polityka, normalna polityka, czyli walka o wpływy. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma przeciwnika, takiego można powiedzieć całego przeciwnika, którym jest Donald Tusk, i ma realnego konkurenta o wpływ na prawicy, i tym głównym konkurentem Prawa i Sprawiedliwości jest z jednej strony prezydent, właśnie ma dwóch konkurentów, z drugiej strony Konfederacja, więc w tej chwili toczy się taka, powiedziałbym, po prawej stronie pewna polityczna przepychanka o to, kto jesienią zajmie lepsze, że tak powiem, pozycje startowe w wyborach parlamentarnych. Oczywiście prezydent w wyborach parlamentarnych jako prezydent nie wystartuje, ale w tej chwili wydaje mi się, że on próbuje zbudować na tyle silną pozycję po prawej stronie, pozycję takiego autorytetu, pozycję kogoś, kto z opinią kogo liczą się wyborcy, żeby móc potem realnie wpływać i być może w ogóle na kształt prawicowych bloków politycznych przed wyborami i na pewno na kształt rządu, gdyby prawica wygrała wybory. Więc mamy najzwyklejszą w polityce taką właśnie przepychankę albo po prostu budowanie pozycji politycznych po prawej stronie politycznej. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Przypomnijmy sobie, że w latach 90., kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, on również miał dosyć szorstkie wtedy, nawet dużo bardziej szorstkie relacje ze swoim obozem politycznym niż dzisiaj prezydent Nawrocki.
3: Nawet do obiegu politycznego, do obiegu językowego weszło sformułowanie szorstka przyjaźń, o którym to mówił właśnie Aleksander Kwaśniewski.
4: Przyjaźń jeszcze daleko, ale na pewno jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj problem z przywództwem, prawda, z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
3: Ale panie profesorze, ale ja nie słyszałem takich słów w kierunku Karola Nawrockiego, chociażby ze strony Sławomira Cenckiewicza. Karolu, popełniasz straszny błąd.
4: No to są rzeczywiście słowa ważne, osobliwe, szczególne, które na pewno zostaną zapisane gdzieś tam na kartach, nie wiem czy podręczników, ale przynajmniej pamiętników politycznych, bo rzeczywiście nie było chyba, nie przypominam sobie w historii Wolnej Polski takiej sytuacji, żeby szef BBN-u miesiąc po tym, jak przestał być tym szefem, w tak ostry sposób krytykował swojego pryncypała, krytykował publicznie i to no, nie byle kogo, ale samego prezydenta, prawda? Tu się pojawiają takie zarzuty, że skoro panowie są tak blisko siebie, to mogli, znaczy mają takie, powiedziałbym, przyjacielskie więzy, to mogli po prostu, mógł pan profesor Cięckiewicz o tym napisać osobiście. No, a publiczne krytykowanie w ten sposób prezydenta rzeczywiście jest czymś bardzo, bardzo spektakularnym. To chyba wynika trochę też, powiedziałbym, z takiego profilu biograficznego pana profesora Cęckiewicza, który w polityce no, zawsze był trochę niezależny, on bardziej czuje się profesorem, naukowcem, historykiem i trochę chyba rzeczywiście w tym salonie politycznym był gościem, był przez chwilę, zresztą być może też z tego powodu przestał być szefem BBN-u. No na pewno ten sygnał pozostanie i teraz gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało wziąć pod swoje sztandary pana profesora Cęckiewicza, a takie były zdaje się też plany.
3: Tak jest, trochę na to wskazuje.
4: Zapowiedzi, to na pewno tej współpracy między prezydentem a PiS-em nie będzie jakoś ułatwiało i to też będzie jeden z powodów, prawda, dla których tu będzie dochodził do różnego rodzaju iskrzeń, do różnego rodzaju też no takiej konkurencji, no takich politycznych przepychanek, ale powtórzę, nie jest to w polityce nic szczególnego.
3: A pana zdaniem Karol Nawrocki może sobie pozwolić na konflikt z Prawem i Sprawiedliwością? Czy jego pozycja polityczna już jest na tyle silna, żeby sobie na taki konflikt pozwolić?
4: No myślę, że Karol Nawrocki ma w tej chwili jedną bardzo taką ważną lekcję, która jest dla niego pewnym punktem odniesienia, to jest lekcja Andrzeja Dudy, prawda? Prezydenta Andrzeja Dudy, który też w podobny, można powiedzieć, sposób zaczynał swoją karierę polityczną z takim mocnym mandatem, właściwie kredytem zaufania, które dał mu Prawo i Sprawiedliwość, tylko że prezydent Duda nie miał odwagi, poza kilkoma może momentami, ale przynajmniej na początku swojej prezydentury nie miał odwagi, żeby podkreślać swoją podmiotowość, niezależność. No był takim właśnie prezydentem mianowanym. No i skończyło się, jak się skończyło. Dzisiaj właściwie już coraz bardziej o panu prezydencie Andrzeju Dudzie zapominamy jako takim, powiedziałbym, samodzielnym podmiocie politycznym. Myślę, że Karol Nawrocki za wszelką cenę chce uniknąć tego politycznego losu, tej drogi. No i od samego początku, jak już powiedziałem, testuje pozycję polityczną, słabnącą pozycję polityczną prezesa Kaczyńskiego i być może...
3: Pytanie, czy nie ryzykuje za bardzo, panie profesorze?
4: No, ale polityka jest ryzykiem, tak? Znaczy, no, ten, kto nie ryzykuje w polityce, ten nie ma tam czego szukać. Nie ma aż tak dużo w tej chwili do stracenia, bo ma prezydent Nawrocki przynajmniej jeszcze 3 lata sprawowania urzędów. Ten moment, sprawdzam, przyjdzie dopiero w roku 30, kiedy pojawi się kwestia, czy PiS będzie wspierało Karola Nawrockiego, czy nie. Karol Nawrocki, zdaje się, do roku 30 chce przeprowadzić taką misję, po pierwsze, właśnie trochę zbudowania swojej roli czy pozycji w obozie Prawa i Sprawiedliwości i być może potem pozycji na całej prawicy, po to, żeby w 30 roku wystartować już jako taki prezydent całego obozu prawicowego. Ma na to 3 lata, to jest w polityce bardzo dużo i powiem szczerze, że gdyby tego ryzyka nie podjął, to straciłby też ten kapitał, prawda, który zdobył w zeszłym roku w czasie wyborów prezydenckich.
3: A panie profesorze, panu się nakłada ten spór, to nieporozumienie, no jakbyśmy to nie nazwali, między Karolem Nawrockim a Jarosławem Kaczyńskim, na to, co się dzieje w PiS-ie. Mówię wprost o tym, że ci politycy związani z harcerzami ewidentnie wspierają Karola Nawrockiego w tych decyzjach dotyczących pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
4: No tak, znaczy tu oczywiście wszystkie te elementy się ze sobą łączą, bo dziś podstawowy problem PiS-u polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że tam mamy około 180-190 posłów, no a w tej chwili w ciągu 5 lat między rokiem 20 a 25 PiS tak naprawdę stracił około 1,5-2 miliona wyborców, a zatem no traci też możliwość wprowadzenia tych 190 posłów, może wprowadzić im 150 na przykład w przyszłych wyborach. No w związku z tym to w partii musi wywoływać ferment, a dodatkowo widać, że kolejne polityczne decyzje czy inicjatywy prezesa Kaczyńskiego no, okazują się mocno krótko nieskuteczne, tak? A dla partii politycznej taka utrata wiary w skuteczność swojego lidera to jest sprawa fundamentalna, to jest fundamentalne zagrożenie. Stąd dzisiaj w tej partii no, pewne właśnie wrzenie, pewien niepokój i pewna rywalizacja i ona będzie trwała dopóki właśnie nie przesądzi się to, czy Jarosław Kaczyński dalej ma potencjał, autorytet, żeby PiS-em kierować w taki zdecydowany sposób, jak do tej pory, czy nie. Dopóki to się rozstrzygnie, to ta sprawa będzie, że tak powiem, jakoś właśnie sądowana i przez wewnątrz, i od wewnątrz, przez tak zwanych harcerzy i maślarzy, i od zewnątrz przez pana prezydenta.
3: To panie profesorze, jeszcze chwilę o Koalicji Obywatelskiej. Pańskim zdaniem porażka Aleksandra Miszalskiego w Krakowie to jest problem Koalicji Obywatelskiej, czy to jest problem Aleksandra Miszalskiego?
4: No, to jest na pewno problem pana prezydenta Miszalskiego, który no, okazał się zbyt mało, że tak powiem, doświadczony, ze zbyt małą wyobraźnią, prawda, żeby rządzić starym, dobrym, konserwatywnym, a jednocześnie inteligenckim i takim lekko, można powiedzieć, centrowo-lewicującym Krakowem.
3: Ale to miała być nadzieja Koalicji Obywatelskiej. To jest człowiek, który rządzi strukturami Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
4: Tak. To jest, bym powiedział, trochę sytuacja podobna jak, to wskazanie pana prezydenta Miszalskiego w Krakowie, trochę jak wskazanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich w 2024 roku Platforma go wskazała. To będą jedne z takich najsłodszych tajemnic, można powiedzieć, Donalda Tuska, dlaczego zdecydował się na te wskazania, te nominacje. Ale tak naprawdę, wracając już do jakby status quo, kluczowe będą sierpniowe wybory, tak? Bo można powiedzieć to, że prezydent Miszalski został odwołany, to jest jedno, ale jakiś, powiedzmy, nie wiem, prawicowy czy centroprawicowy blok taki polityczny w polityce miejskiej będzie w stanie odbić Kraków, to jest drugie i to jest dużo, dużo trudniejsze. Ja przypomnę, że jak patrzymy na historię polityczną Krakowa po roku 89, to tam mamy dwie takie wybijające się postaci prezydentów. Z jednej strony Jerzy Lasota w latach 90., polityk, powiedzmy, centrowy, związany z Unią Wolności, ale też wcześniej wicewojewoda, czyli ktoś, kto zasłużył się już dla Krakowa, zanim został prezydentem, i potem oczywiście Jacek Majchrowski, lata 2000, prawie 20 lat. Dość podobny profil, chociaż bardziej lewicowy, ale wcześniej też wojewoda i ktoś, kto się bardzo Krakowowi zasłużył już zanim został prezydentem. Tak? Pytanie, czy dzisiaj jest kogoś takiego w stanie wskazać, czyli kogoś, kto ma już zasługi dla Krakowa, ale jest jednocześnie taką osobą poważaną, szacowaną, o poglądach, powiedziałbym, centrowych bądź umiarkowanie lewicowych. Czy jest kogoś takiego w stanie wskazać? Najpierw prawica, która dzisiaj świętuje porażkę prezydenta Miszalskiego. Na razie nie widzę takiej kandydatury.
3: No
4: oczywiście też jest pytanie, czy taką osobę znajdzie Donald Tusk. Przekonamy się. Ale nie sądzę, żeby tak jak PiS, prawda, tutaj swoje zwycięstwo ogłaszał, rozlała się w tej chwili po Polsce jakaś wielka fala, a zwłaszcza taka fala, która by dotarła do kancelarii premiera, tak?
3: Czyli nie sądzi pan, że nadejdzie teraz ta fala referendalna, że teraz przejdzie przez polskie miasta, bo już mamy zapowiedź referendów chociażby w Rzeszowie?
4: To jest prawdopodobne. Myślę, że w tej chwili przede wszystkim prezydenci wielkich miast, metropolii Wrocławia, Poznania, innych miast, na pewno mają mniejszy komfort i takie mniejsze poczucie bezpieczeństwa, jakie mieli jeszcze tydzień temu. I być może to też, i to może być pozytywna fala, wpłynie nieco na ich, że tak powiem, sposób sprawowania urzędu. Będą bardziej wrażliwi, prawda, na różne sygnały, które płyną od mieszkańców. Natomiast czy się pojawią w dużych miastach takie ruchy społeczne, które wywołają tą krakowską falę w tych miastach? Nie umiem powiedzieć, ale jak nawet patrzę na te takie najbardziej dzisiaj dyskutowane przypadki prezydentów, którzy mają tam też różne swoje kłopoty, to oni jednak zachowali się dużo, powiedziałbym, tak poważnie i dużo na miarę urzędu prezydenta niż prezydent Miszalski, bo to w gruncie rzeczy, no właśnie, wszyscy wyciągają mu no takie dość niefrasobliwe, prawda, traktowanie...
3: Błędy w komunikacji urzędu, powiedzmy bardzo delikatnie, prawda?
4: Dokładnie tak i chyba takich błędów gdzie indziej nie popełniono, więc ostrożnie myślę, że no, że to nie jest takie oczywiste, że się, że tak powiem, teraz fala referendów po Polsce rozleje, natomiast mam nadzieję i powtórzę to, że to wpłynie na pewnego rodzaju taką większą uważność prezydentów wielkich miast i większe wsłuchanie się w głos obywateli.
3: Czyli to pańskim zdaniem nie jest tak, że te nastroje w Krakowie, nastroje no w pewnym sensie antykoalicyjne, mówię o koalicji rządzącej, że to przełożą się na cały kraj, że to może być zapowiedź tych nastrojów w wyborach parlamentarnych w 2027 roku?
4: Absolutnie nie. Każde wielkie miasto jest jakby wyjątkowe w sensie jego profilu politycznego. Poza tym pamiętajmy, że Kraków to jest tam zdaje się 600 tysięcy wyborców, jeśli dobrze pamiętam, 580. Głosowało, jeśli pamiętam, około 150 czy 170 tysięcy wyborców, znaczy w tym referendum. Mówię z pamięci, mogę się tu lekko myśleć, ale w każdym razie to tam ta jedna trzecia, powiedzmy, więc to jest tylko pewna część tego elektoratu i trudno tutaj, nawet powiedziałbym, na podstawie referendum wyciągać jakieś wnioski co do wyborów parlamentarnych w samym Krakowie, tak? A już nie mówimy o tym, że w Polsce, pamiętajmy o tym, 2/3 wyborców mieszka w miejscowościach poniżej 50 tysięcy wyborców, tak? Zaledwie około 5 czy 6 milionów mieszka w miejscowościach powyżej miliona wyborców, a zatem myślę, że ten bój o to, kto będzie rządził w Polsce w przyszłym roku, rozegra się podobnie jak są w poprzednich latach w byłych miastach wojewódzkich, ale podkreślam, byłych miastach wojewódzkich, raczej wielkości Sosnowca, Ciechanowa, Płocka, a nie w metropoliach i też w Polsce powiatowej.
3: Czyli nie będzie nudnych wakacji, pańskim zdaniem, jeśli chodzi o politykę, panie profesorze?
4: Mam nadzieję, że będą spokojne. Mam nadzieję, że polityka pozwoli nam odpocząć od siebie, nam i politykom, dlatego że do jesienią zacznie się ostry maraton i będziemy musieli mieć siłę, cierpliwość dla polityki, dla polityków przez kolejny gorący rok.
3: Tak mówi profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, politolog, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
4: Dzięki, dobrego dnia.
3: Kłaniamy się.

25 minut po godzinie 7. To jest radio RMF 24 w piątek 29 maja. 600 strażaków, 200 pojazdów, 300 hektarów lasu płonie w powiatach wołomińskim i mińskim. Pożar jest opanowany, ale trwa dogaszanie i to dogaszanie potrwa. 100 żołnierzy WOT-u już jest na miejscu. Na bieżąco będziemy Was informować w Radiu RMF24 o tym, co się dzieje. Fakty za 5 minut.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo to 7.30, Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski już na was czekają.
1: Nawet 4 dni może potrwać walka z pożarem lasu na Mazowszu.
2: Według najnowszych informacji akcja gaśnicza obejmuje już 300 hektarów terenu pod Warszawą. Ogień pojawił się wczoraj w okolicy miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił w kierunku powiatu mińskiego.
3: W tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, jest ona się, będzie długo tam paliła.
1: Tak tłumaczył fakt tak Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
2: Za pół godziny w faktach aktualne informacje z miejsca tego pożaru.
1: Za pół godziny także szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie gościem Tomasza Trylkowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
2: I w tej rozmowie na pewno padnie pytanie o możliwą przyczynę pożaru koło Warszawy. A internet o poranku w cieniu potężnej eksplozji rakiety New Glenn na stanowisku startowym Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie.
1: Ta eksplozja przerwała przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji.
2: Do eksplozji doszło podczas testu silników typu Hotfire, należąca do właściciela Amazon Jeffa Bezosa. Firma Blue Origin poinformowała w serwisie X, że doświadczyła anomalii. Wszyscy pracownicy, jak podkreśla, są bezpieczni. A to jest głuchy odgłos zarejestrowany z bezpiecznej odległości od miejsca tej eksplozji. Według amerykańskich mediów wybuch może opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka satelitarnej instalacji internetowej.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry. Dzisiaj zobaczymy wyraźny wzrost inflacji. Za 2 godziny Główny Urząd Statystyczny poda pierwsze dane o wzroście cen w Polsce. Do tej pory wojna amerykańsko-irańska bardzo umiarkowanie podbijała inflację, no ale teraz niestety to się zmieniło.
6: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
5: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Specjaliści szacują, że dzisiaj zobaczymy wzrost inflacji z poziomu 3,2 do 3,7, czyli znajdziemy się poza granicą bezpieczeństwa wyznaczoną przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej. A to oznacza, że wspomniana Rada poważnie zacznie zastanawiać się nad podniesieniem w Polsce stóp procentowych, czyli rat naszych kredytów. Jak słyszeliśmy, inflacja rośnie między innymi z powodu drożejących paliw. Wszyscy kierowcy z tego powodu cierpią. Cieszą się natomiast władze Orlenu. Koncern opublikował najnowsze wyniki za pierwsze 3 miesiące tego roku i okazało się, że w tym czasie Orlen zarobił najwięcej od 3 lat. Pobił wszystkie prognozy. Przez 3 miesiące zarobił ponad 8 miliardów 150 milionów złotych, czyli dokładnie o 94% więcej niż rok wcześniej. Inwestorów to cieszy, kierowców może smucić. No i nie dziwi, że w Ministerstwie Finansów nasila się dyskusja o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków, czyli od podatku, który miałby zabrać Orlenowi to, co zarobił na kierowcach przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Wojna każdego dnia wpływa także na rynek walutowy, choć dzisiaj spokojnie. Euro kosztuje teraz 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,88.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 23 minuty zostały do godziny 8, a od 18 godzin pali się pod Warszawą, palą się lasy podwarszawskie. Strażacy zmagają się z pożarem w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To jest mniej więcej 30 kilometrów na wschód od miasta. Akcja gaśnicza prowadzona jest z wykorzystaniem ogromnych sił. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski, który to wszystko ogląda. Dzień dobry, Michał.
1: Jestem, witam, dzień dobry.
0: Powiedz, co się w tej chwili dzieje na miejscu?
1: No, od razu zaznaczę, że to miejsce, w którym ja się w tej chwili znajduję i znajdują się inni dziennikarze i także tutaj sztab kryzysowy, jest oddalone tak mniej więcej o kilkaset metrów od miejsca, gdzie był ten pożar. W związku z tym stąd nie widać tego wszystkiego, co tam się działo, ale z tego, co mówią strażacy, jest tutaj ich ogromna liczba. Dzisiaj od rana pracuje tutaj już ponad 800 strażaków. Jest tutaj ponad 220 wozów strażackich i rzeczywiście widać je nawet na drogach dojazdowych prowadzących w to miejsce. Ta akcja w tej chwili już polega na dogaszaniu wszystkiego tego, co jest na dole. Wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo silnym wiatrem i ten pożar, mówi się, że to jest pożar wierzchołkowy, czyli on się przenosił jakby na szczytach tych drzew. Natomiast dzisiaj, kiedy już udało się go opanować, i też bardzo ważna informacja, w nocy przestało mocno wiać. Teraz ten wiatr lekko się wzmaga, on jest nieporównanie mniejszy niż to, co się działo wczoraj po południu i wieczorem. Tak jak mówiłeś, od 18 godzin trwa tutaj akcja gaśnicza. Oprócz tego, co się dzieje tutaj na ziemi, zaangażowane są także na górze między innymi policyjny Black Hawk. Za chwilę mają tutaj dotrzeć cztery dromadery lasów państwowych. Będą też dwa śmigłowce. One z góry będą zrzucały ogromne ilości wody. Strażacy tutaj zaznaczają, że bardzo ważne jest to, żeby dogasić wszystkie zarzewia ognia. Prognozy pogody mówią, że dzisiaj tutaj znów ma bardzo silnie wiać wiatr. I to jest to niebezpieczeństwo. Z tego też powodu ewakuowano tu mieszkańców, których domy znajdują się najbliżej lasu, po to, żeby nie stwarzać zagrożenia. Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swoich domów. Potrzebny jest ten czas na to, żeby strażacy mieli absolutną pewność, że nie będzie zagrożenia dla tych, którzy mieszkają najbliżej lasów, ale nie tylko lasów. Mówi się też, że w tej chwili, to są takie najnowsze informacje, dosłownie sprzed kilkunastu minut, bo jeszcze mówiliśmy w faktach o siódmej, że to jest 100 hektarów. Takie informacje przekazywano wczoraj przed północą. Teraz mówi się, że teren objęty pożarem to jest 300 hektarów, trzy razy więcej. To nie jest sam las, to są też trzcinowiska i nieużytki. Cały ten teren jest objęty, no już nie ogniem, ale jeszcze tutaj kilka godzin to wszystko się paliło, a więc ta powierzchnia się trzykrotnie zwiększyła. Za chwilę tutaj też powinna być konferencja ministra spraw wewnętrznych i administracji, więc prawdopodobnie dowiemy się o kolejnych działaniach, no ale jak słyszę, akcja będzie prowadzona prawdopodobnie przynajmniej do poniedziałku.
0: Michał, jeszcze jedna sprawa. Powiedz, jak wygląda kwestia ewakuacji. Powiedziałeś, że jest 40 osób ewakuowanych. Czy planowane są jakieś dalsze ewakuacje? Masz informacje na ten temat?
1: Na razie nie ma takich informacji. Jest problem też z szacowaniem tego, jak duży jest ten teren. Właśnie z uwagi na to, na ten teren bardzo trudny i to też może wpływać na problemy z ewakuacją. Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk tak tłumaczy te problemy.
2: Dlaczego nie możemy tak precyzyjnie teraz powiedzieć? Ponieważ pożar zaczął się na terenach prywatnych. Część tych terenów, które się spaliły, to na gruncie de facto może były porośnięte drzewostanem, natomiast faktycznie to były grunty pewnie też i rolne. Ile tego jest, to dopiero będziemy mieli w terminie później oszacować. Też uległy spaleniu drzewostan, uległ nadleśnictwa sąsiedniego, nadleśnictwa Łochów.
1: Ja też dodam, że na razie nie ma tutaj zagrożenia ewakuacją kolejnych mieszkańców, bo można powiedzieć, że sytuacja jest opanowana. No ale wszystko zależy od najbliższych godzin, czy nie pojawi się tutaj bardzo silny wiatr. Ważna jeszcze informacja dla kierowców z tych okolic. Droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów wciąż jest zablokowana.
0: Na miejscu Michał Radkowski, reporter RMF FM. Pożar, przypomnę, w powiecie wołomińskim i mińskim. 300 hektarów lasu płonie.
3: Radio RMF 24.
0: W Radiu RMF 24 za 18 minut będzie godzina 8, a my jeszcze przed godziną 8 będziemy w Paryżu, bo dzisiaj w Paryżu polski mecz na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek i Magda Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju.

0: Za kwadrans godziny 8 Radio RMF 24 to jest poranny program, a dzisiaj w samo południe na paryskich kartach Iga Świątek kontra Magdalinę, czyli trzecia runda Rolanda Garrosa. Tomasz Stańszewski razem z nami. Dzień dobry, panie Tomku.
1: Dzień dobry, no to co? Krótka przerwa tenisowa w faktach RMF FM.
0: Ale powiem ci, u mnie jest znakomita temperatura, jeśli chodzi o temperaturę do grania w tenisa. Takie 21-22 stopnie, zupełnie co innego.
1: W Paryżu trochę gorsza.
0: Trochę gorsza.
1: 31-35.
0: To chyba nie chciałbym biegać. Powiedz, co możemy już teraz powiedzieć przed tym meczem?
1: To co, derby. Polska-Polska, nawet Polka-Polka. Na największym z paryskich kortów Philippe Chartier. Na taką możliwość wskazywała już turniejowa drabinka, ale losowanie to jest coś, na co zawodniczki, Piotrze, nie mają wpływu. No ale potem. Wygrane dwa mecze. Świątek, na którą patrzy cały Paryż, wygrywa z Australijką Emerson Jones i Czeszką Sarą Bejlek, a Magdalinet, która w stolicy Francji jest zdecydowanie mniej śledzona przez kamery. Najpierw w pierwszej rundzie wygrywa z Czeszką Teresą Walentową. Potem jednak mecz naprawdę wysokiej próby. Elena Ostapenko, czyli ten estoński koszmar Igi Świątek. Mecz również wygrany, no i Polki wpadają na siebie w trzeciej
2: rundzie.
1: Nie
2: mam tak naprawdę nic do stracenia, bo ten poprzedni mecz, tak naprawdę już dawno o nim zapomniałam i to będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach. I tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji.
1: Bez presji Magdalinet. Ten poprzedni mecz, pamiętasz?
0: Mm-hmm.
1: To było marcowe spotkanie słyszane przed chwilą Magdalinet z Igą Świątek w amerykańskim Miami. Linet, przypominam, wygrała, kiedy Iga Świątek nie mogła znaleźć sposobu na zwycięstwo w tym meczu. Jej ówczesny trener Wim Fisset krzyknął: zmień coś. No i Iga zmieniła. 4 dni po porażce rozstała się z belgijskim trenerem, zmieniając go na Hiszpana Francisco Roycia. Dodajmy, że Magdalinet w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy, no a Świątek walczy tam o 5 w karierze tytuł w wielkoszlemowym French Open.
0: Ależ to będzie mecz dzisiaj w samo południe. Ale wiesz co, dla mnie sensacją i chyba nie tylko dla mnie, to było to, co się stało z Jannikiem Sinnerem.
1: Absolutnie. Zdecydowany faworyt turnieju. Przegrał wczoraj w drugiej rundzie z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. 5 setów. Zaczęło się dobrze. 6-3, 6-2 dla Sinnera. No ale potem zgrzyt 5-7 i 2 razy po 1-6. Jak przyznał Sinner, nie miałem energii. To jest sport. Obudziłem się rano, nie czułem się najlepiej, tak przyznawał lider rankingu ATP. No a potem widzieliśmy, że Włocha łapały skurcze, nie miał siły na bieganie po korcie. Jak mówił, nikt nie jest robotem, nie narzekał na upał, po prostu przegrał, kończąc imponującą serię 30 zwycięstw z rzędu. No i Sinner na koncie, przypomnijmy, ma 4 tytuły wielkoszlemowe, ale w Paryżu jeszcze nie wygrał.
0: I powiem ci, że oczywiście życzę wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia Sinnerowi, ale to jest znakomita informacja dla każdego kibica, bo ten turniej męski się otworzył, teraz absolutnie nie ma, nikt nie jest w stanie wskazać faworyta, kto wygra turniej na kortach Rolanda Garrosa.
1: To będzie... nawet ten, który wygrywał w meczu z Hubertem Hurkaczem, Francis Tiafoe, w trakcie meczu dowiedział się od kibica, że Sinner został wyeliminowany. Nie dowierzał, nie wiedział, czy to jest w ogóle prawdą. Ten kibic 3 razy podobno powtarzał mu, siedząc w pierwszym rzędzie, nie ma Sinnera we French Open.
0: Zapowiada się zatem fascynujący turniej. To może jeszcze na poprawę nastroju coś z przymrużeniem oka, też z Paryża.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale za kulisami French Open Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic toczą bitwę taneczną.
0: O!
1: Aktualizacja może po drugiej rundzie.
0: Proszę bardzo.
1: Zaczął Nole.
3: Round 2.
1: Druga runda. No to chyba wszystko jasne.
3: Yeah!
1: Nie pobijesz tego, ostrzega Nowak z moonwalkiem a la słyszany przed momentem Michael Jackson. Odpowiedź Sabalenki. Wczoraj po pokonaniu francuski Elzy Jacquemont. Jak słyszycie? Thriller w Paryżu? Co następnego? Przygotujesz Nowak? Jaka będzie jego odpowiedź? W Paryżu, Piotrek, już ochrzczono tę odpowiedź jako dancewear. Nie answer, a dancewear w tej tanecznej bitwie. Zatem przekonam się dziś późnym popołudniem, przed 16:00 powinien zaczynać się mecz Jokera z Brazylijczykiem João Fonseca. My wtedy będziemy już na pewno po meczu Świątek-Linet.
0: I o tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Tomasz Stanisławski. Tomku, pięknie dziękujemy.
1: Gorące popołudnie przed nami.
0: Otóż to, Radio RMF 24 będziemy obserwować to, co się dzieje w Paryżu i nie tylko. To jest nasz poranek informacyjny. Do faktów zostało 11 minut.

To nie była spokojna noc. Nie była spokojna noc w Rumunii. W Radiu RMF 24 teraz wracamy do tych wydarzeń, bo rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego. To było wszystko w mieście Gałacz. To jest południowy wschód kraju. Do tego jeszcze nie tylko się rozbił, ale też wywołał pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne, ewakuowały się z budynku, wyszły stamtąd o własnych siłach. Bezzałogowiec znalazł się w przestrzeni powietrznej Rumunii w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie, tuż przy granicy z Rumunią, dokładnie na miasto Reni, które od Gałacza dzieli ledwie 20 kilometrów. Już mamy głos na ten temat, głos szefowej rumuńskiego MSZ-u, Anna Toju, powiedziała i nazwała ten incydent poważną, nieodpowiedzialną eskalacją ze strony Rosji. Zapowiedziała też, że Rumunia podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Przypominam, że Rumunia oczywiście jest krajem NATO, krajem frontowym. Rząd zwróci się też do NATO o przyspieszenie przekazania Rumunii systemów do zwalczania dronów. W Radiu RMF 24 fakty oczywiście u nas za 7 minut, a potem Marcin Kierwiński i Tomasz Terlikowski w rozmowie porannej.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok i zapytamy was, czy kolejne zaostrzenie przepisów drogowych to słuszny kierunek.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zalesia, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z ogromnym pożarem lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
4: Ponownie o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który jest
5: Witam
4: na miejscu.
5: Ponownie.
4: Masz najnowsze informacje właśnie dotyczące pożaru.
5: Tak, przed chwilą strażacy podali, że rzeczywiście teren objęty ogniem zwiększył się trzykrotnie w porównaniu z tym, co działo się tu przed północą. Winny jest silny wiatr, który jeszcze bardzo mocno wiał w nocy. Teraz jest na szczęście spokojniej.
6: Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
5: Powiedział tu przed chwilą nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej. Co chwila nad naszymi głowami widać policyjny Black Hawk. Za chwilę mają dotrzeć 4 dromadery i 2 śmigłowce lasów państwowych. W akcji uczestniczy 225 pojazdów strażackich, ponad 800 ratowników. Na miejscu są już też terytorialsi, którzy pomagają w dogaszaniu pogorzeliska. Na razie nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Wiele zależy od pogody, a na dziś niestety przewidziany jest znów bardzo silny wiatr. Z Międzylesia Michał Radkowski.
4: Za moment wrócimy oczywiście do Międzylesia, stamtąd właśnie poranna rozmowa w RMF FM, jak już mówiliśmy. A wcześniej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało Ukrainie protest wobec nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ustalili to dziennikarze RMF FM.
3: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to działająca w latach 40. formacja wojskowa, która jest odpowiedzialna między innymi za mordowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej.
4: Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
7: Witam.
4: Witamy. Dzień Krzysztof.
7: Dobry.
4: Jak dokładnie wyglądała reakcja naszej dyplomacji?
7: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim, jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
8: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca wydarzeń.
4: I zapowiadany już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
9: Witamy z naszego wozu satelitarnego. Z nami jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
9: Ministrze, jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
10: Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14.
9: Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
10: Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
9: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
10: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
9: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
10: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
9: Będziecie ściągać następne posiłki?
10: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
9: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
10: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
9: Będą kolejne ewakuacje? Czy na

0: W razie nie ma takiego niebezpieczeństwa.
1: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
0: Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
1: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd.
0: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
1: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
0: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
1: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
0: Rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny chyba.
1: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
0: To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA. MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
1: No będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
0: A nawet już jest reakcja MSZ.
1: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta, natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takimi właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki... To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
0: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewność, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
1: Panie redaktorze, 2 osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
0: A czy wiadomo już, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi 3 pozostałymi?
1: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze potrwa.
0: Wspomniał pan, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą zsieciowani. Co o nich wiemy?
1: To są bardzo młodzi ludzie, to są 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
0: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi? Bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
1: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
0: I nie mamy jeszcze takich informacji.
1: Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
0: Więcej? To znaczy, tak. Kiedy się dokonają?
1: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
0: To są również ludzie z tej sieci?
1: to są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
0: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
1: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 2022 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć, i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
0: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
1: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiS-u się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę. Straż pożarna wykonuje swoją robotę. Taki. Jeżeli ma zgłoszenie o tym, że jest pożar, że jest osoba, która jest nie wykazuje reakcji życiowych, to co ma dowodzący...
0: Tego nie powiedziałem. Zostawiam kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Kierwiński, szef ministerstw MSWiA, a my jesteśmy no, w pobliżu pożaru w naszym wozie satelitarnym.
1: Proszę mi wierzyć, że wczoraj w nocy pożar, takie bardzo otwarte ogniska, źródła ognia były tutaj 500 metrów, 600 metrów stąd.
0: Obawia się pan, zmieniając trochę temat, wotum zaufania, wotum nieufności, które chce złożyć przeciwko panu opozycja?
1: Taka już robota opozycji. Wie pan co, ja obawiam się, ile oni jeszcze wypowiedzą bardzo niemądrych, głupich słów pod adresem polskich funkcjonariuszy i polskich służb. To, że w polityce ministrowie podlegają ocenie parlamentarnej, że opozycja składa wota nieufności, a koalicja zwyczajowo broni swoich ministrów, no to jest taka praktyka szeroka.
0: A nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie? Sobie albo właśnie podległym sobie funkcjonariuszom?
1: Nie, nie mam nic do zarzucenia funkcjonariuszom, którzy od pierwszego dnia bardzo ciężko pracowali nad tą sytuacją. Od pierwszego dnia wszystkie odpowiednie jednostki policyjne były i pracowały nad tym sprawą.
0: Opozycja, choćby wczoraj Andrzej Śliwka u nas, poseł Śliwka u nas w RMF-ie mówił, trzeba było powołać od razu komisję, zwołać odpowiednią i zająć się tym dużo mocniej.
1: Pan Śliwka nie wie, co mówi.
0: Dlaczego? Była taka?
1: W tym sensie, że wie pan, jest takie stare powiedzenie, jak nie wiesz, co zrobić, to powołaj komisję. No widzę, że pan Śliwka żyje właśnie w takich czasach, że powoływałby komisję zamiast działać. No ja słyszę, panie redaktorze, to wykrzykiwanie, to pochikiwanie posłów PiS-u. Oni wszystko wiedzą najlepiej teraz, tylko ja pragnę przypomnieć panu, że my po niecałym tygodniu od zajść w Republice mieliśmy zatrzymanego pierwszego sprawcę. Jak mieliśmy z tego typu sytuacjami do czynienia za rządów PiS-u, to do dziś nie ustalono sprawców. To jest ta fundamentalna różnica, a pan Śliwka był chyba wtedy wiceministrem w rządzie PiS-u, więc może niech on rozliczy się, czy wykryto sprawców największej kaskady ostatnich lat, kaskady zgłoszeń kaskadowych w 2019 roku. 700 szkół prawie dostało zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego podczas matury. W 200 szkołach matura rozpoczęła się z opóźnieniem. Były takie miasta, że maturę przełożono o kilkanaście dni. Sprawców do dziś nie wykryto.
0: Panie, czy będą jakieś zmiany systemowe w tej sprawie? Da się coś zrobić, żeby zmniejszyć albo szybciej odsiewać fałszywe zgłoszenia?
1: Oczywiście, że będziemy przeglądać wszelkie procedury, ale musimy to robić w sposób bardzo, bardzo racjonalny i mądry. Proszę pamiętać, że nasz system powiadomienia ratunkowego oparty był na tym, aby otwierać jak najwięcej dróg dla ludzi, żeby zgłaszali potencjalne niebezpieczeństwo. Dziś będziemy się zastanawiać, jak optymalizować skuteczność tych zgłoszeń, ale na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, żeby eliminować aplikacje czy różnego rodzaju drogi zgłaszania tego typu przypadków. przypadków.
0: Rozumiem, że tutaj wykorzystuje się tę aplikację, która jest dla osób niesłyszących.
1: To te zgłoszenia u mamy pana prezydenta to rzeczywiście były zgłoszenia przez tą aplikację, przez bramkę internetową w ramach tej aplikacji. Tylko panie redaktorze, tak żebyśmy byli, bo ja też słyszę dzisiaj polityków PiSu, którzy mówią, to w ogóle jak to jest takie poważne zgłoszenie przez SMS, tylko oni chyba zapominają, że to oni rozpoczynali pracę nad tym systemem. Ten system powstał z koncepcją...
0: Ten system jest potrzebny dla osób z niepełnosprawnością. Nie, no też mogą zgłosić.
1: No właśnie, do tego zmierzam, panie redaktorze, że w tej politycznym takim układaniu się warto jednak czasami zastanowić się, co jest naprawdę potrzebne. Bo to, że fałszywe zgłoszenia będą, to pewnie będą, no bo nie wyeliminujemy tego w 100%. Natomiast otwieraliśmy różne drogi zgłaszania sytuacji kryzysowych, dlatego żeby każdy, kto mu grozi niebezpieczeństwo, mógł czuć się bezpieczny, że będzie mógł to zgłosić służbom. I ten system, właśnie ta aplikacja, ona powstawała w 2020 roku, architektura, my uszczelniliśmy już znacząco tą aplikację, ale to jest aplikacja zapoczątkowana przez rząd PiSu. Mówiąc szczerze, więc dzisiaj słyszę wiceministrów MSWiA, którzy krytykują tą aplikację, to pragnę im powiedzieć, panowie, to wy nie wiedzieliście, nad czym pracowaliście, nie wiedzieliście, co przez lata robiliście, no to pokazuje skalę indolencji i tak naprawdę cynizmu tychże polityków.
0: Panie ministrze, przejdźmy do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Poseł Śliwka wczoraj w studiu RMF FM powiedział...
1: Poseł Śliwka jakiś taki nadwyraz aktywny, pobudzony.
0: Powiedział wczoraj, że kiedy PiS dojdzie do władzy, jeśli dojdzie oczywiście, to nie będzie respektował tych transkrypcji. To znaczy, mówiąc inaczej, nie będzie uznawał tych małżeństw jednopłciowych, które otrzymają dokumenty z polskich urzędów, za małżeństwa.
1: Czyli nie będzie respektował wyroków sądów.
0: Bo twierdzi, że to jest niezgodne z polską konstytucją, to... w związku z tym nie może tego respektować.
1: No dobrze, panie redaktorze, to tak bez emocji tej ideologicznej wojenki politycznej, którą chce nam zafundować PiS. Znaczy, czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem, czy polski sąd? Panie w tej pośle, sprawie panie mamy ministrze. Wyroki polskich sądów. Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nikt z tym, chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy.
0: Panie ministrze, ja tylko pytam o to, czy jeśli tak będzie, to zaufanie do systemu sprawiedliwości, systemu w ogóle w Polsce nie spadnie jeszcze bardziej, bo PiS mówi, konstytucja jest odmienna, nie możemy tego uznać, nie ma w Polsce małżeństwa.
1: No tak, mam rację, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiSu i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić, tylko jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
0: No tak, ale to jest oparte wyłącznie na nadziei, na wyniki wyborów, na pana nadziei, a nie na zaufaniu do polskiego systemu prawnego. Zakładam, że te pary chciałyby...
1: To jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiSie jest coraz większy.
0: Panie ministrze, ale ja bym chciał zupełnie na poważnie
1: zapytać,
0: dlatego że jednak mam wrażenie, że osoby, które otrzymują takie transkrypcje, chciałyby mieć pewność, że niezależnie od zmiany władzy będą traktowane tak samo. A to jest jednak zagrożenie, że może być inaczej.
1: Panie redaktorze, jeżeli mamy wyroki polskich sądów, jeżeli mamy odpowiednie regulacje prawne, czy też dokumenty, które wydaje państwo polskie, to każdy urzędnik powinien tych dokumentów wydawanych w imieniu państwa polskiego, te dokumenty honorować. Natomiast trochę stawia mnie parę w niezręcznej sytuacji. Już mówię dlaczego. Bo ja pamiętam rządy PiS-u. Oni wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie chcieli szanować. Oni wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego nie chcieli respektować. Więc trudno mi powiedzieć, co jeszcze wpadłoby im do głowy, gdyby wrócili do władzy. Ale tak jak mówię, jestem przekonany, że nie wrócą.
0: Panie ministrze, to co z tymi samorządami, które już zapowiedziały, że nie będą wydawać transkrypcji?
1: No w tej sprawie nie ma kwestii rejonalizacji, więc każdy, kto będzie mógł, no w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać tej transkrypcji.
0: Ale będziemy mieć dwa systemy.
1: Nie, ale panie redaktorze, chcę to powiedzieć. Natomiast przecież w sposób oczywisty takie urzędy stanu cywilnego będą narażały się na odpowiedzialność formalno-prawną. Pragnę panu przypomnieć, że ta pierwsza sytuacja w Warszawie, pierwsza transkrypcja, była wykonana jeszcze przed rozporządzeniem pana ministra Gawkowskiego z moją kontrasygnatą, ale była wykonana na podstawie wyroku sądu. Tam sąd powiedział jednoznacznie, urząd ma obowiązek dokonać tej transkrypcji. Zresztą ta transkrypcja jest formą od wielu lat obowiązującą w polskim prawie jako przeniesienie małżeństwa zawartego za granicą do polskich rejestrów.
0: Panie ministrze, nie będzie trochę tak, jak jest w Izraelu z małżeństwami cywilnymi, że teraz osoby homoseksualne będą wyjeżdżać z Polski, zawierać małżeństwo w Berlinie albo w jakimś innym kraju, gdzie jest to możliwe dokonywać transkrypcji?
1: Wyrok w tej sprawie jest dość jednoznaczny, a na nim opierał się ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. To znaczy mówił o tym, że transkrypcja powinna mieć miejsce wtedy, gdy dotyczy pary, która przenosi swoją aktywność życiową z jednego państwa członkowskiego do drugiego.
0: Ale co, urzędy będą sprawdzać to teraz, czy przenosi, czy wyjechała na chwilę, żeby zawrzeć małżeństwo?
1: To jest bardzo skomplikowana sprawa, tak, ma pan rację, to nie jest... Natomiast i pewnie urzędy stanu cywilnego nigdy nie będą miały tej zdolności, aby tego typu sprawdzenia dokonać, ale proszę jednak pamiętać, że mówimy o systemie, który został stworzony poprzez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polska jako kraj praworządny ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa.
0: A co z potencjalnymi rozwodami tych osób? To pytanie już padło. Będą się rozwodzić w Polsce czy poza Polską?
1: To, panie redaktorze, proszę wybaczyć, wiele pytań, jeżeli chodzi o tę kwestię. Rzeczywiście z pytaniami do MSW i ja w tej sprawie nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć, bo to nie MSW zajmuje się kwestiami szeroko rozumianych ustaw rodzinnych.
0: Macie już kandydata jako Koalicja Obywatelska na prezydenta Krakowa?
1: Mamy kilka potencjalnych kandydatów na kandydata.
0: Ale kandydatów czy kandydatki?
1: Kandydatki też są możliwe. Kobiety w polityce robią nadzwyczajne rzeczy, panie redaktorze.
0: Panie ministrze, Aleksander Miszalski, pana zdaniem, powinien stracić stanowisko szefa struktur w Małopolsce? No bo poniósł klęskę, porażkę w każdym bądź razie. Przegrał.
1: No, z całą pewnością każdy szef regionu bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się na terenie, którym zarządza. No, ale to będzie decyzja Donalda Tuska, zarządu krajowego.
0: Obawia się pan tego testu, który w sierpniu, prawdopodobnie w sierpniu przyjdzie?
1: Nie obawiam się.
0: Kraków i na Koalicję Obywatelską.
1: Nie obawiam się. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby te wybory wygrać, wyciągnąć
0: jeden
1: wnioski.
0: Kandydat wspólny koalicji rządzącej?
1: Nie, to całkowicie nie będzie to możliwe. Wiemy, że partia pani Połczyńskiej-Nałęcz już szuka kandydata, Lewica już zadeklarowała wystawienie oddzielnego kandydata. Natomiast pewnie
0: z PSL-em?
1: Myślę, że byłaby to bardzo, bardzo ciekawa propozycja, gdybyśmy poszukali wspólnego kandydata.
0: Blok parlamentarny, to tak jak PiS mówi, że oni teraz z Konfederacją wystawią, to też nie jest takie proste. Jednego kandydata, bo tam już jest kandydat Konfederacji, tak wy z PSL-em, zapowiedź wyborów parlamentarnych.
1: Jeżeli będziemy w stanie dogadać to z PSL-em, to ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Natomiast, panie redaktorze, nie przenosiłbym tego sytuacji w Małopolsce, w Krakowie, wprost na politykę krajową. Jednak samorządy mają swoją specyfikę, relacje wewnętrzne w samorządzie, to też są sprawy bardzo, bardzo indywidualne.
0: Wspomniał pan już, w Polsce 2050 będzie rekonstrukcja rządu po wakacjach.
1: No, to musi pan Donalda Tuska zaprosić i pytać, a to premier zapowiada rekonstrukcję.
0: Ale pan z pewnością coś może wiedzieć.
1: I nic nie słyszałem, aby na razie pan premier planował rekonstrukcję.
0: No to wróćmy do spraw MSWiA. Będą zawieszone kontrole, czy albo zniesione kontrole na granicach? No ta
1: nie,
0: liczba...
1: na razie nie.
0: Nie ma takiego...
1: Na razie nie planujemy zamykać kontroli na granicy polsko-litewskiej i na granicy polsko-niemieckiej. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, że skutecznie opanowaliśmy sytuację na naszej granicy polsko-białoruskiej. To zero nielegalnych przekroczeń w pierwszym kwartale tego roku mówi o tym, jak wielką pracę wykonaliśmy. Ale nie zmienia to faktu, że ta wojna hybrydowa z Unią Europejską, z Polską też, cały czas trwa. To znaczy szlak migracyjny przeniósł się na kraje Morza Bałtyckiego.
0: Czy to przez Litwę przekraczają nielegalnie?
1: Tak.
0: Jaka to jest skala?
1: To nie jest taka skala, z jaką mieliśmy do czynienia na naszej granicy, ale cały czas wyłapujemy migrantów, cały czas zwracamy na Litwę migrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę, dlatego na razie te kontrole pozostaną.
0: To na granicy litewskiej, a na niemieckiej?
1: Ale to jest domknięcie tego, tej kontroli, mówiąc wprost. To znaczy, to jest system równoczesnej kontroli na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, aby wyłapywać tych wszystkich, którzy nielegalnie wnikają do Unii Europejskiej.
0: Konieczne może obawiać się po prostu tych zdjęć, które co jakiś czas posłowie czy politycy Konfederacji albo PiS-u wrzucają i mówią, znowu nam podrzucili imigrantów.
1: No ale przecież oni, panie redaktorze, przecież oni i tak to będą robić, niezależnie od tego, czy to jest prawdziwy migrant, czy nieprawdziwy, czy to legalny, czy nielegalny. Będą to robić, bo cała ta patoprawica koncentruje się tylko i wyłącznie na kłamstwie.
0: No, ostatnio walczyli z dniami kultury afrykańskiej w Lublinie.
1: Oni ze wszystkim walczą. No, ja ze wszystkim walczą i na wszystkim chcą robić politykę. Wie pan, jak ja, zresztą mówiąc szczerze, to chyba najbardziej zabawna jest ta sytuacja, w której niejaki Bąkiewicz, pieszczoch Kaczyńskiego.
0: No już
1: teraz
0: chyba nie.
1: O, to się szybko zmienia. No, łaska prezesa na pstrym koniu jeździ.
0: Nie, tak? Powiedzieli, że nie mogą kontrolować.
1: Ale słyszałem, że teraz Bąkiewicz będzie ochraniał pana prezydenta. Tak zapowiedział. No. Tak jest. No, wie pan, no jest jakiś poziom absurdu, pod którym powinni podpisywać się politycy PiS-u. A przecież oni chodzą do tego, spotykają się z tym Bąkiewiczem, fotografują się z tym Bąkiewiczem.
0: Coraz mniej chętnie.
1: Nie, no, wie pan, ale to, ja nie jestem od tego, żeby oceniać chęci jednego czy drugiego posła PiS-u, ale robią sobie zdjęcia z tym Bąkiewiczem. I nie przeszkadza im takie gadanie, taki głupot, że Bąkiewicz teraz będzie chodził wzdłuż chodnika przy Belwederze, mimo że tam prezydent nie mieszka i mówił, że patroluje i ochrania prezydenta. No, gdzie jest poziom, gdzie kończy się jakiś taki absurd, który politycy PiS-u są w stanie firmować swoimi nazwiskami?
0: To na koniec jeszcze pytanie o Marcina Romanowskiego. Wiecie, gdzie jest?
1: Panie redaktorze, wróci do Polski. Mogę to panu obiecać.
0: A w jakim terminie?
1: Jak tylko będą ku temu możliwości.
0: Czyli wiecie, gdzie jest.
1: Nie chcę tworzyć tutaj nieprawdziwej opowieści, takiej retoryki, że ja osobiście wiem, gdzie przebywa pan Romanowski. Natomiast polskie służby są na tropie pana Romanowskiego i są to obiecujące tropy.
0: I rozumiem, że nie jest w miejscu, które uniemożliwia jego przejazd do Polski.
1: Wszystko wskazuje na to, podkreślam to, wszystko wskazuje na to, że jest w takim miejscu, że możliwy jest jego powrót do Polski.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: No i czas najwyższy na fakty. 8:30 na zegarach. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: Ponad 800 osób walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim i mińskim.
2: Na miejscu jest też prawie 250 samochodów strażackich. Ujawnił w porannej rozmowie w RMF FM z Tomaszem Terylkowskim szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Przypominamy, ogień pojawił się wczoraj po godzinie 13:00. Przez wiatr zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać.
3: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
4: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni, natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys zostanie opanowany.
3: Będą kolejne ewakuacje, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
4: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczna.
2: Usłyszał Tomasz Terylkowski od Marcina Kierwińskiego.
1: Jedna osoba ranna w zdarzeniu trzech samochodów na Zakopiance w Stróży. To jest odcinek Nowy Targ Myślenice.
2: Zablokowany w tej chwili jest pas ruchu w kierunku Krakowa i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Czy wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znajdzie się na banknocie o nominale $250?
1: Minister skarbu USA Scott Bessent potwierdza, że prace trwają, ale wymagałoby to zmiany prawa, bo żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. Projekt ustawy, który umożliwiłby umieszczenie portretu Trumpa na banknocie, został już przedstawiony w Kongresie w ubiegłym roku, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych.
2: $250.
1: Na obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: W faktach sportowych RMF FM odliczamy godziny do meczu Igi Świątek z Magdą Linet w Paryżu.
1: Tak jest. Jeżeli zaczną punktualnie, to do tego meczu zostały 3 godziny 27 minut. Początek jak w westernie Freda Zinemana w samo południe. To będzie mecz otwarcia wielkoszlamowego piątku na centralnym korcie Philippe Chatriera. Linet i Świątek zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans spotkań 1-1. 3 lata temu w Pekinie wygrała Świątek. Wtedy była na szczycie. Ostatnio w marcu w Miami lepsza była Linet. Teraz mówi:
7: nie mam tak naprawdę nic do stracenia, bo ten poprzedni mecz, tak naprawdę już dawno o nim zapomniałam i to będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach.
1: Pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim wielkim szlemie. O tej samej porze w samo południe we Wrocławiu początek treningu naszych piłkarzy przed sobotnim towarzyskim meczem z Ukrainą. Kapitan Robert Lewandowski na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w narodowej kadrze.
8: Też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej.
1: Oskar Pietuszewski tymczasem przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto, mistrzem Portugalii. Lionel Messi, już wiemy, zagra na 6. mundialu, oficjalnie powołany do 26-osobowej argentyńskiej kadry Lionela Scaloniego. Napastnik podczas turnieju skończy 39 lat, prowadzi reprezentację Albiceleste do obrony tytułu piłkarskich mistrzów świata. Zastal Zielona Góra może sprawić natomiast gigantyczną sensację w Orlen Basket Lidze. Drużyna, która zajęła dopiero 8. miejsce w fazie zasadniczej, jest dosłownie o krok od wejścia do wielkiego finału. Wieczorem po raz drugi w półfinale pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia, tym razem 85-83. Oglądający w telewizji ostatnią akcję Arki jeszcze mieli nadzieję.
9: Milan Barbicz! Zablokowany!
1: Zatem do awansu Zastal potrzeba już tylko jednej wygranej. Trzecie spotkanie w niedzielę w Zielonej Górze. A dziś wieczorem warszawski półfinał numer 2. Legia kontra Dziki Warszawa. Legia pierwszy mecz, przypominam, wygrała. Za oceanem natomiast pod koszem rządził tej nocy Wemby. Kolejna trójka Wiktora Wembanyamy. 2,24 cm wzrostu zrobiło różnicę. San Antonio Spurs wygrywa z Oklahoma City Thunder 118-91 i w finale konferencji zachodniej NBA w sobotę decydujący mecz numer 7. Zwycięzca powalczy o mistrzostwo z New York Knicks Jeremiego Sochana.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, radio RMF 24. Troszkę o dyplomacji i o polityce europejskiej teraz, jeśli pozwolicie, bo dzisiaj kluczowe, ważne spotkanie premiera Węgier Petera Madziora z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Głównym celem Madziora jest odblokowanie zamrożonych funduszy unijnych dla Węgier. Wiadomo, duże pieniądze na stole. Węgierski szef rządu jest w tej chwili w stolicy Belgii, już jest tam od wczoraj. Spotkał się z sekretarzem generalnym NATO, z Markiem Rutte, z premierem Belgii, z Bartem de Weferem. Razem z nami Katarzyna Szymańska-Borginią. Jak Belgia, jak sprawy europejskie, wiadomo. Kasia jest zawsze razem z nami. Dzień dobry, Kasiu. Powiedz, o jakie pieniądze chodzi, jaka kwota jest zablokowana przez Komisję Europejską, jeśli chodzi o Węgry. Dzień dobry, Kasia, raz jeszcze.
1: Dzień dobry, witam. To są naprawdę ogromne pieniądze, to jest około 35 miliardów euro. Najważniejsze dla Budapesztu jest odblokowanie pieniędzy z KPO, gdyż tutaj goni termin. Pieniądze te muszą być wydane do 31 sierpnia, jeżeli nie, to przepadną. Komisja Europejska sugeruje, żeby Węgry skupiły się na bezzwrotnych dotacjach, to jest około 6 miliardów euro i żeby jakby na razie zostawiły kwestie pożyczek, co może oznaczać, że tych pieniędzy Węgry no, nie będą w stanie odzyskać, nie będą ich w stanie zagospodarować. Jest też około 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych. Są to głównie pieniądze na spójność, fundusze regionalne, które zostały zablokowane w wyniku zastosowania po raz pierwszy mechanizmu warunkowości. Węgry nie zapewniały niezależnego sądownictwa, pieniądze unijnych podatników nie były pewne i stąd uruchomienie tego mechanizmu. Tutaj żadne terminy nie biegną, nie gonią, więc komisja będzie chciała, żeby Węgry no, zmieniły wszystkie ustawy sądownicze tak, żeby można było mieć pewność co do właściwego wydatkowania pieniędzy. Węgry również przystąpią do prokuratury europejskiej, która prowadzi dochodzenia przeciwko przestępstwom naruszającym interesy finansowe Unii Europejskiej, takie jak korupcja, pranie brudnych pieniędzy czy oszustwa podatkowe. I po prostu już Peter Madziar już zadeklarował, że przystąpi do Europejskiej Prokuratury. To trochę zajmie czasu, ale to też odblokuje te fundusze strukturalne. Trzeba będzie także zmienić ustawy, te wszystkie ustawy LGBT, które Orban wprowadzał, żeby można było też część z tych funduszy strukturalnych odblokować. Pozostaje jeszcze 16 miliardów euro SAFE, które również są, no może nie w takie wprost zablokowane, ale Komisja Europejska do tej pory nie przedstawiła, nie zaaprobowała węgierskiego planu. Prawdopodobnie tutaj, to jest właśnie te 16 miliardów euro, prawdopodobnie tutaj Węgry będą też musiały troszkę spuścić, bo po prostu to komisja już Orbanowi mówiła, że to jest za dużo, że on za wiele chce tych pieniędzy, a programy, które przedstawił, no nie są wystarczająco dobre.
0: I jeszcze powiedz, Kasia, czy będzie poruszona kwestia Ukrainy?
1: Oczywiście, że kwestia Ukrainy, członkostwa Ukrainy w Unii będzie omawiana. Teoretycznie ta sprawa z odblokowaniem funduszy nie jest powiązana, ale nieoficjalnie można się domyślać, że to wszystko jest taki większy pakiet. Unia Europejska oczekuje, że w czerwcu Węgry odblokują pierwszy rozdział negocjacyjny, czyli tak zwane podstawy. To jest pierwszy rozdział od otwarcia, którego uwarunkowane jest otwarcie kolejnych działów negocjacyjnych, więc on jest najważniejszy. Viktor Orban blokował ten dział pod pretekstem, że Ukraina nie przestrzega praw mniejszości narodowych, praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. W zasadzie to stanowisko podtrzymał Peter Madziar. Ma się spotkać w tej sprawie z prezydentem Ukrainy, Ukrainy, Władimirem Zełenskim. Na razie trwają jakieś rozmowy takie techniczne na niższym szczeblu. No tutaj na pewno Unia może się troszkę rozczarować. Nie jest to do końca pewne, czy ten termin czerwcowy na otwarcie tego pierwszego działu negocjacji zostanie dochowany. Unia chce, żeby potem nastąpiło przyspieszenie, czyli wszystkie kolejne rozdziały negocjacyjne, żeby zostało otwarte no gdzieś w lipcu, jeszcze za prezydencji cypryjskiej.
0: I o tym wszystkim w Radiu RMF 24. Katarzyna Szymańska-Borginio, dzisiaj piątek, 29 maja. Radio RMF 24, do godziny 9 zostało 16 minut. Można tańczyć.

Za 14 minut, godzina 9, poranny program w Radiu RMF 24. I teraz wracamy do bulwersującej sprawy nadania ukraińskiej jednostce sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Taką decyzję w środę podjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak mówił, to jest cytat, zrobił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas wojny, integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. No i oczywiście można się było spodziewać reakcji naszego MSZ-u. Rzecznik resortu naszej dyplomacji, Maciej Wewiór, zabrał głos na portalu X. Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestie te podnosimy w rozmowach z partnerami z Ukrainy. To tyle, jeśli chodzi o wpis przedstawiciela MSZ-u na portalu X. Na decyzję ukraińskiego prezydenta też zareagował m.in. Polski Instytut Pamięci Narodowej. Wczoraj wydał oświadczenie, w którym napisano, że budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji.

0: Radio RMF 24, za 6 minut będzie godzina 9, jeszcze przed faktami. Sprawdźmy, co słychać między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wciąż nie ma porozumienia, bo wciąż Donald Trump się zastanawia, czy podpisać to porozumienie pokojowe z Iranem, czy też nie. Negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie umowy o zakończeniu wojny wraz z 60-dniowym przedłużeniem rozejmu. I o tym wszystkim z Waszyngtonu opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Dokument jest, ale porozumienie nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Co więcej, jak przekazuje Biały Dom, przywódca Stanów Zjednoczonych chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję. To rodzi mnóstwo pytań. Pojawiają się także nieoficjalne informacje, że Donald Trump wciąż rozważa ponowne ataki na Iran. Myślę, że trudno jest powiedzieć dokładnie kiedy i czy prezydent podpisze wstępne porozumienie, powiedział dziennikarzom wiceprezydent USA J.D. Vance. Co więcej, zasugerował, że w wynegocjowanym porozumieniu są punkty, które nie podobają się Amerykanom. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale jesteśmy bardzo blisko i będziemy nadal nad tym pracować, powiedział Vance. Ponoć kwestią sporną pozostaje cieśnina Ormus. USA nie chcą pozwolić, by Iran ją kontrolował. Teheran zasugerował, że szlak żeglugowy mógłby kontrolować również Oman. Minister finansów USA Scott Bessent poinformował, że rozmawiał z ambasadorem Omanu, który zapewnił go, że kraj ten nie ma w planach nakładania opłat za tranzyt w cieśninie Ormus. Rozmawiałem dzisiaj rano przez telefon z ambasadorem Omanu, który zapewniał mnie, że nie ma planów wprowadzenia opłat w cieśninie. Tak jak powiedział, nasze kraje od 200 lat mają dobre relacje i chcę, by trwały one kolejnych 200 lat, podkreślił Bessent na briefingu w Białym Domu. Bessent, pytany o porozumienie z Iranem, zaznaczył, że prezydent Trump dał jasno do zrozumienia Teheranowi, że musi oddać swój wysoko wzbogacony uran, nie może dążyć do uzyskania broni jądrowej, a cieśnina Ormus musi być otwarta dla swobodnej żeglugi. Trump nie zaakceptuje złego porozumienia, zawrze wspaniałe porozumienie dla Amerykanów, mówił minister finansów Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: W Radiu RMF 24 fakty na naszej antenie za niespełna 5 minut. Tam oczywiście najnowsze doniesienia o tym, co się dzieje i w powiecie wołomińskim, i w powiecie mińskim. Przypomnę, 300 hektarów lasu jest objętych w tej chwili pożarem. Trwa potężna akcja strażaków. Pożar jest opanowany, tak zapewniał też na naszej antenie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Trwa dogaszanie. Fakty, najnowsze informacje za 5 minut.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 12 minut temu to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
4: Podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Cała rozmowa na stronie rmf24.pl. A z najnowszych informacji ze sztabu prowadzonej akcji gaśniczej wynika, że ogień, jak mówiliśmy, objął około 300 hektarów terenu.
5: W faktach przenosimy się teraz do Stanisławowa, gdzie ewakuowano część osób, które znajdowały się właśnie najbliżej pożaru. Łączymy ponownie się z reporterem RMF FM, Michałem Radkowskim. Michale, co z tymi osobami?
6: No one ostatnią noc spędziły w tutejszej podstawówce w Stanisławowie. Dziś rano zostały stąd zabrane. Na razie nie mogą wrócić do swoich domów. Mają być rozwiezieni przez urzędników albo do ich rodzin, albo do własnych mieszkań, bo jak się dowiedziałem, część z nich to działkowicze, którzy w Ołdakowiźnie i Żądze, a więc miejscowościach tutaj niedaleko, z których wczoraj ewakuowano 42 osoby, mają swoje działki rekreacyjne. Jak słyszę nieoficjalnie, nie wszyscy wczoraj zostali ewakuowani, choć znajdowali się blisko obszaru ogarniętego ogniem. Dziś jednak sytuacja jest znacznie spokojniejsza. No jak zapewniał szef MSWiA na naszej antenie, nie będzie konieczności ewakuacji kolejnych osób. Ze Stanisławowa na Mazowszu, Michał Radkowski.
5: Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. Tak napisała na platformach internetowych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, Komisja przygotowuje 21 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji.
4: Ministerstwo Obrony w Bukareszcie dziś rano, przypominamy, poinformowało, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, 20 km od granicy z Ukrainą. Spowodował pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały lekko ranne.
5: A dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier, Petera Madziara, z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
4: Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana.
5: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
4: Kasiu, witamy w faktach. Czego dokładnie dotyczyć będą te spotkania?
7: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
8: To także są fakty.
4: Mistrzowie świata. Argentyna ogłosiła 26-osobową mundialową kadrę. Takim oto filmem.
9: Marito! Si, gringo, ¿qué necesitas?
4: Zatem z całą siłą Argentyńczyków Lionel Messi poprowadzi obrońców tytułu na turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
5: 38-letni napastnik Interu Miami zagra na swoim 6. mundialu, bijąc tym samym swój rekord kraju.
4: Argentyna rozpoczyna mundial w grupie J meczem z Algierią 16 czerwca, a następnie spotkania z Jordanią i Austrią.
5: Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata nie jedzie, ale to nie znaczy, że będzie odpoczywać.
4: Przypominamy, w sobotę mecz z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią zagramy w Warszawie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A u nas do 10:00, wiadomo, przeniesiemy się do Stanisławowa, żeby wam przekazać najnowsze informacje o tym, co się dzieje w powiecie wołomińskim i mińskim. Będą też dane o inflacji, zajmą się tym nasi najlepsi ludzie i opowiedzą, co z tego wynika, a nasze najlepsze tenisistki w trzeciej rundzie turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Dzisiaj w samo południe Magdalinet i Iga Świątek, za chwilę Katarzyna Nowak, nasza znakomita tenisistka sprzed lat, opowie nam o tym meczu.

0: 8 minut po godzinie 9, Radio RMF 24 i program przedpołudniowy, a punktualnie o 12 Magda Linet i Iga Świątek-Kort, Filipa Chartier w Paryżu i trzecia runda na turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Takiego meczu jeszcze w historii paryskiego turnieju nie było. I o tym meczu sobie teraz porozmawiamy. Katarzyna Nowak razem z nami, jedna z najlepszych polskich tenisistek w historii, pięciokrotna mistrzyni Polski, pierwsza polska tenisistka w 50 rankingu WTA. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, 9 z minutami, to jeszcze chyba panie nie dojechały na kort, skoro zaczynają o 12, prawda?
1: No, różnie. Każdy ma swoje indywidualne przygotowania, także jedni wstają troszkę wcześniej, drudzy później, ale na pewno dawno wstały już tutaj nasze tenisistki, natomiast
0: jeszcze chyba nie dojechały na kort, ja tak obstawiam. Tak,
1: być może tak, ale już niebawem, tak, żeby pani, się zacząć rozgrzewać.
0: Pani Katarzyno, pani zdaniem Iga Świątek zdecydowaną faworytką tego meczu?
1: Może tak. To jest taki bardzo psychologiczny będzie mecz. Wiadomo, że sercem jesteśmy wszyscy za jedną i za drugą tenisistką. Trudno, żeby było inaczej. Obydwie są Polkami i taki mecz nigdy nie jest łatwy. Oczywiście po stronie Igi leżą wielkie atuty. Mhm. Nie będę już mówić o tym, że czuje się w Paryżu świetnie, że wygrała tutaj kilka tytułów, że
0: jest specjalistką od gry na mączce, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
1: Jest tak, i tak dalej, i tak dalej. I można byłoby oczywiście wyliczać i wraca pomału do swojej stabilizacji, pewności siebie, którą gdzieś tam może w pewnych momentach, której nie oglądaliśmy. Taki jest tenis, są różne momenty w karierze. Widać, że tą pewność łapie, ale tak jak powiedziałam, to na pewno nie będzie łatwy mecz dla obydwu, nawet dla tej, która wydaje się teoretycznie być tą zdecydowaną faworytką.
0: Oczywiście i mam wrażenie, nawet powiem pani, że Magda Linet ma troszkę łatwiejsze zadanie, dlatego że Magda Linet nic nie musi, ona tylko może. Zgodzi się pani?
1: Oczywiście, że tak. I tutaj ta właśnie rola, wyjście bez obciążeń, bo tak na pewno wyjdzie Magda, tak jak zresztą w ostatnim meczu, który grały przeciwko sobie. No i wygrała Magda.
0: Tak jest, Miami.
1: Kilka miesięcy temu, dokładnie. Więc tutaj tak samo wyjdzie, moim zdaniem. No, to jest troszeczkę inaczej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Paryż, French Open, że mój kochany też turniej, a Miami, tu Iga na tym korcie ma niebywałe doświadczenie, którego Magda w ogóle nie ma. No Miami nie wygrywała tyle meczów nie wygrywała, ile tutaj. Więc ja mówię, tu jest taka ta przewaga takiego wyjścia, wychodzę na kort, jakbym była u siebie w ogóle w domu i tak dalej, ale...
0: A jak pani myśli, jak pogoda może tutaj wpłynąć na przebieg tego spotkania? Bo widać, że Magda miała potężne problemy w pierwszej rundzie. To był wręcz heroizm, to co zrobiła i ta jej wygrana w pierwszej rundzie. Iga Świątek, mam wrażenie, lepiej sobie radzi z tymi trudnymi warunkami.
1: Znaczy warunki są oczywiście niezmiernie trudne dla wszystkich. Widzimy też, jakie są konsekwencje po innych spotkaniach. Natomiast też zależy od przeciwniczki. Magda wcale nie miała łatwej przeciwniczki w pierwszej rundzie. To jest młoda Czeszka, którą ja już obserwuję też od dosyć dawna i myślę, że ona niebawem będzie coraz wyżej, coraz bardziej do przodu. Nie wiem
0: na ile. Tak, ale tam były skurcze, pamięta pani, tam było też zmaganie się z własnym zdrowiem u Magdy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, więc my też nie wiemy na ile Magda, która już ma też swoje lata, to jest tenisistka po 30 i która ma, na ile ona się regeneruje, nawet jeżeli mamy te przerwy w trakcie wielkich szlemów, nie gramy dzień po dniu, to po prostu myślę, że to może zaważyć. My nie wiemy dokładnie, w jakiej ona jest właśnie formie, na ile ona będzie mogła biegać. Tutaj chyba myślę, że pierwsze gemy dużo już powiedzą nam i otworzą oczy na to, jak ten mecz dzisiaj może się w zasadzie potoczyć. Myślę, że Iga będzie od pierwszej piłki bardzo naciskała, chciała będzie bardzo narzucić tempo.
0: Żeby to był szybki mecz.
1: Nie wiem, czy szybki, natomiast będzie chciała, jak to się mówi w naszym języku, wsiąść na przeciwniczkę, tak mi się wydaje. Ale tak jak mówię, to jest, ja jestem bardzo ciekawa, będę patrzyła na ten taki luz, która ma luz, która ma ten taki mental świetny od samego początku, który jest
0: niesamowicie kluczowy. A gdy pani wspomniała o tym mentalu, to jest bardzo istotne, bo mam takie wrażenie, że trochę więcej tej odporności psychicznej jest po stronie Magdalinet, ale z drugiej strony ona więcej czasu już spędziła na tych paryskich kortach, w tym upale gigantycznym.
1: No, tak jak powiedziałam, tutaj jest dużo, dużo plusów i po jednej stronie Igi, czyli tej faworytki zdecydowanej, natomiast Magda, ona też potrafi i to w szczególności, kiedy nie jest pod presją. Miami też ten mecz się tak układa, a potem nagle się coś odwróciło, okej, Iga zupełnie nie mogła sobie poradzić, wrócić kompletnie. Myślę, że wyciągnęli odpowiednie wnioski. Jestem sama niezmiernie ciekawa tego pojedynku. No, na ziemi nie grały, rzeczywiście nie grały nigdy na korcie centralnym w Paryżu, więc ciekawa właśnie jestem tego, jak przede
0: wszystkim...
1: Jak to
0: będzie wyglądało?
1: Tak, tych początków, reakcji, tych zachowań takich, tak jak powiedziałam, luzu czy nerwowości, bo to się zauważa z mojej strony, jako spojrzę twarz, ja widzę już z wzrok, co się dzieje. To są takie niuansiki bardzo, bardzo istotne. Wcale nie mówię tutaj o technice, o strategii, ale bardziej właśnie o tej pewności siebie i tym całym mentalu, który jest ogromnym obszarem.
0: A jak pani patrzy na to, co wyprawia Maja Chwalińska na kortach w Paryżu, to co sobie pani myśli? Bo to jest jakaś fantastyczna przygoda zupełnie. Najpierw kwalifikacje, teraz już dwie rundy, które przeszła.
1: Wie pan co, ja jestem w ogóle sercem, wczoraj nawet rozmawiałam z osobą, która bardzo blisko jest Maj, z jej menadżerem, z którym się znamy. Co dzień gdzieś tam się kontaktujemy. Jestem z nimi niesamowicie, bo też tak jakbym grała w 1990 roku, kiedy przechodziłam eliminację. Pamiętam każdy moment, każdy mecz i taki debiut, tak jak dla niej to właśnie przejście eliminacji, to zostaje na całe życie, niezależnie od tego, jak ona dalej tutaj pójdzie. Natomiast to jest przepiękne, coś pięknego. Większej pewności Maja nie może zdobyć, jak właśnie wygrywaniem to, co już pokazała tych rund w eliminacji, jak i tutaj tych dwóch pierwszych w turnieju głównym, których pewnie nikt się nie spodziewał. Oczywiście, że zagra może dobrze. Weźmy pod uwagę, że też Chinka, no to nie jest Chinka, która była w topie jeszcze jakiś czas temu, która tutaj zdobywała złoto, czy świetnie, czy była w czołówce w ogóle. W
0: ścisłej. Ale 6-0 w drugim secie? Pani Katarzyno, no to
1: no, ja wiem. I 6-0 również z Mendes, tak, która też ma bardzo duże doświadczenie, więc to pokazuje same pozytywy, więc tylko trzymać należy kciuki Sakari.
0: Ale to pani zdaniem to jest mądrość gry, bo jak patrzę na to, jak gra Maja, to szczególnie w tej drugiej części meczu, to widzę cierpliwość, widzę mądrość, widzę taką różnorodność uderzeń.
1: To znaczy, ja może powiem tak, z punktu swojego, osoby, która ma ponad 40 lat doświadczenia w tenisie światowym, znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o całokształt, to dla mnie, ja się czasami właśnie dziwię, że obecnie, czy od, nie wiem, jakichś 10 lat, no, kobiecy tenis, bo nie męski, ale kobiecy, jest tak mało właśnie różnorodny, że mają problemy dziewczyny, kiedy jest slice, kiedy jest to tylko Barty, która odeszła kilka lat temu, czy Czeszki, które, natomiast generalnie jest łup, jednostronność duża. Dla mnie, z mojego punktu, jest to normalność, bo w moich czasach Steffi Graf, ja mówię w tych czasach tutaj, końcówka lat 80., 90., była siła niesamowita, bo Steffi serwowała ponad 180, dochodząc do 190 i nie tylko ona. Było urozmaicenie lift, top spin. Ja grałam niesamowicie ciężki, mocny spin, top spin. z którym miały na przykład rywalki, tak, problem. I takich tenisistek grających, tak jak Maja tutaj, to było bardzo dużo, różnorodnie, szlajs, tutaj, wie pan, drop shot, tu właśnie zmiana rytmu, tu wyżej, tu niżej, tu cross. To jest dla mnie, z mojego punktu, to jest normalność. Okej, okay, tenis kobiecy mocno się zmienił, idąc w tym kierunku właśnie bardzo dużej jednostronności, prawie wszystkie tenisistki w taki sposób grają. Więc teraz, jak się pojawia być może osoba, która właśnie i ja widzę, jaki jest niesamowity problem to jest
0: nawet dla doświadczonych zawodniczek, prawda? Z tym,
1: tak,
0: żeby sobie poradzić.
1: One są w ogóle przyzwyczajone, one nie grają, natomiast mówię, taki tenis typu różnorodności, stosowania różnych rotacji, połączony z dynamiką, to jest już od końca lat 80. był przez Justine Henin, Amélie Mauresmo. No można wyliczać mnóstwo wspaniałych, topowych tenisistek, które grały cudownie urozmaicony, agresywny i techniczny, jednocześnie powiązany tenis, więc tutaj świetnie, że widzimy właśnie tą różnorodność, bo to jest pewne piękno tenisa i należy tylko trzymać ogromne kciuki, żeby Maja się wzmacniała, żeby bardziej, żeby każdy turniej jej procentował i no zobaczymy, jak to będzie, bo to
0: tyle
1: jest
0: o paniach. To muszę panią jeszcze zapytać, kto wygra wśród panów koniecznie po tym, jak Sinner odpada w takim razie. To kto będzie, kto wygra na kortach w Paryżu wśród panów?
1: Nie powiem tego absolutnie. Zachowuję dystans. Nie ma szans. Pomimo tego, że z tenisem, tenis męski komentowałam w Polsacie prawie 20 lat, to to, co się też generalnie dzieje, nie wiem, może od ponad roku, różne wyniki, różne krecze, różne dziwne, pewne sytuacje podyktowane też pewnymi zjawiskami jakimiś, tego jest bardzo dużo ogólnie, jak się przeanalizuje i po prostu tak naprawdę nie wiem, może wszystko jest szykowane dla Nowaka Dżokowicza potem.
0: Kto wie, może będzie
1: tytuł.
0: Ten 25 tytuł wielkoszlemowy. Katarzyna Nowak, pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Pierwsza polska tenisistka w 50 WTA, pięciokrotna mistrzyni Polski razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. Przypominamy dzisiaj Magdalinec z Igą Świątek punktualnie o godzinie 12, a tymczasem na zegarach w Radiu RMF 24. I umówmy się, nie tylko, już 21 minut po 9.

0: Radio RMF 24. Pół do dziesiątej, za minutkę będzie, ale teraz wracamy do tego, co się wydarzyło w Rumunii, ale nie tylko w Rumunii. Słyszeliście o tym, że tam rosyjski dron uderzył w mieście Gałacz. O tej informacji mówiliśmy i w Faktach RMF FM i oczywiście w Radiu RMF 24. Ale, jak informują ukraińskie siły morskie, rosyjska armia przeprowadziła też atak dronami na turecki statek handlowy, zmierzający z obwodu odeskiego do Turcji. W wyniku trafienia w nadbudówkę wybuchł pożar. Dwóch rannych członków załogi zostało ewakuowanych przez jednostki sił morskich Ukrainy i zostali przewiezieni do placówki medycznej. I jak przekazuje strona ukraińska, pożar udało się dość szybko opanować. Wicepremier Ukrainy Oleksiy Kuleba poinformował też, że turecki statek nie był jedyną zagraniczną jednostką zaatakowaną tej nocy. Rosja przeprowadziła kolejny atak na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym, pisze Kuleba. Wrogie drony przez cały wieczór i noc atakowały trzy zagraniczne statki handlowe płynące korytarzem morskim. W wyniku trafień na pokładach statków wybuchły pożary, które zostały ugaszone przez załogi. Tak napisał w mediach społecznościowych członek ukraińskiego rządu.
1: Radio RMF 24.

0: Za 24 minuty będzie godzina 10, Radio RMF 24, program przedpołudniowy i teraz o sytuacji pożarowej w powiatach wołomińskim i mińskim. Razem z nami starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Czy pożar jest opanowany i w tej chwili trwa tylko dogaszanie?
1: Na chwilę obecną nie mam jeszcze informacji o lokalizacji pożaru, czy jakby zatrzymaniu jego rozwoju.
0: I rozumiem, że w tej chwili pożar, takie mamy informacje, które do nas docierają, objął w tej chwili 300 hektarów lasu. To, może pan to potwierdzić?
1: Tak, na chwilę obecną z informacji, jakie posiadamy, szacujemy, że ten powierzchnia objęta pożarem to jest około 300 hektarów. Na miejscu jest ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów pożarniczych, 4 moduły GFF, o zwalczanie pożaru w lasu z ziemi. Kierującym działaniem ratowniczym jest zastępca komendanta głównego na brygadzie Sławomir Szerpatowski. Są również siły i środki z poza województwa mazowieckiego, które również działają na terenie pożaru. Działania gaśnicze prowadzone są na 5 odcinkach bojowych. Na froncie pożaru cały czas są realizowane zrzuty przy pomocy statków powietrznych, między innymi policyjnego śmigłowca Black Hawk oraz statków powietrznych czarterowanych przez Lasy Państwowe, samoloty typu Dromader oraz śmigłowce też z podwieszonymi zbiornikami typu Bambi Bucket.
0: Czyli rozumiem te informacje o tym, że pożar jest opanowany, pan tego jeszcze nie może potwierdzić do końca.
1: Na chwilę obecną nie mam jeszcze takiej informacji ze sztabu akcji, aby ten pożar został zlokalizowany, czyli jego rozprzestrzenienie zostało zatrzymane. No i w naszej nomenklaturze, jeżeli mówimy o lokalizacji, czyli pożar jest zatrzymany, jego rozwój i dalsze podawanie środków gaśniczych będzie skutkowało jego dogaszaniem. Miejmy nadzieję, że te intensywne działania gaśnicze, które są teraz prowadzone i z ziemi, i z powietrza, w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach pozwolą nam na stwierdzenie, że ten pożar został opanowany i następuje jego dogaszanie.
0: Jak wygląda kwestia ewakuacji? Wiemy, że ponad 40 osób było ewakuowanych albo sami się ewakuowali. Czy kolejne osoby będą zmuszone do ewakuacji, czy nie?
1: Wczoraj policja swoimi siłami ewakuowała prewencyjnie około 40 osób z 20 domostw. Natomiast na chwilę obecną też nie mamy informacji, aby zachodziła konieczność, czy to prewencyjna, czy taka ratownicza, aby kolejne osoby ewakuować z miejsc zagrożonych, w których ten pożar mógłby ewentualnie się przeżyć. Aktualnie na wszystkie linie gaśnicze, wszystkie linie obrony, które prowadzimy, są na tyle wystarczające, że nie mamy na obecnie jakby przesłanek, aby realizować kolejne etapy ewakuacji mieszkańców okolicznych terenów.
0: Czy z pana informacji wynika, że będzie konieczne ściąganie posiłków, jeśli chodzi o strażaków, jeśli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej na miejsce pożaru, bo ludzi może brakować?
1: No, na chwilę obecną, zgodnie z dyspozycją wojewody i mazowieckiego jego zapotrzebowaniem, do wsparcia działań strażaków przystąpili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w liczbie około 100 żołnierzy. Natomiast jeżeli mówimy o dysponowaniu sił i środków, czyli strażaków z sąsiednich powiatów czy też województw, na pewno będzie to realizowane z uwagi na to, że te działania są bardzo wymagające. Jest to bardzo duży wysiłek fizyczny, obciążenie cierpne, więc też musimy zachować rotację tych strażaków, aby móc im, ci, którzy rzeczywiście pracują w tych ekstremalnie trudnych warunkach na pierwszej linii zwalczania tego pożaru, żeby po pewnym czasie móc ich podmienić przez ratowników, którzy są wypoczęci i mogą realizować te działania w pełni bezpiecznie. Natomiast tutaj te rotacje będą i wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak również strażaków ochotniczych straży pożarnych. Większość tak naprawdę tych sił i środków to są z terenu województwa mazowieckiego. Niemniej jednak również te kompanie gaśnicze, które przyjechały z sąsiednich województw, też również pewnie będzie w miarę postępowania tych działań ratowniczych, działań gaśniczych będą rotowani. Ale tu jakby wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji i potrzeb operacyjnych w danym momencie.
0: Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o drogi? Czy akcja gaśnicza jest na tyle szeroka, że są pewne utrudnienia komunikacyjne w rejonie?
1: Tak, droga ta 50 jest w tej chwili niedostępna dla ruchu kołowego i w samym jakby terenie, tam gdzie są prowadzone te intensywne działania gaśnicze, Również ruch pojazdów prywatnych będzie utrudniony. Tutaj policja nadzoruje poruszanie się tych pojazdów z uwagi na to, że musimy zapewnić i bezpieczeństwo mieszkańców, i swobodę dojazdu ratowników, ponieważ no, te dodatkowe samochody, czy to mieszkańców, czy ewentualnie osób, które by chciały z ciekawości zobaczyć ten pożar, no, będą utrudniały też działania gaśnicze. Poza tym porusza się tam bardzo dużo pojazdów pożarniczych, więc no, to ryzyko jakiejś ewentualnej kolizji, czy jakiegoś tam innego konfliktu w ruchu lądowym jest dosyć duże. Dlatego też no, tam, gdzie jest to wymagane, ten ruch kołowy dla pojazdów niesłużbowych jest wstrzymany i dania niezabezpieczone przez policję.
0: Panie kapitanie, czy w tej chwili mamy jeszcze do czynienia z pożarem wierzchołkowym, czy już tylko dogaszanie, jeśli chodzi o te dolne strefy lasu?
1: Szanowni Państwo, no jeżeli mówimy o pożarze wierzchołkowym, czy też jak to w literaturze jest nazywane pożarem całkowitym, drzewostanu, kiedy spalaniem jest objęty cały przekrój pionowy lasu, no taki pożar występuje przez pewien okres. No wczoraj rzeczywiście przez pewien czas mieliśmy do czynienia z takim pożarem wierzchołkowym, natomiast po pewnym czasie ten pożar wierzchołkowy przechodzi w pożar podszczytu, czy też pożar pokrywy gleby i na chwilę obecną z informacji, jakiej mam, no to te działania skupiają się właśnie na likwidacji tego pożaru pokrywy gleby, czyli jest to pożar jakiejś tam ścioły leśnej, podszytów małych drzewek, a jak gdyby korony drzew nie ulegają spalaniu, tak jak ma to miejsce właśnie przy pożarze całkowitym drzewostanu.
0: Jak wygląda kwestia pogody i prognozy, do których ma pan dostęp? Bo my słyszymy o tym, że może znowu pojawić się problem silnego wiatru.
1: No tak, niestety prognozy na chwilę obecną nie są do końca optymistyczne z uwagi na to, że około południa czy wczesne godziny popołudniowe mogą przynieść wzrost siły wiatru i tutaj jak gdyby ta pogoda niestety nie będzie sprzyjała, ponieważ te takie no, nieprzewidywalne, gwałtowne, bądź też porywy wiatru, bądź też silny wiatr niestety będzie powodował rozpalanie, czy też jakby zniszczenie kolejnych ognisk, bądź miejsc, które zostały przygaszone, może powodować rozpalanie tych zarzewi ognia, które się znajdują gdzieś tam w ściuce czy przy pniach drzew. Niemniej jednak no, mam nadzieję, że te działania, które będą prowadzone nim, te warunki pogodowe ulegną pogorszeniu, pozwolą na to, żeby już później zmiana pogody nie wpłynęła na rozwój tego pożaru, tylko my mogliśmy prowadzić dalej spokojnie dogaszanie, tym bardziej, że no, siły i środki są zaangażowane bardzo duże na miejscu zdarzenia.
0: I jak wygląda to przesuwanie się pożaru? W którą stronę on się przesuwa?
1: W chwili obecnej, patrząc na warunki pogodowe, ten pożar najprawdopodobniej będzie się przesuwał w kierunku wschodnim, z uwagi na to, że wiatr zaczyna wiać z zachodu. Niemniej jednak w czasie takiego pożaru o tak dużej powierzchni, w tym obszarze objętym spalaniem, wielokrotnie tworzy się specyficzny taki mikroklimat, więc tutaj tak naprawdę też ciężko niejednokrotnie może być przewidzieć kierunek rozwoju tego pożaru. Na to wpływ też będzie miało kształtowanie tego obszaru leśnego, stan drzewostanu, wiek drzewostanu, jak również no, skład gatunkowy, czy to będą sosny, czy to będą jakieś drzewa liściaste, które akurat no, w przypadku pożaru spełniają rolę niejednokrotnie takiego swoistego, naturalnego pasa przeciwpożarowego, gdzie na przykład drzewostany brzozowe powodują spowalnianie rozwoju tego pożaru. Więc miejmy nadzieję, że mimo wszystko ten wiatr i niesprzyjające warunki atmosferyczne, no, wzrost temperatury, spadek wilgotności, ścioły, no nie będą działać na nas tak bardzo niekorzystne, a działania gaśnicze będą przeważające nad niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
0: I już na koniec, panie kapitanie, nie ma żadnego problemu z dostępem do wody, do środków gaśniczych, bo no, przy pożarach lasu to jest czasami kluczowa sprawa.
1: Przy każdym pożarze zaopatrzenie wodne jest kluczowym parametrem z uwagi na to, że musimy podawać środki gaśnicze w odpowiedniej ilości do miejsca pożaru. Jeżeli ten wydatek wodny, czyli dostarczanie wody do źródła pożaru będzie zbyt mała, no to te działania gaśnicze będą nieskuteczne. Co prawda pożar może nie będzie się rozprzestrzeniał, niemniej jednak no nie będziemy mówić o jego gaszeniu. Na chwilę obecną czerpiemy wodę z sieci hydrantowej na miejscu zdarzenia, jak również z przygodnych zbiorników, czy to przeciwpożarowych, czy naturalnych zbiorników wodnych, tam gdzie jest to konieczne. Jeżeli będzie ta konieczność, też pewnie będą budowane odpowiednie magistrale zasilające, aby dostarczyć wodę do punktów gaśniczych, do miejsc, gdzie ta woda jest pogadawana, jest bezpośrednio czy na front pożaru, czy na jego skrzydła, aby móc jego ograniczyć, bądź też dogasić to miejsca, gdzie ten pożar już przeszedł i występuje pożarzysko.
0: Ale najważniejsze, że jest tam sieć hydrantowa i rozumiem, że możecie z tego korzystać. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za pański czas i za spotkanie. Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. O tym coś. Dziękujemy bardzo, panie kapitanie.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Kłaniamy się. We'll be right back.

0: Za 10 minut będzie godzina 10. To jest Radio RMF 24. W piątek 29 maja przyszedł Krzysztof Berenda, redakcja ekonomiczna.
1: Witam, dzień dobry.
0: Krzysztof ma przyszedł, żeby pożyczyć stówę oczywiście.
1: Życzę ci stówę, mój drogi, życzę ci tej stówy.
0: Jak to zawsze w redakcji ekonomicznej. Prawda? Po to ma człowiek redakcję ekonomiczną, żeby w razie czego o wsparcie finansowe się zwrócić. Ale już tak mówiąc całkiem poważnie, Krzysztof, mamy nowe dane o inflacji.
1: Tak, nie mam dla ciebie wsparcia finansowego, ale mam wsparcie emocjonalne.
0: O, cieszę się bardzo.
1: Piąteczek to jest taki dzień, że staramy się mieć zawsze dobre informacje i mamy dobre informacje, bo wszystkie prognozy, jakie widzieliśmy, ekonomiczne, mówiły, że czeka nas wzrost inflacji.
0: No bo benzyna i
1: no
0: tak
1: bo
0: dalej.
1: Tak, miało być, było 3-2 miesiące temu, miało wzrosnąć do nawet 3,7. Taki był ten tak zwany konsensus, czyli średnia prognoz. A wiesz, co się stało? Ona nie wzrosła, a nawet spadła.
0: O, a, taka i to jest zaskoczenie.
1: I ostatecznie z 3,2 spadła nam do 3,1, 3,1%. Tyle teraz wynosi roczne tempo wzrostu cen, czyli jest nieźle.
0: Tak? Ale ja tego nie poczujesz w ogóle.
1: Wiesz, co poczujesz i nie poczujesz, bo oczywiście masz ceny paliw, ja wiem, że one są regulowane, ale są wyższe od tego, co my uznajemy za normalne i zdrowe. Tak, teraz ceny, to jest dla każdego oczywiste, teraz ceny paliw są średnio 12% większe niż, wyższe niż rok temu. Ale ceny żywności nas zaskoczyły, bo one się praktycznie nie zmieniły, a w wielu wymiarach nawet ceny żywności spadły. I to możesz zauważyć, i ci powiem zaraz, gdzie możesz zauważyć. Możesz zauważyć na przykład na bazarach. Nie wiem, czy...
0: Ale na pewno nie w kwestii truskawek.
1: Truskawki nie, chociaż to się zaczyna uspokajać, ale szparagi były w tym roku tanie.
0: Rozumiem.
1: Bo wiesz, co się stało? Zimna Zośka zadziałała. Znaczy, jakbyś tak pytał, to co to za ekonomiści te prognozy stawiają, że oni tak się mylą. Zimna Zośka ich oszukała, bo jak pamiętasz, ja wiem, że teraz to upały i tak dalej, gorąca i piękna pogoda, ale jeszcze 2 tygodnie temu myśmy mieli przymrozki. Było tak około zera, jeszcze wcześniej na początku maja też było zimno. To powodowało, że wielu rolników, mamy taką jedną koleżankę, co jest mistrzynią szparagów u nas, tak w redakcji, to od razu zdradzę, i nagle się okazało, że rolnicy szybciej musieli dokonać zbiorów szparagów, było ich dużo, naraz rzucili na rynek, a skoro czegoś naraz jest dużo, no to tego cena siłą rzeczy musi być niższa. Więc tego typu rzeczy spowodowały, że rzeczywiście żywność była tańsza, więc ta inflacja była obniżona. Ale co się odwlecze, to nie uciecze.
0: No
1: ponieważ
0: właśnie.
1: Przymrozki zniszczyły część zbiorów, chociażby tych truskawek, no to tu będziemy widzieli jednak podwyżki cen, więc na przykład za miesiąc, dwa już możemy mieć niemiłe niespodzianki przy jabłkach na przykład.
0: A Krzysztof, czy twoim zdaniem to no, takie długie, dość utrzymujące się wysokie ceny na paliwo, one się nie odbiją na inflacji?
1: Na razie się nie, jak to ładnie mówią, na razie nam nie przeciekają do innych gałęzi gospodarki. O tym długo rozmawiałem z Ludwikiem Koteckim niedawno, czyli członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a przy okazji bardzo, bardzo zdolnym ekonomistą. To, na co Rada Polityki Pieniężnej patrzy przede wszystkim, czy jest ten mechanizm, o którym zwykle się mówi. No bo tak, mamy rzeczywiście droga ropa, trochę drogie waluty, to powodowało wysokie ceny paliw. No i zawsze jest tak, nam się wydaje, że skoro drogie paliwa, czyli drogi transport,
0: no
1: to musi przekładać się na wszystko inne. Bo te truskaweczki, prawda, bo te szparagi, bo te meble z Ikei, czy cokolwiek trzeba dowieść, tak? Więc to się rzeczy będzie robić. Więc ekonomiści patrzyli, czy już te ceny paliw przeciekają na wszystko inne w gospodarce. No i było ryzyko. Ekonomiści też się spodziewali, że to już się wydarzy i zobaczymy w danych za ten miesiąc. Ale jeszcze nam się nie wydarzyło. I to jest dobrą wiadomością. Jak widać, gdzieś tutaj zachowujemy jednak tę normalność. Nie ma tak dużego wzrostu cen, no trochę pewnie, żeby nie wystraszyć turystów i klientów. No i właśnie pytanie, co będzie z turystami, jak to będzie wyglądało przy wakacjach. To jest ciekawe, patrzyłem też na ceny w biurach podróży, porównywałem, bo GUS to zlicza. To też nie masz wielkiego wzrostu cen paradoksalnie jeszcze.
0: Będziemy
1: bo się ludzie mają wystraszenia.
0: Być może jest tak, być może się obawiają właśnie w tych wysokich cen. Podejrzewam, że wielu z nas będzie raczej wybierało wakacje dziś w tym roku bardziej w Polsce.
1: Też, tak, ale to chyba też niekoniecznie z przyczyn ekonomicznych, tylko trochę bezpieczeństwa,
0: oczywiście.
1: Wiesz. Czemu ja mam się stresować? Już nawet nie to, że coś tam, bomba spadnie czy coś, tylko a po co ja mam się stresować, że mi lot odwołają, albo znowu coś będzie się działo, albo będę musiał biegać do schronów. Weźmy sobie już albo ten zachód Europy, albo najlepiej, weźmy sobie Polskę. I swoją drogą, to jest ciekawe, jest dużo rezerwacji, znacznie więcej rezerwacji w Polsce niż było wcześniej. I super, ale to wiesz, co to oznacza?
0: Że?
1: No, że ten parawan montować na plaży to nie o 6 rano, tylko o 4 trzeba będzie lecieć.
0: Zaczęliśmy o inflacji, a skończyło się na parawanach.
1: Ale parawany w Pobierowie.
0: Ale jakoś tak wakacyjnie, przyjemnie. Krzysztof Berenda razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy. Fakty na naszej antenie. Już niedługo, bo ledwie 6 minut z kawałeczkiem. Bo o godzinie 10 oczywiście najnowsze informacje dotyczące tego, co się dzieje w powiecie wołomińskim i w powiecie mińskim, czyli sytuacja pożarowa. Na naszym zegarze za 6 minut 10. Tak.

0: Czas najwyższy na fakty. Radio RMF 24. Polecamy się. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już na was czekają.
1: Pożar się już nie rozprzestrzenia. Obejmuje obszar o powierzchni 300 hektarów.
2: To są najnowsze informacje ze sztabu kryzysowego.
3: Do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym.
2: Więc sztab akcji stara się maksymalnie wykorzystać sprzyjanie.

0: Wysiłku Powiatu Mińskiego.
1: A w Faktach o 10 z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, witamy.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Co jeszcze mówią przed południem strażacy?
2: Strażacy gaszą obecnie zarzewie tego pożaru i udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale służby wykorzystują wszystkie siły i środki, aby jak najszybciej dogasić ten pożar z ziemi i z powietrza. Kluczowe będą te najbliższe godziny, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić pracę strażaków.
3: Spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią i tam te tereny najbardziej staramy się, tam największą ilość wody staramy się podać ze względu na to, żeby wilgotność była jak największa, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru.
2: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W szkole w Międzylesiu nauczyciele i mieszkańcy zorganizowali specjalną strefę, w której służby mogą odpocząć, napić się wody i zjeść ciepłe posiłki. Z Międzylesia Jakub Rybski.
0: Inflacja w Polsce zaskoczyła. Zamiast mocno wzrosnąć, lekko spadła. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyliczenia za maj.
4: No i okazało się, że inflacja spadła z 3,2 do 3,1%. Ekonomiści tymczasem szacowali, że będziemy mieli jednak wzrost do 3,7.
1: Krzysztof Berenda zameldował się w Faktach.
4: Witam.
1: Witamy. Z czego, Krzysztofie, zatem wynika to rozmieniające się prognoz z tym najnowszym odczytem?
4: To jest efekt przymrozków. Ja wiem, że teraz czarczej za oknem mamy upał, słyszymy o gorącej temperaturze i tak dalej, więc przymrozki wydają nam się czymś absurdalnym. No ale pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury poniżej zera, czasami nawet momentalnie. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu. W efekcie ogólna inflacja nam spadła do poziomu, przypomnę, 3,1.
1: Sejm przyjął projekt tzw. ustawy łańcuchowej. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu.
0: W sejmowym studiu RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: No i Kacprze, tak, w końcu, tak? Ale czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
5: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tzw. ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
0: To Fakty w RMF FM.
6: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Mieszkańcy Janowa Lubelskiego demonstrują w obronie szpitala, którego dyrekcja postanowiła przenieść salowe i sprzątaczki do firmy zewnętrznej. Dotyczy to 51 osób. Szpital tłumaczy, że nie stać go na utrzymywanie tych etatów.
1: Tenisistki powrócą za chwilę. Na miejscu w Janowie Lubelskim jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, pod jakimi hasłami przebiega ten protest?
7: Stop likwidacji miejsc pracy widać na jednym z transparentów, z którymi protestujący przeszli ulicami Janowa przed siedzibę starosty, któremu podlega szpital.
8: Przede wszystkim chodzi nam o tą pracę.
9: Oczekujemy, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach, co jesteśmy.
10: Martwimy się o stanowiska pracy.
9: To jest pierwszy krok do prywatyzacji szpitala.
11: My mamy nadzieję, szanse nie wiemy, jakie są.
7: Starosta Artur Pizoń tłumaczył protestującym, że szpital i powiat są postawione pod ścianą.
12: Po prostu nie mamy możliwości innego działania. Musimy robić oszczędności, albo szpitala za 3 lata nie będzie, rozumiecie to?
7: Starosta zapewnia, że przenoszony personel nie straci pracy i będzie mieć roczną gwarancję utrzymania obecnych warunków zatrudnienia. Janów Lubelski, Dominik Smaga.
6: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Wszystko się zgadza. Iga Świątek kontra Magda Linet. Wyjątkowy dla polskich fanów tenisa mecz dziś w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
0: Początek w sobopołudnie, a w Faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, Świątek faworytką?
13: Tak, choć warto pamiętać o tym, że nie tak dawno, bo w marcu na turnieju w Miami Linet wygrała ze Świątek w 3 setach.
14: To był też taki trudny moment dla Igi w jej karierze. Zaraz potem rozstała się ze swoim trenerem Wimem Fisetem. Teraz Polka wydaje się wracać na właściwe tory.
13: Przypomina komentator Eurosportu Michał Lewandowski. No i na Florydzie to były korty twarde, w Paryżu mamy korty ziemne, nawierzchnia też działa na korzyść Świątek, podobnie jak pogoda. Wysoka temperatura w Paryżu to wpływa na to, jak zachowuje się piłka, jak reaguje nawierzchnia kortu i to są warunki korzystne dla Świątek. Natomiast Linet wyjdzie na kort bez presji, cierpliwość, doświadczenie, to cechy, które ją wyróżniają i które na pewno spróbuje wykorzystać.
1: Jeszcze kilka minut temu Magda Linet pod okiem Agnieszki Radwańskiej trenowała na tym centralnym korcie French Open, po niej dołączyła ze swoim sztabem Iga Świątek. Wojna nerwów na paryskiej mączce rozpoczęta.
0: Do meczu, przypomnijmy, niespełna 2 godziny.
1: Zapowiadane 33 stopnie dziś w Paryżu na termometrach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się.

Nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF24. Zaczynamy od informacji na temat rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w Rumunii, ale będziemy także mówić na temat pożaru, który wciąż trwa w okolicy Warszawy, a także na temat rosyjskiej gospodarki. To wszystko w ciągu najbliższej godziny.

A w Radio RMF 24 wracamy do tematu rosyjskiego drona, który spadł na blok mieszkalny w Rumunii. Głos w tej sprawie zabrał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Poinformował za pośrednictwem portalu X, że rozmawiał z prezydentem Rumunii Nicosurem Danem. Rutte zapewnił Dana o absolutnej solidarności NATO z Rumunią, w tym z osobami rannymi w wyniku tego zdarzenia. Podkreślił również, że sojusz jest gotowy bronić każdego cala terytorium NATO. Lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Rosja nadal atakuje ludność cywilną i infrastrukturę cywilną na całej Ukrainie. Miniona noc po raz kolejny pokazała, że konsekwencje jej nielegalnej wojny napastniczej nie zatrzymują się na granicy. Czytamy w oświadczeniu sekretarza generalnego NATO. Szef sojuszu zapowiedział też dalsze wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym atakami z użyciem dronów. To jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a za chwilę zajmiemy się rosyjskim atakiem gospodarczym na kolejny kraj. Zostańcie z nami. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 teraz będzie o rosyjskich działach wytaczanych przeciwko Armenii. Na szczęście wciąż jeszcze działach gospodarczych. Kreml kontynuuje szantaż w związku z zapowiedzią europejskich dążeń tego kaukaskiego państwa, z którym dotychczas utrzymywał dobre, a nawet bardzo dobre kontakty. Z nami jest Krzysztof Zasada, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztofie, mieliśmy już szantaż gazowy, a co tym razem?
1: No, mamy szantaż na rynku warzyw, mamy szantaż...
0: Szantaż warzywny.
1: Na rynku owoców. Nie, z wielkim zaciekawieniem przyjąłem informację, która jest na czołówkach rosyjskich agencji informacyjnych. Otóż Rospotrebnadzor, czyli taka federalna służba nadzoru ochrony praw konsumentów i dobrobytu człowieka, no nazwijmy to...
0: W Rosji
1: to
0: jest dobrobyt absolutny.
1: Jest dobrobyt, to... Nazwijmy to po polsku, na przykład mamy w Polsce Instytut Jakości Handlowej Towarów Rolno-Spożywczych. O ile dobrze pamiętam, to jest odpowiednik rosyjski. Stwierdził, że niedobra jest jedna woda taka, którą Rosjanie i ludzie Związku Sowieckiego nawet pili od dziesięcioleci. Jest to woda Dżermak, woda mineralna, sprowadzana z Armenii.
0: I teraz jest niedobra.
1: Teraz jest niedobra. Otóż,
0: absolutnie, absolutnie jest nie
1: według,
0: tak.
1: Według tej, tej instytucji rosyjskiej potrzeba wstrzymać sprzedaż, uwaga, 64,5 miliona butelek tejże
0: wody. Szkodliwej wody, a co z nią jest nie tak?
1: No ona... No były jakieś naruszenia techniczne chyba przy produkcji. W wodzie wykryto zbyt wysoki poziom jonów wodorowęglanowych, chlorków i siarczanów, a to według Rosji może prowadzić do błędnego przekonania o właściwościach leczniczych tejże wody, no i negatywnie wpłynąć na zdrowie. Czyli Rosjanie już od tej pory, gdy Armenia zgłosiła chęć rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej, nie będą pić wody, którą pili od dziesięcioleci, bo jest niezdrowa.
0: No jest niezdrowa, bo jest europejska za bardzo. Znaczy po prostu skręcona w kierunku Europy i w efekcie te siarczano coś tam są, za dużo ich
1: jest. No to co zwykle w wodzie jest, ale...
0: Teraz jest za dużo.
1: Była lecznicza, a teraz przekonanie o jej leczniczości może być błędne.
0: No i tak dobrze, że jeszcze nie jest faszystowska, sposób... znaczy, bo można powiedzieć, że jest nazistowska woda.
1: Wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Premier Armenii zapowiada tak naprawdę ostry kurs europejski. Tam dużo się zmieniło.
0: Nie ma wielkiego wyboru, bo Rosja ich zostawiła troszkę samych, a gdzieś muszą iść.
1: Troszkę tak. Zaczęło się od tego, że przyjechał Rubio do Rewania i od razu Rosjanie powiedzieli, że słuchajcie, drodzy Ormianie, my chcemy, żebyście się z nami rozliczali po światowych cenach, jeśli chodzi o gaz, a nie w oparciu o tę naszą preferencyjną umowę. To jest wykorzystywanie totalnego uzależnienia od gazu rosyjskiego. Armenia tylko pozyskuje rosyjski gaz przez Gruzję. Potem przyszły problemy z warzywami i owocami.
0: No właśnie, powiedziałeś o warzywach
1: dużo,
0: i owocach.
1: Bardzo dużo... tychże produktów swoich sprzedaje na rynku rosyjskim. Rosjanie zresztą mają tak naprawdę wysokiej jakości kaukaskie bakłażany, pomidory, kaukaskie arbuzy. To jest wożone wszystko stamtąd. No, okazuje się, że tamte
0: też już są
1: pestycydów przekraczają dozwolone normy i nie może rosyjska instytucja nadzorująca rynek narażać Rosjan na to, aby te niezdrowe towary Rosjanie jedli. Sprawa jest tego rodzaju, że 7 czerwca w Armenii są wybory i obecny premier powiedział, że chce skończyć z uzależnieniem od jednego dostawcy i chce skończyć tak naprawdę z uzależnieniem od jednej rury, co zostało przyjęte jako jego dążenie jednak do dywersyfikacji oraz zwrócenie się, jest to totalne zwrócenie się do Unii Europejskiej, ponieważ Armenia zapowiada rozmowy o członkostwie. Te wybory 7 czerwca będą też wyborami, w których Ormianie i Armeńczycy wybiorą, czy pójdą drogą europejską, czy zostaną w objęciach Rosji, ponieważ no, ścierają się tam tak naprawdę dwie siły. Jedna proeuropejska, druga, która chce utrzymania status quo. Jestem ciekaw, co Rosjanie teraz jeszcze wymyślą, no bo już naprawdę idą po takich szczegółowych i takich mocno wybranych gałęziach.
0: No, ale też bardzo ważnych z perspektywy Armenii, dlatego, że jednak trzeba powiedzieć zupełnie jasno, rolnictwo i eksport tychże warzyw, o których powiedziałeś, do Rosji to jest jeden z głównych nie chcę powiedzieć jedynych, ale jeden z istotniejszych elementów no w ogóle jakiegokolwiek możliwości utrzymania mieszkańców.
1: Tak, ale a do tego Rosjanie w ogóle nie kryją się z tym, no bo naprawdę trzeba mieć, być naprawdę średniej inteligencji, by nie zrozumieć, że te wszystkie powody podawane są wzięte z powietrza czy z brudnego palca wyssane, ponieważ chodzi tylko i wyłącznie o to, by zmusić Ormian do tego, by nie głosowali na partię Paszyniana i w wyborach kolejnych opowiedzieli się za siłami, które sprawią, że Armenia nie wyjdzie z orbity rosyjskiej.
0: Tak, a dodajmy, że przecież cały czas są wojska ochrony granic na granicy, rosyjskie wojska ochrony granic na granicy Armenii.
1: No na razie jeszcze ten konflikt jest gospodarczy, nie przerodził się w innym, miejmy nadzieję, że się nie przerodzi, natomiast no, sytuacja jest napięta, jeśli chodzi o kontakty wielkiego kraju z malusieńką Armenią. Rosjanie w ten sposób mogą też bardzo wiele zaszkodzić mieszkańcom tego państwa.
0: No i dają też sygnał Gruzji, dodajmy, bo tam wprawdzie nie ma w tej chwili żadnych wyborów i tam mamy oczywiście partię gruzińskie marzenie, która jest prorosyjska, ale gdyby jej coś...
1: Gdyby coś się miało zmienić, tak. Gdyby to marzenie gruzińskie...
0: Może się okazać, że Borżomi jednak oj, też przekracza. Woda Borżomi też bardzo popularna w krajach byłego Związku Sowieckiego.
1: Borżomi zastąpi teraz Dżermak. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Krzysztof Zasada z najnowszymi informacjami, a my za chwilę przeniesiemy się pod Warszawę, gdzie, jak wiecie, dramatyczny pożar wciąż trwa. Wprawdzie trochę udało się go opanować, ale jak mówił mi dziś w porannej rozmowie radia RMF FM Marcin Kierwiński, to właśnie dzisiejszy dzień będzie kluczowy dla tego, co wydarzy się dalej. Zostańcie z nami.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy do ogromnego pożaru pod Warszawą. Jak wiemy, płonie las w powiatach włomińskim i mińskim. Akcja gaśnicza obejmuje około 300 hektarów terenu. Wczoraj z tego powodu ewakuowani musiały zostać 42 osoby z 20 budynków znajdujących się najbliżej pożaru. Istnieje zagrożenie, że ewakuowani będą musieli zostać kolejni mieszkańcy okolicznych miejscowości. Naszemu reporterowi Michałowi Radkowskiemu udało się krótko porozmawiać z jednym z nich.
1: Pan Sławomir razem ze mną, mieszkaniec miejscowości Żądza, jednej z dwóch miejscowości, które wczoraj część mieszkańców była ewakuowana w związku z tym ogromnym pożarem. Pan akurat nie, dlaczego?
2: Bo akurat nas omijał dym, a od połowy wioski Żądza były mieszkańcy ewakuowani.
1: Czyli tutaj akurat wokół pana w miarę bezpiecznie, można powiedzieć, było?
2: Można było powiedzieć, że w miarę bezpiecznie, bo fakt, że i dzieli nas rzeka od pożaru.
1: Bo może opowiedzmy słuchaczom, z pana posesji widać ten las, widać też taką ogromną łunę ciemnego dymu w tej chwili, ale dzieli was, to jest jakaś niewielka rzeczka.
2: No nieduża rzeczka, też Żądza, jak i miejscowość Żądza akurat i nam ratuje życie.
1: Nie bał się pan tej nocy?
2: No to, znaczy o siebie to nie, bardziej o syna, mam syna nieletniego jeszcze, ale w miarę było spokojnie.
1: Nie chciał pan jednak gdzieś pojechać do bliskich trochę dalej?
2: Nie, jednak jest najlepiej u siebie.
0: Opowiadał pan jeden z mieszkańców miejscowości Żądza naszemu reporterowi Michałowi Radkowskiemu. A w radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o tym, że prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. No tak. Słuchajcie, radio RMF 24.

0: Słuchacie przedpołudniowego programu radia RMF 24. My wracamy do bulwersującej sprawy nadania jednemu z oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA. Głos na ten temat zabrał właśnie prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że jest oburzony decyzją, która sprzyja rosyjskiej propagandzie. Zapowiedział też, że pozytywnie ocenia wnioski o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego.
1: Mam nadzieję, że nieintencjonalna decyzja prezydenta Zełenskiego sprawia, że emocje w Polsce wobec polityki prezydenta ukraińskiego są jakie są, są bardzo krytyczne i tutaj nie ma miejsca ani czasu na dyplomację. Czytałem też komentarz polskiej ambasady w Kijowie, że oczywiście polscy dyplomaci uznają, drodzy państwo, że Ukraina może swoją politykę pamięci i swoją politykę historyczną kształtować. Jest w tym odrobina prawdy, choć myślę, że polscy dyplomaci tak nie powinni reagować na to, co zrobił prezydent Zełenski, ale Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel, i 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki na dzisiejszym briefingu prasowym. Mnie tylko fascynuje pytanie, któż to jest naród polski? Bo jako żywo Grzegorz Płaczek no nie jest narodem polskim w całości. To znaczy ja też na przykład jestem narodem polskim i ja nie apeluję, żeby odbierać cokolwiek prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nie podoba mi się jego decyzja, ale nie podoba mi się również pomysł, bo on też służy rosyjskiej propagandzie, żeby ów order prezydentowi Zełenskiemu odebrać.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok i zapytamy was, czy kolejne zaostrzenie przepisów drogowych to słuszny kierunek.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty. RMF FM ma w faktach Ewa Kwaśny.
1: A ja ponownie zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chce odebrać order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Wypadek na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami utworzył się wielokilometrowy korek. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM, a w nich kinowe premiery weekendu. Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nadaniem przez prezydenta Władymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska, mówił prezydent, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu

0: Cała koalicja rządowa była za przyjęciem projektu?
1: Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie głosowała niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny. Dodam jeszcze, że Sejm przyjął także ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych.
0: A teraz wielki pożar. W pomoc strażakom zaangażowali się mieszkańcy Międzylesia. Od wczorajszego wieczora strażacy, wojsko i policja walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, 250 pojazdów, a także śmigłowiec Black Hawk, dromadery i drony. W Międzylesiu jest nasz reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Kubo, co dzieje się na miejscu?
2: Zajęcia w tutejszej szkole w Międzylesiu zostały dziś odwołane i zorganizowano tu strefę dla służb, w której strażacy walczący z ogniem mogą choć na chwilę zregenerować siły. W pomoc zaangażowali się nauczyciele, a także okoliczni mieszkańcy.
3: Gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
2: Jest dużo pracy?
3: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
2: Mówiła mi dyrektorka Marzena Zgórka. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić akcję gaśniczą. Dlatego służby polewają wodą także te części lasu, do których ogień jeszcze nie dotarł, aby zwiększyć wilgotność terenu i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. Z Międzylesia Jakub Rybski.
0: 5 rozbitych samochodów na śląskim odcinku autostrady A4 między Mysłowicami a Katowicami. 4 osoby są teraz opatrywane przez ratowników. Korki rosną z każdą chwilą. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest przy autostradzie A4. Marcinie, co się tam dokładnie stało?
4: W Mysłowicach jest wypadek na pasach do Krakowa i w pobliżu tego miejsca, ale już na pasach w kierunku Wrocławia jest kolizja. Korek, jak widzę, w kierunku Krakowa zaczyna się już tu w Katowicach i nieprzerwanie, a to około 10 km ciągnie aż w rejon Brzęczkowic. Przed chwilą w tamtym kierunku jechały kolejne wozy straży pożarnej. To było zderzenie 3 aut. Najpierw osobówka uderzyła w ciężarówkę, a ta z kolei uderzyła w inne auto osobowe. Natomiast na pasach do Wrocławia jest zderzenie 2 aut dostawczych. Tam korek zaczyna się już po przejechaniu bramek w Brzęczkowicach.
0: A teraz już fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i na początek kinowe premiery weekendu.
5: Guy Ritchie ma dla nas zawodowców w obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Rosamund Pike. To jest kino akcji, jest tajemnicza misja, są elitarni najemnicy, a tej dynamicznej akcji towarzyszy charakterystyczny humor Ritchiego. Dla dzieci jest animacja Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Narratorem opowieści o kocie i o myszy jest aktor Tomasz Śliwiński.
6: To mój głos usłyszycie na początku i na końcu filmu i w paru innych bardzo istotnych momentach tej opowieści, ale jestem też kilkoma innymi postaciami, które na swojej drodze spotykają nasi bohaterowie.
5: Od dziś w kinach również Drzewo Magii. To jest familijna opowieść z przygodami, emocjami i magią tytułową. Powstała na podstawie znanej książki. Rodziców grają Claire Foy i Andrew Garfield. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w 2 wersjach, dla dzieci i dla dorosłych, to najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Spektakle powstały na podstawie jednej z najważniejszych książek XX wieku. Gospodarstwo zwierząt opowieść, adresowany do dzieci, będzie miał premierę jutro, a drugi Folwark zwierzęcy dla dorosłych 5 czerwca.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tomasz Tardikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą, ostatnią godzinę przedpołudniowego i przedweekendowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy z doktorem Aleksandrem Olechem na temat dronu, rosyjskiego dronu, który uderzył w budynki mieszkalne w Rumunii, prawdopodobnie przypadkowo. Co z tego wynika, jak powinno zachować się NATO i co będzie działo się dalej, o tym już niebawem, ale powiemy także o spotkaniu w Trójmieście Rady Państw Morza Bałtyckiego. A poza tym, jak zwykle u nas, dobra, energetyczna, przedweekendowa muzyka. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz u nas czas na Bałtyk, dokładniej na okolice basenu bortowego w Gdyni, gdzie niedawno zakończyły się ćwiczenia wojsk specjalnych. W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. W Gdyni jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, dzisiejsze rozmowy poprzedził wyjątkowy pokaz wojsk specjalnych. Co zobaczyli zagraniczni goście?
2: Dokładnie, ministrowie i dyplomaci z państw regionu Bałtyku obserwowali ćwiczenia. Ich kryptonim to Orkan. Jesteśmy naprzeciwko Muzeum Emigracji, zaraz obok kapitanatu portu Gdynia. Żołnierze Formozy i Gromu przeprowadzili taki pokaz odbicia promu pasażerskiego opanowanego przez uzbrojonych napastników.
3: Dla nas nie ma wyzwań, których nie możemy spełnić, także po to jesteśmy, aby służyć, żeby obywatele tego kraju mogli czuć się bezpiecznie, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły. I generalnie rzecz biorąc, to jest nasza nie tylko pasja, ale nasza profesja i to staramy się robić z całą przyjemnością na co dzień.
2: Mówił podpułkownik Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy komponentu wojsk specjalnych. W akcji uczestniczyły śmigłowce, okręt marynarki wojennej i samoloty F-16. Było naprawdę głośno. Żołnierze desantowali się na prom zarówno z powietrza, jak i z wody. Bałtyk jest waszym miejscem pracy, tak. Codziennie kursujecie po Bałtyku. Te ćwiczenia na wodzie, obserwując je nawet dzisiaj, robią ogromne wrażenie. Ta dokładność.
4: Tak jest. Powiem tak, bezpieczeństwo na Bałtyku to dzisiaj wspólna odpowiedzialność nie tylko instytucji, nie tylko służb, ale również użytkowników i operatorów infrastruktury krytycznej, również transportowej. Stand Line to jest najwyższy priorytet, bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i załogi, jak i ładunku.
2: Mówił mi dyrektor polskiego oddziału Stena Line Marek Kiersnowski, który zaznaczał, że regularnie biorą udział w takich ćwiczeniach. Całość miała pokazać, jak służby mogłyby zareagować na realne zagrożenie terrorystyczne na morzu.
0: No i właśnie o bezpieczeństwie Bałtyku rozmawiają dzisiaj ministrowie. Jakie zagrożenia są wymieniane najczęściej?
2: No, na pierwszym miejscu zakłócenia sygnału GPS, które od miesięcy odnotowują piloci i marynarze w regionie. I właśnie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sigorski mówił o analizach zakłóceń.
5: Z badań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy GPS Patron wynika, że lądowe źródło zakłóceń w Królewcu bierze na cel samoloty na dużych wysokościach, a żeglugę zakłócają źródła ulokowane na statkach, także tych, które są na wodach międzynarodowych.
2: Mówił wicepremier. Drugim ważnym tematem jest ochrona infrastruktury krytycznej i tak zwana flota cieni. Również dzisiaj ministrowie będą rozmawiać o zagrożeniu ekologicznym dla całego Bałtyku.
0: A jakie znaczenie ma samo spotkanie Rady Państw Morza Bałtyckiego?
2: No, to przede wszystkim jest już takie zakończenie polskiego przewodnictwa, takie podsumowanie. W spotkaniu uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących przy ochronie i rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego. A jeszcze dziś po południu w Sopocie odbędą się właśnie końcowe rozmowy, a Polska symbolicznie przekaże przewodnictwo Islandii.
0: Bardzo dziękuję. To był Stanisław Pawłowski prosto z Gdańska. Bardzo dziękuję za te informacje. I know that this could hurt me bad.

Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będzie pogodowo i pożarowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o prognozowanym wysokim i bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym w większości kraju. Ostrzeżenia obejmuje obszar niemal całej Polski z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Najwyższe wskaźniki zagrożenia pożarowego występują w województwie lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, lubelskim oraz w części województwa podkarpackiego. Niska wilgotność, brak opadów we wschodniej połowie kraju, porwisty wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi, niedopałek, iskra czy ognisko, ostrzega IMGW. Instytut zaapelował również, aby w lasach zachować szczególną ostrożność i stosować się do komunikatów służb. Straż Pożarna jest w stałym kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje o sytuacji z wiatrem. Przypomnijmy, że od wczoraj trwa akcja gaszenia lasu w okolicach Warszawy, dokładnie w powiatach wołomińskim i mińskim. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało około 100 osób. Akcja gaśnicza wciąż trwa. A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o tym, jak do pomysłu, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, pomysłu wspartego przez prezydenta, odnosi się premier.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy ponownie do tematu nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zgłosił, że będzie wnioskował o odebranie z tego powodu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
1: Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to było coś, jest coś bezcennego. Mogliśmy i ciągle mamy szansę przełamać te ponure fragmenty naszej historii, które ciążyły nad naszymi relacjami, ale to wymaga wyobraźni, wrażliwości i od jednego, i od drugiego. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską, no bo bez tego jedni i drudzy stracimy. Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości. No bo jeśli ktoś będzie się z tego cieszył, to z całą pewnością Moskwa i to byłoby najbardziej przykre. Także mam nadzieję, że obaj prezydenci jakoś zrozumieją wagę i powagę sprawy.
0: Premier Tusk i jego komentarz dotyczący, to był premier Tusk. Jak słyszeliście komentarz premiera do tego, co powiedział prezydent Karol Nawrocki, mnie się akurat trudno tym razem z premierem nie zgodzić. To znaczy jedna i druga decyzja jest nieszczęśliwa, jedna i druga służy wyłącznie Rosji i jedna i druga szkodzi polsko-ukraińskim i tak bez tego trudnym relacjom, szczególnie w wymiarze historycznym. Pamiętajmy, historia jest bardzo istotna, ale nas różni, przynajmniej opowiadanie o niej. Natomiast tym, co nas nie różni, jest stosunek do Rosji. I o tym nieustająco i niezmiennie trzeba przypominać. O Radio RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej komentarzy i jeszcze więcej dobrej przedweekendowej muzyki. Jest 11:34. Z każdą minutą zbliża się weekend.

0: Radio RMF 24. Teraz czas na sport. Iga Świątek kontra Magdalinet. Taki pojedynek kilka minut po 12 rozpocznie się na korcie w Paryżu. Trzecia runda wielkoszlemowego Roland Garros. I trzeci w karierze pojedynek Świątek z Linet. Bilans to 1-1. Świątek wygrała w Pekinie w 2023 roku. Linet całkiem niedawno w marcu pokonała Świątek w Miami. A czego możemy spodziewać się dziś w Paryżu? Opowie nam o tym komentator Eurosportu Michał Lewandowski.
1: Zawsze niezmiernie cieszą nas takie mocne akcenty w turniejach wielkoszlemowych. No i tu niespodzianka dużego kalibru. Mecz dwóch Polek, Magdy Linet i Igi Świątek na poziomie trzeciej rundy paryskiego turnieju. No, myślę, że super turniej dla Magdy. To jak wydostała się z dużych tarapatów w tym pierwszym meczu. Też później niełatwy mecz z Jeleną Ostapienko. Ona oczywiście dużo więcej sił straciła na drodze do tej trzeciej rundy i to oczywiście Iga Świątek będzie faworytką przed tym spotkaniem. Pamiętamy, że niedawno to Magda Linet była górą w konfrontacji z Igą Świątek, natomiast no, to był też taki trudny moment dla Igi w jej karierze. To był moment, w którym zaraz potem rozstała się ze swoim trenerem Wimem Fisetem. Teraz Polka wydaje się wracać na właściwe tory, więc w tych warunkach, kiedy jest gorąco, szybko, to wciąż myślę, że to będzie działało dodatkowo tylko na korzyść Polki, która przecież no, w paryskiej imprezie czuje się wyśmienicie. Wygrywała ten turniej czterokrotnie, także myślę, że tak czy inaczej po prostu bardzo ciekawe spotkanie przed nami.
0: A zatem już niebawem dwie Polki naprzeciwko siebie. Wysłuchajcie Radia RMF 24. Będziemy oczywiście o tym opowiadać. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie.
1: Dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do poniedziałku. Mówi wam Tomasz Terlikowski, Els Radio oczywiście cały czas nadaje. Już za chwilę startujemy z popołudniem w Radiu RMF 24. Ale wcześniej fakty w samo południe.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Premier Tusk komentuje zapowiedź prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Powód: uhonorowanie zwodniczych formacji ukraińskiej powstańczej armii. A jednak są wątpliwości w sprawie wypuszczenia na wolność pijanego kierowcy recydywisty. Resort Waldemara Żurka wczoraj uspokajał, a nasz dziennikarz dotarł do innego komunikatu wyrażającego zaniepokojenie decyzją prokuratury w Otwocku. Prezydent Zełenski musi mieć świadomość, co znaczy dla każdej Polki i Polaka dziedzictwo UPA, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie. Witam. Kasprze. Co jeszcze o decyzji ukraińskiego przywódcy mówił szef rządu?
2: Podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji. Z kolei pomysł prezydenta Karola Nawrockiego, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego, premier nazywa, tu cytat, podobnym krokiem, który źle wpływa na sąsiedzkie relacje.
3: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
2: Mówił Donald Tusk. Posłowie opozycji podkreślają z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
4: Ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wspólne

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jest przy A4. Marcinie, jak objechać to miejsce?
4: Policja tu w okolicy węzła Murckowska, za którym autostrada została całkowicie zablokowana, kieruje samochody na objazd drogą numer 86. Niestety w tym rejonie doszło do kolejnej kolizji dwóch autosobowych. Korek na pasach do Krakowa na autostradzie A4 zwiększył się w ciągu ostatniej godziny i teraz zaczyna się już w rejonie katowickiego Parku Kościuszki.
3: Wbrew wczorajszym uspokajającym zapewnieniom resortu sprawiedliwości pojawiają się wątpliwości w sprawie decyzji prokuratury rejonowej z Otwocka. Przypomnijmy, postanowiła ona o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy z 3 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Wczoraj rzeczniczka prokuratora generalnego świadczyła, że wytyczne Waldemara Żurka nie zostały złamane. Tymczasem nasz dziennikarz przeczytał komunikat prokuratora okręgowego, który brzmi: przyjmuje powyższe działania z niepokojem. Krzysztof Zasada w naszym studiu w Warszawie zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry. Co jeszcze jest w tym komunikacie?
5: Nie wprost szef jednostki nadrzędnej daje do zrozumienia swemu podwładnemu, że brak wniosku o aresztowanie pijanego kierowcy recydywisty był błędem. Prokurator okręgowy, wyrażając zaniepokojenie tym działaniem, przypomniał też podległym jednostkom o bezwzględnym stosowaniu wytycznych prokuratora generalnego. Dodatkowo zobowiązał ich, tu cytat, do podejmowania stanowczych działań w zakresie kształtowania prewencji szczególnej i ogólnej w tej kategorii przestępstw.
3: To takie biurokratyczne sformułowanie. Jak te słowa należy rozumieć?
5: Można to przetłumaczyć w następujący sposób. Wobec pijanych kierowców recydywistów trzeba zachowywać się z najwyższą stanowczością, tak by każdy z nich odczuł dolegliwość swego zachowania, a także działać tak, by odstraszać innych od podobnych zachowań.
3: Ostrzejsze kary czekają od najbliższej środy kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Właśnie te zmiany to dzisiaj temat cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Nasz reporter Michał Dobrowicz zbiera komentarze na ten temat. Michale, co konkretnie się zmieni?
6: Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to wywołuje też wątpliwości, także prawników. To przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
7: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, nawet utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
6: O tej zmianie za chwilę porozmawiam z ekspertami z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, a także z kierowcami. Spotykamy się już za chwilę przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok. Zadam pytanie, czy zaostrzanie przepisów to właściwy kierunek?
8: To także są fakty.
3: Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są dwa łosie. Nasza reporterka jest na miejscu. Anna Pałamar pytała o skalę trudności tej akcji miejskiego łowczego Ryszarda Czaraszkiewicza.
9: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania. Wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
3: Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, wtedy zostaną im podane zastrzyki znieczulające. Następnie zwierzęta zostaną wywiezione do lasu. Oby zwierzaki mogły to skomentować potem. Było się na wycieczce, ale się wróciło.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jak co piątek przed nami kolejna odsłona cyklu Twoje zdanie. 3 czerwca wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów, a my dzisiaj pytamy, czy zaostrzenie kar dla kierowców poprawi bezpieczeństwo na drogach. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do dyskusji i czekamy na wiadomości. SMS 3322, mail radiomałpa rmf24.pl oraz telefon 12 2 012. Czy zaostrzenie kar dla kierowców poprawi bezpieczeństwo na drogach. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program. Jak w każdy piątek polecamy Wam cykl Twoje zdanie. Dzisiaj pytamy, czy zaostrzenie przepisów drogowych, które przed nami w najbliższą środę, to dobry pomysł? Zapytamy o to kierowców i ekspertów, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Nasz wóz satelitarny jest przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku, tam na parkingu przy punkcie Małopole. Jest także nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, dookoła ciebie wielu kierowców, którzy zrobili sobie przerwę w podróży. Będziesz z nimi rozmawiał, ale na początku przypomnij, co dokładnie się zmienia, na czym to zaostrzenie kar ma polegać.
1: Ta najważniejsza zmiana i ta, która wywołuje najwięcej emocji, to jest zdecydowanie mniej możliwości, aby redukować punkty karne od najbliższej środy. Jeśli kierowcy przekroczą prędkość, tę dozwoloną, o więcej niż 20 km na godzinę, to nie będzie można pójść na specjalny kurs i zredukować punktów karnych, tak jak jest jeszcze teraz. Dlatego teraz na tych kursach specjalnych, organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ruch jest taki duży. Jeśli to będzie przekroczenie prędkości o 15 km na godzinę, będzie można punkty zredukować. A jeśli o 25 km na godzinę, to te punkty zostaną na 12 miesięcy przez cały rok właśnie na naszym koncie. Poszerza się także pula tych wykroczeń, po których nie będzie można zredukować punktów karnych. Na przykład jeśli ktoś nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, to wtedy dostaje 15 punktów karnych i też nie będzie możliwości redukcji. Czyli zwiększy się prawdopodobieństwo, że taki kierowca po prostu straci prawo jazdy, bo tu jest ta niezmienna granica 24 punktów. Nie wzrosną same mandaty, jeśli chodzi o opłaty w złotówkach, natomiast wzrośnie właśnie ryzyko tego, że punktów karnych na naszym koncie będzie więcej, dlatego dzisiaj pytamy Was, pytamy słuchaczy radia RMF24 i pytam tutaj także kierowców i będę to robił przez najbliższe 2 godziny, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobra idea, czy to jest dobry kierunek, czy właśnie takie zaostrzanie przepisów, czy więcej punktów karnych i mniej możliwości, aby te punkty karne redukować, czy w tę stronę powinniśmy iść i jechać, aby zwiększać bezpieczeństwo dookoła nas, także na takich trasach, jak ta, przy której teraz stoję i stoi nasz wóz satelitarny, czyli ekspresowa S8. Mówiłeś, Kuba, o kierowcach, którzy zrobili przerwę w podróży, na kawę na przykład. Obok mnie jest jeden z kierowców. Dzień dobry, czy ja mogę zająć moment? Tu radio RMF24, kłaniamy się.
2: Dzień dobry.
1: Ja tutaj mówiłem przed chwilą, pan też to słyszał tutaj na żywo, w jaką stronę to idzie. Czy według pana właśnie to zaostrzanie przepisów, mniej możliwości redukcji punktów karnych, to zwiększy bezpieczeństwo na takiej trasie jak tutaj choćby?
2: Nie zwiększy bezpieczeństwa z jednego powodu. Niedługo będziemy musieli już zatrudniać prawników, my, ludzie zwykli, ponieważ my już nie wiemy, jak w tych przepisach się odnajdywać. W tej chwili to, co to nawet pan przez chwilę mówił...
1: Skomplikowane.
2: Także komplikują życie, ta władza komplikuje życie wszystkim.
1: Wie pan, jaki jest cel? Bo cel jest bardzo prosty. Cel nie jest skomplikowany. Ma być bezpieczniej. Jak jedziemy sami, z rodziną, służbowo, prywatnie, to mamy po prostu bezpiecznie dojechać do celu. O to chodzi, żeby nie było szaleńców na drogach, żeby po prostu na trasach było przewidywalnie. Będzie tak według pana?
2: Szaleńcy byli i będą.
1: I zaostrzenie kar i więcej punktów karnych i mniej możliwość redukcji nie wyeliminuje tych szaleńców?
2: Oczywiście, że nie wyeliminuje.
1: A co by wyeliminowało według pana? Pan jest kierowcą, pan pewnie dużo jeździ.
2: Na pewno nie jakieś powiększanie ilości przepisów jakichś głupich, których my po prostu nie rozumiemy.
1: Czyli co zamiast tego? Edukacja, tłumaczenie, przykłady, do czego może prowadzić przekraczanie prędkości, bo to jest najczęstszy powód mandatów.
2: No, tak mi się wydaje, ale na pewno nie zwiększanie ilości kartek, przepisów, bo tak jak panu na początku powiedziałem, trzeba już prawnika teraz wozić ze sobą, żeby się tym wszystkim połapać.
1: To ostatnie pytanie do pana. Pan teraz jedzie S8 w kierunku Mazur, rozumiem, tam na Białystok?
2: Tak.
1: Jak się dzisiaj jedzie? Bezpiecznie?
2: Już widać, że jest wzmożony ruch.
1: Przedweekendowo życzę wobec tego szerokiej drogi. Bardzo panu dziękuję. To jest cykl Twoje zdanie i dziękujemy za udział w nim.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Szerokiej drogi życzymy, cykl Twoje zdanie w radiu RMF24 i właśnie dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Ekspresowa S8, wyjazd z Warszawy w kierunku Białegostoku, mniej więcej na wysokości Radzymina. Zaparkowaliśmy nasz wóz satelitarny i tutaj Was zapraszamy do rozmowy. Przyjedźcie do nas, porozmawiajmy i zastanówmy się wspólnie, co zrobić, żeby było bezpiecznie, żeby zwiększyć szansę, że bezpiecznie dojedziemy do celu, czy właśnie to zaostrzenie przepisów, które czeka nas w najbliższą środę, 3 czerwca, to jest właściwy kierunek, bo wśród tych zmian, Kuba, o które pytałeś, jest jeszcze jedna. Będzie też nowy taryfikator i na przykład będzie więcej punktów karnych za omijanie auta, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych. Jeśli ktoś by próbował w takiej sytuacji ominąć ten samochód, który prawidłowo, zgodnie z przepisami się zatrzymał, to może być 15 punktów karnych. A na przykład za korzystanie z korytarza życia bez uprawnienia 8 punktów karnych, czyli też więcej niż teraz. To są te zmiany dotyczące punktów karnych, które wejdą w życie w najbliższą środę, zmiany, które wywołują sporo emocji i sporo wątpliwości. Jesteśmy ciekawi, co wy na to? Zapraszam, jesteśmy przy miejskim punkcie obsługi podróżnych, właśnie tutaj, S8-ka, wyjazd z Mazowsza w kierunku Białegostoku, w kierunku Mazur i Warmii, tutaj was zapraszamy, tutaj także dojadą niedługo eksperci z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jestem bardzo ciekawy, co oni na to? Być może będą także zaskoczenia w ich komentarzach. Kolejne samochody zatrzymują się, jak pewnie słyszycie, kolejne także ciężarówki robią sobie przerwę w podróży. Będziemy dalej rozmawiali, jestem bardzo ciekawy waszej opinii.
0: I my także jesteśmy ciekawi kolejnych opinii. To oczywiście był Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękujemy. No i właśnie, drodzy słuchacze, co wy o tym myślicie? Czy zaostrzenie przepisów drogowych to dobry pomysł? Czekamy na wasze opinie w tej sprawie. SMS 3322, telefon 122012 oraz adres mailowy radio@rmf24.pl. Te kanały kontaktu są do waszej dyspozycji. To jest wasze zdanie w radiu RMF24. A tymczasem mamy jeszcze najnowsze informacje o pożarze lasu na Mazowszu. Na podstawie danych termalnych z Bayraktara szacujemy, że pożarem objętych jest około 300 hektarów lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, przekazał rzecznik prasowy PSP starszy kapitan Wojciech Gralec. W rejonie działań służb są utrudnienia w ruchu. Nadal wyłączony jest około 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej numer 50. Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji w piątkowe popołudnie. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Piątkowym popołudniowym programie w radiu RMF 24 czas na komentarz polityczny. Przenieśmy się do sejmowego studia, gdzie jest nasz reporter Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Polski 2050 Piotr Strach, Komisja Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry państwu.
1: Chciałbym zacząć od tej sprawy, która pojawiła się nad ranem. Dron rosyjski uderza w jeden z bloków znajdujących się w Rumunii, kraj NATO. Pytany tutaj na korytarzach sejmowych wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że to pewnie był dron tak zagubiony przez to, że został przez Ukrainę jak to fachowo powiedzieć pan jest z komisji...
2: Zakłócony.
1: Zabrakło mi słowa. Musimy się do tego w takim razie przyzwyczaić?
2: Oczywiście nad terytorium tych państw granicznych z Federacją Rosyjską czy też z Ukrainą codziennie przelatuje tysiące różnych obiektów. Jedne są uzbrojone, jedne są rozpoznawcze, jeszcze inne są dronami czy obiektami wabikami. To jest naprawdę skomplikowany system różnego rodzaju też przeciwlotniczej artylerii rakietowej czy lufowej, więc to jest naprawdę jeden wielki chaos, jeśli chodzi o ten rejon, więc to, że dopiero teraz się wydarzyło właśnie w tej części w Rumunii to wydarzenie, to jest nawet trochę zadziwiające, że dopiero teraz, bo tak naprawdę przecież w Polsce mieliśmy przypadki już wcześniej różnych obiektów, które spadały, czy to było w lesie pod Bydgoszczą, czy właśnie ten wypadek, gdzie zginęło dwóch polskich obywateli wcześniej przy granicy z Ukrainą, więc tak naprawdę jest to rzeczywiście nieszczęśliwy wypadek, ale no statystycznie to się musi wydarzyć. Za dużo obiektów jest po prostu na niebie.
1: Czyli nie możemy zakładać, że to był, że Rosja testuje NATO, tylko tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że to było po prostu w wyniku działań zakłócania tego drona.
2: Wydaje mi się, że Rosja testowała NATO przede wszystkim tym zorganizowanym takim atakiem dronowym na Polskę.
1: To był ten moment,
2: tak. I to był ten moment testowania systemów przeciwlotniczych, więc wydaje się, że pojedynczy dron nie jest jakby takim modelem do przetestowania naszej opelotki. Jest to raczej przypadek, jeśli chodzi o testowanie naszej natowskiej skuteczności obrony przeciwlotniczej, czy to lotniczej, czy właśnie rakietowej, to musiało być bardziej skomplikowane.
1: Zejdźmy teraz do spraw tutaj krajowych. Chciałbym zapytać, czy Polska 2050 wesprze jakiegoś koalicyjnego kandydata, czy wystawi swojego, jeśli chodzi o wybory prezydenta Krakowa?
2: No ja to pozostawiam w tym momencie do decyzji środowisku, kołu partii w Małopolsce. Trudno mi jako osobie,
1: czyli
2: które...
1: Czyli poseł Ślis raczej nie jest brany pod uwagę, jako wydaje ten, powiedzmy, najbardziej znana twarz z waszego klubu, jeśli chodzi o Małopolskę i Kraków.
2: To znaczy, jeśli chodzi o Małopolskę, to na pewno jest brany pod uwagę, ponieważ jest to osoba, która...
1: A sam jest chętny?
2: Nie wiem. Tutaj prawdopodobnie trwają jeszcze rozmowy na ten temat, bo tu nie chodzi o to, aby wyłącznie wystartować dla samego startu, ale także, żeby było coś z tego pożytecznego, żeby po prostu mieszkańcy mieli na kogo zagłosować. Jeśli się okaże, że będzie jakiś na przykład koalicyjny kandydat w jakiejś konfiguracji, to wydaje mi się, że to też jest do rozważenia. Zarówno nasza propozycja, jak i innych organizacji, formacji, czy stowarzyszeń, czy partii powinna być dyskutowana, więc pytanie, czy jest sens, żeby startowało w takich wyborach w Krakowie kilkunastu na przykład tych kandydatów, bo w tym momencie naprawdę będzie duży chaos, jeśli chodzi o to, na kogo zagłosować. No i może wtedy wyjść naprzód jakiś, nazwijmy to tak kolokwialnie, oszołom, który po prostu będzie minimalnie miał większe poparcie niż rozdrobniona koalicja, więc lepiej by było rzeczywiście, żeby do tej drugiej tury w Krakowie weszła odpowiedzialna osoba, i na którą z czystym sercem mogliby mieszkańcy w drugiej turze zagłosować.
1: Opozycja zapowiada, że to, co wydarzyło się w Krakowie, to początek takiej fali. Będą chcieli odwołań w kolejnych miastach. Kibicuje pan, żeby takie referendum odbyło się w Częstochowie?
2: No ja już od kilku dobrych tygodni mówię o tym, że po tych wydarzeniach, które się wydarzyły w Częstochowie, cały czas czekam na to, że...
1: Wydarzeniach? Mówimy o zatrzymaniu...
2: O zatrzymaniu prezydenta miasta Częstochowy, postawieniu mu poważnych zarzutów. Potem następowały...
1: CBA, tak?
2: Tak, potem była na sesji Rady Miasta też propozycja uchwały o referendum zwołanym przez Radę Miasta, które upadło, bo radni koalicyjni prezydenta go obronili. I w tym momencie na rok czasu w zasadzie nie ma takiej możliwości, aby Rada Miasta ponownie podjęła uchwałę o referendum, więc jedyna opcja to jest referendum obywatelskie, no i...
1: Podpisy są już zbierane?
2: Nie. Ja nawet nie wiem, czy w ogóle w tym momencie jakiś komitet jest organizowany. Ja czekam na to, aż się pojawi. Mam nadzieję, że dowiem się chociażby od państwa, ale czekam na to i no mam nadzieję, że rzeczywiście częstochowianie wykażą się tą aktywnością obywatelską, bo Kraków dał wiatr w żagle, bo no, tam sytuacja w ogóle jest nieporównywalna, bo przecież poprzedni prezydent Misztalski nie miał zarzutów prokuratorskich, w ogóle mógł pełnić funkcję prezydenta. Tymczasem w Częstochowie prezydent Krzysztof M. ma zarzuty oraz środki zapobiegawcze, które no, zabraniają mu w ogóle wejście do urzędu miasta, wejście na salę sesyjną, rozmowy z urzędnikami czy z radnymi, i on nie rezygnuje z mandatu. Rada Miasta też go nie odwołuje. Rządzą jego zastępcy. Jest to sytuacja absolutnie patologiczna. No, po prostu w państwie prawa takie rzeczy nie powinny mieć miejsca tak długo, bo ja rozumiem krótki okres wyjaśnienia sprawy, no ale w tym momencie to już sąd podtrzymuje te zażalenia, że no, zabrania mu wejść do urzędu.
1: A co pan myśli... Jakie jest pana zdanie w kwestii tego, jak się spodoba lewicy taki pomysł? No bo prezydent Częstochowy jest formalnie zawieszony jako polityk lewicy, albo nawet wykluczony, no ale jednak związany z lewicą wiele, wiele lat. Czy koalicjantowi spodoba się to, że wy jako koalicjant, czy lewicy się to spodoba, że wy, pan jako przedstawiciel Polski 2050 będzie chciał wspierać odwołanie kogoś związanego z tym obozem?
2: Panie redaktorze, ja byłem tym parlamentarzystą koalicji 15 października, który od samego początku nie popierał Krzysztofa Matyjaszczyka, chyba w zasadzie jako jedyny. Było wielkie takie spotkanie w drugiej turze wyborów, kiedy posłowie tej całej koalicji 15 października na Placu Biegańskiego się spotkali i popierali Krzysztofa M. No ja jako jedyny się wyłamałem i zawsze sprostowałem, że to nie, wtedy byśmy startowali jeszcze jako trzecia droga, to nie trzecia droga popiera Krzysztofa Matyjaszczyka, tylko i wyłącznie PSL. Polska 2050 Krzysztofa Matyjaszczyka oficjalnie nigdy nie popierała i ja to podtrzymuję. No i miałem rację, jak się okazuje, więc tak naprawdę to pokazuje, że ja jestem konsekwentny i tutaj liczę na to, że nasi koalicjanci w polskim parlamencie także nie będą bronić Krzysztofa M., ponieważ no, te zarzuty są bardzo poważne. Co więcej, to nie dotyczy tylko prezydenta, bo mamy też mowę o radnych, którzy również są z zarzutami, no chociażby przewodniczący Rady Miasta nie ma też możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady. Jeden z radnych też jest, ma jakieś zarzuty. Już nie mówię o wicemarszałku województwa z Częstochowy, który także ma zarzuty i także nie może. No po prostu Częstochowa...
1: Czyli jest sparaliżowana.
2: Jest cała...
1: administracja.
2: Dokładnie, no to jest miasto, które ja to na mównicy sejmowej ostatnio mówię, że to jest miasto zadżumione. To jest miasto, które w tym momencie idzie, jak to się mówi, dryfuje, a nie rozwija się.
1: Panie pośle, musimy powoli kończyć, ale jeszcze zapytam. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że podjąłby próbę odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Władimirowi Zełenskiemu. Pan popiera taką decyzję prezydenta? Wie pan, o co chodzi?
2: Wiem.
1: O tę kwestię związaną z nadaniem oddziałów imienia.
2: Moim zdaniem symbole są ważne, ale w tym momencie trwa wojna i moim zdaniem powinniśmy nastawiać się na to, jaki jest polski interes narodowy. Polskim interesem narodowym jest to, aby Ukraina była maksymalnie wzmocniona i odpierała atak rosyjski, bo naprawdę...
1: Czyli możemy pozwalać Ukrainie
2: nie,
1: na takie
2: i
1: ruchy?
2: Wszelkie dyplomatyczne środki powinny zostać zachowane, ale w tym momencie sięganie tylko dla, nie wiem, własnej satysfakcji, symboliki w tym momencie moim zdaniem jest niepotrzebne.
1: Ale wie pan, że symbole w tych relacjach polsko-ukraińskich odegrywają największe emocje wśród społeczeństwa.
2: Ja bym to zostawił już następnemu prezydentowi Ukrainy, kiedy Ukraina będzie w trakcie pokoju, powinniśmy wtedy rzeczywiście te relacje podsumować, wyjaśnić i z nowym rządem, bo czekamy też na zmiany, no oczywiście po zakończeniu wojny na Ukrainie, aby tam był już nowy prezydent, nowa duma i żeby to zgromadzenie, przepraszam, żeby to było tam poukładane już na nowo i otwarcie podsumowanie tej naszej współpracy. Teraz trwa wojna, ja bym wszelkie te historyczne tematy realizował, tak jak teraz była kwestia tych ekshumacji w zwłok. No pamiętajmy, Ukraina się zgodziła na te ekshumacje, trwają ekshumacje ofiar Wołynia, też dzięki naszemu ministerstwu pani Marty Cienkowskiej, więc tu jest postęp i powinniśmy na ten moment skupiać się na tym, co nas łączy, a to, co nas dzieli, zostawmy po wojnie.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Poseł Polski 2050 Piotr Strach, Komisja Obrony Narodowej, z którym rozmawiał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. A w radiu RMF 24 przenieśmy się na chwilę na French Open. Tam kilkanaście minut temu rozpoczął się mecz Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie tego turnieju. W tej chwili trwa pierwszy set i mamy remis 3-3. A więcej o tym meczu po godzinie 13 powie nasz dziennikarz z redakcji sportowej Cezary Dziwiszek. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz piątkowy program, a w nim cykl Twoje zdanie. Nasz wóz satelitarny jest przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu. To jest trasa z Warszawy w kierunku Białegostoku. Jesteśmy na parkingu przy punkcie Małopole. I rozmawiamy o zaostrzeniu kar dla kierowców. To zaostrzenie już od najbliższej środy, czyli od 3 czerwca. Przy ekspresowej S8 jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry ponownie, kłaniam się.
0: Michale, która zmiana wywołuje najwięcej emocji?
1: Ja myślę, że to jest zmiana i związana z nią obawa, że będzie łatwiej można stracić prawo jazdy od najbliższej środy. Ja tutaj biegam, prawdę mówiąc, między stacją benzynową a pobliskim parkingiem dla ciężarówek i próbuję zatrzymać spieszących się kierowców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ta zmiana, o którą pytasz, Kuba, i o której tutaj opowiadam także kierowcom, bo wiele osób jest zaskoczonych, od najbliższej środy będzie można dostać więcej punktów karnych za część wykroczeń, na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych albo za ominięcie samochodu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych. Też taka zmiana, która polega na tym, że po prostu za taką sytuację, gdy przekroczymy prędkość dozwoloną od więcej niż 20 km na godzinę, nie będziemy mogli zredukować punktów karnych. Czyli do 20 km na godzinę przekroczenie prędkości jeszcze będzie można pójść na kurs i trochę rozmniejszyć tę liczbę punktów, a jeśli będzie więcej niż 20 km na godzinę, to te punkty będą przez 12 miesięcy. I pytam tutaj na gorąco kierowców, co pan na to? To zwiększy bezpieczeństwo? To dobry kierunek?
2: Nie wiem, czy dobry kierunek, ale jestem za.
1: Za tym, żeby tak zostało i żeby rzeczywiście zaostrzać?
2: Żeby zaostrzyć.
1: Tak. Przed chwilą poza anteną, gdy pan się zatrzymał, pan powiedział, że pan sporo jeździ na terenie Niemiec.
2: Chodzi o mandaty na przykład za takie coś, jak na przykład jakaś stuczka, drobna stuczka. Gdzieś się zagapił człowiek, coś...
1: Bywa, czasem nawet na parkingu.
2: Nie, tak, na przykład na parkingu. Jaki jest mandat w Polsce za takie coś?
1: Jaki? Ja szczęśliwie nie dostałem. Pan dostał?
2: No nie.
1: To jaki jest mandat?
2: Myślę 500, 1000 w tych granicach.
1: Pan jeździł też za granicą z tego, co pan mówił?
2: Tak, w Niemczech kosztuje to 30 euro, 0 punktów karnych.
1: Czyli trochę ponad 100 zł?
2: No, ale 0 punktów.
1: Czyli te punkty są problemem, bo proszę zauważyć, ta najbliższa środa, o tym mówimy dzisiaj w Radiu RMF24, tutaj ta zmiana nie dotyczy pieniędzy, ta zmiana dotyczy punktów, czyli więcej punktów za dotychczasowe wykroczenia w wielu przypadkach, choćby ta sytuacja związana z przejściami dla pieszych i do tego zdecydowanie trudniej będzie zredukować te punkty. Mniej będzie takich sytuacji, gdy możemy pójść na kurs i po prostu tych punktów mamy mniej. Te punkty to jest faktycznie coś, co działa, co odstrasza od tego, żeby zmieniać?
2: Nie, dla mnie nie.
1: Nie myśli pan o punktach, myśli pan o pieniądzach?
2: Nie, ja nie myślę ani o pieniądzach, ani o punktach. Tutaj normalnie...
1: Myśli pan o bezpieczeństwie?
2: Na przejściu dla pieszych niech każdy zachowa ostrożność. Tak samo jak i pieszy, jak i kierowca.
1: A jak ktoś nie zachowa, bo są tacy, którzy nie patrzą. Oj, i bywa niebezpiecznie, sam to widzę jako kierowca.
2: A ilu jest pieszych, którzy chodzą z słuchawkami na uszach, czy ma telefon w ręku, patrzy w dół. On nie patrzy, co się dzieje wokół przejścia dla pieszych.
1: Ale pieszy punktów karnych nie dostanie.
2: No tak. Ale czy bierze za to odpowiedzialność? To sobie zadajmy pytanie, czy on bierze za to odpowiedzialność, czy nie?
1: To jakie byłoby rozwiązanie wobec tego według pana? Co zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo? Zwiększać liczbę punktów karnych, jest pan za?
2: To nic nie da.
1: To co by dało? Edukacja, kampania, tłumaczenie? Pokazywanie może przykładów, jak to może się skończyć? Czasem drastycznych, ale jednak...
2: Tak, o, pokazywanie przykładów drastycznych, tak.
1: Czyli nie punkty karne, tylko tłumaczenie, że tutaj w tym miejscu było źle, było dramatycznie, było odpukać tragicznie czasami. To by zadziałało?
2: Ja myślę, że pokazywanie ludziom typowo wypadków na kursach, takich i to tragicznych wypadków, jak wyciągają tych ludzi pozabijanych, jak wyciągają ludzi tam jakichś połamanych, to by dużo dało.
1: Takie pokazywanie bez cenzury, mówiąc wprost?
2: Bez cenzury. My tak robimy na budowie. Ja ci pokażę tutaj zdjęcia, jak dźwig się rozwalił i nie wiem, zabiło tam jednego, dwóch ludzi, jakaś ściana przygniotła człowieka.
1: I z tym idzie komunikat, bądźcie ostrożni, dbajcie o BHP, bądźcie czujni, uważajcie.
2: Tak, na przykład takie coś mogłoby być.
1: I widzi pan, że na budowie to działa?
2: A czy się u mnie to działa?
1: To może na drogach też by zadziałało?
2: Nie mam pojęcia.
1: Bardzo dziękuję za tę propozycję. Wykorzystujemy ją w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Zbieramy opinie tych kierowców, którzy akurat tutaj się zatrzymują dzisiaj. Albo na tankowanie, albo na kawę, albo aby po prostu wyprostować nogi i zrobić kilka kroków, gdy jadą właśnie na północ Polski w kierunku Warmii i Mazur, w kierunku Białegostoku. Jesteśmy mniej więcej na wysokości Radzymina. Kolejne osoby się zatrzymują. Dzień dobry, kłaniam się tu, Radio RMF24, cykl Twoje zdanie.
3: Dzień dobry.
1: Pan przerwę w podróży sobie zrobił?
3: Zupkę zjadłem, żurek.
1: Czyli już po obiedzie to myślę, że są siły i zanim pan ruszy w dalszą trasę, my ci sporo mówimy o nowych karach i nowym taryfikatorze mandatów. Ten taryfikator wejdzie w życie w najbliższą środę, 3 czerwca, tuż przed długim weekendem, tuż przed Bożym Ciałem i będzie trudniej zredukować punkty karne. Będzie więcej wykroczeń, za które tych punktów karnych będzie więcej i będzie taka sytuacja, gdy przekroczymy, odpukać, oby tak się nie działo, ale jeśli ktoś przekroczy prędkość dozwoloną o ponad 20 km na godzinę, to nie zredukuje punktów na specjalnym kursie, jeśli dostanie mandat. Co pan na to? To dobry kierunek zmian?
3: Bardzo dobry kierunek, ale kierunek zmian powinien być nie w tym kierunku, tylko jako kierowca zawodowy twierdzę, że jeżeli możemy zrobić przerwę 3 razy w tygodniu, 9 godzin.
1: Tak.
3: Tak? Ile pan pośpi w 9 godzin, jak pan zjedzie 10 godzin albo 9?
1: Czyli państwo się zatrzymują i nie da się odpocząć?
3: No nie da się odpocząć.
1: A to też wpływa na bezpieczeństwo, rozumiem, na koncentrację, na refleks?
3: Jak najbardziej.
1: Co by powinno się wydarzyć z pana perspektywy jako zawodowego kierowcy? Bo państwa też te punkty karne będą dotyczyły. Państwo też uważają, żeby tego prawa jazdy po prostu nie stracić.
3: Dokładnie. A nas przedsiębiorcy cisną, żeby jak najdalej zajechać, tak? I codziennie przekraczamy te normy.
1: Czyli co? Więcej przerw? Więcej tego czasu powinno być zarezerwowane?
3: Minimum 11 godzin. Póki kierowca wykąpie się, zje, zadzwoni do rodziny, obejrzy film, uspokoi się po jeździe, no to zostaje 4 godzin spania, 5?
1: Bardzo dziękuję, a jeśli chodzi o same punkty karne, najkrócej mówiąc, to jest według pana właściwy kierunek zaostrzanie, to znaczy...
3: Właściwy kierunek i zaostrzyć, zabierać prawa jazdy pijanym kierowcom.
1: A dzisiaj jak tutaj jest na S8? Pan jedzie, pan się rozgląda, jest bezpiecznie? Czy zdarzają się sytuacje, oj, delikatnie mówiąc, po prostu niebezpieczne?
3: Zdarzają się.
1: Dużo?
3: Co chwilę.
1: To jaką ma pan informację dla tych, którzy teraz nas słuchają za kierownicą? Jak jechać, żeby dojechać bezpiecznie? Żeby nie zwiększać ryzyka? Co pan radzi jako zawodowy kierowca?
3: Troszkę zwolnić i rozglądać się.
1: Czyli jednak ta prędkość?
3: Jak ktoś zmęczony, to stanąć sobie, zjeść coś, odpocząć.
1: Życzę miłej przerwy, ciągu dalszego. Bardzo panu dziękuję za udział w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Szerokiej drogi.
3: Dziękuję bardzo.
1: I pan potwierdził jako zawodowy kierowca, że ta prędkość to jest problem i prędkości i jej przekroczenia dotyczy ponad 90% mandatów w Polsce. I dlatego te zmiany od najbliższej środy, od 3 czerwca, te zmiany, o które was pytamy i zbieramy wasze opinie. Czy to jest dobry kierunek, że w sytuacji, gdy ktoś dostanie mandat za przekroczenie prędkości o ponad 20 km na godzinę, to nie będzie można zredukować punktów karnych. Te punkty karne będą na koncie przez 12 miesięcy i oczywiście zwiększą prawdopodobieństwo, że taka osoba, taki kierowca straci prawo jazdy. Tak cenny dokument i dla tego kierowcy i często, jak mówicie, dla waszych i bliskich tego kierowcy, dla rodziny, dla dzieci. Co wy na to? Czy zaostrzanie przepisów drogowych, to które będzie w najbliższą środę, to jest właściwy kierunek? To jest słuszny kierunek? Pytamy o to tutaj, na trasie w kierunku z Warszawy do Białegostoku. Jesteśmy tutaj z naszym wozem satelitarnym i ja również czekam na was i czekam na ekspertów z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Z nimi też tutaj o tym porozmawiam po 13:00. Zapraszam.
0: Michał Dobrołowicz, dziękujemy za ten kolejny meldunek. Słuchamy waszych głosów. Niebawem będziemy się także wsłuchiwali w głosy ekspertów. Czy zaostrzenie przepisów drogowych to dobry pomysł, a może w inny sposób? Warto wzmacniać bezpieczeństwo na drogach. SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 i adres mailowy radiomałpa@rmf24.pl. Liczy się wasze zdanie w radiu RMF24.

Radiu RMF24 spoglądamy ponownie na korty French Open. Za nami pierwszy set meczu Igi Świątek z Magdą Linet. Iga Świątek wygrała 6-4, a więcej o tym spotkaniu po godzinie 13 w Radiu RMF24.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Mamy teraz najnowsze informacje o gigantycznym pożarze około 300 hektarów lasu na Mazowszu. Mówił o tym przed chwilą na konferencji premier Donald Tusk.
1: Otrzymałem zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki. Ale na razie wygląda na to, że panie generale, wasza gigantyczna praca i poświęcenie przyniosły ten efekt, no ale wiatr daje znać o sobie.
0: Po konferencji prasowej ze strony dziennikarzy padło pytanie o to, czy pożar lasu mógł zostać spowodowany przez podpalenie. Szef rządu powiedział krótko, cytuję, ja tego nie będę komentował, sprawy będą wyjaśniane. O pracy służb w walce z pożarem mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP.
2: Sytuacja jest stabilna, jak najbardziej, boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr. Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów. Oczywiście od godzin porannych wykorzystujemy wsparcie z powietrza. Jest to jeden Black Hawk, 3 śmigłowce z Lasów Państwowych, 4 dromadery, które już dokonały zrzutu w ilości 400 metrów sześciennych, co powoduje, że bardzo mocno wspierają nasze działania. Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz jedną kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły i środki, które pracowały całą noc na terenie działań, ponieważ chcieliśmy wykorzystać każdą godzinę, każdą minutę do tego, by odpowiednio zabezpieczyć teren akcji właśnie na dzisiejszy dzień.
0: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Te najnowsze w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 13. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Coraz bliżej godzina 13, pora na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. Wiatr utrudnia akcję gaśniczą w powiecie wołomińskim. Za chwilę pożarowy raport naszego stołecznego reportera. Potem Trójmiasto i ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Orkan. Następnie Paryż. Komu kibicować na korcie? Polce czy Polce? Magdzie Linet czy Idze Świątek? A może obu naszym paniom? Niech wygra lepsza. Na razie górą Iga. Sytuacja jest stabilna, ale boimy się kolejnych godzin ze względu na wiatr, przekazał komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażacy od wczoraj walczą z wielkim pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W plenerowym sztabie kryzysowym jest nasz reporter. Witamy Jakuba Rybskiego.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Dzień dobry, Kubo. Jak wygląda obecnie akcja gaśnicza?
2: Obecnie ogień utrzymuje się nisko przy ziemi i płonie przede wszystkim ściółka. Strażacy podkreślają jednak, że największym wrogiem w ciągu najbliższych godzin będzie porywisty wiatr.
3: Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
2: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od około godziny i wszędzie wokół widać, jak mocno ten wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
3: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
2: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia.
1: W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który opisze teraz, co tam widział.
4: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były dwa śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
5: Pamiętam.

0: Paryżu, węzła Kąty Wrocławskie, zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Korek ma tam około 10 km. Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy znacząco przekroczą dozwoloną prędkość. I właśnie to zaostrzenie przepisów jest dzisiaj tematem naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Nasz reporter Michał Dobrowicz zbiera Wasze opinie w tej sprawie przy ekspresowej S8 na wysokości Radzymina na Mazowszu. Oto co usłyszał od kierowców.
1: Myślę, że to już powinno zostać na takim poziomie, jak jest. Już jest duży poziom i niech taki zostanie.
2: Czy zaostrzenie kar może zwiększyć bezpieczeństwo?
3: Nie zwiększy bezpieczeństwa z jednego powodu. Niedługo będziemy musieli już zatrudniać prawników, my, ludzie zwykli, ponieważ my już nie wiemy, jak w tych przepisach się odnajdywać.
2: Bo cel jest bardzo prosty, cel nie jest skomplikowany. Ma być bezpieczniej. Będzie tak według pana?
4: Ci, kto mają pieniądze i jeżdżą, i tak będą jeździć jak wariaty.
2: Czyli to edukować bardziej, przekonywać, tłumaczyć?
4: Nie edukować, ale przede wszystkim drogi też budować i żebyśmy mieli po czym jeździć.
0: Cykl Twoje zdanie trwa w Radiu RMF24. Szczegóły na temat nowego taryfikatora mandatów mamy na rmf24.pl.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: No właśnie, naszym, ale komu dokładnie? Poważny dylemat mają kibice naszego krajowego tenisa. Komu kibicować, Polce czy Polce? Magdzie Linet czy Idze Świątek? W tenisowym French Open Iga wygrała pierwszego seta z Magdą 6-4. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszczek.
6: Dzień dobry. Witam.
0: Czarku, to był zacięty set.
6: Zacięty, pasjonujący przez to i szalony. Aż 5 przełamań po obu stronach, to jedno więcej, to decydujące, jak się okazało, należało do Igi Świątek, która po nerwowym początku zaraz potem opanowała sytuację i okrzykami jazda, swoim słynnym jazda po każdej udanej akcji napędzała. Mimo wszystko trzeba przyznać, że Magda Linet jest także świetnie przygotowana.
0: Asy serwisowe,
6: pięknie powiedziane, panie Bogdanie. No, szkoda, że Polki grają ze sobą już teraz, bo gdyby zagrały z innymi tenisistkami, no to być może mogłyby się jeszcze spotkać w dalszej fazie turnieju. To dopiero trzecia runda. Drugi w tej chwili set już trwa. Iga Świątek ma przewagę przełamania. Rozkręca się, Iga prowadzi 2-1.
0: Kolejny meldunek z polskiego meczu w Paryżu w Faktach za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Piątkowe popołudnie z Radiem RMF 24. Przypominam, trwa nasz cotygodniowy cykl Twoje zdanie. Dzisiaj pytamy, czy zaostrzenie przepisów drogowych to dobry pomysł? Zapraszamy Was do dyskusji. SMS 3322 radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Kuba Śliwiński. Gramy dalej.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24 i jak w każdy piątek cykl Twoje zdanie. Dzisiaj pytamy Was, czy zaostrzenie przepisów drogowych to właściwy kierunek? Od najbliższej środy kodeks drogowy będzie bardziej surowy. Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Nasz wóz satelitarny jest przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu. To jest trasa z Warszawy w kierunku Białegostoku. Jesteśmy na parkingu przy punkcie Małopole. I tam jest nasz reporter Michał Dobrołowicz oraz jego goście. Witamy!
1: Dzień dobry ponownie, kłaniamy się i mamy bardzo nowe, świeże informacje, zaskakujące i dające do myślenia. To są informacje od naszych ekspertów. Zarazem ze mną Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry, kłaniam się tutaj w terenie.
2: Dzień dobry.
1: Te informacje są takie w nawiązaniu do tego, o czym Kuba przed chwilą mówiłeś, że ta granica 20 km na godzinę, za którą będzie to właśnie taka liczba punktów karnych, których nie będzie można zredukować, ta granica jeszcze nie jest pewna. Jeszcze trwają ustalenia. Do 3 czerwca, do najbliższej środy, jeszcze kilka dni. Te ustalenia, negocjacje, konsultacje, wymiana opinii trwała przez ostatnich kilka tygodni i jednego porozumienia cały czas nie ma. Tu sprawa jest otwarta, tak? Dorota Olszewska.
2: Tak, nie mamy jeszcze takiej ostatecznej decyzji, jaki to będzie limit kilometrów tej przekroczonej prędkości kilometrów na godzinę.
1: Może 20 km na godzinę, a może więcej.
2: A może 30, po którym nie można będzie redukować punktów karnych, natomiast na pewno taki zapis się znajdzie o prędkości.
1: A według Pani, jaka byłaby ta wersja i liczba optymalna, żeby było bezpiecznie? Bo kierowcy czasami mówią 20 km na godzinę, no zdarza się, ale 30, oj, to już górna granica, choć pierwotny pomysł był taki, żeby każde przekroczenie, nawet o tych 5 km na godzinę, jeśli byłyby punkty karne, jeśli byłby mandat, albo 10 km na godzinę, żeby wtedy też były takie punkty, których się oj nie zredukuje. A jak byłoby optymalnie?
2: Myślę, że jeśli wprowadzamy jakiś zapis, to powinniśmy go bezwzględnie przestrzegać, bo takie wprowadzanie warunkowości wcale nie sprzyja temu, że przepisy są przejrzyste i każdy z nas je rozumie.
1: Godzinę temu jeden z kierowców tutaj właśnie, gdzie jesteśmy przy S8, mówił, że on się już gubi, że potrzebny jest, cytuję, prawnik i tę wypowiedź też cytowaliśmy w Faktach o 13, aby rozeznać się, aby, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć te przepisy, bo to się robi tak skomplikowane. Tak tu mówią kierowcy.
2: Wcale się temu nie dziwię, bo sama czasami też muszę sprawdzić, jaki jest aktualny stan prawny.
1: Chociaż pani przy tym na co dzień pracuje, przy tych skomplikowanych przepisach.
2: Dokładnie. Natomiast ilość tych warunków, od przepisów, które wchodzą, no mówię, przede wszystkim nie sprzyja tej przejrzystości i też mam poczucie, że nie buduje zaufania do prawa.
1: Są jednak pewne kwestie pewne, które wejdą w życie 3 czerwca w najbliższą środę. Na przykład nie będzie można zredukować punktów karnych, jeśli ktoś nie udzieli pomocy ofiarom wypadku. Za to jest 15 punktów karnych i mandat i wtedy takich punktów też nie będzie można zredukować. Te punkty będą przez 12 miesięcy. Także w takiej sytuacji, kiedy ktoś nie ułatwi przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. Tam jest 10 albo 12 punktów karnych zgodnie z nowym taryfikatorem. Też nie będzie można zredukować. To też może mieć znaczenie? To może się przełożyć na bezpieczeństwo?
2: No, przede wszystkim chciałam podkreślić, że takie najpoważniejsze wykroczenia będą wykluczone z tego, żeby korzystać z redukcji.
1: Najpoważniejsze, czyli?
2: Skierowane do pieszych, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych.
1: Czyli ta jedna z tych głośniejszych i budzących emocje największych zmian, kiedy ktoś zatrzymuje się przed przejściem, robi to prawidłowo, żeby pieszy mógł spokojnie przejść, a my próbujemy ominąć samochód, wtedy mandat, punkty karne i zero szans na redukcję.
2: Tak, i tutaj idea była taka, żeby jednak wyeliminować te zachowania, które są najbardziej zagrażające na drodze.
1: I tak praktyka pokazuje, to jest faktycznie problem, to jest zagrożenie, to jest jedno z tych większych niebezpieczeństw?
2: Oczywiście, w momencie, kiedy weszły te przepisy mówiące o pierwszeństwie pieszych na przejściach i tutaj chciałam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak bezwzględne pierwszeństwo pieszego, przypomnieć. Oczywiście taki pieszy też musi zachować szczególną uwagę, no to liczba pieszych na przejściach, którzy zginęli, zmniejszyła się.
1: Czyli jest ten szczęśliwy, bezpieczny efekt.
2: Tak, dokładnie.
1: Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Mam taką propozycję. Dwoje zdanie, to jest w Radiu RMF24 i kluczowe są głosy kierowców, którzy są z nami. Pani Doroto, podejdziemy tutaj do kierowców, którzy zaparkowali na żywo w Radiu RMF24, bo są z nami kierowcy. Dzień dobry, kłaniamy się. Tu Radio RMF24.
3: Dobry.
1: Możemy zająć moment, bo pan tutaj...
3: Ja po polskiej nie dużo.
1: A pan jest oczywiście to szerokiej drogi, życzymy od tej kierowcy także z zagranicy, którzy jak widać jadą pewnie teraz w kierunku Białegostoku, Warmii, Mazur, bo na tej trasie właśnie jesteśmy. Podchodzimy do kolejnych kierowców, ale rozmawiamy. Dorota Olszewska razem z nami, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Ta kluczowa zmiana, jaka będzie, to jaka od najbliższej środy? Po okiem praktyka.
2: No przede wszystkim, że nie wszystkie przekroczenia będzie można redukować na tych kursach.
1: Część... To się może przełożyć na bezpieczeństwo. Na trasach takich jak tutaj jest ósemka, ale też autostrada, ale inniejsze trasy. Może być taki efekt?
2: Część kierowców z tego korzystała permanentnie, można powiedzieć. I statystyki policyjne pokazują, że 1/4 kierowców, którzy w tamtym roku korzystali z takich kursów, wracała na nie ponownie. Myślę, że to przede wszystkim będzie budowało taką świadomość, że jednak nie można do przepisów drogowych podchodzić z taką lekkością i lekceważeniem.
1: Oby tak było, dlatego też o tym mówimy, dlatego to nagłaśniamy, dlatego jesteśmy z wami także w trasie. Kolejni kierowcy są obok nas, tu Radio RMF 24. Dzień dobry, kłaniamy się.
4: Dzień dobry.
1: Czy jak się dzisiaj jedzie, to jest ósemką? Bezpiecznie jest na trasie, waszym zdaniem, gdy patrzycie na to, co się dzieje z perspektywy samochodu?
4: Tak, tak.
1: No. Zdarzały się jakieś niebezpieczne sytuacje?
4: Wie pan co, ja dopiero do tego samochodu wchodzę, więc może koleżanki...
1: Panie, tutaj dłużej jadą, rozumiem?
5: Tak, jedziemy od Warszawy.
1: I jak sytuacja na S8, bo to jest około 40 km już od Warszawy?
5: Tak, jest troszeczkę skorkowanie, ale jest dobrze.
1: My dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy zaostrzenie przepisów, które zbliża się w najbliższą środę, zaostrzenie taryfikatora mandatów, mniej szans i więcej takich sytuacji, aby zredukować punkty karne, czy to się może przełożyć na bezpieczeństwo? Czy to jest ten kierunek pani zdaniem?
5: Myślę, że może, ponieważ dużo osób jednak jeździ troszeczkę niebezpiecznie na ten moment, więc wyższe mandaty dałyby im taką motywację jednak, żeby zwolnić.
1: Nawet jeśli to nie będzie mandat wyższy, w sensie więcej pieniędzy, ale więcej punktów karnych, te punkty karne też mają znaczenie i też działają na wyobraźnię kierowców?
5: Jak najbardziej, moim zdaniem.
1: Zbieramy wasze zdanie, bo to jest twoje zdanie w Radiu RMF 24 i właśnie zdanie kierowców, którym życzymy szerokiej drogi. Dorota Olszewska, partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu drogowego razem z nami. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zostaje pani z nami?
2: Zostaję.
1: A spodobało się, jak widzę, to my tutaj jesteśmy z panią Dorotą i dalej czekamy na wasze głosy, jeśli jesteście właśnie tutaj na wysokości Radzymina. Może jedziecie ekspresową S8, zapraszamy, porozmawiamy, bezpiecznie porozmawiamy o bezpieczeństwie. A może taka przerwa w podróży na rozmowę też chyba może zrobić dobrze. Warto robić przerwy w podróży?
2: Oczywiście, co 2 godziny przymusowa.
1: To jeśli macie ochotę na przerwę w podróży, zapraszamy do nas. S8, okolice Radzymina, tutaj punkt Małopole. Tutaj jesteśmy z naszym wozem satelitarnym. Czekamy na was, czekamy na wasze zdanie.
0: Dokładnie tak i bardzo dziękujemy. To oczywiście był Michał Dobrołowicz. Czy zaostrzenie przepisów drogowych to dobry pomysł, a może w inny sposób jednak lepiej, skuteczniej można wzmacniać bezpieczeństwo na drogach? SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 oraz adres mailowy radio@rmf24.pl. Sprawdzamy naszą skrzynkę, sprawdzamy SMS-y i czytamy. Co do mandatów, to już przesada. Mamy jedne z największych mandatów w Europie. Zaraz za zwykłe przekroczenie prędkości będą większe kary niż za zabicie. Przykład, pan, który zabił 2 niewinne kobiety, 1,5 roku. Będzie polowanie na takich zwykłych ludzi, którzy zapomną wyłączyć żelazko i szybko do domu z małym przekroczeniem prędkości. To będzie większe przestępstwo. Porażka. Pozdrawiam, Irek. I my także pozdrawiamy i sprawdzamy kolejne głosy. A czy ktoś się przejmuje, że na przykład teraz stoisz w korku 5 km do ronda? Najlepiej dostawić fotoradarów, podnieść nam mandaty i dodać trochę więcej punktów. Będzie to zawsze zmniejszenie kierowców na drogach. Zawsze to jakieś rozwiązanie ma nasze chore państwo. To jest wasze zdanie w Radiu RMF24. Czekamy na kolejne komentarze.

0: Radiu RMF 24, pora na sport. Przenosimy się do Paryża, gdzie trwa drugi set. W polskim meczu, przypomnijmy, pierwszą partię z Magdą Linet wygrała Iga Świątek 6-4. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: No witam i opowiadać, co się dzieje na korcie, no bo dzieje się sporo.
1: Dzieje się sporo, to jest naprawdę świetny mecz. Iga Świątek prowadzi 4-3, ma przewagę przełamania zdobytą już na początku seta i właśnie teraz serwuje, prowadzi 40-30, zatem ważą się los kolejnego gema. Za chwilę Iga może już powoli zbliżać się do piłek meczowych, ale jeszcze musimy poczekać na ten moment, więc na razie, póki co, troszeczkę opowiem o tym, co działo się wcześniej, co za nami już. W skrócie, to jest naprawdę spotkanie dwóch świetnie dysponowanych tenisistek, dwóch w tym momencie zawodniczek, które zasługują moim zdaniem na więcej niż trzecia runda French Open. Iga Świątek właśnie wygrała kolejnego gema, jest 5-3 i rzeczywiście ten scenariusz się ziścił. Teraz serwować co prawda będzie Magda Linet, ale Iga Świątek może już w najbliższym gemie zakończyć to spotkanie. Więc jeżeli tak by się to oczywiście skończyło, wracając do poprzedniego wątku, no to powiedziałbym, że wielka szkoda, gdyby Magda Linet synu musiała odpaść, ale ktoś musi w tym polskim meczu. Żal tylko, że nie spotkały się po prostu później te zawodniczki, bo po prostu obie są naprawdę w znakomitej dyspozycji. No ale pamiętajmy, Iga Świątek to czterokrotna zwycięzczyni French Open. To jest królowa Paryża. I ona to pokazuje, że na korcie Filipa Szatriera czuje się jak ryba w wodzie. Ona wie, jak się ustawiać, wie, jak robić mniejsze, większe kroki, wie, jak poruszać się po tej mączce. No i też wie, jakie piłki zagrywać. Iga gra, oczywiście, tenis dosyć siłowy, ale momentami gra bardzo inteligentnie. Wie, kiedy użyć odpowiedniego zagrania, kiedy troszeczkę przyspieszyć grę, kiedy zwolnić, kiedy mocniej przegonić Magdę po korcie. Magdę, która mam wrażenie, że próbuje na to odpowiadać bardzo technicznie. Mam wrażenie, że widzę Agnieszkę Radwańską z tych najlepszych lat, którą zachwycał się cały świat, że była w swoich czasach takim ewenementem, zawodniczką, która nie gra właśnie siłowo, tylko bardzo technicznie, bardzo kobieco wręcz, można powiedzieć, bardzo też efektownie. Natomiast Magda Linet oczywiście musi więcej tej jej siły wkładać, już na pewno w takim pojedynku jak z Igą Świątek, ale dużo też naprawdę skrócików, dużo slajsów świetnych takich zagrań technicznych. To jest naprawdę mecz na bardzo wysokim poziomie i tak jak powiedziałem, tylko żal, że już odbywa się w trzeciej rundzie. Zaczęliśmy właśnie gema, kto wie, być może ostatniego, być może gema, w którym Iga Świątek to spotkanie domknie, ale mam takie przeczucie, że Magda Linet jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Zastanawiałem się tylko, czy Magda Linet będzie dobrze dysponowana fizycznie po prostu po ostatnim spotkaniu z Jeleną Ostapienko. Ono potrwało równo 2 godziny, więc krótko mówiąc, miała prawo Magda Linet być zmęczona. Zresztą spędziła w sumie na korcie prawie 2 razy więcej czasu niż Iga Świątek od początku tego turnieju. No ale na razie wygląda na to, że regeneracja przebiegła pomyślnie. Przed chwilą mieliśmy błąd Magdy Linet, wyrzucenie piłki w aut, ale też po tym, że czy dzięki temu, że Iga Świątek po prostu wywarła tę presję. Błędów niewymuszonych tutaj zawodniczki bardzo mało popełniają. To są błędy absolutnie wymuszone. To są błędy polegające na tym, że któraś zawodniczka wywiera tę presję. 30-15 dla Magdy Linet i być może to jest ostatni gem, a być może wcale nie. Magda Linet serwuje.
0: No i tylko szkoda, że tak jak, Czarku, wspomniałeś, no jest to niestety ta trzecia runda, bo myślę, że chętnie byśmy zobaczyli te obie panie w finale French Open. Może to
1: absolutnie
0: kiedyś,
1: tak,
0: kiedyś absolutnie się wydarzy. Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy i oczywiście do usłyszenia.
1: A bardzo dziękuję.
0: W Radiu RMF 24 wracamy do naszego piątkowego cyklu. Twoje zdanie.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Szybki meldunek z kortów w Paryżu. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w meczu trzeciej rundy French Open 2-0, a konkretnie 6-4, 6-4. A już teraz wracamy do naszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Jesteśmy przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu. Tam jest nasz wóz satelitarny i tam także pytamy Was, czy zaostrzenie przepisów drogowych to dobry pomysł. To zaostrzenie przepisów, przypomnę, już od najbliższej środy, czyli od 3 czerwca. Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. Na linii cały czas jest nasz reporter Michał Dobrołowicz, który zbiera Wasze opinie w tej sprawie. Dzień dobry po raz kolejny, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i opowiadaj, które opinie na razie dominują?
1: Na razie dominuje opinia, że te nowe przepisy mogą wprowadzić duże zamieszanie formalne. Tu jest głośno dookoła nas i my, prawdę mówiąc, mówię nas, bo obok mnie cały czas Dorota Olszewska, prezes partnerstwa dla Ruch Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: My tu jest głośno, bo kolejne ciężarówki parkują, a my między tymi ciężarówkami tutaj jesteśmy i dominują głosy, że te nowe przepisy, kolejne zmiany mogą wprowadzić trochę zamieszania formalnego, ale ja też zbieram Wasze opinie, które napływają nie tylko tutaj na miejscu przy ekspresowej S8. Dostaję też maile od Was, od naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję. To pokazuje, że ten temat, ta sprawa, kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego i kar dla tych kierowców, którzy nie zachowują się odpowiedzialnie i bezpiecznie, to wywołuje emocje. Jedna z naszych słuchaczek, Hania, napisała w nawiązaniu do edukacji, o której mówiliśmy jeszcze przed godziną 13. Mówiliśmy o tym, że może działanie edukacyjne, tłumaczenie, pokazywanie przykładów. Jeden z naszych słuchaczy, który pracuje na budowie, mówił wtedy, że on właśnie tak to organizuje w swoim miejscu pracy. Pokazuje złe praktyki, które skutkują tym, że jest niebezpiecznie i to ma sprawiać i zwiększać szansę, że wiele osób zachowa się odpowiedzialnie. A Hania, nasza słuchaczka, napisała do mnie, że to według niej edukacja niewiele da, nikt na to nie zwraca uwagi, nawet na kampanię z przerażającymi filmikami z wypadków. Natomiast punkty bolą nawet dużo bardziej niż kara finansowa, pisze nasza słuchaczka i dodaje, jestem kierowcą z grubo ponad 30-letnim stażem, jeżdżę bardzo dużo, wiele widziałem na trasie. Kiedyś na szosach, pisze nasza słuchaczka, była totalnie wolna Amerykanka, dopiero coraz surowsze kary opamiętały wielu, ale nie wszystkich kierowców. Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Co pani na to? Ma rację nasza słuchaczka? Jest lepiej?
2: Jest lepiej, bo widzimy to w statystykach i rzeczywiście one spadły po zaostrzeniu kar i wysokości punktów karnych. I my jako jeden z nielicznych krajów w Europie w ogóle notujemy te spadki takie dosyć znaczne. Jeszcze chyba, nie wiem, 5, na pewno 10 lat temu to było 2,5 tysiąca osób śmiertelnych na polskich drogach. W ostatnim roku 1660, to jest naprawdę duży spadek.
1: To jest efekt zaostrzenia kar, zaostrzenia także kar, jeśli chodzi o punkty karne, nie tylko mandaty, bo nasza słuchaczka, tak to można podsumować, mówi, nie edukacja. Kary, kary, kary i jeszcze raz kary i te finansowe i dotyczące punktów karnych, tylko to zadziała.
2: Właściwie możemy się tylko na statystykach policyjnych opierać, żebym mogła tak obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie. No i tak jak mówiłam wcześniej, te statystyki są dużo, dużo lepsze.
1: Nasza słuchaczka dodaje też w kolejnej wiadomości, nagminne są sytuacje, kiedy na kilkupasmowej drodze jeden z samochodów zatrzymuje się przed przejściem, a inny na drugim pasie i przejeżdża pieszym przed nosem i wtedy jest bardzo niebezpiecznie. Te zmiany, które mają wejść w życie w najbliższą środę, mają zmniejszyć ryzyko właśnie takich sytuacji. Tutaj, jeśli będzie mandat, jeśli będzie kara, jeśli będą punkty karne, to ich nie będzie można zredukować. Takie jest założenie na dzisiaj, prawda?
2: Tak, a ta ilość punktów karnych jest przy takim przewinieniu bardzo wysoka, więc...
1: Ile to jest punktów teraz? 15?
2: 15 punktów karnych.
1: Czyli jeszcze potem 9 i tracimy prawo jazdy.
2: Dokładnie. Kierowca może w sumie 24 punkty uzyskać, znaczy mieć, żeby po tym traci prawo jazdy, więc rzeczywiście tutaj jest bardzo łatwo stracić prawo jazdy, jeśli jeszcze na przykład policja zatrzyma go, jak na przykład rozmawia przez telefon albo korzysta z telefonu, to już w tym momencie traci.
1: O właśnie, jeśli chodzi o telefon komórkowy, tego też dotyczą zmiany, które wejdą w życie w najbliższą środę i to też będzie wykroczenie, po którym jak będą punkty karne, to nie możemy ich zredukować. Ten telefon komórkowy w dłoni kierowcy, o tym mówimy, tak?
2: Tak, tak, tak. To jest też ten odpowiedź na te czasy, kiedy ten telefon jest do nas przyspawany trochę do naszej ręki.
1: To jest cały czas waszej perspektywy, waszej organizacji, waszego partnerstwa cały czas problem. Telefon w dłoni, to jest też przyczyna trudnych sytuacji. i niebezpiecznych?
2: Tak, to jest zjawisko, które się nasila, więc na pewno trzeba na nie odpowiadać.
1: Jeśli jesteście teraz za kierownicą, odłóżcie telefon komórkowy. Niech was nie kusi dla bezpieczeństwa. My tu jesteśmy i rozmawiamy z kierowcami, zaczepiamy. Czy możemy zająć panom moment? Dzień dobry, tu Radio RMF 24. To nasz program na żywo i cykl Twoje zdanie, jak w każdy piątek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michał Dobrołowicz, bardzo miło. Dorota Olszewska, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzisiaj mówimy o zaostrzonych przepisach, które będą od najbliższej środy, jeśli chodzi o kary dla kierowców, którzy przekraczają prędkość. To będzie mniej możliwości redukcji punktów karnych, między innymi. Pan kiedyś redukował punkty karne na kursie?
3: Redukowałem, nigdy nie miałem punktów karnych.
1: I świetnie. I witamy w klubie. Możemy sobie przybić piątkę i oby jak najwięcej takich osób i oby jak najmniej takich sytuacji, ale wiemy, że niektórzy teraz na przykład szybko próbują zredukować te punkty, żeby zdążyć przed zmianą przepisów. Co pan na to? To jest dobry kierunek, zaostrzenie? Czy to się przełoży na bezpieczeństwo na drogach?
3: Myślę, że jeżeli komuś się zdarzyło raz na jakiś czas, no to niech ma tą możliwość sobie zredukowania tych punktów, ale jeżeli notorycznie jest, przekracza prędkość, notorycznie łapie punkty, no to moim zdaniem no to raczej nie powinien w ogóle jeździć po drodze. No.
1: Teraz jest taka propozycja, aby jeśli ktoś przekroczy tę prędkość dozwoloną o 20, może o 30, to jest jeszcze ustalane, kilometrów na godzinę, to nie będzie możliwości redukcji. To te punkty zostaną przez cały rok. Co pan na to? Może to jest pomysł, żeby taką granicę ustawić, jeśli chodzi o prędkość. Nie 10, nie 15 więcej, ale już 20 albo 30?
3: No, jestem chyba za tym. Mi się wydaje, że będzie bezpieczniej, każdy będzie bardziej uważał i będzie dla Polski będzie na pewno lepiej.
1: Pan tu się zatrzymał na przerwę, na chwilę. Jaki jest największy błąd i największe niebezpieczeństwo, który widzi pan tutaj między innymi, ale nie tylko, też na mniejszych trasach, nie tylko na S8, przy której jesteśmy. Gdzie jest ten błąd? Gdzie jest to niebezpieczeństwo, które pan widzi zza kierownicy?
3: No powiem szczerze, że jest dosyć duży ruch i dużo jest tirów. No i muszę powiedzieć, że jazda pomiędzy nimi, lawirowanie drogą, także tu mi się wydaje, że jest powinny być jakieś większe, nie wiem, inne obwodnice, inne jakieś przejazdy, a
1: po prostu ciasno jest i łatwo po prostu o zderzenie albo jakieś otarcie chociażby.
3: Tak jest, zdarza się. No właśnie i tu jest właśnie problem. No.
1: Co na to Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego?
2: Takie hasło tiry na tory. Tak, czyli rozumiem, że pan też jest za tym, żeby ten ruch taki ciężki przekierowywać z dróg.
3: Tak, innymi trasami, no bo po prostu samochody osobowe nie są przyzwyczajone do jazdy pomiędzy tirami, no i mi się wydaje, że to też jest taki delikatny problem.
1: Może o tym także porozmawiamy w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Szerokiej drogi, daleka jeszcze trasa przed panem?
3: No, daleka, do Łomży, także dziękuję.
1: To udanej przerwy życzymy i szerokiej drogi, bezpiecznej przede wszystkim. Bardzo dziękujemy za udział w naszym cyklu i w naszym programie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dorota Olszewska także cały czas razem z nami. To już niemal finał naszego dzisiejszego cyklu i ostatnie pytanie. Uporządkujmy informacje, pani Doroto. Nie wszystkie jeszcze przepisy są pewne. Początek przyszłego tygodnia będzie kluczowy. My też jako dziennikarze będziemy rozmawiać i dopytywać o to także w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM. Kluczowe jest teraz to i to wymaga ostatecznej decyzji i tego zielonego światła, jaka będzie ta granica prędkości, za którą po przekroczeniu nie będzie można zredukować punktów karnych. Na te informacje dzisiaj czekamy. Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz?
2: Na pewno nie będzie można redukować punktów karnych, jeśli chodzi o przekroczenia prędkości i teraz znak zapytania jest, czy to będzie 20 czy 30 km na godzinę. Myślę, że ta granica 50 na pewno nie będzie przekroczona, czyli jeśli przekroczy się 50 km na godzinę, to już nie będzie można tych punktów redukować. No i teraz właśnie pytanie, czy 20 czy 30. Polacy lubią tak prawie, że przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Więc...
1: Patrzą bardzo, bardzo blisko.
2: Dokładnie.
1: A pani co by rekomendowała? 20, 30 czy jeszcze inaczej? Gdyby pani miała podjąć decyzję jako ekspert, jako praktyk?
2: Ja powiedziałabym tak, że dla przejrzystości i dla naszego spokoju to nie powinniśmy tych w ogóle przekraczać, tak? Czyli jeśli mamy ograniczenie 100, to jedziemy 100.
1: Nie myślimy o punktach.
2: I nie myślimy o punktach.
1: Nie kalkulujemy.
2: Dokładnie. Także ja bym była za taką przejrzystością i jasnością prawa. Tutaj pan mówił o tych 20 km na godzinę. Rzeczywiście te kursy były trochę rozpatrywane jako taka szansa dla tych, którzy się zagapili, byli nieostrożni.
1: Był argument, każdemu może się zdarzyć. No nie jesteśmy idealni.
2: Tak, natomiast też była część kierowców, która nagminnie to wykorzystywała, więc być może powinniśmy, tak jak już Polacy jeżdżą za granicą, że zdecydowana większość, bo nie mówię, że 100%, ale zdecydowana większość, jak przekracza granicę Polski i wie, że są wysokie kary, wysokie mandaty, to jednak jeździ zgodnie z przepisami i nie zastanawia się nad tym, czy można tam redukować punkty, czy nie, czy można przekraczać prawo czy nie.
1: Mówimy o tym dzisiaj w naszym programie w Radiu RMF 24 i w cyklu Twoje zdanie. Najbliższa środa to jest ten kluczowy dzień tuż przed długim weekendem, tuż przed Bożym Ciałem. Wtedy te ostrzejsze kary, na pewno mniej możliwości redukcji punktów karnych. A jak to będzie w szczegółach wyglądać? Jakie będą zapisy rozporządzenia? Dowiemy się pewnie po weekendzie, a Wy dowiecie się od nas w Radiu RMF 24 i to wszystko skomentujemy z ekspertami. Jesteśmy umówieni po weekendzie?
2: Jesteśmy umówieni, a teraz Państwu życzę szczęśliwych podróży.
1: Bezpiecznej drogi, jesteśmy z Wami także w trasie i towarzyszymy Wami. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze zdania, za Wasze opinie. To był cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24, prosto z drogi ekspresowej S8. Dorota Olszewska, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję także w imieniu kierowców, którzy tutaj są razem z nami, mają przerwę. Michał Dobrołowicz, do usłyszenia, pozdrawiamy.
0: Dokładnie tak, Michał Dobrołowicz, gościnnie pani Dorota Olszewska, bardzo dziękujemy i sprawdzamy po raz kolejny naszą mailową skrzynkę. Pisze do nas pan Michał. Zwiększenie liczby punktów karnych za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i za nieuprawnione korzystanie z korytarza życia albo nieudzielenie pomocy to moim zdaniem dobry pomysł, bo są to wykroczenia wprost niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i życia. Bardzo dziękujemy za ten ważny głos i przypominam, że możecie także proponować kolejne tematy w cyklu Twoje zdanie. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. A dzisiaj w cyklu Twoje zdanie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy zaostrzenie przepisów drogowych to dobry pomysł. Dziękujemy za każdy komentarz. You got it!

jest popołudniowy program w radiu RMF24. Czas teraz na informacje o ostrzeżeniach pogodowych wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. Jak podaje IMGW, zagrzmieć może w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w tym we Wrocławiu, a także w Lubuskiem i rejonie Nowego Tomyśla. A co nas czeka w weekend? Zarówno jutro, jak i w niedzielę temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza w Warmińsko-Mazurskim po 24 w Lubuskim. Będzie również sporo przelotnych opadów deszczu. Cieplej będzie we wtorek i w czwartek. Wtedy na termometrach zobaczymy nawet 25 kresek. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a już za chwilę fakty punktualnie o godzinie 14:00.

0: Zbliżamy się do godziny 14. Czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam gorąco do słuchania. Usłyszeli zarzuty, ale nie w sprawie ostatnich fałszywych alarmów. Tylko w RMF FM o dwóch zatrzymanych. Okazuje się, że nie ma dowodów na ich udział w prowokacjach wymierzonych w środowisko prawicy i w prezydenta Nawrockiego. Porywisty wiatr rozpala płomienie z małych iskier w powiecie wołomińskim. Iga Świątek pokonała Magdalenę Net w Paryżu. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Tych dwóch młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Z nami Krzysztof Zasada, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Czy mają oni jakiś związek z grupą, która odpowiada za ostatnie, bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
2: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
1: Akcja gaśnicza przechodzi w fazę dogaszania, mówi RMF FM brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest wódz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski.
3: Jakubie, dzień dobry, jestem.
1: Witamy serdecznie. Co się dzieje teraz na miejscu?
3: Strażacy od kilkudziesięciu minut zwiększyli intensywność działań gaśniczych, co widać i przede wszystkim słychać, bo nad obszarem objętym pożarem co chwilę latają policyjny Black Hawk, śmigłowiec Lasów Państwowych, a także dromadery, które zrzucają wodę na zarzewia ognia.
4: Wiatr jest dość porwisty, który powoduje, że te małe iskry mogą się rozpalać i powstają właśnie te ukryte ogniska, które musimy jeszcze raz sprawdzić przy użyciu termowizji.
3: Mówił mi brygadier Karol Kroć, strażacy ze specjalistycznych modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, penetrują teraz obszar, który spłonął. Służby przewidują, że dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni.
1: Władze Rumunii poinformowały, że wojsko nie mogło zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc dwie osoby. O skutkach tego zdarzenia powie już za chwilę w radiu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Chcielibyście skosztować wina Stalina? Rząd Gruzji jako właściciel kolekcji pierwszy raz w historii udostępnił w Tbilisi piwnicę, w której zgromadzono około 40 tysięcy butelek najprzedniejszych gruzińskich i francuskich win. Były one niegdyś własnością Józefa Stalina, pochodzącego z Gruzji sowieckiego zbrodniarza. To jest niesamowita piwnica. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak panteon wina, mówi winiarski ekspert Pierre Luton. Kolekcja jest naprawdę imponująca i w dużej części pochodzi z rabunku zbiorów Romanowów, jakiego bolszewicy dokonali po rewolucji 1917 roku. Teraz trunek pójdzie pod młotek, a uzyskane środki zostaną przekazane na otwarcie w Gruzji światowej klasy szkoły winiarskiej. Cel tym bardziej słuszny, że Gruzja uchodzi za ojczyznę wina, a tradycje winiarskie sięgają tam 8 tysięcy lat. Podajemy te informacje, ale jak zawsze promujemy tylko trzeźwy punkt widzenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tematu rosyjskiego drona, który uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Razem z nami będzie Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa Strategy and Future. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko.

0: W Radiu RMF24 przenieśmy się teraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Właśnie rozpoczęły się tam konsultacje pod nazwą Cyfrowa przyszłość młodzieży. Uczestniczył w nich m.in. premier Donald Tusk. Jak stwierdził, uzależnienie od telefonu komórkowego, od telefonu, od gry to jest problem wręcz cywilizacyjny.
1: Bez pełnej współpracy dzieci, młodych ludzi, rodziców, nauczycieli, instytucji państwowych i to musi być absolutnie wspólnota takiego przekonania, że chcemy razem się z tym uporać. Jeśli my wymyślimy jakieś prawo i ono będzie jakby obok was, albo będziecie mieli poczucie wy, czy wasi rodzice, że to jest przeciwko wam, to nic z tego nie wyjdzie. Żadne państwo nie będzie w stanie kontrolować, wiecie, tak przemocowo tego, co robi człowiek ze swoim telefonem czy komputerem, jeśli nie będzie to no taka wspólna potrzeba i wspólna intencja, żeby chronić nas wszystkich świadomie przed nadmiernym spędzaniem czasu.
0: Mówił premier Donald Tusk. Po nim głos zabrali młodzi ludzie uczestniczący w tych konsultacjach.
2: To ja jestem Szymon, jestem ze szkoły w Warszawie i jak dla mnie ważne jest rozwiązanie tego problemu, tylko chciałbym, żebyśmy nie działali na przyczyny, znaczy na skutki, tylko na przyczyny. Bo jak dla mnie jakiekolwiek uzależnienia, w tym od social mediów, to jest efekt tego, że uciekamy od problemów. I te problemy mogą być różne i to zależy bardzo od sytuacji osoby, ale na przykład można wprowadzać różne warsztaty psychologiczne czy jakieś przedmioty w szkole, które pomagają sobie radzić z emocjami, żeby dziecko nie pakowało te emocje w social media. Ale też można na przykład wprowadzić, znaczy uważam, że powinien być zakaz do 10 czy 12 roku życia, a później ścisła kontrola rodzicielska.
3: Anna Karyś z Młodzieżowej Rady Warszawy. Ja absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział kolega przede mną, natomiast chciałabym też rozszerzyć jego refleksję na sztuczną inteligencję, która sieje spustoszenie szczególnie wśród młodszych użytkowników, bo wszyscy tutaj my zgromadzeni wychowaliśmy się jeszcze bez czata GPT, a teraz jak wykazują nie tylko badania, ale też takie na przykład moje empiryczne obserwacje wśród mojego młodszego rodzeństwa. Chat GPT i to, że dzieci z niego korzystają, bo nie wiedzą, z jakimi zagrożeniami się on łączy, to sprawia, że wśród młodszych użytkowników tego narzędzia zanika taka podstawowa zdolność do formułowania komunikatów pisanych, do myślenia krytycznego, więc uważam, że to też jest coś, co, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nawet jakieś regulacje narzucić, to ktoś może to interpretować, że to mogą być pewne ingerencje w wolności, natomiast moim zdaniem w tym wypadku ważne bierzemy pod uwagę dobro dzieci i ich prawidłowy rozwój.
4: Nazywam się Ksawery Makles, jestem tutaj ze szkoły w Warszawie i chciałbym coś wypowiedzieć się na ten właśnie temat. Żeby potwierdzić swoją tożsamość w internecie, trzeba by było zweryfikować wiek, a właśnie wtedy ta tożsamość w internecie by była lekko nadszarpnięta, nawet nie lekko, nawet trochę bardzo i przez to właśnie mam co do tego wątpliwości, bo ta jednak anonimowość jest bardzo dla nas ważna, obywateli, według mnie przynajmniej.
0: Mówili młodzi ludzie uczestniczący w konsultacjach Cyfrowa przyszłość młodzieży. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Władze Rumunii, w tym prezydent Nicus Ordan, poinformowały, że armia nie mogła zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył tamtejszą przestrzeń powietrzną bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Przekazała agencja prasowa AFP. Dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu na wschodzie kraju. Jak podała agencja TASS, cytuję, Rosja informuje, że Władimir Putin jest świadomy incydentu z dronem w Rumunii. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa Strategy and Future. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakiej reakcji można się spodziewać po Rumunii? Czy są w stanie zrobić coś oprócz oburzenia i wezwania ambasadora?
1: Wydaje mi się, że właśnie problem państw wschodniej flanki NATO polega na tym, że ten wachlarz środków, które można użyć w odpowiedzi na tego rodzaju celowe, bo nie mam tu wątpliwości, działanie Rosji jest dość ograniczone. No, dlatego Rosjanie będą w najbliższym czasie eskalować. To jest jeden z wielu sygnałów strategicznych, które oni wysyłają, wskazujący na gotowość eskalowania.
0: A jaka reakcja będzie Rumunii? Jaka reakcja, co tam może się wydarzyć aktualnie?
1: No, trudno mówić za władze w Rumunii. Ja nie mam takiej wiedzy, jakiego rodzaju działania zostaną podjęte. Już poinformowano o zamknięciu konsulatu rosyjskiego w Konstancji i to najprawdopodobniej będzie jedyna reakcja na ten incydent.
0: A co zrobi w tej sytuacji NATO? Można z tej strony spodziewać się jakiejś reakcji, wzmocnienia obecności w Rumunii, czy też przynajmniej tych systemów antydronowych?
1: NATO nie dysponuje systemami antydronowymi, które byłyby skuteczne, jeśli chodzi o tego rodzaju zagrożenie. Musimy pamiętać, że po pierwsze Gałacz jest miastem czy miejscowością leżącym w gruncie rzeczy na granicy Rumunii, czyli ten dystans jest bardzo nieduży, należałoby prewencyjnie atakować cele rosyjskie z miejsca, z których tego rodzaju systemy są wystrzeliwane. One były najprawdopodobniej z morza albo z terenów okupowanych przez Federację Rosyjską, a to już byłaby poważna eskalacja, więc nie sądzę, żeby NATO było skłonne udzielić tego rodzaju odpowiedzi.
0: Zatem czy Rumunia ma jakieś środki obrony przed dronami, czy podobnie jak my, no muszą walczyć z nimi przy użyciu odrzutowców?
1: Rumunia moim zdaniem nie ma środków obrony przeciwdronowej, tak jak i my tych środków nie mamy, co było widać jesienią ubiegłego roku. To jest funkcja zaniedbań, jednak tak to trzeba określić. No i teraz oczywiście zacznie się poszukiwanie jakichś dróg wyjścia. Tu nie ma innych możliwości, jak starać się kopiować rozwiązania ukraińskie. One są takie, powiedziałbym, wielodomenowe czy wielostronne, ale jeśli chodzi o tanie systemy do zwalczania dronów, a niszczenie dronów, z których każdy kosztuje, tak jak ten użyty przeciwko celom, który uderzył w Gałacz, on kosztuje gdzieś około 60, może 80 tysięcy dolarów w zależności od modelu. No, niszczenie dronów przy użyciu rakiet, które kosztują powyżej miliona dolarów, jest ekonomicznie bezsensowne, więc w tym sensie to jest mechanizm reagowania doraźnego i jednorazowego czy kilkurazowego, a docelowo trzeba pozyskać system antydronowy, którym dzisiaj dysponują Ukraińcy. Tu chodzi o zbudowanie pewnego modelu obrony przed zagrożeniem dronowym, a nie tylko o sprzęt.
0: Wspominał pan o możliwej eskalacji ze strony Rosji. Proszę mi powiedzieć, co to może oznaczać w praktyce?
1: No, musimy mieć świadomość, że z punktu widzenia Rosji wojna na Ukrainie znajduje się, czy weszła w fazę bardzo niekorzystną dla Rosji. Strona ukraińska odzyskała inicjatywę operacyjną i w najbliższych miesiącach ta rosyjska sytuacja, czy rosyjska pozycja będzie się pogarszać na wielu polach. W odpowiedzi Rosjanie sygnalizują gotowość eskalacji, zarówno horyzontalnej, czyli rozszerzenia wojny na inne kraje. Incydenty dronowe w ostatnich dniach właściwie codziennie zdarzają się i na Litwie, i na Łotwie, również w Estonii miały miejsce tego rodzaju zdarzenia. Ten rumuński potwierdza tylko tę prawidłowość, ale Rosja też sygnalizuje gotowość eskalacji wertykalnej, co potwierdzają na przykład użycie rakiet hipersonicznych przeciwko celom w Kijowie i zapowiedzi atakowania dzielnicy rządowej, czego wcześniej Rosja nie robiła. W związku z tym ta sytuacja niestety ewoluuje w złym kierunku z punktu widzenia takich państw jak Rumunia czy również Polska.
0: No właśnie, to o czym pan wspomina, to kolejny taki przypadek w ostatnim czasie, że dron spada na terytorium państwa NATO. Czy to rzeczywiście może stać się codziennością, tą bardzo złą codziennością?
1: Znaczy, nie używałbym tutaj sformułowania spada. Te drony, których używa Rosja, to są systemy naprowadzane, a zatem ja bym raczej skłaniał się do myśli, że mamy do czynienia z celowym działaniem. Na Łotwie i na Litwie Rosjanie nie stosują nieco inną metodę oddziaływania, ale w przypadku Rumunii, w przypadku Polski to jest z pewnością działanie celowe. Ja uważam, że Rosja właśnie teraz chce eskalować, dlatego że chce zmusić, wystraszyć czy przekonać państwa europejskie, żeby te nie wspierały finansowo Ukrainy. To jest słaby punkt Ukrainy z punktu widzenia Rosji, to uzależnienie od pomocy pieniężnej z szeroko rozumianego Zachodu. I te powtarzające się incydenty mają uzmysłowić przywódcom państw wspierających Ukrainę, jak niebezpieczna jest to droga. To zresztą o tym otwarcie mówi Putin i Ławrow. Więc jeśli Europa będzie kontynuowała dotychczasową linię polityczną, to należy liczyć się z intensyfikacją tego rodzaju wydarzeń.
0: No właśnie, gdybyśmy mogli rozwinąć ten temat, bo pojawia się pytanie, co ze Stanami Zjednoczonymi? Czy takie zdarzenia, coraz częściej się powtarzające, mogą jakoś zweryfikować plany dotyczące zmniejszenia zaangażowania w Europie, czy nie ma to zupełnie żadnego znaczenia?
1: Wydaje mi się, że nie, że administracja amerykańska nie zmieni swoich zamierzeń. Czyli będziemy mieli do czynienia z tym, co zapowiedział niedawno Marco Rubio w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO, redukcji amerykańskiej obecności w ramach sił tak zwanego NATO Force Model. To są te siły szybkiego reagowania, mówiąc w pewnym uproszczeniu, a redukcja amerykańskiego zaangażowania oznacza też, i to jest bardzo też niebezpieczne również i dla nas, oznacza słabnięcie odstraszania. A jeśli odstraszanie słabnie, to ryzyko odwołania się do agresywnych środków przez przeciwnika, czyli w tym wypadku Federację Rosyjską, rośnie. W związku z tym to, co się stało w Rumunii, to, co się stało też w ostatnim czasie w państwach bałtyckich czy na Ukrainie, jest skutkiem tych deklaracji, które są formułowane przez przedstawicieli administracji. Maleje cena użycia agresywnych środków przeciwko państwom NATO, właśnie z tego powodu, że w tej grze psychologicznej, a odstraszanie jest w sporej części właśnie grą psychologiczną, obniżeniu ulega bariera czy koszt, czy też ryzyko użycia siły przeciwko państwom NATO. To użycie siły nie jest dzisiaj jeszcze póki co na masową skalę. Mamy do czynienia z pojedynczymi incydentami, ale to oczywiście może się w czasie zmienić.
0: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Strategy and Future, pan Marek Budzisz, był razem z nami w popołudniowym programie Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Jest porozumienie polityczne między nowym premierem Węgier Peterem Madziarem a szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w sprawie odblokowania unijnych funduszy. Chodzi o ponad 16 miliardów euro, czyli węgierski KPO oraz fundusze strukturalne. A na linii jest nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, powiedz konkretnie, na czym polega porozumienie?
1: No, porozumienie, przede wszystkim taki, można powiedzieć, sukces Petera Madziara, to jest to, że ocalił całą sumę z KPO, czyli 10 miliardów euro. Przypomnę, że Komisja Europejska tak sugerowała Węgrom, żeby zrezygnowały z części pożyczkowej, ale by to oznaczało utratę 4 miliardów euro. Chodzi o to, że w zasadzie trzeba je wykorzystać, jakby zakontraktować do sierpnia, co wydawało się niemożliwe, ale teraz rzeczywiście szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że Węgry przedstawią taki zrewidowany nowy plan i konkretnie mówiła, na co będą wydawane te pieniądze. Zresztą te negocjacje trwały do ostatniej chwili, jeszcze dzisiaj, jeszcze było w ogóle przecież, wydawało się, że to spotkanie odbędzie się we czwartek, wczoraj one było tam odwoływane. To rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że trwały te negocjacje. Otóż to KPO, te Węgry będą wydawać na transport, na energię, mieszkalnictwo i małe i średnie przedsiębiorstwa. Są też odblokowane pieniądze z tych funduszy spójności, to jest właśnie ponad 4 miliardy euro i co ważne, no, dla węgierskich studentów, szefowa komisji zapowiedziała, że od przyszłego roku studenci węgierscy ponownie będą mogli uczestniczyć w programie wymiany studenckiej, programie Erasmus+. Przypomnę, że za czasów Viktora Orbana ten program wymiany był zawieszony, bo po prostu za czasów Orbana uniwersytety straciły praktycznie autonomię, kierownictwo było przekazywane pod kontrolę partyjnych nominatów i w związku z tym prawie 21 węgierskich uczelni publicznych było pozbawione tej możliwości wymiany. Tam Orban stworzył jakiś Erasmus, taki erzat węgierski, ale to oczywiście nie jest to. Teraz ten program powróci.
0: A te informacje zebrała dla radia RMF24 nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.

Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Podano termin światowej premiery filmu John Rambo. Jest ona zaplanowana na 4 czerwca 2027 roku. Produkcja będzie oficjalnym prequelem kultowej serii filmów o Johnie Rambo. Nowy tytuł skupi się na młodości głównego bohatera przed wydarzeniami z kultowego filmu Rambo – Pierwsza krew. Datę premiery potwierdziło studio Lionsgate i jak wyjaśniono, John Rambo zgłębi historię pochodzenia żołnierza i wydarzenia poprzedzające film z 1982 roku. W tytułową rolę wcieli się Noah Centineo, który przejmie bandanę od Sylwestra Stallone, który rozsławił tę postać. Ten film będzie 6. pełnometrażową produkcją wchodzącą w skład tej kultowej serii, którą oczywiście zapoczątkował film Rambo – Pierwsza krew. Czekamy i czekamy także na najnowsze fakty RMF FM, te punktualnie o godzinie 15:00.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Za kilka sekund, godzina 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Bogdan Zalewski, z którym się serdecznie witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam do słuchania. Podejrzenie szpiegostwa w polskiej grupie zbrojeniowej. Zatrzymano pracownika. Polska prokuratura nie weźmie w obronę dobrego imienia państwa Izrael. Nie będzie śledztwa w sprawie sejmowego wystąpienia posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Potężna lawina w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. Zamknięto jeden ze szlaków. Oto informacja sprzed chwili. Pracownik jednego z zakładów polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment z uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego śledztwa nie będzie? Jakie są argumenty prokuratury?
2: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodobnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
1: 3 miesiące temu USA i Izrael zaatakowały Iran. Kiedy i jak może zakończyć się konflikt rozpoczęty 28 lutego? Już za chwilę w radiu RMF24 Jakub Śliwiński zapyta doktora Jakuba Gajdę, iranistę z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Naszej internetowej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając ikonę playera w prawym górnym rogu. Zdobędziecie jeszcze więcej informacji. Nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji w organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co jeszcze ustaliła prokuratura?
3: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
1: Uwaga turyści! Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął Dolinę Mąkową w Tatrach Bielskich.

0: Na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. Co kupujecie?
1: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
2: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna.
3: Takie targi to takie rzeczywiście fajne miejsce.
2: Bardzo fajne, fajne są, fajnych ludzi można spotkać.
3: Czyli nie tylko książki.
2: No nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
3: To pani w jakim charakterze tu występuje?
4: Jako kolejkowa i jako tragarz.
3: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
4: Tak, dokładnie. Tak będzie przez dwa dni, bo my jesteśmy dzisiaj i jutro.
0: Z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Proste słowa jak prawdziwe książka jest zawsze fajna. A bardziej książkowo intrygująca, pasjonująca, wartościowa, frapująca.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Mijają 3 miesiące od ataku USA i Izraela na Iran. Jaka jest obecna faza konfliktu? Kiedy i w jaki sposób może się on zakończyć? O tym porozmawiamy z doktorem Jakubem Gajdą, iranistą z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami. Gramy dalej.

Słuchacie radia RMF24. To jest nasz popołudniowy program. 3 miesiące temu, dokładnie 28 lutego, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Przez kilka tygodni trwały bombardowania celów w Iranie,

0: A od 8 kwietnia formalnie trwa zawieszenie broni. Jak wczoraj stwierdził wiceprezydent USA J.D. Vance, trudno powiedzieć, kiedy i czy prezydent Donald Trump podpisze wstępne porozumienie z Iranem. A w minionych kilkudziesięciu godzinach amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie. O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest pan dr Jakub Gajda, iranista i politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, jaka jest obecna faza konfliktu z Iranem?
1: Tak jak pan redaktor zauważył, konflikt jest w tym momencie w stanie zawieszenia. Mamy wciąż takie wiszące na włosku zawieszenie broni, które przeplatane jest rozmaitego rodzaju incydentami, ale formalnie wciąż jeszcze trwa. Trwają również negocjacje, które momentami przywodzą jakieś takie pozytywne i optymistyczne scenariusze, natomiast one bardzo szybko zamieniają się w takie scenariusze też nierealne. Sądzę, że te negocjacje będą trwały jeszcze w najlepsze przez długi czas. No i jedyne, co może rzeczywiście na ten moment być takim optymistycznym scenariuszem, to, że przez najbliższe 60 dni to zawieszenie broni może będzie trwało. Problem polega na tym, że cały czas te żądania obu stron są bardzo dalekie do wypracowania jakiegoś konsensusu. No i niestety to nie wygląda zbyt optymistycznie.
0: No ale właśnie, pomówmy o tych potencjalnych scenariuszach. Jak długo może potrwać ten bliskowschodni konflikt? No i przede wszystkim, jak on się zakończy? Pan powiedział, skoro już staramy się jakoś posiłkować tym pojęciem czasu, powiedział pan, że trudno to wszystko stwierdzić, ale gdybyśmy mogli wziąć pod uwagę te potencjalne scenariusze.
1: Na pewno utrzymujący się kryzys w cieśninie Ormus sprawia, że ten konflikt ma w sobie dużo napięcia i to nie tylko w tym wymiarze regionalnym, nie tylko wpływa on bardzo mocno na rzeczywistość w samym Iranie i w najbliższym otoczeniu. Mam tutaj na myśli państwa Zatoki Perskiej przede wszystkim, ale również ten konflikt wpływa bardzo mocno na światowe rynki. Cieśnina Ormus jest tutaj tym czynnikiem, który wymusza na ten moment właśnie jakieś działania. Więc teoretycznie obie strony powinny tutaj dążyć do tego, aby ta cieśnina Ormus jak najszybciej została odblokowana, bo profity tutaj są zarówno dla Iranu, jeżeli tak się stanie, jak również dla Stanów Zjednoczonych i globalnej gospodarki także. Problemem dużym jest tutaj właśnie kwestia, co Stany Zjednoczone chcą w tym momencie dać Iranowi, aby zaspokoić jego żądania. Tutaj Iran jako państwo zaatakowane żąda w tym momencie reparacji, żąda wycofania wojsk Stanów Zjednoczonych z regionu, gwarancji bezpieczeństwa, i uznania też jego pozycji tutaj w cieśninie Ormus, co wydaje się być raczej ciężkie do przyjęcia ze strony Stanów Zjednoczonych, które trzeba tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, również są politycznie blisko związane przede wszystkim z Izraelem, a każde ustępstwo ze strony Stanów Zjednoczonych na rzecz Iranu będzie generowało napięcie tutaj ze strony Izraela. Każdy krok naprzód Iranu, krok do rozwoju będzie generował obawy w Izraelu.
0: A jaki jest ten aktualny, można powiedzieć, status cieśniny Ormus? Co dzieje się aktualnie w tej cieśninie?
1: Cieśnina Ormus cały czas jest bardzo wrażliwym tutaj regionem, bardzo wrażliwym punktem na mapie Bliskiego Wschodu. Biorąc pod uwagę, że jest to tak zwany choke point, tak zwane wąskie gardło, przez które przechodzi bardzo duża część tych surowców z Bliskiego Wschodu. Bardzo mocno wpływa ta sytuacja przede wszystkim na państwa Zatoki Perskiej i te incydenty, do których dochodzi w Cieśninie Ormus, one no, świadczą o tym, że strona irańska nie zgodzi się na normalizację w Cieśninie Ormus, zanim nie otrzyma właśnie stosownej odpowiedzi tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych. No, my mamy te mylne sygnały, które płyną z Cieśniny Ormus, bo strona irańska tutaj mówi, że to Stany Zjednoczone łamią warunki zawieszenia broni. Z drugiej strony mamy też informacje z amerykańskich źródeł, które mówią, że to właśnie irańskie działania, w tym na przykład minowanie, próby minowania tego wąskiego gardła, one właśnie sprawiają, że do tych incydentów dochodzi. W każdym bądź razie sytuacja jest bardzo napięta wciąż, no i nie widzimy tutaj na ten moment rozwiązania.
0: No to właśnie, zatrzymajmy się przy sygnałach, które docierają do nas z Iranu. Jak wygląda tamtejsze życie i przede wszystkim, co planuje władza w Teheranie?
1: W tej chwili sytuacja, można powiedzieć, że jest w miarę stabilna w samym Iranie. Przynajmniej Irańczycy nie skarżą się na bezpośrednie jakieś skutki tej sytuacji, która ma miejsce, aczkolwiek no właśnie, problemem jest cały czas to, że władze irańskie deklarują bardzo twarde stanowisko. Stanowisko, które ma w jakiś sposób korespondować tutaj z potrzebami irańskiego narodu i to bardzo wyraźnie artykułuje chociażby prezydent Masud Pezeszkian w swoich wypowiedziach, że właśnie negocjacje, które są prowadzone i to twarde stanowisko, ono ma doprowadzić do tego, żeby Irańczykom w przyszłości żyło się lepiej, mówiąc w taki bardzo prosty sposób. No i rzeczywiście te żądania są bardzo tutaj konkretne. Irańskie społeczeństwo bardzo mocno ucierpiało w ostatnich latach przez amerykańskie sankcje, które no, sprawiły, no, były głównym czynnikiem tego kryzysu gospodarczego, który w Iranie wywołał zamieszki, który cały czas trwa, można powiedzieć. No ale tutaj w tym momencie nie słyszymy ze strony irańskiej, żeby o ten kryzys były nadal obarczane tym kryzysem, czy też winą za ten kryzys władze irańskie, tylko bardziej jakby doszło przez tę wojnę właśnie do tego, że Irańczycy mają świadomość, iż to przede wszystkim działania amerykańskie do niego doprowadziły. Także na ten moment można tutaj podsumować to jednym krótkim zdaniem, że mimo wszystko irańskie społeczeństwo w tym momencie jest dalece bliżej skonsolidowane, czy też bardziej skonsolidowane ze swoim rządem, niż było to przed wybuchem tego konfliktu 3 miesiące temu.
0: A gdzie w tym konflikcie aktualnie są Chiny i Rosja? Czy Iranowi pomagają w jakikolwiek sposób? Jeżeli tak, no to oczywiście zapytałbym w jaki.
1: Oczywiście, pomagają i to na wielu frontach, natomiast nie czynią tego w sposób bardzo otwarty i medialny, można powiedzieć. Chińczycy przede wszystkim wspierają Iran danymi wywiadowczymi, udostępniają swoje narzędzia związane z nawigacją niezależną od Google'a, czyli z Beidou, i bardzo mocno tutaj wspierają Iran, jeśli chodzi właśnie o tą sferę technologiczną. Poza tym wciąż są odbiorcą 90% irańskiej ropy naftowej, więc to jest bardzo istotna tutaj kwestia dla przetrwania Iranu, powiedzmy, w tym ciężkim czasie. Również Rosja w sferze tej deklaratywnej oczywiście trzyma stronę Iranu i oba te państwa wciąż są głosem Iranu na forum międzynarodowym, jeśli chodzi o rozmowy na temat sytuacji w regionie pomiędzy mocarstwami. Natomiast też to wsparcie nie jest takie, jakie by oczywiście Irańczycy oczekiwali. Oczekiwaliby zapewne więcej. Iran tutaj stara się w tym dyplomatycznym wymiarze artykułować bardzo mocno, że to Iran jest w tym momencie tym głównym frontem walki z amerykańską hegemonią na świecie, z amerykańskim imperializmem. To są oczywiście te slogany, którymi się irańskie władze posługują. Natomiast podejście samego Pekinu i Moskwy jest przyjazne w stosunku do Iranu i deklarowane jest to wsparcie, natomiast nie jest ono dostarczane w bardzo szerokim też zakresie.
0: To jeszcze na koniec, panie doktorze, przenieśmy się na tę drugą stronę konfliktu. Jaka jest obecnie rola Izraela w tym bliskowschodnim konflikcie?
1: Izrael w tej chwili nie jest przede wszystkim tutaj żadną stroną formalnie, jeśli chodzi o zawieszenie broni, bo zawieszenie broni obowiązuje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem i to warto podkreślić. Ze strony Izraela tutaj nie było żadnych formalnych kroków, żeby takie zawieszenie broni zawiązać. I Izrael istnieje, oczywiście polityka tutaj zagraniczna Izraela i Stanów Zjednoczonych są bardzo bliskie, jeśli chodzi o te kwestie bliskowschodnie, są bardzo mocno ze sobą powiązane. Natomiast jeśli chodzi tutaj o ten, powiedzmy, interes narodowy, o te obawy, o to poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa właśnie samych władz Izraela, obecnych władz Izraela, no to ono jest dużym czynnikiem ryzyka. I tak naprawdę mówi się dzisiaj bardzo głośno o tym, że to Izrael może być tą stroną, która storpeduje ewentualne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, no bo oczywiście tutaj priorytetem w polityce izraelskiej będzie bezpieczeństwo własne i utrzymanie tej presji na Iran, która sprawia, że Iran nie jest w stanie bardziej zagrażać Izraelowi. No, jest to taki, w tym konflikcie polityka Izraela jest zewnętrznym takim czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o doprowadzenie do ewentualnego porozumienia, do zniesienia w dalszym etapie sankcji na Iran, no bo wszystkie tego typu inicjatywy będą wiązały się ze wzrostem potęgi irańskiej, a wzrost potęgi irańskiej jeśli mamy na uwadze politykę zagraniczną i te priorytety islamskiej rewolucji, islamskiej republiki, no to jest zagrożenie w oczywisty sposób dla państwa Izrael, bo wsparcie dla wszystkich grup zbrojnych, muzułmańskich, walczących z Izraelem będzie dużo bardziej wydatne, jeżeli zostaną zniesione sankcje, jeżeli Iran będzie mógł się wzmacniać.
0: Razem z nami w popołudniowym programie Radia RMF24 był pan dr Jakub Gajda, iranista i politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: W radiu RMF24 przenieśmy się na chwilę do Sopotu. Tam, a także w Gdyni, od wczoraj odbywa się sesja ministerialna z udziałem szefów dyplomacji państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego. Uczestniczy w niej m.in. wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W trakcie konferencji prasowej skomentował zamiar prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący zamiaru odebrania orderu Orła Białego ukraińskiej głowie państwa Wołodymirowi Zełenskiemu. Oto co powiedział Radosław Sikorski.
1: Co do orderów, to jest prerogatywa prezydenta, więc ocencie państwo sami tą decyzję. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. I tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
0: Radosław Sikorski został również zapytany o rosyjskiego drona, który uderzył w blok mieszkalny w Rumunii.
1: Ja już wyraziłem swoją solidarność z Rumunią, bo niezależnie od przyczyn to jest niedopuszczalne i to oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania. Słyszę na razie w mediach, że Rumunia może zamknie konsulat rosyjski w Konstancy, to by oznaczało, że idzie naszym tropem, przypominam, przy tego typu działaniach rosyjskich zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Musimy budować nasze zdolności, odstraszać Rosję. Jest to potwierdzenie słuszności naszej polityki.
0: Mówił szef polskiego MSZ. A już za chwilę w radiu RMF24 fakty o godzinie 15.30.

0: zbliża się 15.30, czas na najnowsze fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
1: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Jak podaliśmy w faktach, został już aresztowany. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, kim jest ten człowiek?
2: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 Kodeksu Karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w pobliżu miejscowości Jeziorki w powiecie brodnickim w Kujawsko-Pomorskim. Samochód osobowy zderzył się z motorowerem. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch aut osobowych w miejscowości Styżyniec. Krajowa dwójka na odcinku Międzyrzec Podlaski i Biała Podlaska jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Uważajcie za kierownicą i słuchajcie radia RMF FM. W faktach za godzinę odwiedzimy pola Grunwaldu. Tam trwają zmagania rycerzy.
3: Można to porównać do MMA w zbroi.
1: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wiesz, ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: It's a bitter taste.
1: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Niewiele brakowało, a od poniedziałku Zakopane zostałoby bez porodówki. Ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego złożył wypowiedzenie i dyrekcja szpitala nie miała go kim zastąpić. W przypadku zamknięcia oddziału pacjentki do porodu musiałyby jeździć do oddalonego o 24 km szpitala w Nowym Targu. W sezonie turystycznym dojazd tam nierzadko zajmuje ponad godzinę. Łączymy się z naszym zakopiańskim reporterem Maciejem Pałachiewiczem. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Maćku, czy pacjentki mają się martwić, czy zdążą dojechać, czy może jednak udało się ten problem rozwiązać?
2: No, myślę, że nie będziemy dokładać więcej stresu paniom w ciąży, one mają wystarczająco dużo zmartwień, także możemy uspokoić. Podobno wszystko udało się jakoś poskładać do kupy, jak to się mówi. Zapewnia dyrekcja szpitala, że są przywrócone dyżury, że wszystko działa normalnie. No, przypomnę, że to nie pierwsza taka sytuacja w zakopiańskim szpitalu. Porodówkę już trzeba było zawiesić prawie 7 lat temu, po tym jak większość lekarzy złożyła wypowiedzenie i też nie było im ich kim zastąpić. Wtedy udało się dosłownie w ostatniej chwili po kilku tygodniach przywrócić nowe, normalne funkcjonowanie tego działu. Teraz zastępca dyrektora do spraw medycznych zakopiańskiego szpitala Małgorzata Czaplińska zapewnia, że problem jest już zażegnany.
3: Po przejściowych trudnościach od 1 czerwca kontynuujemy naszą działalność w zakresie oddziału ginekologiczno-położniczego, jak i w zakresie oddziału noworodkowego w dotychczasowej formule. Dyżury są obstawione, będziemy przyjmować na dotychczasowych, bez żadnej przerwy, na dotychczasowych warunkach pacjentów, matki do porodu i również kobiety do oddziału ginekologicznego.
2: Także możemy już uspokoić, nie trzeba będzie martwić się tym, że w sezonie zakopianka zakorkowana nie pozwoli na dojechanie na czas do szpitala, do porodu. Miejmy nadzieję, że te problemy już się nie powtórzą, no i będzie można spokojnie korzystać z zakopiańskiej porodówki.
1: I to są bardzo dobre informacje, które dostarczył nam w radiu RMF24 Maciej Pałachicki. Maćku, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24 i jeszcze więcej informacji. Od 1 lipca towary kupowane na odległość w krajach spoza Unii Europejskiej i przywożone w przesyłkach będą objęte tymczasowym cłem w wysokości 3 euro. Jak podało Ministerstwo Finansów, ta zmiana wynika z nowelizacji unijnych przepisów. Z kolei od 1 listopada zostanie wprowadzona unijna opłata manipulacyjna na towary sprzedane w ramach sprzedaży na odległość. Nowe zasady będą obowiązywać przez kolejne 2 lata, do momentu, gdy cła od przesyłek będą już liczone na takich samych zasadach jak od innych towarów importowanych. Co ważne, jeżeli towary będą objęte różnymi zgłoszeniami celnymi, na przykład jedna koszulka będzie z bawełny, a poza tym w przesyłce będą 2 swetry wełniane, to wtedy od każdego z nich cło będzie liczone oddzielnie. Ta stawka będzie doliczana już w momencie zapłaty za towar.
1: Radio RMF 24.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Punktualnie o godzinie 16 zapraszam na fakty, a przez dalszą część dnia przeprowadzi Was w radiu RMF 24 Krzysztof Urbaniak. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Zachęcamy.
1: Troska o bezpieczeństwo w rejonie Bałtyku.
2: To temat międzynarodowego spotkania w Sopocie.
1: Strażacy gaszą pożar w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
2: Okoliczni mieszkańcy służą im pomocą.
1: W faktach także pełnokontaktowe walki rycerskie pod Grunwaldem.
3: Ciosy mieczem, ciosy pięściami, kopnięcia kolana, obalenia. Kto leży, nie wstaje.
2: To jak MMA w zbroi. Rada Państw Morza Bałtyckiego na posiedzeniu w Sopocie przyjęła deklarację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie.
1: Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, czego dokładnie dotyczy ten dokument?
4: Dotyczy ona bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, wsparcia dla Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
5: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
4: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech aut na drodze krajowej 50 na Mazowszu.
1: Trasa Mszczonów-Grójec jest zablokowana w Przęsławicach. Od blisko doby strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
2: Z ogniem walczy prawie 800 strażaków, Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji.
1: W pomoc walczącym z płomieniami angażuje się lokalna społeczność. Mieszkańcy przygotowują jedzenie i miejsca do odpoczynku.
2: A jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu. Tam jest nasz wóz satelitarny.
1: Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert. Witamy
6: Dzień
1: Cię,
6: dobry.
1: Magdo. Szkoła zmieniła się tak w sztab kryzysowy, tak?
6: Tak, w szkolnym korytarzu panie pakują kanapki i układają je w skrzynkach i koszach. Obok jest stołówka, gdzie co chwilę ktoś donosi pojemniki z gorącym jedzeniem, a obok stoliki, przy których można spokojnie zjeść.
7: Mamy z prawdziwego zdarzenia kuchnię, w której działamy. Na bieżąco właśnie chodzimy, dokupujemy, mieszkańcy nam donoszą produkty, gotujemy żurek, gotujemy strogonowa, gotujemy pomidorową i na bieżąco wywozimy, strażacy przyjeżdżają i wywożą w las.
6: Mówi dyrektorka szkoły Marzena Zgórka. Tutaj też strażacy mogą odpocząć. Są łóżka polowe i możliwość zdrzemnięcia się chociaż na chwilę. W pomoc strażakom angażują się mieszkańcy, rodzice i nauczyciele. Z przedszkoły podstawowej w Międzylesiu Magdalena Greinert.
8: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Sport, emocje i historia w jednym miejscu.
1: Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata zmierzą się między innymi w pełnokontaktowej walce.
3: Można to porównać do MMA w zbroi. Dozwolone są i punktowane ciosy mieczem, ciosy pięściami, łokcie, kopnięcia, kolana, obalenia, ale też walka w parterze. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można dźgać i nie można zakładać dźwigni bólowych.
9: Stop! Jutro starcia już z większą liczbą rycerzy.
3: Tak, jutro 5-5, bez podziału na kategorie wagowe, broń dowolna. Celem drużyny jest powalić drużynę przeciwną ciosami, obaleniami. Kto leży, nie wstaje. Bez udawania, bez scenariusza wygrywa najlepszy. Grunwald Arena Cup.
2: Z Emilem Guzem, mistrzem świata w pełnokontaktowych walkach rycerskich, rozmawiał nasz reporter Piotr Polakowski.
1: Grunwald Arena Cup 2026 potrwa do niedzieli.
2: Swoją drogą to dobra zasada weekendowego wypoczynku.
3: Kto leży, nie wstaje.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dzisiaj dużo się dzieje. Wielki pożar lasów pod Warszawą. Pracownik grupy zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest piątkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Polacy najczęściej odwiedzają galerie handlowe, żeby kupić ubrania, skorzystać z promocji i wyprzedaży oraz zrobić zakupy spożywcze, tak wynika z raportu UCE Research i Proxy Cloud. To najważniejsze powody, dla których odwiedzamy te miejsca. Jedni robią to bardzo często, dla innych impulsem są obniżki cen i wyprzedaże. Przy czym najsilniej działają promocje, które obejmują odzież, obuwie, elektronikę i wyposażenie domu. Autorzy raportu, czytam dalej, wskazują, że duża część wizyt w galeriach handlowych ma charakter łączony. Konsument przychodzi po zakupy, ale 1/5 osób chce też coś zjeść albo odwiedzić kino. Wynik ten weryfikuje przekonanie, że galerie przekształciły się w miejsca rozrywki, zaznaczył Mateusz Hołuj, współautor raportu. Polacy w galeriach handlowych – prawdziwe powody wizyt. Porozmawiamy teraz o tym raporcie. Z nami na łączach pani profesor Marta Smagacz-Poziemska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii. Dzień dobry, pani profesor, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, na podstawie pani badań nad funkcjonowaniem miasta, czy Polacy chętnie wybierają galerie handlowe, czy z biegiem lat polubili zakupy w takich miejscach?
1: No właśnie, powiedziałabym, to zależy. To jest taki słaby punkt tego raportu, czyli tej treści, do której miałam dostęp. On jest bardzo ogólny i mówi o próbie ogólnopolskiej. Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na to pytanie zadane przez pana, to musielibyśmy dużo, dużo więcej wiedzieć, bo mamy tutaj informację o tym, że zrobiono badania na próbie ponad 1000 osobowej, 1337 dorosłych Polaków i Polek, zakładam, dorosłych, czyli między 18 a 80 lat. Ale czego my nie wiemy? My nie wiemy, gdzie ci ludzie mieszkają, my nie wiemy, jaka jest ich sytuacja życiowa, a to jest jakby z punktu widzenia badań socjologicznych.

0: w takich, którymi ja się zajmuję, no to jest rzecz kluczowa, czyli zrozumienie tego, jak wygląda życie codzienne tych osób, a ono zależy od wielu, wielu rzeczy. Od tego, jak funkcjonują w rodzinie, w jakim miejscu mieszkają, bo pamiętajmy, że mówimy o galeriach handlowych, które są głównie w miastach, tak, głównie w dużych miastach, a znaczna część Polaków i Polek mieszka w otoczeniu miejskim, w mniejszych miejscowościach, na obszarach wiejskich, więc oni jakby docierają albo do pracy, ale też niekoniecznie, czasami sporadycznie w weekendy do galerii handlowych. Mają dzieci lub ich nie mają, mają samochód albo kilka samochodów lub ich nie mają. Pamiętajmy też, że Polacy no w dużej części, też zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi, żyją rodzinnie. To znaczy mówi się, i to rzeczywiście pokazują dane, że my cały czas jednak traktujemy tą rodzinę jako to środowisko, w którym spędzamy dużo czasu wolnego. Mówię o tym właśnie środowisku poza wielkomiejskim, tak, gdzie to się bardzo zmieniło. Więc tak naprawdę, żeby jakby interpretować ten raport, to musielibyśmy mieć dużo więcej informacji. No i jeszcze jedna rzecz, na którą też często się w badaniach, myślę, że w ostatnich latach jeszcze bardziej zwraca uwagę niż wcześniej, że jednak badania opinii publicznej bazujące na deklaracjach, no one często mają, że tak powiem, no musimy być z dużym dystansem traktować te informacje, tak? Nie wiemy o jakich dniach tygodnia, czy o jednorazowym wydarzeniu, czy tam były jakieś w tych pytaniach możliwości odpowiadania na temat częstotliwości tych różnych praktyk w galeriach handlowych. Przepraszam, taki wstęp, który jakby zadaje dużo jakby pytań albo problematyzuje ten raport, ale no tak bym odczytywała na otwarciu, że tak powiem, te dane.
1: Bardzo dobrze. Pani profesor, ja tylko przypomnę, że tutaj według tego raportu odwiedzamy galerie handlowe, żeby kupić ubrania, skorzystać z promocji, wyprzedaży, tak, zrobić zakupy spożywcze. A co jest tym magnesem, który jeszcze przyciąga do galerii handlowych? I czy to już jest takie, tak, zjawisko stałe, że lubimy i wybieramy te galerie, bo tam jest wszystko w jednym miejscu? A może to jest też jakiś charakter rozrywki? A wyjdę z domu, pada deszcz, pójdę do galerii, spędzę tam 2-3 godziny, pójdę z rodziną.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że tutaj możemy dużo pospekulować sobie na podstawie tego, co wiemy o Polsce, jak ona jest zorganizowana przestrzennie. I ja mam kilka hipotez. One się, że tak powiem, te sposoby wyjaśnienia tego fenomenu łączą. Czyli proponowałabym, żebyśmy nie patrzyli na jeden czynnik, tylko na ich splot. Tak. Po pierwsze, no to jest właśnie to, że my jesteśmy bardzo zabiegani jako społeczeństwo. Nie mówię tak, mówię w bardzo takich ogólnych kategoriach oczywiście, ale chodzi mi o to, że my w pewnym sensie musimy racjonalizować swoje wysiłki, a to między innymi polega na synchronizowaniu naszych różnych aktywności i obowiązków. Czyli zamiast wsiadać w samochód i jeździć po różnych miejscach, punktach, gdzie muszę, nie wiem, iść, czy mam potrzebę pójścia na fitness, do siłowni, zrobić zakupy, spotkać się
1: z galerii,
0: bo tam to
1: mam,
0: i tak dalej. Tak, i jadę samochodem i w jednym czasie, że tak powiem, w 2-3 godzinach zamykam kilka aktywności. To jest jakby racjonalizowanie wysiłku, w czasie i przestrzeni spotykają się różne te potrzeby. Z drugiej strony musimy popatrzeć na to, jak się rozwija Polska przestrzennie, czyli no właśnie, że ciągle te miasta jednak, jeżeli chodzi o transport publiczny, o taką ofertę, infrastrukturę czasu wolnego, zakupów i tak dalej, no nie jest optymalną. No oczywiście w różnych miastach, miejscowościach różnie wygląda, ale na obszarach wiejskich jest tego ogromny deficyt. A w dużych miastach z kolei myślę, że są takie punkty, gdzie taka oferta, czyli to tak zwane miasto 15-minutowe, rzeczywiście no możemy znaleźć, że w zasięgu już tam set metrów czy kilkunastu minut spacerem my możemy te różne aktywności realizować, ale w wielu miejscach to jest niemożliwe. Czyli w pewnym sensie ta rzeczywistość, jak ona jest zorganizowana, wymusza nas to, żeby nie w sąsiedztwie to załatwiać, tylko wsiadać w ten samochód i jechać do galerii. No i też myślę, że to są też takie już nawyki, które w ciągu ostatnich 20-30 lat sobie wypracowaliśmy, że to jest po prostu najprostsze.
1: No właśnie, a propos sąsiedztwa, pani profesor, czy to, że wybieramy zakupy w takich galeriach handlowych zamiast w osiedlowym sklepie, wpływa na relacje?
0: Na pewno. na pewno wpływa na relacje i to zarówno z sąsiadami i w sąsiedztwie, jak i relacje no, ze znajomymi, z rodziną, tak? No bo to przekłada się na to, jak my ten czas wspólny spędzamy.
1: No bo
0: i
1: w takim przykładowym sklepie, na przykład tak? jakiś pan z warzywniaka wie wszystko o swoich klientach, bo oni do niego codziennie przychodzą. A to się zmienia, bo jedziemy teraz do galerii. Czyli co, już tak nie jest jak kiedyś? Już nie wiemy wszystkiego o swoich klientach? Znikamy w galeriach? Tam jest lepiej? Tam jest ciekawiej? To jest atrakcja?
0: No, wydaje się, że jesteśmy już na innym troszkę etapie, że ten etap takiego wydrenowania relacji społecznych w sąsiedztwach mamy już troszkę za sobą i właściwie chyba po pandemii trochę dane mówią, czy jakieś badania szczątkowe na razie, ale jednak pokazują, że no jest renesans tego sąsiedztwa i coraz więcej ludzi jakby docenia to, że ma pod ręką właśnie warzywniak, który zna targ, rzeczy, których pochodzenie jest bardziej znane niż w jakiejś tam sieciówce. Więc tutaj wydaje mi się, że jest troszkę lepiej niż było. Mówi się o tym coraz więcej i są pewne zmiany. Są oznaki.
1: Czyli jest
0: zmiany,
1: szansa na odwrócenie tego trendu, że nie galerie, tylko raczej właśnie te małe społeczności, te małe sklepy? Tu się znamy, dzień dobry, jak miło.
0: Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jest szansa, ale żeby znowu ona się zrealizowała, to musi, tak jak wcześniej, ten splot różnych czynników doprowadził do tego, że te galerie były takim miejscem trzecim, można powiedzieć, czyli tego, że tam się spędzał czas wolny. Ja robiłam badania 10 lat temu wśród jeszcze gimnazjalistów, kiedy gimnazja tak. Były gimnazjalistek i no rzeczywiście to było wtedy widać, że to jest atrakcyjne miejsce spędzania czasu wolnego, nie tylko dlatego, że nie było alternatywy często w miastach, ale też dlatego, że na przykład dla rodziców to miejsce było stosunkowo bardziej bezpieczne niż no właśnie jakieś inne przestrzenie w miastach. I teraz popatrzmy sobie, co się dzieje w Hiszpanii pokazywano, tak? Upały, tak. Jakieś różne takie sytuacje. Okazuje się, że te galerie handlowe nadal są najlepszymi miejscami, bo tam jest klimatyzacja, bo tam można pospacerować sobie w lepszych warunkach. Więc dalej galerie handlowe no, mają coś, co będzie działało i co będzie przyciągało, ale jeżeli tylko dojdzie do pewnych zmian w przestrzeni, w reorganizacji, w planowaniu przestrzennym w polskich miastach, ale też w moich miejscowościach czy na obszarach wiejskich, zaczną się pojawiać jakieś formy atrakcyjne dla społeczności, a wiem, że to i NGOs i gminy gdzieś organizują, zaczyna się taki ruch na rzecz organizowania społeczności lokalnych, to wydaje mi się, że tak, że może się ten trend odwrócić, albo przynajmniej przyhamować.
1: Czyli możemy powiedzieć, pani profesor, że dziś w miastach to się zmienia, te małe społeczności, na przykład, nie wiem, mieszkańcy jednego osiedla zaczynają ze sobą rozmawiać, poznawać się, albo utrzymywać te relacje, które mieli lata temu, odświeżyć je.
0: Tak, tak. No i to też chyba od pandemii pokazują dane, że to się zmieniło, czyli że ten dostęp na przykład do jakichś terenów zielonych, do jakiejś infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi, no bo to bardzo integruje. Takie praktyki życia codziennego, rodzicielskie, kiedy się ludzie spotykają gdzieś na placu zabaw, albo też mają psy, a wiemy, że tych zwierząt takich domowych też jest w miastach
1: bardzo
0: sporo.
1: Bardzo dużo. Wspólne spacery, tak, rozmowy.
0: Tak, oczywiście. To bardzo, bardzo integruje. Nie znam danych i trudno mi powiedzieć też, nie wiem, czy dałoby się to uogólnić, bo to pewnie też bardzo różnie wygląda. Jak wygląda przestrzeń takich mniejszych miejscowości? Pewnie inaczej jest w otoczeniu miejskim czy wielkomiejskich, inaczej jest na terenach wiejskich, ale widać takie oddolne ruchy, powstają jakieś, nie wiem, nawet koło gospodyń miejskich słyszałam, albo koła nawet już powstają na wzór tych kół gospodyń wiejskich, więc no ta potrzeba, gdzieś pandemia to wymusiła i nauczyła nas, że tak też jest bardzo przyjemnie, a nawet jeszcze przyjemniej niż chodzić gdzieś tam w pojedynkę albo w małej grupie z kimś z najbliższych tylko po galerii handlowej.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 była pani profesor Marta Smagacz-Poziemska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński. Pani profesor, jeszcze raz bardzo dziękuję. Udanego weekendu.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Wszystkiego dobrego. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24 i teraz dość niepokojące informacje. Dysponujemy danymi wywiadowczymi wskazującymi, że Rosja przygotowuje się do nowego masowego ataku, ostrzegł we wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I tutaj cytat: bardzo ważne jest, aby partnerzy wspólnie reagowali na te ostrzały, przede wszystkim poprzez dostawy środków przeciwrakietowych, nalega ukraiński przywódca. Zełenski dodał, że potrzebna jest dodatkowa presja sankcyjna na Rosję, zaś obrona antybalistyczna jest absolutnie kluczowym zadaniem. Prezydent Ukrainy rozmawiał o tym przez telefon z kanclerzem Austrii, Christianem Stockerem. Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków PAK-3 do systemów Patriot, głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków rakietowych minionej zimy, ograniczonej produkcji w Stanach Zjednoczonych i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A już za chwilę o 16.30 najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: 16.30. Najnowsze fakty RMF FM przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 2 na trasie Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska w Lubelskiem.
2: W Strzyńcu trasa została zablokowana i zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Nie jesteśmy meblami, aby nas przenosić.
1: Protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim.
2: Pracownicy demonstrowali przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
3: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
4: No jak zwykle, naszym kosztem.
5: Szpital to nie prywatne konsorcjum.
6: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
7: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
1: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych.
2: Prokuratura w Jeleniej Górze postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego.
1: Według śledczych miał on znaleźć 1 000 000 złotych, które zgubili konwojenci podczas transportu. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu.
2: Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych.
1: A zgubionej sumy do tej pory nie odzyskano. W Krakowie trwają przygotowania do 10. jubileuszowej edycji festiwalu Black or White.
2: I o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
8: Gwiazdy polskiej sceny włączają się w promowanie ważnych informacji o naszym zdrowiu. Na scenie pojawi się m.in. Artur Andrus.
9: Bo jak widzę, że mam dookoła takich ludzi jak na przykład Grzegorz Turnau, czy Andrzej Lampert, czy Marcin Jajkiewicz, czy Olga Szomańska, to ja się zaczynam krępować śpiewać i w związku z tym mogę pełnić funkcję takiego snującego się i opowiadającego żarty raczej, a niekoniecznie muszę być wystawiany do tej reprezentacji wokalistów, bo jak się ma taką reprezentację wokalistów, to naprawdę ja się mogę powstrzymać.
8: Ma być wzruszająco, ale też zabawnie. Koncert finałowy odbędzie się 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. W Stołecznym Teatrze Lalka jutro premiera Brzydkiego Kaczątka, bajki na nowe czasy. To opowieść o dorastaniu, wstydzie oraz wielkiej odwadze. Jak mówią twórcy spektaklu, refleksja nad tym, co nazywamy brzydotą, staje się w tym spektaklu gestem solidarności z każdym, kto choć raz usłyszał: z tobą jest coś nie tak. Śląski Park Nauki w Chorzowie natomiast zaprasza jutro na Festiwal Fantastyki Kosmikon. Tegoroczna edycja wydarzenia ma łączyć tematykę kosmiczną, literaturę fantastyczną, popkulturę i zagadnienia naukowe. Na terenie planetarium powstaną strefy tematyczne inspirowane m.in. światem Władcy Pierścieni, Wiedźmina i Gwiezdnych Wojen.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest piątkowe popołudnie w Radiu RMF24. Jak już informowaliśmy w Faktach, w Janowie Lubelskim demonstrowało dziś kilkudziesięciu pracowników szpitala powiatowego. Powód? Dyrekcja placówki zdecydowała o przeniesieniu salowych oraz personelu sprzątającego do firmy zewnętrznej, co ma odciążyć szpital będący w finansowej zapaści. Dlaczego cięcia mają być naszym kosztem? Pytają pracownicy, którzy wyszli dziś na ulicę.
1: Gdzie my teraz pracę znajdziemy?
2: Mamy dość bycia niewidzialnymi! Jesteśmy pierwszą linią w walce z brudem i zagrożeniem biologicznym!
3: No co?
2: A zamiast wsparcia i stabilizacji spotykają nas ciągłe cięcia kosztów i wiadomo, utraty pracy na rzecz firm zewnętrznych!
4: Obawiamy się właśnie tego bardzo. Niektóre koleżanki przepracowały ponad 40 lat, no i teraz nie mają nic zapewnionego, stałej pracy ani nic. Bo jak przejmie prywatna firma zewnętrzna, no to niestety, no żadna ta praca nie będzie doceniona przez prywatnego pracodawcę i nie wiadomo, czy do emerytury będą mogły dopracować godnie. To jest mała społeczność, tutaj nie ma takich zakładów pracy w Janowie Lubelskim. No i martwimy się o stanowiska pracy.
1: Mamy ciężką pracę i teraz w tej chwili nie jesteśmy potrzebne. Dziękuję nam. Wprowadzają prywatną firmę do szpitala.
5: Mamy nadzieję, że coś się uda, bo przede wszystkim no, chodzi nam o tą pracę, nie? Żeby zatrzymać te stanowiska pracy. A czy coś będzie z tego, no to się okaże, nie? Przede wszystkim z nami nikt nie rozmawiał.
1: 20 kwietnia przetarg ogłosili. Myśmy się dowiedzieli 28, bo nikt nas nie poinformował. Nie było żadnej rozmowy. Nikt nas nie poinformował, że przetarg został ogłoszony.
6: Liczymy na to, że i pani dyrektor, i starosta ugną się i zostawią nas na swoich miejscach pracy. Chcemy wyjść z inicjatywą. Możemy zejść na przykład ze świąt.
7: To znaczy?
6: Żebyśmy mieli na przykład dyżury pojedynczo na oddziałach dwóch, trzech, tylko po prostu, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach pracy.
0: Demonstranci przeszli przed siedzibę starosty, któremu podlega szpital. Starosta przekonuje, że pracownicy nie stracą pracy, że będą mieli roczną gwarancję zatrudnienia u nowego pracodawcy na obecnych warunkach. Z kolei starosta Artur Pizoń przyznaje, że sytuacja finansowa szpitala jest bardzo trudna, a powiatu nie stać na to, żeby trzymać lecznicę pod kroplówką.
8: Musimy realizować swoje zadania, budować drogi, chodniki, utrzymywać oświatę i również bardzo ważne zadanie to jest właśnie kwestia lecznicy Janowskiej, Janowskiego Szpitala. Po prostu na więcej nas nie stać, żeby dokładać do Janowskiego Szpitala. Dyrekcja szpitala przekazuje na zewnątrz usługi sprzątające w szpitalu Janowskim. Żadna z osób dzisiaj pracujących nie traci pracy. I to jest też bardzo ważny argument, dlatego że dzisiaj 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni. Chcę tylko powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku nastąpiła redukcja 40 etatów w Janowskim Szpitalu. Zlikwidowana została również ponad rok temu porodówka. Te wszystkie działania pociągnęły za sobą takie konsekwencje, że my dzisiaj mamy za zeszły rok 2025 minus w postaci 7,5 miliona złotych. Gdyby tych działań nie było, to być może to było 12, a może 13 milionów złotych na minusie za rok zeszły. I dalsze działania muszą być. My nie jesteśmy tylko przykładem szpitala i tych problemów, jakie mają szpitale w całej Polsce. Po prostu nie starcza im pieniędzy na bieżącą działalność. 91% szpitali powiatowych.
0: Mówił starosta Artur Pizoń. Obu stron sporu wysłuchał reporter RMF FM Dominik Smaga. Tu Radio RMF 24, jest 16:45.

0: 16.51, piątek, to już prawie weekendowy program w Radiu RMF24, w którym przenosimy się teraz do Łodzi, bo tam rozpoczęły się juwenalia. Oficjalne otwarcie Święta Żaków rozpoczęło się dziś kolorową paradą. Ulicami Łodzi maszerowali studenci wszystkich uczelni, a wydarzenie obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Co wybrałyście z bogatego programu tegorocznych juwenaliów w Łodzi?
2: Wszystko. Byłyśmy na każdych wydarzeniach z tygodnia juwenaliowego Politechniki Łódzkiej. Teraz jesteśmy na pochodzie i kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
1: No właśnie, a te koncerty, które będą przyciągać?
3: A każde będą przyciągać. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, trochę starych polskich klasyków, więc każdy powinien być zadowolony.
1: Na coś szczególnie, na kogoś szczególnie czekacie?
2: Może na Fukaja? Myślę, że tak, że Fukaj zrobi robotę.
3: Ja jestem ciekawa koncertu Bambi, bo teraz wydała nowe piosenki.
1: Co wy, słuchajcie, świętujecie w tym roku na juwenaliach?
4: No tak naprawdę świętujemy cały rok nauki. Fakt, że zżyliśmy się i możemy teraz troszeczkę odpocząć, poimprezować razem i po prostu umocnić nasze wszystkie więzi.
1: To jest trochę zaklinanie takiej rzeczywistości. Jak się dobrze poświętuje w juwenalia, to później egzaminy pójdą jak z płatka.
3: Zgadza się, miejmy nadzieję, że właśnie tak.
5: To są takie chyba urodziny studentów, tak by to można było nazwać. Nasze święto.
1: Nie, bo ja myślałam, że może jakieś sukcesy też na uczelni się świętuje przy okazji.
5: Ja myślę, że tutaj o sukcesach i całej uczelni to się raczej zapomina. Raczej w tę stronę. Chociaż każdy świętuje to, czego potrzebuje w danej chwili, nie?
4: Zdecydowanie trzeba najpierw poświętować, a później można dopiero się uczyć.
1: Jak to się dzisiaj bawi współczesny student?
6: A co się robi? Pije się, spędza się czas z przyjaciółmi, chodzi się na koncerty ulubionych artystów. Myślę, że nic się nie zmieniło od tylu lat. Zawsze to samo, ale zawsze ta sama dobra zabawa.
7: Drodzy studenci! Mówi przed wami Lumumbos! Grecki Bóg, patron osiedla akademickiego! Bóg dobrej zabawy i juwenaliów! Mam dla was ogłoszenie! Tylko teraz dla uczestników pochodu juwenaliowego wystąpi największy z bogów!
0: W weekend na scenie pojawią się m.in. ich troje, Koma, Bambi oraz Fuka, jak słyszeliśmy, a organizatorzy zapowiadają połączenie rocka, popu i rapu. To juwenalia w Łodzi. A ja właśnie czytam, że są nowe informacje w sprawie aresztowania szpiega. Ustalenia naszego reportera już za chwilę w faktach RMF FM o 17.00.

0: Kilka sekund do godziny 17. Posłuchajmy zatem najnowszych faktów RMF FM, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Szpieg grasował w zakładach zbrojeniowych MESCO.
2: Wiem więcej o zatrzymanym pracowniku.
1: Zróżnicowane reakcje polityków w naszym kraju na skandaliczne uhonorowanie zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii przez Wołodymyra Zełenskiego.
2: Koalicja rządząca krytykuje decyzję przywódcy Ukrainy, ale wzywa do wstrzemięźliwości w reakcjach.
1: Opozycja zdecydowanie popiera ostrą odpowiedź prezydenta Nawrockiego, który zapowiedział odebranie orderu Zełenskiemu.
2: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa to pracownik zakładu w MESCO w Skarżysku Kamiennej, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
1: To właśnie w MESCO należącym do polskiej grupy zbrojeniowej powstają słynne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun.
2: Pracownik został zatrzymany w środę. Dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
1: Na podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
2: 50 strażaków walczy z pożarem na terenie składowiska odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem.
1: Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowane jest paliwo alternatywne ze śmieci. Czarny dym unoszący się nad tym miejscem widać z kilkudziesięciu kilometrów.
2: Politycy koalicji rządzącej potępiają decyzję Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, zalecają jednak wstrzemięźliwość w reakcjach.
1: Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu polskie odznaczenie.
3: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, no jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
2: Komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
1: Postępowania Zełenskiego skrytykował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją, że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
2: Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy jest niepokojąca i narusza polską wrażliwość historyczną.
1: Jednak nie omieszkał pouczyć obu prezydentów.
5: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
1: Tak mówił premier Tusk.
2: A wicepremier Sikorski dokonał następującego porównania. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca.
1: Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: To będą badania niskodawkową tomografią komputerową.
1: Michał, razem z nami w popołudniowych faktach. Witamy cię, Michał.
6: Dzień dobry.
1: Kto będzie mógł konkretnie skorzystać z badań?
6: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze.
2: A kiedy, Michale, w praktyce ruszą te badania?
6: Jeszcze przed wakacjami. Taki jest najnowszy plan. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
7: Tym żyje Łódź.
2: Studenci przejęli miasto we władanie na ten weekend.
1: Juwenalia uroczyście otworzyła dziś kolorowa parada żaków, którzy przeszli ulicami Łodzi.
2: Wielobarwny korowód obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Co wy, słuchajcie, świętujecie w tym roku na juwenaliach?
9: No tak naprawdę świętujemy cały rok nauki. Fakt, że zżyliśmy się i możemy teraz troszeczkę odpocząć, poimprezować razem i po prostu umocnić nasze wszystkie więzi.
8: Wybrałeś sobie jakiegoś szczególnego jednego wykonawcę? Na kogo się bardzo czekasz?
10: Koma, ja czekam na Komę, kocham Komę, bardzo się cieszę, że grają.
11: Okej, ruszamy dalej, a was zapraszam, żeby dołączyć do naszej parady!
2: Zachęcamy!
1: Tak jest, my, Bogdanie, zachęcamy naszych słuchaczy, by zostali z RMF FM.
2: Za niespełna pół godziny następne fakty, także ekonomiczne.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF24 i teraz cytat: nie mamy czasu do stracenia. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina i każdy dzień są na wagę złota, bo złotem jest nasze bezpieczeństwo. Mówił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w bydgoskich zakładach elektromechanicznych Belma podpisał kolejne umowy finansowane z programu SAFE o wartości 2 miliardów złotych. Z kolei pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała, że na polskie konto wpłynęło rano 6,5 miliarda euro z mechanizmu SAFE i jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zaczął podpisywać umowy z firmami. W radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.

0: RMF24. Wracamy do wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków, Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji. Do akcji wykorzystywane są m.in. drony. Mieszkańcy ewakuowani wczoraj wrócili już do swoich domów, poinformowały służby.
1: W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami, mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby straży pożarnej. My na bieżąco pozostajemy w kontakcie i takimi informacjami się wymieniamy. Na miejscu mamy siły w liczbie 282 policjantów i 81 radiowozów w celu takim, żeby te działania zabezpieczyć jak najlepiej, ewentualnie też podjąć szybkie czynności związane z ewakuacją.
0: Mówił młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, zastępca komendanta stołecznego policji. Przypomnę, nadal zamknięta jest droga numer 50 od Łachowa do Stanisławowa, z której podczas gaszenia ognia korzystają strażacy. Pożar strawił około 300 hektarów lasu, zarówno należącego do lasów państwowych, jak i właścicieli prywatnych. Do informacji o akcji w powiecie wołomińskim będziemy jeszcze wracać w relacji naszej reporterki Magdaleny Greinert. A już za chwilę fakty RMF FM. W nich nowe informacje w sprawie pożaru na składowisku odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej. Te fakty o 17.30.

0: 17.30, czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Strażakom na razie nie udało się opanować pożaru na składowisku odpowiedzialnym w Dąbrówce Wielkopolskiej.
2: To w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem, jak informowaliśmy, ogień pojawił się w hali.
1: Produkowano w niej paliwo alternatywne ze śmieci.
2: Jak przebiega walka z płomieniami, opisuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować. Niestety wymknął się spod kontroli. Przedostał na trzy hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem. Nie mamy osób poszkodowanych.
1: Na miejscu w Dąbrówce Wielkopolskiej z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków.
2: Korek utworzył się na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń.
1: Na jezdni w stronę Warszawy zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas.
2: Zator także na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
1: Tam ruch w stronę Wrocławia odbywa się lewym pasem, na prawym stoi zepsuta ciężarówka. Trzech tajkonautów, czyli chińskich astronautów, wróciło na Ziemię.
2: Po blisko 7 miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong.
1: Powrót do ojczyzny napełnia mnie ogromnym podekscytowaniem, przyznał jeden z członków załogi.
2: Na orbicie od poniedziałku są już ich zmiennicy. Chiny chcą do 2030 roku wysłać załogową misję na Księżyc. Co na to NASA?
1: Amerykanie zapowiedzieli, że na Srebrny Glob wrócą w 2028 roku.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
1: I na początek małe zaskoczenie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Inflacja w Polsce nieoczekiwanie spadła. Główny Urząd Statystyczny podał pierwsze dane dotyczące tempa wzrostu cen w maju, czyli w kończącym się właśnie miesiącu. No i mamy spadek z 3,2% do 3,1%. Tym samym inflacja, wbrew prognozom, nie przekroczyła poziomu uznawanego przez Radę Polityki Pieniężnej za bezpieczne. Kluczowy okazał się spadek cen żywności. On wynikał z tego, że z powodu przymrozków wielu rolników musiało przyspieszyć zbiory, chociażby szparagów. Tych szparagów, być może Państwo pamiętają, było dużo, no i dlatego naraz ceny zaczęły spadać. Przymrozki niestety też zniszczyły wiele plomów, więc choć teraz inflacja co prawda nam spadła, to niestety za miesiąc, dwa może iść w górę, tego trzeba się spodziewać. No i wtedy zacznie się w Polsce dyskusja o tym, czy należy podnosić stopy procentowe w Polsce. To z jednej strony niestety oczywiście oznaczałoby droższe kredyty bankowe, no ale z drugiej, też o tym pamiętajmy, to oznacza wyższe oprocentowanie obligacji oraz lokat, czyli jak ktoś ma oszczędności, to łatwiej będzie mógł je pomnożyć. Ta dyskusja o możliwych podwyżkach stóp będzie wspierać polskiego złotego. Teraz euro więc kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,87 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy, u nas teraz sport. Tegoroczny samochodowy rajd Polski nie odbędzie się już na drogach Warmii i Mazur. Tym razem kierowcy będą się ścigać na trasach województwa śląskiego. To będzie już 82. edycja tego rajdu. Zawody rozegrane zostaną w ostatni weekend lipca. Kierowcy będą mieli do pokonania 15 odcinków specjalnych, które w sumie mają prawie 190 km długości. Mimo że do rajdu zostało jeszcze prawie 2 miesiące, w Katowicach, gdzie rywalizacja kierowców oficjalnie się rozpocznie, już przedstawiono jego szczegółowy harmonogram.
1: Szutrowe drogi Warmii i Mazur, czy raczej asfalt tu? Co pan wybiera?
2: No jednak asfaltowe tutaj te odcinki moje domowe, co jednak nie zmienia, że naprawdę bardzo lubię i cenię te nasze odcinki szutrowe na Mazurach.
1: A te drogi tutaj, dlatego że jest pan stąd, czy jednak na asfalcie jeździ się panu lepiej?
2: Myślę, że trochę to i to, tak. Jestem stąd i czuję sentyment do tych tras, do tych terenów, bo oprócz tego, że odcinki znam, to też cały krajobraz, jak dojrzemy na te odcinki, ja czuję się, że jestem u siebie. Jeśli chodzi o moje przypodobanie do asfaltu czy do szutru, no to tak, no powiedziałbym, że w tym momencie dysponujemy większym tempem, umiejętnościami na asfalcie. Tym bardziej tego typu, na szutrze. Też jesteśmy, uważam, bardzo konkurencyjni, ale to musi być taki rajd, który nam odpowiada.
1: A które drogi są szybsze?
2: Asfaltowe czy szutrowe? To wszystko zależy jednak od odcinka i od charakterystyki rajdu.
1: Jak się jeździ u siebie, to się jeździ jak? Łatwiej, lepiej, czy jednak presja jest większa?
2: Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga.
1: A pomaga dlatego, że pan zna tą drogę, mówiąc tak najprościej?
2: Tak, dokładnie, bo ścigałem się na niej już kilkukrotnie w poprzednich latach i znam te drogi, znam te zakręty.
1: Ale to nie budzi też trochę takiej sytuacji, że można się poczuć zbyt pewnie?
2: Oczywiście. Właśnie w takich sytuacjach trzeba zachować jak największą koncentrację. Słuchać pilota, bo nie znamy dokładnych warunków na trasie, które panują w tym roku. One się mogą zmieniać w skali lat dość znacząco i trzeba mieć to na uwadze i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby jakiegoś błędu właśnie nie popełnić.
1: Najtrudniejszy odcinek tej trasy, tego rajdu?
2: Myślę, że odcinek Hażlach, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu.
1: A jak się ściga w centrum aglomeracji, choćby tu przy Spodku?
2: Świetnie. No to tak jak powiedziałem wcześniej, no ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie.
1: A to też dlatego jeździ się inaczej, bo jeździ się właściwie na żyletkę?
2: Na odcinkach miejskim? Tak, coś w tym jest. Odcinek miejski to jest bardzo krótka próba, którą często znamy na pamięć i jesteśmy w stanie jej się wyuczyć, ale jest tam bardzo dużo trudnych miejsc, jak krawężniki, beczki. Nie chcemy o nic zahaczyć, nie chcemy urwać koła, ale chcemy pokonać tę trasę jak najszybciej tylko potrafimy.
0: I aby tak właśnie było, z kierowcą Jakubem Matulką, mistrzem Polski, rozmawiał w Katowicach dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. My za chwilę ruszamy na pola Grunwaldu, tam rywalizują rycerze z całego świata. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, tegoroczny samochodowy rajd Polski przeniesie się w tym roku z Nadjezior na Śląsk, ale my teraz właśnie przeniesiemy się na Warmię i Mazury. Jeden na jednego, trzech na trzech i pięciu na pięciu na polach bitwy pod Grunwaldem. Do niedzieli potrwa Grunwald Arena Cup, czyli zmagania najlepszych rycerzy z całego świata w kilku pełnokontaktowych dyscyplinach.
1: Sprowadziliśmy zawodników z zagranicy. Staramy się tutaj jak najwyższy poziom i sportowy, i organizacyjny zapewnić, żeby to też było show dla publiczności. Nie?
2: No właśnie, jesteśmy przy tak zwanej arenie grunwaldzkiej. Jakie konkurencje tutaj będą rozgrywane? Co będzie takie dla Ciebie najbardziej widowiskowe?
1: Grunwald Arena Cup rozpoczyna się dzisiaj w piątek galą PWR 11, pełnokontaktowe walki rycerskie. Jest to osobiście moja ulubiona dyscyplina. Można to porównać do MMA w zbroi. Mhm. Dozwolone są i punktowane ciosy mieczem, ciosy pięściami, łokcie, kopnięcia, kolana, obalenia, ale też walka w parterze. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można dźgać i nie można zakładać dźwigni bólowych.
2: Ile rund, ile trwających?
1: 3 rundy po 3 minuty. No i w karcie walk mamy dzisiaj 8 walk.
2: Jutro starcia już z większą liczbą rycerzy.
1: Tak, jutro 5 na 5, bez podziału na kategorie wagowe, broń dowolna. Celem drużyny jest powalić drużynę przeciwną ciosami, obaleniami, biegnięciami, podcinkami. Kto leży, nie wstaje.
2: Widowiskowe?
1: No bardzo widowiskowe. No, jedyny sport walki na świecie, gdzie trzech gości może bić naraz jednego, nie?
2: Zachęcamy, żeby ludzie tutaj przyjechali, zobaczyli i poczuli to średniowiecze i przede wszystkim doznali takiej żywej lekcji historii.
1: No tak, jak najbardziej. No i to też jest taki festiwal, który promuje tę sportową wersję walk rycerskich. To nie jest rekonstrukcja, używamy prawdziwej broni, jesteśmy objęci zasadami, walczymy naprawdę, bez udawania, bez scenariusza, wygrywa najlepszy. Grunwald Arena Cup.
0: Z Emilem Guzem, mistrzem świata w pełnokontaktowych walkach rycerskich, rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. W niedzielę dodatkowo na polach bitwy pod Grunwaldem odbędą się kwalifikacje do rycerskiej kadry Polski. Tak, taka kadra też istnieje. No i jak słyszeliśmy, trzeba mieć naprawdę spore umiejętności, żeby do niej trafić. W Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów. W nich m.in. najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Te fakty już za 6 minut o 18:00.

0: Piątek, zbliża się godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM. W studiu faktów jest Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Zachęcamy do słuchania.
1: Zmienny wiatr utrudnia akcję strażaków w powiecie wołomińskim.
2: Już drugą dobę gaszą ogromny pożar lasu.
1: Prokuratorskie zarzuty.
2: Dla mężczyzn podejrzanych o fałszywe alarmy, ale nie te majowe.
3: Łącznie 32 zarzuty.
1: Problem w przedszkolach miejskich w Lublinie.
2: Za mało dzieci, za dużo nauczycieli.
1: Mała frekwencja w Tatrach.
2: Na razie. Dynamiczna sytuacja po zmianie siły i kierunku wiatru.
1: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
2: W południe pożar lasu udało się opanować, ale przez wiatr w jednym kwartale ogień znowu się rozpalił.
1: Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner.
4: Tak,
2: witamy,
4: jest, dzień
2: ponownie,
4: dobry.
2: Magdo, jak w najbliższych godzinach będą wyglądały działania strażaków?
4: Strażacy czekają na dodatkowe siły i środki, żeby podmienić tych ratowników, którzy pracowali przez całą noc do tej pory. Przed strażakami głównie sprawdzanie i przelewanie pogorzeliska. Po tym, jak wiatr rozpalił ogień, front pożaru udało się zatrzymać.
5: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
4: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i 870 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Mieszkańcy dwóch miejscowości, którzy wczoraj zostali ewakuowani, wrócili już do swoich domów. Z Międzylasia Magdalena Greinert.
2: Wypadek motocyklisty na trasie S6 w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów lotnisko w zachodniopomorskim.
1: Ranny kierowca jest transportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Teraz zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska.
1: Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator.
2: Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
3: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
2: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji.
1: Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, inaczej jeśli chodzi o Bartosza Ł.
2: Bo był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów.
1: Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie.
2: Spełniają się niewesołe prognozy władz Lublina. W wielu miejskich przedszkolach po naborze pozostało sporo miejsc wolnych.
1: Prawie co trzecia placówka nie zdoła otworzyć grupy trzylatków. Część nauczycieli straci pracę, przyznaje zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą.
6: Ile placówek skompletowało przedszkolaków?
7: Dzisiaj tak naprawdę około 40 na 65.
6: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
7: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów i po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
2: Władze miasta liczą też na dobrowolne odejście nauczycieli, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
8: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Za niespełna tydzień. Długi weekend czerwcowy.
2: Czwartek, Boże Ciało, więc w sumie 4 dni wolnego.
1: A jeśli ktoś wykorzysta 3 dni urlopu?
2: No to można mieć nawet 9 dni wolnego z rzędu.
1: Tak jest.
2: Okazuje się jednak, że takich turystów w Tatrach będzie raczej mało.
1: Wolą przyjechać teraz, by uniknąć tłoku.
9: Wypad przedweekendowy, chociaż też weekendowy. Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów. Jesteśmy od wczoraj, więc wczoraj było zupełnie pusto. Dzisiaj już widać trochę więcej ludzi. Pogoda sprzyja wreszcie.
10: Czyli... teraz trzeba skorzystać?
9: Długi weekend w domu.
10: To lepiej tak przed przyjechać?
11: Lepiej, mniej ludzi. Wszędzie nie ma kolejek, w lokalach pusto, także jest lepiej.
12: No my raczej tak, my raczej pomijamy te długie weekendy z uwagi właśnie na tłumy ludzi. Spokojnie można pochodzić. Mniej ludzi, lepiej.
2: Mniej ludzi na szlakach, lepiej, mówią ludzie na szlakach.
1: Z turystami unikającymi tłumów rozmawiał, nie robiąc tłumu, nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty RMF FM. Dziękujemy. A w Radiu RMF 24 porozmawiamy za chwilę o inwazji.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w faktach, w powiecie pilskim doszło do inwazji groźnych gąsienic, kuprówki rudnicy. Gąsienice pojawiają się na posesjach, w domach i na roślinach, a kontakt z ich długimi, parzącymi włoskami grozi podrażnieniami skóry, reakcjami alergicznymi i problemami z oddychaniem. Czy rzeczywiście kuprówka rudnica jest taka groźna? To pytanie kieruję do pana profesora Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pomysłodawcy i organizatora Dni Owada. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Panie profesorze, co to za owad? Skąd się wziął w Polsce? Co to się dzieje?
1: To jest owad, który zawsze był w Polsce. Kuprówka rudnica, bardzo blisko spokrewniona z brudnicą nieparką, z brudnicą mniszką. To jest bardzo niewielki motyl, to jest taka ćma o śnieżno-białych skrzydłach, która ma ciekawą nazwę, bo kuprówka rudnica wiąże się z wyglądem samicy. Na końcu odwłoka znajduje się taki pędzelek rudych włosów, czyli rudy kuper, stąd kuprówka rudnica.
0: Brzmi ładnie. Ale no właśnie, jak już mówiliśmy, kontakt z tymi gąsienicami może być groźny. Dlaczego, panie profesorze?
1: Ja się z tym motylem spotykam od wielu, wielu lat i obserwuję, że co kilkanaście lat jego populacja, jego liczebność gwałtownie wzrasta. My to fachowo nazywamy gradacjami i te gradacje zdarzają się w lasach, zdarzają się w parkach, ale zdarzają się także w starych sadach, w ogrodach przydomowych. To jest taki cykl rozwojowy. Dawniej mówiliśmy, że kuprówka rudnica ma właśnie te okresy masowego pojawiania się co 12-13 lat i chyba to się nie zmieniło. Z tym, że teraz owadów w ogóle mamy mniej, bo około 70%, ale kuprówka z tego widzę pojawiła się po raz kolejny. Czy należy się jej obawiać? Oczywiście, bo jest to owad, który posiada, no, gąsienica, posiada włoski, te włoski się obłamują, czasem krążą w powietrzu, w tych włoskach czy pod nimi znajduje się parząca ciecz. Ja sobie przypominam taką sytuację właśnie przed naszymi dniami owada, kiedy przy jednej z autostrad zauważyłem właśnie takie występowanie kuprówki rudnicy, ale w tym okresie zimowym. Ona tworzy takie gniazda, oplecione przędzą zeschłe

0: liście i w tych gniazdach siedzi nawet 200-300 gąsienic. I przywiozłem to do Krakowa. Chciałem to na dniach owada pokazać. Nagle okazało się, kiedy wpuściliśmy to do izolatorów, że wszyscy technicy, a także ja, mamy jakieś wypryski na skórze, mamy odczyny alergiczne. I od tego czasu zawsze ostrzegam ludzi, że jeżeli kupurówka rudnica w waszym sadzie występuje, to trzymajcie się od drzew z daleka. Jeżeli w ogóle jest taki park, w którym obserwujemy masowe występowanie kupurówki, widziałem to w Niemczech, że wieszają na płotach takie tablice ostrzegające przed bliskim kontaktem, bo tutaj nie chodzi o to tylko, żeby dotknąć gąsienicę. Tak jak powiedziałem, te włoski się obłamują, są przenoszone przez wiatr, także w odległości nawet kilkunastu, kilkudziesięciu metrów od takiego drzewa z masowym występowaniem kuprówki można mieć potem spojówki zaczerwienione, mogą się jakieś wypyski na skórze, plamy takie różowe pojawiać. Także jest to naprawdę groźny gatunek. Ale w przyszłym roku go już nie będzie, ponieważ zawsze tak jest, że w ślad za takim silnym rozwojem liczebności szkodnika pojawiają się jego pasożyty, drapieżce, pojawiają się choroby bakteryjne, wirusowe, grzybowe, także tłumią w naturalny sposób takie masowe występowanie i po takim licznym, po takiej licznej obecności kuprówki następny rok będzie już bez niej.
1: Czyli będzie spokojniej, ale panie profesorze, akurat dlaczego w powiecie pilskim te gąsienice występują teraz tak masowo? Co sprzyja rozwojowi tego gatunku?
0: Taki cykl rozwojowy, jak powiedziałem, trwa wiele lat. Tak. Ona nie pojawiła się w tym roku, pojawiła się już w poprzednich latach, tylko ponieważ jej liczebność była niewielka, nie zauważało się tego, więc ten powolny wzrost następował przez 3-4 lata, aż do tej eksplozji, którą obserwujemy w tym roku.
1: Mhm. To panie profesorze, przypomnijmy jeszcze w takim razie, co zrobić, jeżeli natkniemy się na te gąsienice na swojej posesji, na
0: najpierw
1: samochodzie,
0: właśnie,
1: na oponach samochodu.
0: Tak. Najpierw zacznijmy od tego, że trzeba je rozpoznać. No te gąsienice mają około 3 cm długości, taką są czarne i białą przerywaną linię po bokach ciała i na wierzchu ciała takie pomarańczowe brodawki. Z brodawek w ogóle wzdłuż ciała wyrastają te kępy obłamujących się włosków. I te gąsienice nie występują pojedynczo. Jak nawet z odległości paru metrów zobaczymy przędzę też, ale nie taką gęstą jak przy namiotnikach. Jeżeli zobaczymy właśnie te liczne gąsienice, albo jeszcze zobaczymy też te gniazda zimowe, czyli splecione ze sobą przędzą liście, w których nie ma już gąsienic, prawda, bo one żerują na liściach, to trzymajmy się od takich drzew z daleka. W ogóle, jeżeli gdzieś znajdują się te gąsienice w dużej liczebności w parku, tak jak powiedziałem, wywieźmy gdzieś na bramie, czy na płocie, czy nawet na drzewach tabliczkę ostrzegającą przed wchodzeniem na ten teren, bo nic innego nie możemy zrobić. Najgorszą rzeczą byłoby zastosowanie pestycydów, bo ono mogłoby nawet przedłużyć obecność kuprówki, wybijając jej wrogów naturalnych.
1: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda gąsienica kuprówki rudnicy, to zapraszamy was na stronę rmf24.pl. Tam mamy dla was zdjęcia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan profesor Kazimierz Wiech, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Pan profesor jest również pomysłodawcą i organizatorem Dni Owada. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu, panie profesorze.
0: Dziękuję również nawet państwu w tym powiecie pilskim, żeby tam nie było żadnych więcej takich nieprzewidywalnych sytuacji.
1: Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do wielkiego pożaru na Mazowszu. Sytuacja jest dynamiczna. Wiatr ponownie rozpalił ogień w jednym z kwartałów, powiedział po posiedzeniu sztabu kryzysowego nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i ponad 800 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, trzy śmigłowce Lasów Państwowych oraz cztery dromadery. Na miejscu cały czas nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo, witamy ponownie. Przed strażakami kolejna ciężka noc.
1: Niestety tak. Pożar, chociaż wydawało się w południe, że już wszystko idzie ku dobremu, bo wiatr się znacząco uspokoił, no to niestety siła wiatru i to, co się później wydarzyło, spowodowało, że jednak o opanowaniu sytuacji no nie możemy mówić z taką dużą pewnością. Na miejscu tutaj cały czas jest 250 samochodów i prawie 900 strażaków, o czym mówiłeś, ale na miejsce do tutaj działań udają się posiłki, dodatkowe grupy GFF z terenu Polski, kompania gaśnicza z Łodzi. Są też tutaj panowie po to zadysponowani, że ci, którzy gaszą ten pożar już od prawie doby, właściwie już od ponad doby, oni są po prostu strasznie zmęczeni, chociaż mogli sobie w międzyczasie odpocząć, ale wiadomo, że trzeba ich podmienić na świeżych i silnych ratowników. No i około godzinę temu, właśnie ze względu na te bardzo zmienne warunki, my tutaj też czujemy nawet ten silny wiatr, w jednym z kwartałów rozpalił się ponownie ogień. To kwartał numer 17, 17A i 18. Strażacy użyli przeciwognia, czyli wypalili teren, aby front pożaru, który idzie, się zatrzymał. Co teraz czeka strażaków?
2: Cały czas będzie dogaszanie. Czekamy na te dodatkowe siły i środki. Jak przyjadą koledzy z Polski, podmienimy tych ratowników, którzy pracowali całą noc i teraz do południa będziemy ich ratowali. Część ratowników będzie odpoczywała tutaj w pobliskiej szkole i w bazie, którą zbudowaliśmy na targowisku, a świeże siły i środki będą wprowadzane i będzie cały czas przelewanie i sprawdzenie tego pożariska.
1: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Magdo, z tego co wiemy, to o walczących z pożarem dbają mieszkańcy.
1: Tak, oni się przepięknie zmobilizowali, bo to zarówno społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, dyrekcja, no właściwie wszyscy, którzy mogli, wszystkie ręce na pokład i rzeczywiście szkoła została zamieniona w taki sztab kryzysowy, w magazyn i nawet w sypialnię, bo tam rozstawiono łóżka polowe w jednej z części i tam mogli strażacy, ale też policjanci albo żołnierze WOT, którzy czuli się zmęczeni, mogli się położyć, żeby chociaż na chwilę się zdrzemnąć i odpocząć. A o zorganizowaniu tego miejsca mówi nam Alicja Kowalska, pedagog szkolna.
3: Jest taki punkt dystrybucyjny, bym powiedziała. Wspomagamy strażaków na pierwszej linii. Przyjeżdżają tutaj odpocząć. Mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe. Mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty. Dowozimy na miejsce też zapakowany prowiant. Dostawy przyjeżdżają na bieżąco już tutaj. Więc to, co potrzebujemy, to nam dojeżdża. Wymieniamy się czasowo, kto może, przychodzimy na zmiany, więc czekamy też na dalsze informacje ze sztabu kryzysowego.
1: Jak długo będziecie działać? Tak długo, jak będzie trzeba?
3: Jak będzie trzeba, dokładnie tak.
1: Jak wyglądają te wasze zmiany? Wiem, że to nie jest regularne, bo jesteście cywilnymi pracownikami, czyli jak pani mobilizuje ten zespół, żeby on cały czas tutaj...
3: Na grupach społecznościowych mamy tutaj grupę mieszkańców, forum nasze. Jest hasło, że potrzeba rąk do pracy, kto może, to po prostu przychodzi, a reszta jedzie do domu, wymieniamy się i tyle.
1: I my tutaj też z Kubą Rutką, którym sobie działamy na miejscu, widzieliśmy, jak to wygląda, bo panowie strażacy niosą gar, oczywiście nie osobiście ugotowany, ale tak dzielnie noszą, z żurkiem na przykład, albo z zupą gulaszową, a poza tym był kurczak, był ryż i to wszystko możecie zobaczyć też na rolce na naszym Instagramie. Kuba zrobił film i tam też możecie sobie nie tylko słuchać nas teraz, co oczywiście jest zawsze świetnym wyborem, ale też zobaczyć, jak to wygląda.
0: Magdalena Greinert i producent nasz Kuba Rutka. Bardzo dziękujemy, serdecznie was pozdrawiamy.
1: My również dziękujemy pięknie, spokojnego.
0: Dziękujemy również, a ja przypomnę, że o wielkim pożarze na Mazowszu w powiecie wołomińskim piszemy również na stronie rmf24.pl. A już za chwilę, za 7 minut, najnowsze wydanie faktów RMF FM o 18.30.

0: not funny. Ogłoszenie RMF 24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o radiestezji i innych niekonwencjonalnych metodach na poszukiwanie skarbów. Ile w tym prawdy, ile w tym skuteczności? Zdradzimy wam to, czego nie mówią wam różdżkarze.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF 24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 18.30 na najnowsze fakty RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Spłonęło ponad 300 metrów kwadratowych lasu w miejscowości Ciemnognojna, niedaleko Żerardowa na Mazowszu. Pożar gasi ponad 30 strażaków, informuje reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co tam się dzieje?
2: Jest duże zadymienie, kończy się już akcja strażaków. Ogień na szczęście udało się opanować, nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniać służby. Ogień pojawił się na mocno zalesionym terenie w rejonie Mszczonowa i miejscowości Zbiroża na Mazowszu. Tutaj, podobnie jak w całej centralnej i zachodniej Polsce, w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: W całej już Warszawie po weekendzie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem, zakomunikował stołeczny ratusz. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano. W sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych nie będzie można też w tym czasie kupić alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych. Ograniczenie nie będzie obejmować wolnego obszaru celnego lotniska Chopina. Obecnie zakaz nocnego handlu alkoholem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Premier Węgier Peter Major zapowiedział, że zorganizuje spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 23 czerwca. Współpraca między państwami tworzącymi V4, czyli szefami rządów Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier, osłabła w ostatnich latach, a to z powodu różnic w podejściu do rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie czy postawie wobec samej Moskwy. Węgierski premier chce nawet rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje. Jak mówił, być może kraje skandynawskie albo Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię czy o kraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie weekendowy program w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i poleceń. W Parku Dziejew pod poznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego plenerowego widowiska Orzeł i Krzyż. Jak przekonują organizatorzy, warto przyjechać. Pierwsze z tegorocznych przedstawień 19 czerwca, a kolejne jeszcze w czerwcu i lipcu, w piątki i w soboty.
1: Jeżeli państwo widzieliście widowisko, to wiecie, że o nim opowiedzieć się nie da. Trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć, a cokolwiek zobaczy się na filmie, to i tak nie odda tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale zmiany są, tak, zmiany są. Zmiany są trochę, nie chcę powiedzieć, że wymuszone, ale mieliśmy elementy scenografii, które po prostu należało już odświeżyć. Nie mogliśmy ich używać też ze względów bezpieczeństwa, więc postanowiliśmy je zupełnie inaczej przetestować na tej naszej ogromnej scenie. Więc myślę, że samo to już spowoduje, że musieliśmy zupełnie inaczej ustawić ruch sceniczny i ten ruch sceniczny będzie inny niż do tej pory, a poza tym zmieniliśmy trzy sceny, do trzech scen jest napisana nowa ścieżka dźwiękowa, będzie zupełnie inna scena Grunwaldu, być może tym razem uda się zadowolić tych, którzy nie byli do końca zadowoleni sceną Grunwaldu, ponieważ za mało się działo, nie pokażemy rekonstrukcji jak na polach Grunwaldu, ale postaraliśmy się w tym roku zrobić tak, żeby to było bardziej dynamiczne. Została zmieniona też scena miast. Uwypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. I pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
2: Ponad 1000 lat historii Polski, którą znamy z kart podręczników do historii, wydawać by się mogło, że nic nas nie zaskoczy, ale tutaj co roku chyba jest tak, że faktycznie na czymś innym można się skupić.
1: To znaczy, ja myślę, że tak, po pierwsze staramy się, żeby rzeczywiście co roku coś uwypuklić, coś pokazać widzowi, bardziej przybliżyć, ale jest też tak, że tego wszystkiego w ciągu tego trochę więcej niż półtorej godziny nie jest się w stanie objąć wszystkiego. Więc jeżeli ktoś przychodzi już trzeci, czwarty raz, zawsze zobaczy na widowisku coś innego i wyłuska coś dla siebie innego. I ta wielość rzeczy, które dzieją się w ciągu tego naszego widowiska, powoduje, że ja przyznam się szczerze, że obserwując je z reżyserki, ja za każdym razem widzę inne rzeczy, a czasami sobie obiecuję, że zwrócę uwagę na coś i niestety puch już przeszło, muszę czekać na następne widowisko.
2: Jest też trochę tak, że każdego roku jednak skupiamy się na czymś innym ze względu między innymi na te okoliczności, o których pan powiedział. Skoro w tym roku 70 lat od poznańskiego czerwca, 125 lat od buntu dzieci wrzesińskich.
1: Tak właśnie to robimy. Tak właśnie staramy się to robić, żeby co roku wypuklić te rzeczy, których rocznicę właśnie obchodzimy. W tym roku poza poznańskim czerwcem pojawi się też, wykorzystujemy trochę AI, no chcemy też iść z biegiem czasów, ale staramy się trzymać w ryzach AI i staramy się tak działać ze tą sztuczną inteligencją, żeby to ona robiła dla nas to czego my oczekujemy. Także zmieniamy kontent multimedialny i w kontencie multimedialnym pojawi się między innymi scena Konstytucji 3 maja, pojawi się też, wesprzemy kontentem multimedialnym scenę 20-lecia międzywojennego, gdzie pojawi się port w Gdyni, którego stulecie otwarcia właśnie w tym roku obchodzimy.
0: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Rozmawiał z nim wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. A za chwilę przeniesiemy się do Gdańska i porozmawiamy o metropolii pomorskiej. Tu Radio RMF 24.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza. I jeżeli kolejne etapy legislacyjne zakończą się powodzeniem, powstanie pierwszy w północnej Polsce związek metropolitalny, który obejmie 61 samorządów, w tym Gdańsk, Gdynię i Sopot. Teraz w Radiu RMF 24 nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, dlaczego samorządom tak bardzo zależy na tej ustawie?
1: Bo dla samorządowców to przede wszystkim narzędzie do rozwiązywania codziennych problemów mieszkańców. Mowa głównie o transporcie, ale też o planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska czy pozyskiwaniu dodatkowych środków na wspólne inwestycje. No jeżeli o pieniądzach mowa, to właśnie dzięki powstaniu metropolii na Pomorzu zostawać może według szacunków od 300 do nawet 400 milionów złotych, które obecnie trafiają do budżetu państwa. Dziś wielu mieszkańców małych gmin codziennie dojeżdża do pracy, szkół i uczelni w Trójmieście. Samorządowcy przekonują, że granice administracyjne już dawno przestały odpowiadać temu, jak naprawdę funkcjonuje region. Dlatego chcą wspólnie organizować komunikację i planować rozwój całego obszaru. I tu cytat: nasza metropolia to gęsta sieć powiązań między dużymi miastami, a dziesiątkami dynamicznych gmin wiejskich, takich jak moja, tłumaczy Michał Urbanek, wójt gminy Pszczółki. Z kolei burmistrz Skarszew, Jacek Pauli, podkreślał, że lepsze połączenia komunikacyjne mogą pomóc zatrzymać odpływ mieszkańców i przyciągnąć młode rodziny. Kwestia transportu jest bardzo ważna dla mieszkańców z Malborka, Sztumu, Nowego Dworu, który chcą docierać do Gdańska, Gdyni czy Sopotu. I tak mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka. I jak dodaje, równie ważna jest dla turystów ta kwestia transportu, którzy chcą odwiedzać Malbork i całe Pomorze, Żuławy, Powiśle. Tak tłumaczy burmistrz Malborka. Teraz ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta.
0: O czym z Gdańska reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, bardzo dziękujemy za tę informację. A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty RMF FM o 19:00. W nich m.in. ministerialny pomysł na nową mapę porodówek. Bądźcie blisko radia.

0: Radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora mówią wam do usłyszenia za tydzień.
1: A my teraz przenosimy się do studia faktów RMF FM. Najnowsze fakty ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: To na prywatnym terenie pojawił się ogień, który objął ponad 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim. Czekając na ważną decyzję prezydenta USA w sprawie Iranu, nasz korespondent opowie o warunkach stawianych przez Trumpa. Znamy też ministerialną koncepcję na nową mapę porodówek w kraju, a na koniec szczere wyznanie naszej siatkarki. Ogień był celowo wzniecany. To są najnowsze ustalenia w sprawie ponad 300-hektarowego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Jak przed chwilą powiedziała minister klimatu i środowiska, płomienie pojawiły się na terenie prywatnym. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który jest na miejscu, i naszą reporterką Magdaleną Greiner.
3: Dobry wieczór.
2: Ponownie Cię witam, Magdo. Te wnioski zostały wyciągnięte po sprawdzeniu całego terenu, prawda?
3: Tak, służby leśne nie mają wątpliwości. Pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny lasów państwowych. Jednak najważniejszą informację przekazał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
4: Nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
3: Podkreślił Tomasz Jóźwiak. Po zakończeniu akcji gaszenia leśnicy będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmą decyzję, czy drzewa usuwać. Nie wszystkie mają zwęglone pnie na znaczną wysokość, w niektórych miejscach straty są mniejsze. To oceni specjalnie powołany zespół. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
2: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie ekspresowej S17 między węzłami Lubelska i Góraszka na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Lublina. Prezydent Donald Trump w najbliższych godzinach ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Zapowiedział, że jeszcze dziś odbędzie się specjalne spotkanie w sprawie porozumienia pokojowego z Teheranem. Nasz korespondent Paweł Żuchowski wyjaśni, jakie warunki prezydent USA stawia reżimowi.
5: Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Odniósł się też do cieśniny Ormus. Musi być natychmiast otwarta, bez opłat dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach. W trybie pilnym mają zostać usunięte wszystkie miny ulokowane w cieśninie. Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu. Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, kontynuował przywódca Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej przez Stany Zjednoczone.
0: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
2: Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na oddziały położnicze. Finansowanie ma im zapewnić co najmniej 700 porodów rocznie. To ustalił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, a co jeśli porodów będzie mniej? Oddziały znikną?
6: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Młode mamy przyznają, że przed porodem zwracały uwagę, czy szpital odbiera dużo porodów i czy jest tam doświadczony personel.
7: Z opowieści zarówno znajomych, jak i uczestniczek lokalnych grup wiem, że to ma miejsce.
6: Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu. Ten plan może doprowadzić do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce. Już w ubiegłym roku z mapy naszego kraju zniknęło 25 porodówek.
2: Odpoczynek jest bardzo ważny, podkreśla siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. W rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem szczerze przyznała, że niedawno miała dość siatkówki i rozważała pożegnanie z kadrą.
8: Pewne rzeczy sobie ułożyłam i cieszę się, że tu wróciłam.
9: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe.
8: No, ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo no teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, bo tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek.
2: W środę nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Dziś za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Zapraszam na 20.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Odpoczynek jest bardzo ważny, mówiła przed chwilą w faktach RMF FM siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. No, my powoli razem z wami przygotowujemy się do odpoczynku, do weekendu, ale mamy jeszcze więcej informacji. tej godzinie między innymi pytanie o zaostrzenie przepisów drogowych, które przed nami już w najbliższą środę. Czy to jest dobry pomysł? Słuchajcie Radia RMF 24. A ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Rosja nie zagraża Europie, oświadczył prezydent Władimir Putin. Dodał, że zachodnie twierdzenia, jakoby jego kraj przygotowywał się do wojny z Europą, są kłamstwami. Putin mówił też, że jest gotowy kontynuować rozmowy z Ukrainą, choć nie wskazał terminu zakończenia toczącej się już prawie 4,5 roku wojny. Rosyjski przywódca odniósł się także do informacji, że rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w Gałaczu przy granicy z Ukrainą. Nikt nie może stwierdzić, skąd pochodzi dron, odparł Putin i dodał, że wcześniej ukraińskie drony wlatywały do Polski, Finlandii i w przestrzeń powietrzną krajów nadbałtyckich.
1: Pierwsza reakcja była точно taka, że jak teraz w Rumunii. Вот караул.
0: Początkowa reakcja była dokładnie taka sama jak teraz w Rumunii. Pomocy nadchodzą Rosjanie, Rosjanie strzelają. Potem po krótkim czasie okazało się, że nie miało to nic wspólnego z rosyjskimi statkami powietrznymi, lecz że te drony pochodziły z Ukrainy. Zboczyły z kursu, zostały poddane działaniu walki elektronicznej lub z innego powodu, albo z powodu niedoskonałych parametrów technicznych, tam poleciały i rozbiły się. Powiedział Putin i zasugerował, że tylko obiektywne śledztwo może wyjaśnić, co dokładnie się wydarzyło. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Zawsze polecam w wolnej chwili. A w radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie wieczornego programu w radiu RMF24. Łosie na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Akcja odławiania zwierząt trwa od wczesnego poranka. Sprawie przygląda się reporterka Anna Pałamar.
1: Okazuje się, że złapanie zwierząt nie jest takie proste. Jak mówił mi łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz, który odpowiada za całą akcję, łosie są mocno spłoszone, a w dodatku służby spodziewały się jednego zwierzęcia, a nie dwóch.
2: Rano, bardzo wcześnie, o 3 rano, było zgłoszenie o łosiu, który biegał po ulicy ku słońcu w mieście. On przeskoczył płot i dostał się na cmentarz. Okazuje się nagle, że na łące, na terenie cmentarza stoją dwa, czyli klępa i cielak zeszłoroczny, młody. Służby cmentarza zaczęły kosić trawę, wjechały ciągniki. One się rozłączyły, każde osobno, zaczęły się pojawiać w różnych miejscach. Chcieliśmy je po prostu zlokalizować, no ale jeszcze cały czas jest niestety poszukiwanie. Na pewno będzie tak, że połączą się i pójdą na wędrówkę, ale jeżeli one będą uspokojone, to może dojdziemy do nich tam na te potrzebne 30 metrów, żeby podać im zastrzyk ze znieczuleniem.
1: Jeśli to się uda, zwierzęta będą mogły zostać bezpiecznie przetransportowane do lasu w okolicach Mirosławca. Niestety, cmentarz centralny w Szczecinie jest do takich poszukiwań bardzo trudnym terenem. To największa w Polsce nekropolia i do tego bardzo zalesiona.
2: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Także być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania. Wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych. No i zobaczymy, może uda nam się przynajmniej jedną sztukę zatrzymać, a może dwie. A jeżeli nie, to przynajmniej bezpiecznie, żeby wyszły poza teren miasta.
1: Dosłownie polega to na tym, że wy przeczesujecie teren cmentarza, bo nie można z powietrza tutaj prowadzić tych poszukiwań?
2: Nie. Z powietrza nie ma szans, dlatego że po prostu z góry to zwierzę przy takim ulistnieniu jest niewidoczne.
1: Na cmentarzu do odwołania wprowadzono zakaz wjazdu samochodów z wyjątkiem konduktów pogrzebowych, a mieszkańcy proszeni są, aby nie pojawiać się na cmentarzu, jeżeli nie ma takiej konieczności.
0: O czym nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar, tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF24, to nasz wieczorny program. W nim wracamy do cyklu Twoje zdanie, które polecamy wam w każdy piątek. Pytaliśmy w nim dzisiaj, czy zaostrzenie przepisów drogowych, które przed nami już w najbliższą środę, to jest dobry pomysł i czy to zwiększy bezpieczeństwo na polskich drogach. Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca znacząco przekroczy dozwoloną prędkość. Będzie również katalog wykroczeń, między innymi w obrębie przejść dla pieszych. W przypadku złamania przepisów tu redukcja punktów karnych nie będzie możliwa. Posłuchajmy kolejnych komentarzy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Dorotą Olszewską, prezesem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
1: Trudno powiedzieć, czy wprowadzą takie faktyczne zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, bo jak to w Polsce bywa, nie ma pomiaru przed i po wprowadzeniu przepisów, nie ma zestawienia statystyk takich szczegółowych, ale ja myślę, że to jest kolejny krok, żeby zmieniać świadomość Polaków i przede wszystkim, żeby zmieniać podejście do przestrzegania przepisów. Widzimy, że jak się zwiększyła kwota mandatów, jak się zwiększyła ilość punktów karnych za poszczególne przewinienia, to od razu spadła jednak ilość wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach, że zrobiło się takie poruszenie wśród opinii publicznej, więcej się na ten temat mówi. I teraz kolejne kroki. Ja to traktuję jako kolejny krok. Najpierw zaostrzenie mandatów, później redukcja, później było tak, że te punkty karne można było dopiero po 2 latach likwidować. Ministerstwo się z tego wycofało, więc się zrobiło małe zamieszanie. Teraz jest kolejna zmiana, czyli nie wszystkie przekroczenia będzie można likwidować. No i myślę, że generalnie z tego całego zamieszania idzie taki sygnał do kierowców, że jednak przepisy są od tego, żeby je bezwzględnie przestrzegać.
2: I jest taka prędkość, ja to też tak rozumiem, za którą po prostu jest bardzo niebezpiecznie i nie ma taryfy ulgowej i jest też pula takich wykroczeń, za którymi nie ma taryfy ulgowej, choćby w okolicy przejść dla pieszych. Gdy ktoś spróbuje ominąć samochód, który prawidłowo zatrzymał się, żeby przepuścić pieszych na przejściu, to ten samochód omijający i kierowca w tym samochodzie też będą tutaj nacenzurowanym i po takim wykroczeniu też punktów nie będzie można zredukować. To jest taki sygnał, że są takie fundamentalne, absolutnie zasady i że wykroczenie wykroczeniu nierówne?
1: Dokładnie tak. Trzeba to podkreślić, że redukcji nie będą podlegały te przewinienia, które są najbardziej niebezpieczne i które generują na drodze najcięższe wypadki. To oznacza, że są to tacy recydywiści, tak? Którzy wliczają, trochę kalkulują sobie, że mogą przekraczać, mogą te punkty karne zdobywać i później je sobie co pół roku redukować.
2: Strategia, po prostu strategia, ale to się nie przekłada na bezpieczeństwo.
1: To się nie przekłada na bezpieczeństwo i przede wszystkim na budowanie tej odpowiedzialności na drodze.
2: Która z tych zmian, które wchodzą w życie 3 czerwca, może być kluczowa i najistotniejsza i najbardziej odczuwalna dla kierowców?
1: No myślę, że przede wszystkim trzeba bardzo uważać na to, żeby te punkty się nie kumulowały jednak i uważać też na prędkość, bo co prawda tutaj jeszcze dyskusje trwają. Czy nie będzie można redukować punktów, jeśli przekroczy się prędkość powyżej 30 km na godzinę czy 20. Tutaj nie mamy rozstrzygnięcia, ale wiemy, że jest taki pomysł, żeby nie za każdą prędkość można było redukować punkty karne. No i teraz już weźmy na przykład te 50 km na godzinę. Jeśli ktoś przekroczy o tyle prędkość, to nie dość, że dostanie tych punktów bardzo dużo, no to też nie będzie mógł ich zredukować. To bardzo przybliża takich kierowców, którzy jeżdżą szybko i przekraczają przepisy, do tego, żeby stracić prawo jazdy.
0: Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy najmocniej przekroczą dozwoloną prędkość. Taki będzie efekt kolejnego zaostrzenia przepisów. Te zmiany wejdą w życie w najbliższą środę, przypominam. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę sport. Polskie siatkarki rozpoczynają Ligę Narodów.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w przyszłym tygodniu polskie siatkarki rozpoczynają Ligę Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Nankinie w Chinach, a Polki zagrają w nim z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. Przed wylotem nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek porozmawiał z Katarzyną Wenerską, w tej chwili jedną z najbardziej doświadczonych kadrowiczek. Rozgrywająca przyznała, że w zimie miała chwilę zwątpienia co do dalszej gry w kadrze.
1: Byłaś kadrą troszkę zmęczona, zniechęcona, że rozważałaś rezygnację. Było to jeszcze w trakcie sezonu, przed tym sezonem klubowym, więc domyślam się, że stricte sam wynik na koniec sezonu nie miał na to wpływu, tylko inne czynniki, tak?
2: No myślę, że nawet nie chodzi o samą kadrę jako siatkówkę. Gdzieś tam było tak, że od lutego, może trochę w styczniu już gdzieś miałam, także poczułam lekki kryzys związany z siatkówką. Może też było to spowodowane tym, że gdzieś tam te wyniki, ta nasza gra też nie była zadowalająca i gdzieś tam przez to człowiek trochę poszedł w dół, ale na szczęście sobie to przepracowałam i cieszę się, że podjęłam decyzję, żeby jednak tutaj być.
1: Przepracowałaś w głowie? Przepracowałaś z kimś? Z psychologiem?
2: Nie, jakby nie korzystam obecnie z pomocy psychologa, ale gdzieś tam rodzinka sama ze sobą trochę w głowie też pewne rzeczy sobie ułożyłam i no mówię, cieszę się, że tu wróciłam.
1: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe, ogólnie nazwijmy to, tak?
2: Tak, no ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, więc tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek i myślę, że to bardziej było takie.
1: A Stefano Laverini musiał cię trochę namówić, czy już byłaś zdecydowana zanim zadzwonił?
2: Jakby zadzwonił w dobrym momencie, bo wtedy już sobie gdzieś tam wszystko przepracowałam i chciałam po prostu być w tej kadrze, jeśli oczywiście trener mnie widział, więc zadzwonił w dobrym momencie, ale jakby zadzwonił w lutym, to nie wiem, czy bym tutaj dzisiaj siedziała.
1: Rozmawiałeś z Agnieszką Korneluk przed... Byłaś zaskoczona tym, że kończy karierę, czy no zwierzyła się?
2: Już w zeszłym roku Aga gdzieś mówiła, że to będzie jej ostatni sezon i gdzieś tam nie było to zaskoczeniem, no ale uważam, że to mimo wszystko no, ogromna strata dla chociażby reprezentacji.
1: No właśnie, kadra bez niej to już nie ta sama kadra? Ty jako koleżanka też tak na to patrzysz?
2: Ciężko będzie Agę zastąpić, no bo Aga była jakby liderką naszego zespołu. Wiadomo, ciężko ją zastąpić, ale liczę na to, że właśnie młode dziewczyny teraz dostaną swoją szansę i ją wykorzystają.
1: Czujesz się teraz, a propos liderowania, liderką kadry?
2: Nie, chyba nie. Ja zawsze gdzieś tam byłam raczej takim spokojem i wydaje mi się, że to jest też taka moja rola tutaj.
1: Tak tonować troszkę emocje, jak za bardzo nie pójdzie, jak wszystko się układa i można popaść w hura optymizm?
2: Zdecydowanie tak.
0: Dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek porozmawiał z Katarzyną Wenerską. Ja przypomnę, że w przyszłym tygodniu polskie siatkarki rozpoczynają Ligę Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Nankinie w Chinach. A już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów i w nich między innymi nowe informacje dotyczące porozumienia między Brukselą a Budapesztem w sprawie miliardów euro dla Węgier. Słuchacie wieczornego programu w Radiu RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jak zawsze w RMF FM, o pełnej godzinie, aktualne fakty. Dochodzi 20 przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak, słuchamy.
1: Zapraszam. Minister klimatu zapowiada przegląd i konkretne działania po potężnym pożarze lasów w powiecie wołomińskim. Jest porozumienie między Brukselą a Budapesztem w sprawie miliardów euro dla Węgier. Jest radość podopiecznych domów dziecka, bo będą na koncercie.
2: Taki szczęśliwy byłem, ale się cieszę.
1: Na korcie w Paryżu Nowak Dziokowicz toczy zaciętą walkę. Słuchajcie faktów sportowych. Chcemy wprowadzić zmiany, które pozwolą nam szybciej reagować w takich sytuacjach. Tak o wielkopowierzchniowych pożarach mówiła na briefingu w powiecie wołomińskim na Mazowszu minister klimatu i środowiska. Paulina Henning-Kloska zapowiada przegląd dotychczasowych rozwiązań i wyciągnięcie wniosków. W okolicach Wołomina setki strażaków, policjantów, żołnierzy WOT i leśników nadal walczą z pożarem lasu. W pobliżu tych działań jest cały czas wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Dobry wieczór.
1: Magdo, co konkretnie zapowiada szefowa resortu?
3: Zmiany, które przyspieszą akcje ratunkowe. Ma to być najpierw przegląd przepisów wewnątrz resortu klimatu, a później w lasach państwowych we współpracy ze strażakami. Chodzi m.in. o przepisy przeciwpożarowe, ale też o sprzęt, jaki jest w dyspozycji lasów państwowych. A większość statków powietrznych, które tutaj walczą z ogniem, są czarterowane właśnie przez lasy państwowe. To kolejny pożar, który zajął kilkaset hektarów. W tym wypadku płonął las gospodarczy.
4: W sąsiedztwie tego lasu są i torfowiska, i bardziej cenne obszary Natury 2000, natomiast na szczęście ogień do nich nie dotarł.
3: Mówi Paulina Henning-Kloska. Dobrą wiadomością dla strażaków, którzy walczą tu z ogniem, jest pogoda. Wiatr zdecydowanie osłabł, a jeśli prognozy się sprawdzą, jutro po południu będzie padał przelotny deszcz. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
1: Zderzenie motocykla z autem osobowym na trasie S5 między węzłami Łubowo i Kłecko w Wielkopolsce. Ucierpiał kierujący jednośladem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Bydgoszczy. Ruch odbywa się drogą serwisową przy miejscu obsługi podróżnych Łubowo. Komisja Europejska odblokowała środki dla Węgier. Zawarte zostało porozumienie polityczne między nowym premierem Peterem Madziarem a Ursulą von der Leyen w sprawie odblokowania unijnych funduszy. To w sumie 16 miliardów 200 milionów euro, donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co zakłada to porozumienie?
5: Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłego roku akademickiego węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studenckiej Erasmus+. Oczywiście nowy rząd będzie musiał wdrażać reformy, między innymi znieść ustawę anty-LGBT. Peter Madziar skrytykował rząd Viktora Orbana, który twierdził, że Bruksela blokuje pieniądze z powodu stanowiska Budapesztu w sprawie migracji i wojny na Ukrainie. Według nowego premiera Brukseli chodziło wyłącznie o walkę z korupcją. Powtórzył, że Węgry przystąpią do Europejskiej Prokuratury, co sprawi, że pieniądze unijnych podatników będą lepiej chronione.
6: Fakty RMF FM na koncercie.
1: 80 wychowanków poznańskich domów dziecka za chwilę rozpocznie zabawę na Enea Stadionie w Poznaniu, gdzie rozpoczyna się koncert Sanach. RMF FM spełnia marzenia i przekazało młodym fanom wejściówki na występ artystki.
7: Dzieci były przede wszystkim zaskoczone na pewno tym, że mogą iść na koncert, ale jednocześnie były zadowolone, więc chętnie zgłaszały, że chcą iść.
8: No, dla nich to jest duże wydarzenie.
7: Tak, zwłaszcza, że to będzie na stadionie, więc to jest dla nich taka dodatkowa dawka emocji.
8: Niektórzy nawet i transparenty przygotowali.
7: Bardzo się cieszę, że dzieci są takie chętne, żeby zabrać też taką cząstkę siebie.
9: Ja na początku nie wiedziałem, że idę, ale potem się dowiedziałem, jak byłem zaskoczony. Taki szczęśliwy byłem.
8: Nie możesz się doczekać.
9: No.
8: Byłeś kiedyś na takim koncercie?
9: Nie byłem, ale się cieszę.
1: I my się cieszymy, spełniając wasze marzenia. Z wychowawcami i podopiecznymi rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tomasz Weryński będzie prezentował piątkowe fakty RMF FM od 21, a już za moment na naszej antenie informacje dla kibiców.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
12: Dobry wieczór. I zgodnie z zapowiedzią na początek dreszczowiec na jednym z kortów Rolanda Garrosa. O awans do czwartej rundy walczą tutaj Novak Djokovic i João Fonseca. Fonsek, oczywiście słynny Serb, wygrał pierwsze dwa sety, ale Brazylijczyk ruszył do odrabiania strat. Wygrał dwa kolejne i w tym momencie rozpoczęła się trzecia partia. My cieszymy się z awansu do czwartej rundy Igi Świątek. Równocześnie smucimy z powodu odpadnięcia z turnieju Magdy Linety. W pierwszym w historii polskim meczu French Open górą była Iga, która po stojącym na wysokim poziomie pojedynku wygrała 6-4, 6-4.
13: W pewnym sensie wyrównany mecz, więc czasami Magda wymuszała u mnie jakieś błędy, czasami broniła się dobrze, więc na pewno nie był to prosty mecz.
12: Przyznała Iga Świątek w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Martą Kostiuk, a Magdzie Linet na osłodę pozostaje turniej deblowy. Zaraz po spotkaniu z Igą poznanianka w parze z inną Ukrainką, Julią Starodubcewą, awansowała do drugiej rundy. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii, jeden z architektów jej sukcesów z ostatnich lat, opuszcza Białystok. Klub potwierdził, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. Nieoficjalnie Masłowski ma przejść do Widzewa Łódź. W żużlowej ekstralidze wyjazdowe zwycięstwo Sparty Wrocław z włókniarzem Częstochowa 48-42. O 20:30 spotkanie wicelidera Motoru Lublin z liderem ligi GKM-em Grudziądz. A już za 10 minut kolejne koszykarskie derby Warszawy. W półfinale Basket Ligi Legia kontra Dziki, mecz numer 2. Relacja w Faktach Sportowych za godzinę. Zapraszam.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe Polski.

0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kulisy History Hiking. Witam Was jak zawsze Mateusz Kudła
1: i Maciej Regewicz, a History Hiking to kanał dla miłośników historii, tajemnic, poszukiwań i wszystkich tajemnic przeszłości, jakie możecie sobie tylko wyobrazić, a dzisiaj opowiemy Wam o ludziach, którzy szukają, ale przede wszystkim skupimy się na ich metodach, no bo jak... Domyślacie się zapewne, prowadząc już kilka lat kanał, który skupia się głównie wokół tematyki II wojny światowej, no czasami nasza skrzynka mailowa pęcznieje od różnych, bardzo dziwnych czasami historii. Mówię tutaj o ludziach, którzy uważają, że przy pomocy radiestezji, supermocy, wahadełek, różdżkarstwa znaleźli jakiś potężny skarb, czy potężny, nikomu wcześniej nieznany bunkier, schron przeciwlotniczy, czy podziemia, które ciągną się po prostu od Sędzisławia do Berlina i tego typu historii. Uważamy, że jest to pewne zjawisko. Jest to pewne zjawisko, jest to pewien chyba fenomen, który w Polsce jest dosyć popularny. Ja zetknąłem się wiele razy w swoim życiu z radiestetami. Zetknąłem się w swoim życiu z wróżbitami, z jasnowidzami. I mało tego, ja nawet celowo zainicjowałem takie jedno kiedyś spotkanie, badając jeden temat, żeby sprawdzić, o co chodzi i ojej.
0: Myślę, że włożę kij w mrowisko tym oświadczeniem, a może różdżkę w mrowisko.
1: Różdżkę w mrowisko.
0: Ale nie ma żadnych potwierdzonych, nie ma żadnych dowodów na to, że radiestezja działa. No jest to absolutny mit, pobożne życzenie osób, które myślą, że bez jakichś poważnych urządzeń geofizycznych, czy bez nakładów finansowych na poszukiwania, na wykopaliska archeologiczne, da się odszukać jakieś skarby, jakieś depozyty, jakieś tunele. Mało tego, radiestezja, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie działa nawet jeśli chodzi o poszukiwanie wody. Po prostu nie działa. Jeśli ktoś mówi inaczej, wprowadza Was w błąd. Były badania naukowe, gdzie zaproszono radiestetów, różdżkarzy, żeby znaleźli jakieś tam obiekty czy wodę. No i okazało się, że ich zdolności nie wykraczają poza po prostu przypadek, że równie dobrze mógłby tam chodzić człowiek i losować, rzucać monetą czy kośćmi i w ten sposób wylosować miejsce, które wskaże, gdzie może się coś znajdować. Pamiętam, że rozmawialiśmy niedawno z Piotrem Koperem, który znanym z poszukiwań tak zwanego złotego pociągu na 65. kilometrze i zapytałeś go o różdżkarzy i on powiedział, że nawet ma taki rodzaj poligonu, na którym ich testuje, prawda?
1: Tak, powiedział coś takiego i ja niewątpliwie jestem przekonany, że pan Piotr gdzieś tam być może poniekąd wierzy w to, że radiestezja w jakimś stopniu działa, choć wydaje mi się, że on podchodzi do tego z jakimś większym dystansem niż ludzie, z którymi lata temu jeszcze przed History Hiking miałem przyjemność o tej radiestezji rozmawiać i zobaczyć to działanie faktycznie w terenie. Ja próbowałem...
0: Tak, ale on zrobił nawet takie, właśnie badał, że ilekroć się do niego zgłaszał, a zgłaszało się do niego wielu różnych różdżkarzy, to brał ich na ten swój tak zwany poligon, czyli zwykłą działkę, na której wiedział, gdzie jest rura, wiedział, gdzie tam jakaś jest, jakiś, nie wiem, kabel czy coś pod ziemią, i badał ich zdolności, no i on ci powiedział, że na tych wszystkich... Nie, że jedna osoba trafiła, no ale to jest znowu, no po prostu miała ta osoba może szczęście, no jeśli jeden różdżkarz na ileś tam dziesiąt... którzy do niego przyszli, trafił, no to świadczy to o tym, że no nie jest to najlepsza metoda.
1: No, środowisko naukowe generalnie chyba wszystko, co miało napisać, powiedzieć, nagrać o radiestezji, to już chyba zrobiło. Mimo to uważam, że jest to swego rodzaju zjawisko, bo mimo naprawdę rzetelnych badań naukowych na temat radiestezji, tak, i mimo no, testów przeprowadzanych radiestetom, czy to w Polsce, czy za granicą, wciąż wielu ludzi wierzy w skuteczność tych metod. Ja zauważyłem też, że radiesteci, ludzie, którzy zajmują się radiestezją, to bardzo często są ludzie, którzy wierzą w różne czasami naprawdę szalone teorie spiskowe, że to wszystko jest ze sobą w jakiś sposób scalone, zespojone, że to nigdy nie są ludzie, którzy na przykład wolą poznawać fakty historyczne w oparciu o jakieś źródła, o książki, tylko zawsze gdzieś w tym wszystkim są po prostu mity i legendy.
0: W kulisach History Hiking rozmawiamy o radiestezji jako rzekomej metodzie poszukiwania skarbów. Za chwilę zdradzimy wam to, czego nie mówią radiesteci.

0: kulisy History Hiking w radiu RMF 24. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz nadal razem z Wami. Wracamy do radiestezji jako metody na znalezienie złotego pociągu.
1: Chyba każdy radiesteta, z którym ja się spotkałem, którego supermoce miałem okazję zobaczyć na własne oczy, wierzy na przykład, tak, w złoto Wrocławia, w wielopoziomowe podziemia w różnych dziwnych miejscach, w obecność duchów w miejscach, gdzie były obozy koncentracyjne, czy obozy tymczasowe. Natomiast z radiestetami też byłem w terenie i widziałem, jak te różki szaleją w niektórych miejscach, natomiast nigdy nie było to nic sprawdzonego, ja to nawet zweryfikowałem. Pan powiedział nam po... różdżkarz. Tylko wiem, jak to zabrzmi, ale ja naprawdę jestem trochę szalonym człowiekiem. Powiedział, że pod spodem jest turbina K, taka mała, która ma jakieś powiązanie z zabezpieczeniem obiektów, którym jest
2: ukryty depozyt. Ale gdzie pod spodem? Pod ziemią, w sensie, tak?
1: Że to jest turbina, która jest jakoś elektrycznie powiązana. No, nie pamiętam dokładnie, jak to mi tłumaczył, ale no, clue tej historii jest takie, że szukałem tej turbiny, kopałem, jako młody człowiek, kopałem, żeby znaleźć tą turbinę, czy potwierdzi się teza radiestety, żeby odblokować zabezpieczenie, które chroni depozyt ukryty gdzieś tam na dole.
2: I ta turbina była pod ziemią?
1: Nie było. Nie było jej.
2: Pomylił się.
1: Ale to tak,
2: może długo wprowadził w błąd.
1: Generalnie za każdym razem, kiedy byli radiesteci, gdzieś się pojawiali, jak coś robiliśmy, to nigdy się nie sprawdzało.
2: No właśnie,
1: nigdy.
2: Ja pamiętam, jak robiliśmy poszukiwania w Kamiennej Górze tego tunelu, w miejscu, gdzie jego radar wykazał pewną anomalię, która, jak się później okazało, była anomalią geologiczną, no to przyjechało mnóstwo różnych ciekawych osobistości i też radiesteci, którzy wyczuwali tam jakieś coś pod ziemią, prawda?
1: Tak, no i to też się nie sprawdziło. Nigdy się przyjeżdżali radiesteci, faktycznie. I generalnie część z nich, nawet z tymi, z którymi jakiś tam kontakt mam, to są sympatyczni generalnie ludzie. Fajnie jest z nimi pogadać. Wiadomo, trzeba... No, ja automatycznie już podchodzę z dystansem do takich rzeczy, ale czasami uważam, że jest to przegięcie.
0: To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu radiestezji wrócimy już za chwilę.

0: To kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF24. Kontynuujemy naszą opowieść o radiestezji oraz innych niekonwencjonalnych metodach stosowanych w poszukiwaniach skarbów.
1: Czasami uważam, że jest to przegięcie, kiedy tak trochę świadomie kreuje się pewne historie, opowiada się o czymś, wiedząc, że to trafia na podatny grunt. I to nawet nie chodzi o zafałszowany obraz wydarzeń historycznych, tylko o to, że nauka jest ciekawsza, że naprawdę można fachowo badać jakieś rzeczy, niekoniecznie wierząc w niesprawdzone metody, tak? No, a tak jak mówię, zazwyczaj za tą radiestezją, jasnowidzeniem idą też inne teorie spiskowe, których rozprzestrzenianie dzisiaj, tak nawet w niespokojnych czasach, nawet jeśli one dotyczą II wojny światowej, wydaje mi się nawet trochę szkodliwe socjologicznie.
0: No tak, no bo czemu po prostu nie wziąć ekipy, firmy, która ma georadar, która się specjalizuje w tym georadarze, albo ma tomograf elektroporowy i mogą zrobić wiarygodne badania, które faktycznie nam z jakimś prawdopodobieństwem pokażą, czy jest tam jakaś anomalia, czy nie. Po co brać, korzystać z metody, której skuteczności się nie udało udowodnić, tak? No bo te badania naukowe, o którym wspomniałem, no to ich celem było sprawdzenie, czy to działa, czy nie. No jeśli nie działa, no to po co, nie?
1: Ludzie po prostu lubią to oglądać, nie?
0: Bo tak,
1: to
0: jest coś, ja wiem, jest coś w tym. No tak.
1: Wiesz, bo to na swój sposób jest nawet trochę imponujące. Ja jak widziałem pracę radiestetów w terenie, to generalnie, kiedy te różki zaczynają się ruszać, to naprawdę są jakieś mikroruchy. Masz wrażenie,
0: no
1: że...
0: Tak, no ale to jest autosugestia, tak? No, że po prostu ci się rusza tak z wahadełkiem, że to słynne wahadełko, no to po prostu to jest autosugestia.
1: Ale ja sam brałem różki do ręki, żeby sprawdzić. Moja dziewczyna się ze mnie śmiała, bo
0: miałeś różki w rękach.
1: A co ty myślisz, że o czym rozmawiałem z moją dziewczyną jakby po poszukiwaniach w Kamiennej Górze?
0: I miałeś wrażenie, że faktycznie to działa?
1: Początkowo miałem wrażenie, że one same się ruszają. Faktycznie. Mm. Miałem coś takiego.
0: Czyli co, wziąłeś różdżki, one ci wskazywały. No dobra. No,
1: chodziłem na przykład wzdłuż kościoła, żeby zobaczyć, czy mi pokazuje puste przestrzenie, które wiedziałem, że są. Ale też z drugiej strony ja wiedziałem, że one są, więc ten ruch chyba był generowany przeze mnie.
0: Czyli zakłada, że to jednak sam sobie ten ruch tam...
1: Ja w ogóle od jednego radia niestety usłyszałem, że ja mam duże predyspozycje do tego, żeby nim być. Także jak coś tam dzwońcie. Bo naprawdę jeden radiesteta doświadczony, taki, który bada, tak? który zbadał już niejedno miejsce, kiedy zobaczył, jak chodzę i jak skręcają w tych miejscach, ten to powiedział, że mam po prostu do tego talent. Ale to w ogóle najciekawsze jest to, że zwróć uwagę, że ci radiesteci, którzy się ujawniają w przestrzeni internetowej, tak, którzy głośno mówią o tym, jak to nie działa świetnie, oni nigdy nie ujawnili swoich sukcesów. Kompletnie. To zawsze jest w sferze tajne. To zawsze jest po prostu tajemnica wojskowa.
0: No, dla nich sukcesem jest, że coś wyczuwają, tak? Natomiast no, bardzo często są to jakieś sytuacje nieweryfikowalne. Mnie bardzo interesuje pewien poszukiwacz, którego nazwiska, no nie ma co go promować znowu, ale ten pan, który prowadzi poszukiwania złotego pociągu, nie mówimy o panu Koprze, tylko u Janny Lamparskiej udzielił wywiadu, tak, że szuka, że tam widzi tunel i w tym tunelu wagony wypełnione złotem i tak dalej, i tak dalej.
1: To wersja się...
0: Nawet radiesteci się z niego śmieją, że to jest, że nawet w ich jakby mniemaniu i w ich pojęciu tej tak zwanej metodologii, no, że to jest niemożliwe, żeby wyczuł różdżkami jakiś podziemny tunel, że to jest po prostu niemożliwe.
1: Ja tak naprawdę próbowałem znaleźć jakieś takie rzetelne informacje dotyczące w ogóle tego, w jaki sposób ma to działać. Nie jestem specjalistą, ale oglądałem kiedyś taki film dotyczący radiestezji, gdzie analizowano właśnie, czy to jest mit, czy to jest prawda, czy wielkie kłamstwo. No bo przecież musimy pamiętać, że niektórzy radiesteci też zarabiają na tym. No, na przykład jeśli ktoś buduje sobie dom, wynajmuje radiestetę, żeby mu znaleźć studnie i tak dalej. Ja w ogóle wątpię w istnienie cieków wodnych, bo niby jak to miałoby wyglądać, takie te cieki wodne. To w tym dokumencie, na który się powołuję, próbowano to wytłumaczyć, że czegoś takiego w rozumieniu radiestezyjnym po prostu nie ma, nie? Więc zastanawiam się, znaczy, żaden radiesteta nie powiedział mi konkretnie, ten, z którym miałem do czynienia, w jaki sposób odbiera się te sygnały, jakie, nie wiem, definiować. Najbardziej, co jest takie frustrujące, moim zdaniem, w tym wszystkim, bo jeśli ktoś sobie to robi z jakiejś takiej zajawki, chodzi z różdżkami, okej, nawet jeśli nagrywa, ale nie jest w jakiś w tym konfliktowy, to jest wszystko w porządku, nie? Ale problem pojawia się wtedy, kiedy już jesteś tak zacietrzewiony w tej swojej, w tym swoim przekonaniu, że radiestezja to jest po prostu złoty środek na odnajdywanie złotych rzeczy i zaczynasz tak naprawdę obrażać środowisko jakieś naukowe, czy ludzi, którzy, nie wiem, wiesz, operują.
0: Tak,
1: czy,
0: ale obraza to jedno, no. Ale problem w tym, że te rzeczy, że to nie jest jakaś taka po prostu pasja, po prostu niegroźne hobby, bo w pewnym momencie się to przeradza w jakiś taki rodzaj, nie mówię o wszystkich radiestetach, tak? Ale wydaje mi się, że niektórzy chcą na tym ugrać, tak? I niektórzy na przykład chcą pieniędzy za poszukiwania, wiadomo, że świadczą usługi radiestezyjne, twierdząc, że różdżki są im w stanie pokazać, czy właśnie gdzie wykopać studnie. Okazuje się, że równie dobrze można by znowu wylosować to miejsce tak naprawdę. Bardzo często ci radiesteci opierają się na swojej wiedzy, no, że gdzieś po prostu, no wiadomo, że ta woda będzie tak czy tak. Ale ja kiedyś robiłem materiał o... To była ogromna kontrowersja, że gmina w miejscu, gdzie był ten czarny punkt, tak, na drodze, gdzie było więcej wypadków niż zwykle, no to stwierdzili, że być może to jest kwestia jakiejś tam złej energii, trzeba odgromniki kupić i postawić, tak, za publiczne pieniądze. Do tego nie doszło. Być może dlatego, że właśnie media się zaczęły interesować tym tematem. No ale, no jest to niebezpieczne, tak, że ktoś chce wydać pieniądze, no nie na infrastrukturę, nie na poprawienie drogi, że no, skoro tam jest więcej wypadków, to prawdopodobnie może znaczyć, że coś jest nie tak z tym miejscem, z tą drogą, z tą infrastrukturą, tylko chcą zainwestować w ogromniki, które kompletnie nie mają udowodnionej skuteczności. No, za publiczne pieniądze. Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF 24 i program Kulisy History Hiking. Jesteśmy z wami do 21.
2: Ja się

0: Słuchacie radia RMF24, to program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy o różdżkarzach i ich niekonwencjonalnych sposobach na szukanie skarbów. W jednej dolnośląskiej gminie dowiedziałem się, że wodociągi gminne, tak, mówimy o publicznych pieniądzach, nie wiem, dlaczego to robią, czy nie mają schematów, swoich jakichś tam planów, jak biegną rury wodociągowe, to żeby lokalizować rury wodociągowe, to zamawiają różdżkarzy. No mi się to w głowie nie mieści, że za publiczne pieniądze można coś takiego robić. Nie wiem, czy oni im płacą, czy to po znajomości, ale tak czy tak, to, że w godzinach pracy poświęcają choćby minutę na jakieś metody, które są kompletnie nieudowodnione, zamiast po prostu... w ogóle jak można, jak wodociągi mogą nie wiedzieć, którędy rura płynie z wodą, ciągnie się z wodą? No wiecie, jest to przedziwne, a jeszcze dziwniejsze jest to, że angażują w te poszukiwania tych zaginionych rur wodociągowych radiestetów. Mi się to w głowie nie mieści.
1: No, ale to też trzeba mieć na uwadze, że radiesteci też mają różne specjalizacje, nazwijmy to, bo są ci, którzy szukają wody, są ci, którzy szukają pustych przestrzeni, no i są ci, którzy ściągają blokady energetyczne. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale część radiestetów, z którymi ja rozmawiałem, uważa, że Niemcy w czasie II wojny światowej, chcąc energetycznie zabezpieczyć ukrywane przez siebie rzeczy, albo jakieś tam podziemia, bunkry, schrony, stosowało blokady energetyczne. Tylko do tej pory żaden z nich mi nie wyjaśnił, na czym by to zakładanie blokad i zdejmowanie ich miało polegać. Po prostu za każdym razem słyszałem, że coś takiego występuje, jest, ale kiedy pytałem, w jaki sposób zostały te blokady założone, pytanie było tak omijane, że się nie dowiedziałem. Więc uważam, że generalnie, jeśli ktoś to robi dla siebie, ma jakąś z tego... No bo ludzie wierzą w różne rzeczy, tak? No nie można krytykować kogoś za jakąś,
0: oczywiście każdy może,
1: pasję,
0: każdy może mieć jakieś tam swoje hobby i tak dalej.
1: Ale problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład bierze się tych ludzi jako specjalistów, nie?
0: Tak.
1: To tak jak się brało od medycyny.
0: Jak ktoś przekonuje, że to działa, no przecież to jest dezinformacja.
1: No,
0: po co wprowadzać ludzi w błąd? No ktoś może nie mieć tyle czasu i chęci, żeby sobie weryfikować, szukać opracowań naukowych, czy to faktycznie działa, czy nie działa, i ktoś faktycznie może uwierzyć. I myślę, że bardzo wielu ludzi w to wierzy, no bo skoro chodzą i zawsze, no to nie jest coś, co powstało, co wymyślono wczoraj, tak?
1: To jest setek lat, tysięcy lat.
0: No ale oczywiście, no od tysięcy lat też wierzono w wiedźmy i w różne dziwne rzeczy, które dzisiaj wiemy, że nie ma czegoś takiego, jest... chociaż są ludzie, którzy też wierzą
1: to też jest ciekawe, co powiedziałeś, bo to mówienie o tym, że jeśli coś by tam... W średniowieczu tak było. Ale to faktycznie
0: jest coś takiego. Dokładnie. Na 100 się powierzono, że
1: odsetek lat tak było, no. Nie? Argument. Odsetek lat tak było, to znaczy, że to było, nie wiem, lepsze?
0: I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no, Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj problem z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, no i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Sprawdzamy fakty w RMF FM, bo za moment będzie godzina 21, a to wydanie przygotował i przedstawi rozpoczynający dyżur Tomasz Waryński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam. Na początek Olsztyn pod Częstochową, tam pożar zabytkowej restauracji i hotelu. Trwa akcja gaśnicza, szczegóły zna reporter RMF FM. Potem w faktach pytanie o losy planu pokojowego USA z Iranem. Za oceanem oczekiwanie na wystąpienie Donalda Trumpa. Poza tym spór wokół pamięci historycznej między Polską a Ukrainą. Szef polskiej dyplomacji krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Pożar zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków cały czas trwa. Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, co tam się teraz dzieje?
2: Sytuacja jest już opanowana, powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków. Teraz trwa już dogaszanie. Na miejscu nadal jest 18 strażackich wozów. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Natomiast jeszcze przed przejazdem strażaków na zewnątrz wyszło 10 osób. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed 17. Zabytkowy obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. I to właśnie tam, na pokryciu dachu, pojawił się dziś ogień.
1: Donald Trump rozmawia właśnie ze swoim zespołem na temat planu pokojowego z Iranem. W Waszyngtonie wielkie oczekiwanie, bo prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Przed Białym Domem jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Amerykański przywódca cały czas jest w Situation Room, czyli tajnym pomieszczeniu znajdującym się w podziemiach Białego Domu. Tam ze swoim zespołem omawia kwestię porozumienia nuklearnego, które zostało wynegocjowane i czeka na podpis amerykańskiego przywódcy. Dotyczy także przyszłości cieśniny Ormus. Donald Trump powiedział, że w żaden sposób nie wyrazi zgody na to, by cieśnina Ormus była pod jakąkolwiek kontrolą Teheranu i o tym też w tej chwili Donald Trump rozmawia ze swoim zespołem, a my przed Białym Domem czekamy na ogłoszenie jakiejkolwiek decyzji. Donald Trump zapowiedział dzisiaj, że ogłosi właśnie jeszcze dzisiaj ostateczną decyzję w sprawie konfliktu z Iranem. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
1: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej. Mówił dziś minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Sopocie. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji?
4: Mimo słów rozczarowania zaznaczył, że ta decyzja nie może przysłonić relacji między oboma krajami. Sikorski odwoływał się do słów premiera Donalda Tuska, który mówił, że jeśli Polska i Ukraina pokłócą się o przeszłość, ktoś inny narzuci nam przyszłość.
5: Tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
4: Przypomniał również, że polskie stanowisko zostało już przekazane stronie ukraińskiej i tu cytat: mam nadzieję, że to wystarczy, aby strona ukraińska zrozumiała nasze oburzenie w tej sprawie.
1: Kierowcy w Warszawie odetchną z ulgą. Dziś około 22:00 drogowcy otworzą drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej. Nowy wiadukt nad ulicą Paryską w kierunku Grochowa. To oznacza koniec części utrudnień na Saskiej Kępie i powrót autobusów linii 411 oraz E1 na stałe trasy. Drogowcy zaznaczają jednak, że przy pasie zieleni i na samym wiadukcie nadal będą prowadzone prace wykończeniowe. W kalendarzu ostatni piątek maja i to jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter RMF Max Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
6: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
7: Bardzo dobre.
8: Tak sobie, średnio.
9: Na razie dobrze.
10: Super. Świetne kontakty.
6: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
10: Nie, broń Boże.
11: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
6: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów, jacy to ludzie?
12: Sympatyczni, uprzejmi.
1: No tak jest na przykład w Ciechanowie, a jakie wy macie relacje z sąsiadami? Dajcie nam znać na adres fakty@rmf.fm.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: I stało się nie lada sensacja. Novak Djokovic w trzeciej rundzie odpadł z Rolanda Garrosa, słynny Serb. Mimo że wygrał dwa pierwsze sety z João Fonseca, dał młodemu Brazylijczykowi odrobić straty. Tenisowy thriller potrwał niemal równo 5 godzin. I to Fonseca melduje się w kolejnej rundzie. Trwa druga odsłona koszykarskich derbów Warszawy. W półfinale Basket Ligi Legia Warszawa do przerwy prowadzi 36-31 z Dzikami Warszawa. Nie czuje się liderką kadry, mówi w rozmowie z RMF FM rozgrywająca siatkarskie reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Jako jedna z najbardziej doświadczonych kadrowiczek jest jednak gotowa na wzięcie części odpowiedzialności za zespół, szczególnie po zakończeniu kariery przez byłą kapitan Agnieszkę Korneluk.
8: Aga była jakby liderką naszego zespołu. Wiadomo, ciężko ją zastąpić, ale liczę na to, że właśnie młode dziewczyny teraz dostaną swoją szansę i ją wykorzystają. Ja zawsze gdzieś tam byłam raczej takim spokojem i wydaje mi się, że to jest też taka moja rola tutaj.
7: Całą rozmowę z Kasią Wenerską polecam na rmf24.pl. W środę rozgrywająca wraz z koleżankami z kadry rozpocznie pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa. Podpisał nowy kontrakt na 2 lata. Przejął drużynę tymczasowo po porażce w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze i sezon w Ekstraklasie zakończył na 4. miejscu gwarantującym eliminację Ligi Konferencji. Amerykanin Sepp Kos wygrał 19. etap Giro d'Italia do Piani do Pezze. 5. miejsce zajął Duńczyk Jonas Wienigo, który z dużą przewagą zachowuje różową koszulkę lidera kolarskiego wyścigu.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: U nas w Popoktagonie starcia muzyczne, a jak słyszeliście w Faktach Sportowych, na korcie w Paryżu starcie sportowe, takie tak. Międzypokoleniowe. Ale u nas jest lepiej, słuchajcie.
0: Tylko mnie do Nowaka Dżokowicza nie porówny, nie, bardzo nie, proszę.
9: Właśnie mówię,
0: żeby
9: u nas,
0: nie było żadnej paraleli, jak
9: u
0: to się
9: nas
0: mówi.
9: Nikt nikogo z turnieju nie wyrzuca.
0: Nie. U nas informacje pogodowe jutro może być troszkę gorzej, bo pojawi się deszcz. Drobny wprawdzie, ale się pojawi.
9: On będzie postępował od zachodu kraju, przez centrum, aż po wschód, przez całą sobotę.
0: Więc sprawdzicie.
15: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej jest politolog profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, dlaczego Karol Nawrocki wszczyna konflikt o traktat brytyjski? To jest tylko nieporozumienie pańskim zdaniem? Czy retoryka polityczna, czy też dalszy ciąg konfliktu o zakres polityki międzynarodowej i zakres wpływu prezydenta na politykę międzynarodową?
2: No pewnie drugie i trzecie. To znaczy pamiętajmy o tym, że polityka demokratyczna zawsze jest teatrem, zawsze jest jakimś spektaklem, zawsze jest jakąś grą. Chodzi o to, żeby przyciągać opinię publiczną. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim, powiedziałbym, spektaklem politycznym, który toczy się jakby na dwóch scenach, może w dwóch odsłonach. Z jednej strony jest rytualne napięcie, rytualny konflikt w ramach kohabitacji między oboma pałacami. Konflikt, który też wynika trochę, czy to napięcie, które wynika trochę z naszej konstytucji, która daje prezydentowi wybranym w wyborach powszechnych silny mandat i właściwie skłania go do tego, żeby się politycznie rozpychał, a z drugiej strony jego kompetencje są rzeczywiście opisane dosyć wąsko. Ale ja bym zwrócił uwagę, że poza tą odsłoną taką, powiedziałbym, zewnętrzną, poza tymi igrzyskami, do których właściwie politycy trochę są zmuszeni po to, żeby przyciągać naszą uwagę, jest też, bym powiedział, scena wewnętrzna. Jest, myślę, współpraca, o której politycy czasami boją się, czy nie mają odwagi nam otwarcie mówić. Myślę, że w takich kluczowych rzeczywiście dla bezpieczeństwa sprawach, ostatnio mieliśmy dwie, trzy takie sprawy, politycy obu pałaców, i premier, i prezydent, i ich ludzie ze sobą współpracują. Tak było w ubiegłym roku, kiedy we wrześniu rosyjskie drony najechały na Polskę. Tak było w ostatnich kilkunastu dniach, kiedy obserwowaliśmy z niepokojem perspektywę wycofania się Amerykanów z Polski. Tak było też w sprawie pana Poczobuta, więc myślę, że tam, gdzie realnie rzeczywiście rozgrywa się sprawa bezpieczeństwa, tam politycy współpracują, a wszędzie tam, gdzie mogą demonstrować swoją odmienność, spór, napięcie, przyciągać uwagę właśnie konfliktem, to robią.
1: A panie profesorze, a jak, co pan myśli o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości, a raczej konflikcie między Prawem i Sprawiedliwością a Pałacem Prezydenckim? Czy to też jest tylko retoryka, czy to już jest poważniejsza sprawa? Bo wygląda na to, że prezes idzie na wojnę z Karolem Nawrockim.
2: To też jest, bym powiedział, realna polityka, normalna polityka, czyli walka o wpływy. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma przeciwnika, takiego można powiedzieć całego przeciwnika, którym jest Donald Tusk, i ma realnego konkurenta o wpływ na prawicy, i tym głównym konkurentem Prawa i Sprawiedliwości jest z jednej strony prezydent, właśnie ma dwóch konkurentów, z drugiej strony Konfederacja, więc w tej chwili toczy się taka, powiedziałbym, po prawej stronie pewna polityczna przepychanka o to, kto jesienią zajmie lepsze, że tak powiem, pozycje startowe w wyborach parlamentarnych. Oczywiście prezydent w wyborach parlamentarnych jako prezydent nie wystartuje, ale w tej chwili wydaje mi się, że on próbuje zbudować na tyle silną pozycję po prawej stronie, pozycję takiego autorytetu, pozycję kogoś, kto z opinią kogo liczą się wyborcy, żeby móc potem realnie wpływać i być może w ogóle na kształt prawicowych bloków politycznych przed wyborami i na pewno na kształt rządu, gdyby prawica wygrała wybory. Więc mamy najzwyklejszą w polityce taką właśnie przepychankę albo po prostu budowanie pozycji politycznych po prawej stronie politycznej. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Przypomnijmy sobie, że w latach 90., kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, on również miał dosyć szorstkie wtedy, nawet dużo bardziej szorstkie relacje ze swoim obozem politycznym niż dzisiaj prezydent Nawrocki.
1: Nawet do obiegu politycznego, do obiegu językowego weszło sformułowanie szorstka przyjaźń, o którym to mówił właśnie Aleksander Kwaśniewski.
2: Tak, przyjaźń jeszcze daleko, ale na pewno jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj problem z przywództwem, prawda, z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, no i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ale panie profesorze, ale ja nie słyszałem takich słów w kierunku Karola Nawrockiego, chociażby ze strony Sławomira Cenckiewicza: Karolu, popełniasz straszny błąd.
2: No to są rzeczywiście słowa ważne, osobliwe, szczególne, które na pewno zostaną zapisane gdzieś tam na kartach, nie wiem czy podręczników, ale przynajmniej pamiętników politycznych, bo rzeczywiście nie było chyba, nie przypominam sobie w historii Wolnej Polski takiej sytuacji, żeby szef BBN-u miesiąc po tym, jak przestał być tym szefem, w tak ostry sposób krytykował swojego pryncypała, krytykował publicznie i to no, nie byle kogo, ale samego prezydenta, prawda? Tu się pojawiają takie zarzuty, że skoro panowie są tak blisko siebie, to mogli, znaczy mają takie, powiedziałbym, przyjacielskie więzy, to mogli po prostu, mógł pan profesor Cięckiewicz o tym napisać osobiście. No, a publiczne krytykowanie w ten sposób prezydenta rzeczywiście jest czymś bardzo, bardzo spektakularnym. To chyba wynika trochę też, powiedziałbym, z takiego profilu biograficznego pana profesora Cęckiewicza, który w polityce no, zawsze był trochę niezależny, on bardziej czuł się profesorem, naukowcem, historykiem i trochę chyba rzeczywiście w tym salonie politycznym był gościem, był przez chwilę, zresztą być może też z tego powodu przestał być szefem BBN-u. No na pewno ten sygnał pozostanie i teraz gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało wziąć pod swoje sztandary pana profesora Cęckiewicza, a takie były, zdaje się, też plany.
1: Tak jest, trochę na to wskazuje.
2: Zapowiedzi, to na pewno tej współpracy między prezydentem a PiS-em nie będzie jakoś ułatwiało i to też będzie jeden z powodów, prawda, dla których tu będzie dochodził do różnego rodzaju iskrzeń, do różnego rodzaju też no, takiej konkurencji, no, takich politycznych przepychanek, ale powtórzę, nie jest to w polityce nic szczególnego.
1: A pana zdaniem Karol Nawrocki może sobie pozwolić na konflikt z Prawem i Sprawiedliwością? Czy jego pozycja polityczna już jest na tyle silna, żeby sobie na taki konflikt pozwolić?
2: No myślę, że Karol Nawrocki ma w tej chwili jedną bardzo taką ważną lekcję, która jest dla niego pewnym punktem odniesienia. To jest lekcja Andrzeja Dudy, prawda? Prezydenta Andrzeja Dudy, który też podobny, można powiedzieć, sposób zaczynał swoją karierę polityczną z takim mocnym mandatem, właśnie kredytem zaufania, które dał mu Prawo i Sprawiedliwość, tylko że prezydent Duda nie miał odwagi, poza kilkoma może momentami, ale przynajmniej na początku swojej prezydentury nie miał odwagi, żeby podkreślać swoją podmiotowość, niezależność. No był taki właśnie prezydentem mianowanym. No i skończyło się, jak się skończyło. Dzisiaj właściwie już coraz bardziej o panu prezydencie Andrzeju Dudzie zapominamy jako takim, powiedziałbym, samodzielnym podmiocie politycznym. Myślę, że Karol Nawrocki za wszelką cenę chce uniknąć tego politycznego losu, tej drogi. No i od samego początku, jak już powiedziałem, testuje pozycję polityczną, słabnącą pozycję polityczną prezesa Kaczyńskiego i być może...
1: Pytanie, czy nie ryzykuje za bardzo, panie profesorze?
2: No, ale polityka jest ryzykiem, tak? Znaczy, no, ten, kto nie ryzykuje w polityce, ten nie ma tam czego szukać. Nie ma aż tak dużo w tej chwili do stracenia, bo ma prezydent Nawrocki przynajmniej jeszcze 3 lata sprawowania urzędów. Ten moment, sprawdzam, przyjdzie dopiero w roku 30, kiedy pojawi się kwestia, czy PiS będzie wspierało Karola Nawrockiego, czy nie. Karol Nawrocki, zdaje się, do roku 30 chce przeprowadzić taką misję, po pierwsze, właśnie trochę zdominowania swojej, znaczy zbudowania swojej, przepraszam, roli czy pozycji w obozie Prawa i Sprawiedliwości i być może potem pozycji na całej prawicy po to, żeby w 30 roku wystartować już jako taki prezydent całego obozu prawicowego. Ma na to 3 lata, to jest w polityce bardzo dużo i powiem szczerze, że gdyby tego ryzyka nie podjął, to straciłby też ten kapitał, prawda, który zdobył w zeszłym roku w czasie wyborów prezydenckich.
1: A panie profesorze, panu się nakłada ten spór, to nieporozumienie, no jakbyśmy to nie nazwali, między Karolem Nawrockim a Jarosławem Kaczyńskim, na to, co się dzieje w PiS-ie. Mówię wprost o tym, że ci politycy związani z harcerzami ewidentnie wspierają Karola Nawrockiego w tych decyzjach dotyczących pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: No tak, znaczy tu oczywiście wszystkie te elementy się ze sobą łączą, bo dziś podstawowy problem PiS-u polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że tam mamy około 180-190 posłów, no a w tej chwili w ciągu 5 lat między rokiem 20 a 25 PiS tak naprawdę stracił około 1,5-2 milionów wyborców, a zatem no, traci też możliwość wprowadzenia tych 190 posłów, może wprowadzić im 150 na przykład w przyszłych wyborach. No w związku z tym to w partii musi wywoływać ferment, a dodatkowo widać, że kolejne polityczne decyzje czy inicjatywy prezesa Kaczyńskiego no, okazują się mocno krótko nieskuteczne, tak? A dla partii politycznej taka utrata wiary w skuteczność swojego lidera to jest sprawa fundamentalna, to jest fundamentalne zagrożenie. Stąd dzisiaj w tej partii no, pewne właśnie wrzenie, pewien niepokój i pewna rywalizacja i ona będzie trwała dopóty, dopóki właśnie nie przesądzi się to, czy Jarosław Kaczyński dalej ma potencjał, autorytet, żeby PiS-em kierować w taki zdecydowany sposób, jak do tej pory, czy nie. Dopóki to się nie rozstrzygnie, to ta sprawa będzie, że tak powiem, jakoś właśnie sądowana i przez wewnątrz, i od wewnątrz, przez tak zwanych harcerzy i maślarzy i od zewnątrz przez pana prezydenta.
1: To panie profesorze, jeszcze chwilę o Koalicji Obywatelskiej. Pańskim zdaniem porażka Aleksandra Miszalskiego w Krakowie to jest problem Koalicji Obywatelskiej, czy to jest problem Aleksandra Miszalskiego?
2: No, to jest na pewno problem pana prezydenta Miszalskiego, który no, okazał się zbyt mało, że tak powiem, doświadczony, ze zbyt małą wyobraźnią, prawda, żeby rządzić starym, dobrym, konserwatywnym, a jednocześnie inteligenckim i takim lekko, można powiedzieć, centrowo-lewicującym Krakowem.
1: Ale to miała być nadzieja Koalicji Obywatelskiej. To jest człowiek, który rządzi strukturami Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
2: Tak. To jest, bym powiedział, trochę sytuacja podobna jak to wskazanie pana prezydenta Miszalskiego w Krakowie, trochę jak wskazanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich w 2024 roku Platforma go wskazała. To będą jedne z takich najsłodszych tajemnic, można powiedzieć, Donalda Tuska, dlaczego zdecydował się na te wskazania, te nominacje. Ale tak naprawdę wracając już do jakby status quo, kluczowe będą sierpniowe wybory, tak? Bo no, można powiedzieć to, że prezydent Miszalski został odwołany, to jest jedno, ale czy jakiś, powiedzmy, nie wiem, prawicowy, czy centrum prawicowy blok taki polityczny w polityce miejskiej będzie w stanie odbić Kraków, to jest drugie i to jest dużo, dużo trudniejsze. Ja przypomnę, że jak patrzymy na historię polityczną Krakowa po roku 89, to tam mamy no, dwie takie wybijające się postaci prezydentów. Z jednej strony Jerzy Lasota w latach 90. Polityk, powiedzmy, centrowy, związany z Unią Wolności, ale też wcześniej wicewojewoda, czyli ktoś, kto zasłużył się już dla Krakowa, zanim został prezydentem i potem oczywiście Jacek Majchrowski, lata 2000, prawie 20 lat. Dość podobny profil, chociaż bardziej lewicowy, ale wcześniej też wojewoda i ktoś, kto się bardzo Krakowowi zasłużył już zanim został prezydentem. Tak? Pytanie, czy dzisiaj jest kogoś takiego w stanie wskazać, czyli kogoś, kto ma już zasługi dla Krakowa, ale jest jednocześnie taką osobą poważaną, szacowaną, o poglądach powiedziałbym centrowych bądź umiarkowanie lewicowych. Czy jest kogoś takiego w stanie wskazać najpierw prawica, która dzisiaj świętuje porażkę prezydenta Miszalskiego? Na razie nie widzę takiej kandydatury.
1: No
2: oczywiście też jest pytanie, czy taką osobę znajdzie Donald Tusk. Przekonamy się, ale nie sądzę, żeby tak jak PiS, prawda, tutaj swoje zwycięstwo ogłaszał, rozlała się w tej chwili po Polsce jakaś wielka fala, a zwłaszcza taka fala, która by dotarła do kancelarii premiera, tak?
1: Czyli nie sądzi pan, że nadejdzie teraz ta fala referendalna, że teraz przejdzie przez polskie miasta, bo już mamy zapowiedź referendów chociażby w Rzeszowie.
2: To jest prawdopodobne. Myślę, że w tej chwili przede wszystkim prezydenci wielkich miast, metropolii Wrocławia, Poznania, innych miast na pewno mają mniejszy komfort, takie mniejsze poczucie bezpieczeństwa, jakie mieli jeszcze tydzień temu i być może to też, i to może być pozytywna fala, wpłynie nieco na ich, że tak powiem, sposób sprawowania urzędu, będą bardziej wrażliwi, prawda, na różne sygnały, które płyną od mieszkańców. Natomiast czy się pojawią w dużych miastach takie ruchy społeczne, które wywołają tą krakowską falę w tych miastach? Nie umiem powiedzieć, ale jak nawet patrzę na te takie najbardziej dzisiaj dyskutowane przypadki prezydentów, którzy mają tam też różne swoje kłopoty, to oni jednak zachowali się dużo, powiedziałbym, tak poważnie i dużo na miarę urzędu prezydenta niż prezydent Miszalski. Bo tu w gruncie rzeczy, no właśnie, wszyscy wyciągają mu no takie dość niefrasobliwe, prawda, traktowanie.
1: Błędy w komunikacji urzędu, powiedzmy bardzo delikatnie, prawda?
2: Dokładnie tak. I chyba takich błędów gdzie indziej nie popełniono, więc ostrożnie myślę, że no, że to nie jest takie oczywiste, że się, że tak powiem, teraz fala referendów po Polsce rozleje, natomiast mam nadzieję, i powtórzę to, że to wpłynie na pewnego rodzaju taką większą uważność prezydentów wielkich miast i większe wsłuchanie się w głos obywateli.
1: Czyli to pańskim zdaniem nie jest tak, że te nastroje w Krakowie, nastroje no, w pewnym sensie antykoalicyjne, mówię o koalicji rządzącej, że to przełożą się na cały kraj, że to może być zapowiedź tych nastrojów w wyborach parlamentarnych w 2027 roku?
2: Absolutnie nie. Każde wielkie miasto jest jakby wyjątkowe w sensie jego profilu politycznego. Poza tym pamiętajmy, że Kraków to jest tam, da się 600 tysięcy wyborców, jeśli dobrze pamiętam, 580. Głosowało, jeśli pamiętam, około 150 czy 170 tysięcy wyborców, znaczy w tym referendum. Mówię z pamięci, mogę się tu lekko myśleć, ale w każdym razie to tam ta jedna trzecia, powiedzmy, więc to jest tylko pewna część tego elektoratu i trudno tutaj, nawet powiedziałbym, na podstawie referendum wyciągać jakieś wnioski co do wyborów parlamentarnych w samym Krakowie, tak? A już nie mówimy o tym, że w Polsce, pamiętajmy o tym, 2/3 wyborców mieszka w miejscowościach poniżej 50 tysięcy wyborców, tak? Zaledwie około 5 czy 6 milionów mieszka w miejscowościach powyżej miliona wyborców, a zatem myślę, że ten bój o to, kto będzie rządził w Polsce w przyszłym roku, rozegra się podobnie jak w poprzednich latach w byłych miastach wojewódzkich, ale podkreślam, byłych miastach wojewódzkich raczej wielkości Sosnowca, Ciechanowa, Płocka, a nie w metropoliach i też w Polsce powiatowej.
1: Czyli nie będzie nudnych wakacji, pańskim zdaniem, jeśli chodzi o politykę, panie profesorze?
2: Mam nadzieję, że będą spokojne. Mam nadzieję, że polityka pozwoli nam odpocząć od siebie, nam i politykom, dlatego że do jesienią zacznie się ostry maraton i będziemy musieli mieć siłę, cierpliwość dla polityki, dla polityków przez kolejny gorący rok.
1: Tak mówi profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, politolog, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
2: Dzięki, dobrego dnia.
1: Kłaniamy się.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Co godzinę mamy dla was zawsze aktualne fakty. W RMF FM zbliża się 22. Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
1: Groźny finał policyjnego pościgu za motocyklistą w Nowej Hucie w Krakowie. Jeden z rannych policjantów jest w ciężkim stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Prezydent oburzony decyzją Ukrainy dotyczącą bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Za chwilę też odpowiedź ukraińskiego resortu dyplomacji w tej sprawie. Policyjny pościg za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego krosem, który jechał na jednym kole. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak do kontroli i zaczął uciekać. Podczas pościgu policyjny radiowóz na łuku drogi wypadł z nasypu na tory kolejowe. Ranni zostali dwaj policjanci, trafili do szpitala, jeden z nich w stanie ciężkim. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pracowały też zespoły ratownictwa medycznego. Kierujący motocyklem porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, ale dzięki pomocy mieszkańców został już ujęty. Jak podkreślają krakowscy policjanci, zatrzymany motocyklista od pewnego czasu miał stwarzać zagrożenie na drogach swoją brawurową jazdą. Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego przedstawię wniosek o odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, zapowiedział Karol Nawrocki. Prezydent jest oburzony nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O sprawie Tomasz Skory.
2: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
3: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
2: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
3: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
2: Twierdzi Karol Nawrocki. Odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
1: Czy taki krok nie doprowadzi do poważnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich? Jutro, tuż po 8.30, gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Rzecznik resortu spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił kilkadziesiąt minut temu, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. Jorge Tychy pisze, że gwałtowna reakcja naszego kraju jest przykra, ponieważ nie wpisuje się w szerszy trend rozwiązywania problemów w relacjach ukraińsko-polskich. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu. Zniszczona została elewacja naszego konsulatu generalnego w Nowym Jorku. Zamalowany został obiektyw jednej z kamer oraz tablice wystawy przed budynkiem. Sprawa traktowana jest poważnie, przekazały RMF FM polskie służby dyplomatyczne. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z kilku krajów rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Dzisiaj były starcia 1-1, jutro Buchurt.
5: Tutaj mamy walki grupowe 5-5 rycerzy. Będzie 7 zespołów, walczyło, rywalizowało przez cały dzień. Tutaj jeśli chodzi o Buchurty, to tak naprawdę wygrywa drużyna, która stoi. Tam zasada jest taką, że przegrywają ci, co leżą na ziemi w wyniku ciosu, chwytu zapaśniczego, przewalenia.
6: Osoba, która raz upadnie, to już nie może wstać.
5: Tak. I tutaj taka walka może trwać 30 sekund, minutę, 2 minuty, natomiast czas maksymalny to jest 5 minut. Wtedy sędzia przerywa walki i liczy, ilu zawodników z danej drużyny stoi. Jeśli jest ich tyle samo, to jest dogrywka.
1: Z Patrykiem Kozłowskim, kustoszem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Ostatnie wieczorne fakty sportowe RMF FM przedstawi Cezary Dziwiszek.
9: Fani futbolu odliczają godziny do finału Ligi Mistrzów. Jutro na Puszkasz Arenie w Budapeszcie o trofeum zagrają PSG i Arsenal. Paryżanie mogą zostać dopiero drugim po Realu klubem, który w XXI wieku obroni puchar. Londyńczycy spróbują go wywalczyć po raz pierwszy w swojej historii. Czuję się świetnie, jesteśmy świetnie przygotowani, skoncentrowani i pozytywnie nastawieni. Jesteśmy tu, bo zasłużyliśmy. I jutro na boisku spróbujemy sięgnąć po trofeum. Zapowiada trener mistrzów Anglii Mikel Arteta. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to przypomnę, że po raz pierwszy w historii finał Ligi Mistrzów odbędzie się nie o 21, ale o bardzo wczesnej godzinie, już o 18. Barcelona potwierdza tymczasem pierwszy transfer. Angielski skrzydłowy Anthony Gordon przychodzi z Newcastle, podpisał 5-letni kontrakt i nieoficjalnie ma kosztować nawet 70 milionów euro plus bonusy. Wielki rywal Barsy, wspomniany Real, według doniesień medialnych podpisał już kontrakt z trenerem José Mourinho, ale ten transfer ma ogłosić dopiero w czerwcu. 50 sekund i 12 setnych to najlepsze otwarcie sezonu w karierze Natalii Bukowieckiej i drugi wynik w Europie w tym sezonie. Pozwolił jej wygrać bieg na 400 metrów w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy.
10: Jestem zadowolona bardzo z wyniku, ale chyba też jestem zadowolona ze stylu, bo biegło mi się bardzo dobrze. Czułam, że i to było dobre rozpoczęcie i też jakby miałam dużo siły na koniec, więc uważam, że to był taki dobrze złożony bieg i że dało mi taką pewność siebie, że w następnych biegach będzie jeszcze lepiej.
9: Bieg na 1500 metrów wygrała Klaudia Kazimierska, a na setkę wśród panów Dominik Kopeć. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie derby stolicy. Już sama końcówka, ostatnia kwarta i nieco ponad minuta do końca. Legia Warszawa prowadzi jednym punktem, 74-73 z Dzikami Warszawa.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
11: Prognozy się zmieniły.
12: Tak? Co
11: deszcz
12: się stało?
11: Przyjdzie wcześniej. Już teraz pada między Szczecinem a Słupskiem, a na trasie opadów Poznań, a rano może padać na całym zachodzie kraju, a w południe już w centrum.
12: To oznacza, że jeśli planujecie w sobotę przed południem na przykład sprzątanie albo jakieś inne domowe czynności, to jest bardzo dobry pomysł.
11: A po południu na zachodzie kraju będzie padać.
12: No,
11: wschodzie.
12: No, to niech pada, a my sobie w tym czasie posprzątamy.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witamy z naszego wozu satelitarnego. Z nami jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Ministrze, jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
2: Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda, to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14.
1: Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
2: Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
1: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
2: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
1: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
2: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
1: Będziecie ściągać następne posiłki?
2: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
1: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
2: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
1: Będą kolejne ewakuacje? Czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
2: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczna.
1: Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
2: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd.
1: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
2: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
1: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
2: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
1: Rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny hybrydowej.
2: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
1: To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA. MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
2: No będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
1: No nawet już jest reakcja MSZ.
2: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta. Natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takimi właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
1: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewność, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
2: Panie redaktorze, dwie osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
1: A czy wiadomo jeszcze, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi trzema pozostałymi?
2: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze potrwa.
1: Wspomniał potem, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą sieciowani. Co o nich wiemy?
2: To są bardzo młodzi ludzie, to są dwudziestolatkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
1: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi, bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
2: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
1: I nie mamy jeszcze takich informacji.
2: Dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
1: Więcej? To znaczy, tak. Kiedy się dokonają?
2: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
1: Są również ludzie z tej sieci?
2: To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
1: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
2: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 2022 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
1: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
2: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiSu się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę. Straż pożarna wykonuje swoją robotę. Tak. Jeżeli ma zgłoszenie o tym, że jest pożar, że jest osoba, która jest nie wykazuje reakcji życiowych, to co ma dowodzący...
1: Tego nie powiedziałem. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Kierwiński, szef ministerstw MSWiA, a my jesteśmy w pobliżu pożaru w naszym wozie satelitarnym.
2: Proszę mi wierzyć, że wczoraj w nocy pożar, takie bardzo otwarte ogniska, źródła ognia były tutaj 600 metrów stąd.
1: Obawia się pan, zmieniając trochę temat, wotum zaufania, wotum nieufności, które chce złożyć przeciwko panu opozycja?
2: Taka już robota opozycji. Wie pan co, ja obawiam się, ile oni jeszcze wypowiedzą bardzo niemądrych, głupich słów pod adresem polskich funkcjonariuszy i polskich służb. To, że w polityce ministrowie podlegają ocenie parlamentarnej, że opozycja składa wota nieufności, a koalicja zwyczajowo broni swoich ministrów, no to jest taka praktyka szeroka.
1: A nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie? Sobie albo właśnie podległym sobie funkcjonariuszom?
2: Nie mam nic do zarzucenia funkcjonariuszom, którzy od pierwszego dnia bardzo ciężko pracowali nad tą sytuacją. Od pierwszego dnia wszystkie odpowiednie jednostki policyjne były i pracowały nad tym.
1: Opozycja, choćby wczoraj Andrzej Śliwka, u nas poseł Śliwka u nas w RMF-ie mówił, trzeba było powołać od razu komisję, zwołać odpowiednią i zająć się tym dużo mocniej.
2: Pan Śliwka nie wie, co mówi.
1: Dlaczego? Była taka?
2: W tym sensie, że wie pan, jest takie stare powiedzenie, jak nie wiesz, co zrobić, to powołaj komisję. No widzę, że pan Śliwka jest żyje właśnie w takich czasach, że powoływałby komisję zamiast działać. Ja słyszę, panie redaktorze, to wykrzykiwanie, to pochikiwanie posłów PiS-u. Oni wszystko wiedzą najlepiej teraz, tylko ja pragnę przypomnieć panu, że my po niecałym tygodniu od zajść w Republice mieliśmy zatrzymanego pierwszego sprawcę. Jak mieliśmy z tego typu sytuacjami do czynienia zarządów PiS-u, to do dziś nie ustalono sprawców. To jest ta fundamentalna różnica, a pan Śliwka był chyba wtedy wiceministrem w rządzie PiS-u, więc może niech on rozliczy się, czy wykryto sprawców największej kaskady ostatnich lat, kaskady zgłoszeń kaskadowych w 2019 roku. 700 szkół prawie dostało zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego podczas matury. W 200 szkołach matura rozpoczęła się z opóźnieniem. Były takie miasta, że maturę przełożono o kilkanaście dni. Sprawców do dziś nie wykryto.
1: Panie, trzeba będą jakieś zmiany systemowe w tej sprawie? Da się coś zrobić, żeby zmniejszyć albo szybciej odsiewać fałszywe zgłoszenia?
2: Oczywiście, że będziemy przeglądać wszelkie procedury, ale musimy to robić w sposób bardzo, bardzo racjonalny i mądry. Proszę pamiętać, że nasz system powiadomienia ratunkowego oparty był na tym, aby otwierać jak najwięcej dróg dla ludzi, żeby zgłaszali potencjalne niebezpieczeństwo. Dziś będziemy się zastanawiać, jak optymalizować skuteczność tych zgłoszeń, ale na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, żeby eliminować aplikacje czy różnego rodzaju drogi zgłaszania tego typu przypadków.
1: Rozumiem, że tutaj wykorzystuje się tę aplikację, która jest dla osób niesłyszących.
2: To zgłoszenia u mamy pana prezydenta to rzeczywiście były zgłoszenia przez tą aplikację, przez bramkę internetową w ramach tej aplikacji. Tylko panie redaktorze, tak żebyśmy byli, bo ja też słyszę dzisiaj polityków PiS-u, którzy mówią, to w ogóle jak to jest takie poważne zgłoszenie przez SMS, tylko oni chyba zapominają, że to oni rozpoczynali pracę nad tym systemem. Ten system powstał z koncepcją...
1: Ten system jest potrzebny dla osób z niepełnosprawnością, nie, też mogą zgłosić.
2: No właśnie, do tego zmierzam, panie redaktorze, że w tej politycznym takim układaniu się warto jednak czasami zastanowić się, co jest naprawdę potrzebne. Bo to, że fałszywe zgłoszenia będą, to pewnie będą, no bo nie wyeliminujemy tego w 100%. Natomiast otwieraliśmy różne drogi zgłaszania sytuacji kryzysowych, dlatego żeby każdy, kto mu grozi niebezpieczeństwo, mógł czuć się bezpieczny, że będzie mógł to zgłosić służbom. I ten system, właśnie ta aplikacja, ona powstawała w 2020 roku, architektura, my uszczelniliśmy już znacząco tą aplikację, ale to jest aplikacja zapoczątkowana przez rząd PiS-u. Mówiąc szczerze, więc dzisiaj słyszę wiceministrów MSWiA, którzy krytykują tą aplikację, to pragnę im powiedzieć, panowie, to wy nie wiedzieliście, nad czym pracowaliście, nie wiedzieliście, co przez lata robiliście, no to pokazuje skalę indolencji i tak naprawdę cynizmu tychże polityków.
1: Panie ministrze, przejdźmy do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Poseł Śliwka wczoraj w studiu RMF FM powiedział...
2: Poseł Śliwka jakiś taki nadwyraz aktywny, pobudzony.
1: Powiedział wczoraj, że kiedy PiS dojdzie do władzy, jeśli dojdzie oczywiście, to nie będzie respektował tych transkrypcji. To znaczy, mówiąc inaczej, nie będzie uznawał tych małżeństw jednopłciowych, które otrzymają dokumenty z polskich urzędów, za małżeństwa.
2: Czyli nie będzie respektował wyroków sądów.
1: Bo twierdzi, że to jest niezgodne z polską konstytucją, w związku z tym nie może tego respektować.
2: No dobrze, panie redaktorze, to tak bez emocji tej ideologicznej wojenki politycznej, którą chce nam zafundować PiS. Znaczy, czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem, czy polski sąd? Panie w tej pośle, sprawie panie mamy ministra. Wyroki polskich sądów. Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nikt z tym, chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy.
1: Panie ministrze, ja tylko pytam o to, czy jeśli tak będzie, to zaufanie do systemu sprawiedliwości, systemu w ogóle w Polsce nie spadnie jeszcze bardziej, bo PiS mówi, Konstytucja jest odmienna, nie możemy tego uznać, nie ma w Polsce małżeństwa.
2: No tak, mam rację, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys. Kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiSu i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić, tylko jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
1: No tak, ale to jest oparte wyłącznie na nadziei, na wyniki wyborów, na pana nadziei, a nie na zaufaniu do polskiego systemu prawnego.
2: Zakładam, patrzę, że te pary chciałyby... To jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiSie jest coraz większy.
1: Panie pośle, panie ministrze, ale ja bym chciał zupełnie na poważnie
2: zapytać. Ja całkiem poważnie to powiedziałem.
1: Dlatego, że jednak mam wrażenie, że osoby, które otrzymują takie transkrypcje, chciałyby mieć pewność, że niezależnie od zmiany władzy będą traktowane tak samo. A to jest jednak zagrożenie, że może być inaczej.
2: Panie redaktorze, jeżeli mamy wyroki polskich sądów, jeżeli mamy odpowiednie regulacje prawne, czy też dokumenty, które wydaje państwo polskie, to każdy urzędnik powinien tych dokumentów wydawanych w imieniu państwa polskiego, te dokumenty honorować. Natomiast trochę stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji. Już mówię dlaczego. Bo ja pamiętam rządy PiS-u. Oni wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie chcieli szanować. Oni wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego nie chcieli respektować. Więc trudno mi powiedzieć, co jeszcze wpadłoby im do głowy, gdyby wrócili do władzy. Ale tak jak mówię, jestem przekonany, że nie wrócą.
1: Panie ministrze, to co z tymi samorządami, które już zapowiedziały, że nie będą wydawać transkrypcji?
2: No w tej sprawie nie ma kwestii rejonalizacji, więc każdy, kto będzie mógł, no w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać tej transkrypcji.
1: Ale będziemy mieć dwa systemy.
2: Nie, ale panie redaktorze, chcę to powiedzieć. Natomiast przecież w sposób oczywisty takie urzędy stanu cywilnego będą narażały się na odpowiedzialność formalno-prawną. Pragnę panu przypomnieć, że ta pierwsza sytuacja w Warszawie, pierwsza transkrypcja, była wykonana jeszcze przed rozporządzeniem pana ministra Gawkowskiego z moją kontrasygnatą, ale była wykonana na podstawie wyroku sądu. Tam sąd powiedział jednoznacznie, urząd ma obowiązek dokonać tej transkrypcji. Zresztą ta transkrypcja jest formą od wielu lat obowiązującą w polskim prawie jako przeniesienie małżeństwa zawartego za granicą do polskich rejestrów.
1: Panie ministrze, nie będzie trochę tak, jak jest w Izraelu z małżeństwami cywilnymi, że teraz osoby homoseksualne będą wyjeżdżać z Polski, zawierać małżeństwo w Berlinie albo w jakimś innym kraju, gdzie jest to możliwe dokonywać transkrypcji.
2: Wyrok w tej sprawie jest dość jednoznaczny. A na nim opierał się ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. To znaczy mówił o tym, że transkrypcja powinna zachodzić, mieć miejsce wtedy, gdy dotyczy pary, która przenosi swoją aktywność życiową z jednego państwa członkowskiego do drugiego.
1: Ale co, urzędy będą sprawdzać to teraz, czy przenosi, czy wyjechała na chwilę, żeby zawrzeć małżeństwo?
2: To jest bardzo skomplikowana sprawa, tak, ma pan rację, to nie jest... Natomiast i pewnie urzędy stanu cywilnego nigdy nie będą miały tej zdolności, aby tego typu sprawdzenia dokonać, ale proszę jednak pamiętać, że mówimy o systemie, który został stworzony poprzez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polska jako kraj praworządny ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa.
1: A co z potencjalnymi rozwodami tych osób? To pytanie już padło. Będą się rozwodzić w Polsce czy poza Polską?
2: To, panie redaktorze, proszę wybaczyć, wiele pytań, jeżeli chodzi o tę kwestię. Rzeczywiście jest pytaniami do MSWiA. W tej sprawie nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć, bo to nie MSW zajmuje się kwestiami szeroko rozumianych ustaw rodzinnych.
1: Macie już kandydata jako Koalicja Obywatelska na prezydenta Krakowa?
2: Mamy kilka potencjalnych kandydatów na kandydata.
1: Ale kandydatów czy kandydatki?
2: Kandydatki też są możliwe. Kobiety w polityce robią nadzwyczajne rzeczy, panie redaktorze.
1: Panie ministrze, Aleksander Miszalski, pana zdaniem powinien stracić stanowisko szefa struktur w Małopolsce, bo poniósł klęskę, porażkę w każdym bądź razie. Przegrał.
2: No, z całą pewnością każdy szef regionu bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się na terenie, którym zarządza. No, ale to będzie decyzja Donalda Tuska, zarządu krajowego.
1: Obawia się pan tego testu, który w sierpniu, prawdopodobnie w sierpniu przyjdzie?
2: Nie, nie obawiam się.
1: Kraków i na Koalicję Obywatelską.
2: Nie, nie obawiam się. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby te wybory wygrać, wyciągnąć
1: jeden kandydat
2: wnioski.
1: Wspólny koalicji rządzącej?
2: Nie, to całkowicie nie będzie to możliwe. Wiemy, że partia pani Połczyńskiej-Nałęcz już szuka kandydata, Lewica już zadeklarowała wystawienie oddzielnego kandydata. Natomiast pewnie...
1: A z PSL-em?
2: Myślę, że byłaby to bardzo, bardzo ciekawa propozycja, gdybyśmy poszukali wspólnego kandydata.
1: Blok parlamentarny, to tak jak PiS mówi, że oni teraz z Konfederacją wystawią, to też nie jest takie proste. Jednego kandydata, bo tam już jest kandydat Konfederacji, tak wy z PSL-em, zapowiedź wyborów parlamentarnych?
2: Jeżeli będziemy w stanie dogadać to z PSL-em, to ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Natomiast, panie redaktorze, nie przenosiłbym tego sytuacji w Małopolsce, w Krakowie wprost na politykę krajową. Jednak samorządy mają swoją specyfikę, relacje wewnętrzne w samorządzie to też są sprawy bardzo, bardzo indywidualne.
1: No, wspomniał pan już w Polsce 2050, będzie rekonstrukcja rządu po wakacjach.
2: No, to musi pan Donalda Tuska zaprosić i pytać o to, to premier zapowiada
1: ale
2: rekonstrukcję.
1: Ale pan z pewnością coś może wiedzieć.
2: I nic nie słyszałem, aby na razie pan premier planował rekonstrukcję.
1: No to wróćmy do spraw MSWiA, będą zawieszone kontrole, czy albo zniesione kontrole na granicach. No ta
2: nie,
1: liczba...
2: na razie nie.
1: Nie ma takiego...
2: Na razie nie planujemy zamykać kontroli na granicy polsko-litewskiej i na granicy polsko-niemieckiej. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, że skutecznie opanowaliśmy sytuację na naszej granicy polsko-białoruskiej. To zero nielegalnych przekroczeń w pierwszym kwartale tego roku. Mówi o tym, jak wielką pracę wykonaliśmy. Ale nie zmienia to faktu, że ta wojna hybrydowa z Unią Europejską, z Polską też, cały czas trwa. To znaczy szlak migracyjny przeniósł się na kraje Morza Bałtyckiego.
1: Czy to przez Litwę przekraczają nielegalnie?
2: Tak.
1: Jaka to jest skala?
2: To nie jest taka skala, z jaką mieliśmy do czynienia na naszej granicy, ale cały czas wyłapujemy migrantów, cały czas zwracamy na Litwę migrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę, dlatego na razie te kontrole pozostaną.
1: To na granicy litewskiej, a na niemieckiej?
2: Ale to jest domknięcie tej kontroli, mówiąc wprost, to znaczy to jest system równoczesnej kontroli na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, aby wyłapywać tych wszystkich, którzy nielegalnie wnikają do Unii Europejskiej.
1: No jeszcze może obawiacie się po prostu tych zdjęć, które co jakiś czas posłowie czy politycy Konfederacji albo PiS-u wrzucają i mówią, znowu nam podrzucili migrantów.
2: No ale przecież oni, panie redaktorze, przecież oni i tak to będą robić, niezależnie od tego, czy to jest prawdziwy migrant, czy nieprawdziwy, czy to legalny, czy nielegalny. Będą to robić, bo cała ta patoprawica koncentruje się tylko i wyłącznie na kłamstwie.
1: No, ostatnio walczyli z dniami kultury afrykańskiej w Lublinie.
2: Oni ze wszystkim walczą. No, ja ze wszystkim walczą i na wszystkim chcą robić politykę. Wie pan, jak ja, zresztą mówiąc szczerze, to chyba najbardziej zabawna jest ta sytuacja, w której niejaki Bąkiewicz, pieszczoch Kaczyńskiego.
1: No już
2: teraz
1: chyba nie, już chyba nie.
2: O, to się szybko zmienia. No, łaska prezesa na pstrym koniu jeździ.
1: Nie, tak? No powiedzieli, że nie mogą kontrolować.
2: Ale słyszałem, że teraz Bąkiewicz będzie ochraniał pana prezydenta. Tak zapowiedział. No. Tak jest... No, wie pan, no jest jakiś poziom absurdu, pod którym powinni podpisywać się politycy PiS-u. A przecież oni chodzą do tego, spotykają się z tym Bąkiewiczem, fotografują się z tym Bąkiewiczem.
1: Coraz mniej chętnie.
2: Nie, wie pan, ale to, ja nie jestem od tego, żeby oceniać chęci jednego czy drugiego posła PiS-u, ale robią sobie zdjęcia z tym Bąkiewiczem. I nie przeszkadza im takie gadanie, takie głupot, że Bąkiewicz teraz będzie chodził wzdłuż chodnika przy Belwederze, mimo że tam prezydent nie mieszka i mówił, że patroluje i ochrania prezydenta. No, gdzie jest poziom, gdzie kończy się jakiś taki absurd, który politycy PiS-u są w stanie firmować swoimi nazwiskami?
1: Na koniec jeszcze pytanie o Marcina Romanowskiego. Wiecie, gdzie jest?
2: Panie redaktorze, wróci do Polski. Mogę to panu obiecać.
1: A w jakim terminie?
2: Jak tylko będą ku temu możliwości.
1: Czyli wiecie, gdzie jest.
2: Nie chcę tworzyć tutaj nieprawdziwej opowieści, takiej retoryki, że ja osobiście wiem, gdzie przebywa pan Romanowski. Natomiast polskie służby są na tropie pana Romanowskiego i są to obiecujące tropy.
1: I rozumiem, że nie jest w miejscu, które uniemożliwia jego przejazd do Polski.
2: Wszystko wskazuje na to, podkreślam to, wszystko wskazuje na to, że jest w takim miejscu, że możliwy jest jego powrót do Polski.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, minister spraw Zarząd Lepszej Administracji był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Punktualnie o 23 w RMF FM posłuchajmy sprawdzonych faktów. Przedstawi je Tomasz Wyryński.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z autostrady A4 w Śląskiem. Wywróciła się laweta i są utrudnienia na odcinku Strzelce Opolskie Łany. Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są już dwie kandydatury. Burze nadciągają nad Polskę. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność na drogach. A w Łodzi juwenalia.
2: Będziemy się świetnie bawić. Jutro na Bambi i na Fukaja.
1: Wypadek na autostradzie A4 w Śląskiem. W pobliżu Rudzińca wywróciła się laweta. Jedna osoba została ranna. To odcinek między węzłami Strzelce Opolskie i Łany. Zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia. Jest dwóch kandydatów na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na zwalniające się miejsce kończącego za miesiąc kadencję Andrzeja Zielonackiego Koalicja Obywatelska zgłosiła profesora Sławomira Patyrę, a PiS kolejny raz zaproponowało profesora Artura Kotowskiego. Termin zgłoszeń upłynął wczoraj. Jak ustalił nasz dziennikarz, przesłuchanie kandydatów przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu. Pożar ponad 300-hektarowego lasu w Wołominie nie był przypadkowy. Specjaliści odnaleźli kilka miejsc, w których ogień był zapruszany, a z jednego rozprzestrzenił się na las. Pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, z którego przeniósł się na las państwowy. Od początku roku w prywatnych i państwowych lasach w Polsce ogień pojawił się 4000 razy. Leśnicy zapowiadają kontrolę, mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
3: My ze swojej strony, tak jak powiedziałem, wzmożymy czujność dotyczącą monitorowania, patrolowania, także pani minister i lasy prywatne, ponieważ te własności się przeplatają, więc monitorując obszary leśne będziemy szczególną uwagę zwracać na lasy prywatne, które jak się okazuje w chwili obecnej przodują w ilości pożarów i w zagrożeniu. Także gorący apel, szanowni państwo, do was o zachowanie bardzo dużej ostrożności.
1: No a przed strażakami kolejna bardzo pracowita noc. Mieszkańcy wczoraj ewakuowani są już we własnych domach.
4: W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami, mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby straży pożarnej. My na bieżąco pozostajemy w kontakcie i takimi informacjami się wymieniamy. Na miejscu mamy siły w liczbie 282 policjantów i 81 radiowozów w celu takim, żeby te działania zabezpieczyć jak najlepiej, ewentualnie też podjąć szybkie czynności związane z ewakuacją.
1: Mówi młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, zastępca komendanta stołecznego policji. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Będą się one przesuwać na wschód. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność.
5: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
6: I uważamy, gdzie parkujemy albo gdzie nie parkować.
5: Pamiętajmy, że nie parkujemy pod drzewami, jeśli jest to możliwe, pod wiatami, pod takimi elementami, które mogą zostać porwane przez wiatr.
6: Co jest najbardziej niebezpieczne w czasie burzy, gdy jedziemy samochodem?
5: W czasie burzy zwróćmy uwagę na to, że mamy ograniczoną widoczność. Też warunki atmosferyczne mogą nas dekoncentrować, także to są takie szczególnie trudne warunki na drodze i w czasie podróży.
1: Przypomina Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łodzią rządzą studenci. Rozpoczęły się juwenalia. W tym roku na jednej imprezie bawią się żacy z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Świętowanie rozpoczęła kolorowa parada studentów, która przeszła dziś ulicami miasta. Była tam reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Jak będziecie obchodziły święto studentów?
2: No pójdziemy na juwenalia na pewno, więc będziemy się świetnie bawić. Jutro na Bambi i na Fukaja. Ich troje też spoko.
1: Przez cały weekend w Łodzi zaplanowano koncerty i wydarzenia plenerowe. W sobotę na scenie pojawi się także Koma.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędrych. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Tomasz Weryński.
1: Dowództwo wojskowe NATO potwierdza, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski. W tym incydencie dwie osoby zostały ranne. 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety w Łodzi usłyszał już zarzut. Od środy surowsze kary za nadmierną prędkość. Najszybsi kierowcy dostaną więcej punktów karnych. Dron, który uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, był rosyjską konstrukcją, potwierdziło dowództwo wojskowe NATO. W piątkowym incydencie dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców ewakuowano, a rumuńska armia poderwała myśliwce F-16 i śmigłowiec. NATO przekazało też, że śledziło bezzałogowiec, ale ten znalazł się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej zaledwie kilka minut przed uderzeniem. To najpoważniejszy taki incydent w Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie usłyszał wczoraj 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w środę w jednym z mieszkań w Łodzi. Tego samego dnia policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok staruszki. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze leżało ciało kobiety, relacjonuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała 6 ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonej. Następnie po przeprowadzeniu kolejnych dowodów doszło do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który wcześniej porzucił dwa noże i zakrwawioną odzież. Przed samym zdarzeniem zdążył on jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co ostatecznie również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokurator skierował wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, a sąd przychylił się do niego. Salowe i sprzątaczki ze szpitala w Janowie Lubelskim demonstrowały wczoraj przeciw planom przeniesienia ich etatów do zewnętrznej firmy. Zmiany mają dotknąć 51 osób. Szpital tłumaczy, że musi oszczędzać. Dlaczego na nas? Pytają pracownicy.
3: Domagamy się stabilny pomóc!
4: Oczekujemy, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach, co jesteśmy.
5: Przeniesienie do zewnętrznej firmy to zły pomysł.
6: Bardzo zły, degradacja.
7: Pani dyrektor powiedziała, że to będą oszczędności.
8: Musimy robić oszczędności, albo szpitala za 3 lata nie będzie, rozumiecie to?
1: Odpowiada protestującym starosta janowski Artur Pizoń, który twierdzi, że powiat nie może już dokładać do działalności szpitala. Lecznica zamknęła zeszły rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy najmocniej przekraczają dozwoloną prędkość. Taki będzie efekt kolejnego zaostrzenia przepisów. Kierowcy są podzieleni w prognozach. Czy ta zmiana zwiększy bezpieczeństwo?
9: Myślę, że może, ponieważ dużo osób jednak jeździ troszeczkę niebezpiecznie na ten moment, więc wyższe mandaty dałyby im taką motywację jednak, żeby zwolnić.
10: Nawet jeśli to nie będzie mandat wyższy, w sensie więcej pieniędzy, ale więcej punktów karnych. Te punkty karne też mają znaczenie i też działają na wyobraźnię kierowców.
9: Jak najbardziej, moim zdaniem.
11: To nic nie da.
10: Zwiększa... To co by dało?
11: Pokazywanie przykładów drastycznych, tak. Ja myślę, że pokazywanie ludziom typowo wypadków na kursach. My tak robimy na budowie.
10: I z tym idzie komunikat, bądźcie ostrożni, dbajcie o BHP, bądźcie czujni, uważajcie.
11: Tak, na przykład takie coś mogłoby być.
12: Na pewno nie jakieś powiększanie ilości przepisów. Trzeba już prawnika teraz wozić ze sobą, żeby się tym wszystkim połapać.
1: Usłyszał od kierowców przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat nowego taryfikatora mandatów mamy na naszej stronie rmf24.pl. No a kolejne fakty już o pierwszej. Gorąco zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF 24.

0: To już prawie pierwsza. Tomasz Wereński, zapraszam na Fakty w RMF FM. Ponad 800 strażaków walczy z żywiołem w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To już druga doba walki z ogromnym pożarem. Pijany kierowca rozbił 6 samochodów w Łodzi. 42-latek usłyszał zarzuty. Za chwilę też w faktach siatkarka reprezentacji Polski szczerze o kryzysie i zmęczeniu. Drugą dobę strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji. W pomoc walczącym z ogniem angażuje się lokalna społeczność, przygotowuje jedzenie i miejsce do odpoczynku. Jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu, która przekształciła się w sztab kryzysowy, mówi nam dyrektorka Marzena Zgórka.
1: Przeorganizowaliśmy się, więc jak widać mamy wszystko i nocleg zapewniony. I od strony sanitarnej, więc naprawdę tutaj i żołnierze, i strażacy mogą przyjść, policjanci mogą przyjść, zregenerować się, odpocząć, pojeść, żeby wrócić dalej do akcji.
2: Jak wyglądają te wasze zmiany? Wiem, że to nie jest regularne, bo jesteście cywilnymi pracownikami, czyli jak pani mobilizuje ten zespół, żeby on cały czas tutaj...
3: Na grupach społecznościowych mamy tutaj grupę mieszkańców, forum nasze, jest hasło, że potrzeba nam do pracy, kto może to po prostu przychodzi, a reszta jedzie do domu, wymieniamy się i tyle.
2: W tej chwili widziałam, że panie tam pakują kanapki.
3: Pakują kanapki, to co potrzebne, baton energetyczny, to co jest niezbędne po prostu na polu tam.
2: Na polu walki z ogniem.
3: Zdecydowanie tak.
0: Z pedagog szkolną Alicją Kowalską rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Szkoła działa przez całą dobę. Zarzuty spowodowania kolizji, w której została ranna jedna osoba, oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu usłyszał 42-latek, który w poniedziałek w Łodzi rozbił 6 samochodów. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi, dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. A jak wyglądał ten pijany rajd ulicami miasta?
4: Kierowca jechał samochodem BMW zbyt szybko i uderzył lewym bokiem w Renault Master i Forda Fiestę. To go jednak nie zatrzymało i chwilę później zderzył się z Suzuki Ignis. To auto z kolei w wyniku pchnięcia uderzyło w Forda Focusa. BMW obróciło się w poprzek drogi i uderzyło w znajdujące się na innych pasach 2 samochody. Na skutek zderzenia kierująca Suzuki została ranna. Kobieta ma wiele złamań kości. 42-latek przyznał się do zarzutów i powiedział prokuratorowi, że stracił panowanie nad samochodem z powodu zbyt dużej prędkości. Prokuratura rejonowa Łódź-Polesie objęła mężczyznę dozorem policyjnym.
0: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Rządowa propozycja przeszła przez Izbę Niższą Parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Liczymy na podpis prezydenta, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy.
5: Pan prezydent mówi ustami ministra Szefernakera. Podpisałbym ustawę, która pomaga obywatelom. No to jest właśnie ta ustawa, tak? Nie ma nic kontrowersyjnego w umowie cywilnoprawnej, która daje podstawowe zabezpieczenie.
0: Z kolei opozycja zaznacza, że taka ustawa z pewnością nie wejdzie w życie.
6: To jest pewne, bo ono zostało zapowiedziane. Ustawa w żaden sposób nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Kancelarii Prezydenta, zawiera ten element dotyczący wspólnych rozliczeń podatkowych, więc zbliża tę instytucję do małżeństwa, a więc pewnie będzie weto.
0: Tak mówił Krzysztof Szczucki z PiSu. Odpoczynek jest bardzo ważny, podkreśla siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. W rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem szczerze przyznała, że niedawno miała dość siatkówki i rozważała pożegnanie z kadrą Stefana Lawaryniego.
7: Pewne rzeczy sobie ułożyłam i cieszę się, że tu wróciłam.
8: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe.
7: No, ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo no teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, bo tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek.
0: W środę nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Zmierzą się z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. To wszystko teraz na fakty o drugiej. Zapraszam już w imieniu Karola Płaczkiewicza. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Twarda deklaracja wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy to tematy wczorajszego spotkania Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sopocie. Sejm mówi stop łańcuchom, zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi został przyjęty. W faktach także Zakopane przed długim czerwcowym weekendem.
1: Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów.
0: Jest druga.